0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Aleksander Miszalski przestaje być prezydentem Krakowa. Po niedzielnym referendum premier Donald Tusk wskazał komisarza, który przejmuje władzę w mieście. To Stanisław Kracik. Odwołany prezydent pożegnał się ze współpracownikami.
1: To był czas wielu wyzwań, to był czas startu metra, planu ogólnego, strategii, paktu krakowskich osiedli i wielu innych dobrych rzeczy, które się w Krakowie zdarzyły. Ale oczywiście to był czas również, w którym popełniłem błędy, popełniliśmy błędy. No i na końcu szanuję, akceptuję i z pełną pokorą przyjmuję werdykt mieszkańców. Nie jestem z tego tytułu szczęśliwy, nie cieszę się, ale taka jest demokracja, takie są jej uroki.
0: Aleksander Miszalski pozostaje szefem małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Zapowiedział włączenie się w kampanię przed przyspieszonymi wyborami prezydenckimi w Krakowie. Powinno do nich dojść w ciągu 90 dni. Chęć startu zgłosiła Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem i krakowska radna. Tak komentowała wynik referendum.
2: To była czerwona kartka dla arogancji władzy i Kraków jasno powiedział, że nie zgadza się na tę nieudolność, na butę, na kolesiostwo. Ale rozumiem też tych z was,

0: którzy zdecydowali się zostać w domu.
1: Jak wspomniałam, do momentu rozstrzygnięcia wyborów w Krakowie zarządza komisarz Stanisław Kracik, to były wojewoda Małopolski i były burmistrz Niepołomic, a w ostatnich latach zastępca prezydenta Krakowa do spraw transportu i inwestycji. W serwisie Kijów partnerstwo, odporność, gotowość to hasło czwartego międzynarodowego szczytu miast i regionów z udziałem przedstawicieli ponad 20 państw. Prezydent Ukrainy dziękował sojusznikom za wsparcie. Wołodymyr Zełenski jednocześnie ostrzegał, rosyjskie szaleństwo nie osłabło.
2: Znów
1: grożą nam atakami, znów nie chcą prawdziwej dyplomacji, próbują jeszcze bardziej wciągnąć Białoruś w wojnę i grożą państwom bałtyckim, Finlandii, Mołdawii i Polsce. Polskę reprezentowała w Kijowie ministra funduszy i polityki regionalnej. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreślała, że w Ukrainie działa 6 tysięcy polskich firm, w tym 700 powstałych po pełnoskalowej inwazji Rosji. Tymczasem Stany Zjednoczone mają wycofać myśliwce, niszczyciele i łodzie podwodne z sojuszu NATO w ramach redukcji oddziałów w Europie, twierdzi portal Politico. Nie wiadomo, kiedy miałoby to nastąpić. O planach Waszyngtonu miał poinformować doradca Pentagonu podczas zamkniętego spotkania wysokich urzędników sojuszu. To część polityki amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który chce ograniczyć rolę USA w pakcie północnoatlantyckim i który wielokrotnie nazywał sojusz bezużytecznym dla jego kraju. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś na ogół małe i umiarkowane, choć nad niektóre części Polski od czasu do czasu napłynie więcej chmur. Gdzieniegdzie na wschodzie i południu może pojawić się przelotny deszcz, a w rejonie Karpat spodziewane są burze. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, zwłaszcza podczas burz oraz na północnym wschodzie w szczytowych partiach gór. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na wybrzeżu do około 20-21 w centrum i 24-25 stopni na południu.

0: Oczywiście, jeżeli Mobi rozpoczyna playlistę, to można powiedzieć, że jesteśmy zmobilizowani do działania. Nie, nie można, bo byłoby to bardzo suche rozpoczęcie programu. Na szczęście nikt tego nie powiedział. Jest 7 minut po 6, jest środa, 27 maja, Body Rock za nami i 4 godziny wspólnego programu przed nami też.
1: Nowy świt.
0: The Last Shadow Puppets i Black Plants to nasz najbliższy plan muzyczny, a za plan czterogodzinny odpowiada Jakub Jędras, realizował go będzie Franek Wójcicki, rozmowy z gośćmi poprowadzi Beata Grabarczyk, telefony odbierała będzie Wiktoria Wichrowska pod numerem 224-280-280, przy mikrofonie Mateusz Andruszkiewicz, a za muzykę odpowiada Patryk Rabiega.

12 po 6 dla Strzedł Papet za nami. Najpierw było Anarchy in the UK, no a później było to, co ukazało się 27 maja w roku 1977, czyli God Save the Queen, piosenka, singiel kultowy Sex Pistols, który później zasilił płytę ich studyjny album Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. 49 lat minęło, to gramy dziś.

Skoro tak latamy po kalendarium, to jeszcze trzeba wspomnieć, że dzisiaj są urodziny wielkiej postaci. Gościa, który w młodości chodził do szkoły trójmiejskiej, choć Polakiem nie jest. Three Cities High School for the Performing Artists, czy Arts. Zaraz, czy ja nie przekręciłem tego. Gdzieś mi uciekła ta informacja. Performing Arts, no właśnie. To tam zbudował relację muzyczną z Big Boyem. Najpierw planowali nazwać skład Two Shades Deep albo The Misfits, no ale ostatecznie stanęło na Outkast. No i dzisiaj połowa składu Outkast obchodzi 51. urodziny, zatem wszystkiego najlepszego. Andre 3000.

Jeden z największych rewolucjonistów muzycznych, jeżeli chodzi o ostatnie lata i rapowe podwórko, bo wydając solową płytę po serii płyt outcastowych Andre 3000 postanowił, że to nie będzie rapowy album, że nagra sobie od tak płytę na flecie i chwała mu za to, za przecieranie nowych ścieżek. Mówił wtedy, że nie potrzebujecie kolejnego rapowego albumu, że Unit Healing. A zatem dzisiaj gramy Andre 3000, to akurat w duecie z Big Boyem w Outcaście przy okazji 51. rocznicy urodzin. 27 maja, to też dzień istotny z perspektywy fanów Alice in Chains.

Alice in Chains i Them Bones. A to przy okazji okoliczności takich, że 60 lat temu Sean Kinney przyszedł na świat. Jeżeli chodzi o nasz środowy rozkład jazdy, Państwo znają bardzo dobrze sobie sprawę, zdają, że wybieramy się w stronę kosmosu razem z Klaudią Kowalczyk i nie inaczej będzie dzisiaj. Dzisiaj, jeżeli chodzi o nasze kosmiczne podboje, będziemy mieć powód do uśmiechu bardzo dosłowny, bo będziemy opowiadać Państwu o projekcie o nazwie Smile.

0: Diana Ross i The Boss opowiadałem w ostatnim sobotnim brzasku w kalendarium o tej płycie. I dzisiaj wracamy do tego, no powiedzmy, disco w wydaniu pani Diany. 28 minut po 6 to jest ten moment, kiedy zerkamy coraz odważniej w kosmos i zastanawiamy się nad tym, cóż jeszcze skrywa technologicznie. Burze geomagnetyczne potrafią zakłócać łączność satelitarną, systemy GPS, a nawet sieci energetyczne. Im lepiej je rozumiemy, tym lepiej możemy się przed nimi chronić. O europejsko-chińskiej misji SMILE w kąciku kosmicznym Klaudii Kowalczyk.
1: SMILE to skrót od Solar Wind, Magnetosphere, Ionosphere, Link Explorer. Po polsku eksplorator połączeń wiatru słonecznego, magnetosfery i ionosfery. To on będzie przez najbliższe 3 lata obserwować to, czego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Po raz pierwszy w historii kamera rentgenowska zainstalowana na pokładzie sondy uwieczni, jak ziemska magnetosfera reaguje na uderzenia wiatru słonecznego. Do tego dochodzi kamera ultrafioletowa, która będzie nagrywać zorze polarne bez przerwy przez 45 godzin, znacznie dłużej niż w jakiejkolwiek poprzedniej misji. Dlaczego to ważne? Wiatr słoneczny to strumień naładowanych cząsteczek wyrzucanych przez Słońce. Bez magnetosfery Ziemia wyglądałaby dziś zupełnie inaczej. Nie byłoby ani oceanów, ani atmosfery, ani życia. Burze geomagnetyczne potrafią zakłócać łączność satelitarną, systemy GPS, a nawet sieci energetyczne. Im lepiej je zrozumiemy, tym lepiej możemy się przed nimi chronić, mówi Geraldine Naja, dyrektor pionu transportu kosmicznego w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jestem absolutnie zachwycona. To wspaniały sukces. Gratulacje dla wszystkich. To był perfekcyjny start, dokładnie zgodnie z planem. Jak mówiłam, 3 razy wyjątkowy. To pierwsza wspólna misja ESA i Chin. Ogromny sukces współpracy międzynarodowej. Naukowo wspaniała misja z tyloma instrumentami, które pomogą nam lepiej zrozumieć, jak Słońce oddziałuje na naszą planetę. Był to też pierwszy start Wegi operowany przez AVIO. I pełny sukces. Gratulacje dla AVIO i wszystkich zespołów. Ten start po raz kolejny potwierdza, że Vega doskonale nadaje się do wynoszenia małych i średnich misji naukowych. Mieliśmy rację, powierzając SMILE właśnie tej rakiecie. A to nie koniec. Vega C będzie się dalej rozwijać, wkrótce z mocniejszym pierwszym członem, a w przyszłości także Vega E. Budujemy przyszłość europejskiego transportu kosmicznego. Dziś to prawdziwa duma. Dla Europy, dla Chin i dla wszystkich naukowców oraz firm zaangażowanych w tę misję. Brawo Vega C i szczęśliwej podróży. SMILE.
2: To bring us once again wonderful results from the science teams. Well done.
1: Sonda jest teraz na etapie tak zwanego wynoszenia na orbitę. Przez najbliższy miesiąc silniki będą stopniowo podnosić jej pułap, aż SMILE dotrze na docelową, bardzo eliptyczną orbitę. Najwyższy punkt to aż 121 tysięcy kilometrów nad biegunem północnym. Stamtąd będzie obserwować Ziemię, a dane zacznie zbierać już w lipcu.
0: Podróż za jeden uśmiech. Na projekcie SMILE Klaudia Kowalczyk, bardzo dziękujemy. To jeszcze poprosimy o słów kilka na temat pogody kosmicznej.
1: W niedzielny wieczór po raz drugi w tym miesiącu czeka nas pełnia księżyca. Niebo będzie jasne, więc słabsze obiekty będą trudne do wypatrzenia. Jednak jeśli macie teleskop, maj to wciąż dobry moment na galaktyki w rejonie Panny. Między innymi słynną galaktykę Sombrero czy M87, z której wykonano pierwsze zdjęcie czarnej dziury. Od poniedziałku zaczyna się sezon na obłoki srebrzyste. To letnie zjawisko widoczne tuż po zachodzie Słońca nisko nad północnym horyzontem. Świecące, srebrzysto-niebieskie struktury tworzone przez kryształy lodu na wysokości 80 km. Wypatrujcie ich w bezchmurne wieczory.

0: What is coming to save you to jeden z naszych trzech singli tygodnia Carriers. Będziemy do tego wracać. Tak jak w pierwszej godzinie poranka zwykle wracamy do przeszłości. Jeżeli chodzi o 27 maja, są okoliczności filmowe. Trzy kolory czerwone wyszły tego dnia w 1994 Krzysztofa Kieślowskiego i jeszcze jeden film gdzieś mi tu mignął. Aha, tak, Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy zdobył Złotą Palmę w Cannes na 34. festiwalu. To był rok 81. Jest kilka wzmianek sportowych, jak to zwykle. Piłkarskie, między innymi Sevilla FC pokonała FK Dnipro 3-2 w rozegranym na Stadionie Narodowym w Warszawie meczu finałowym Ligi Europy UEFA
1: byłem
0: w 2015
1: tam.
0: Roku.
1: Byłem tam.
0: Uderz w stół, proszę bardzo.
1: Byłem tam na tym meczu, pamiętam.
0: Naprawdę?
1: Tak. To był chyba pierwszy finał europejskiego pucharu rozgrywany w Polsce. No i rzeczywiście tłumy ludzi, fantastycznie.
0: Emocje.
1: Tak, emocje. No i Sevilla wygrała. W barwach Sevilli Grzegorz Krychowiak wtedy występował.
0: A, no proszę.
1: Więc dodatkowy magnesik był.
0: No tak, to trzeba było oglądać koniecznie. Jestem ciekaw, jak wiele jest takich meczów, przy których wspomniałbym, że jest rocznica i podniósłbyś rękę. A, byłem tam.
1: Czytaj dalej.
0: Czytaj dalej, dobra. 87 to trochę mniejsze szanse pewnie. FC Porto z Józefem Młynarczykiem w bramce zdobyło piłkarski puchar. Europy.
1: Józef Młynarczyk, tak, Józef Młynarczyk był wtedy bramkarzem, już nie pamiętam, czy jeszcze w reprezentacji Polski występował, chyba tak, chyba jeszcze występował.
0: Aha.
1: I no, to była wielka rzecz. To była wielka rzecz.
0: No tak.
1: Tylko Zbigniew Boniek takie rzeczy osiągał.
0: Dobra, to jedziemy dalej. 89. Na stadionie dziesięciolecia w Warszawie wystąpił Stevie Wonder. Masz z nim coś wspólnego?
1: No nie.
0: Z tym występem.
1: Ale jak to, przecież tam był bazar.
0: No
1: jak to się stało?

0: Ja tak sobie czytam jeszcze o tym koncercie Stevie'ego Wondera. Ja wiem, że my kilka razy już o nim wspominaliśmy przy okazji rocznicy, ale absolutnie epokowe wydarzenie z 1989 roku, 27 maja to miało miejsce. Czytam o różnych trudnościach, z którymi mierzyli się organizatorzy tego koncertu, żeby dopiąć rider i w ogóle logistycznie wszystko podopinać. No a zaangażowani w ten koncert byli no właśnie Wojciech Mann i Krzysztof Materna, więc tym bardziej, tym przyjemniej, tym ciekawiej czyta się te wspomnienia. To jeden z portali cytuje książkę Wojciecha Manna, Rockman, w której opisywał m.in. kwestię lodu, którą trzeba było dostarczyć, bo sobie ekipa Stevie'ego Wondera zażyczyła w dużych ilościach. I był problem, żeby go znaleźć w okolicznych restauracjach, ale od czego jest polska pomysłowość? W nocy przed koncertem różne chłodnie i zamrażarki wypełniły się kubami i miskami z wodą. Następnego dnia wystarczyło młotami porozwalać te ogromne zamarznięte pecyny i dowieść Amerykanom na stadion. Ale najfajniejszym elementem tego koncertu było to, o czym z Kubą poza anteną zaczęliśmy rozprawiać. Czy to nam się wydawało, czy rzeczywiście miało miejsce? No jest przecież to ikoniczne zdjęcie właśnie nad redaktora Wojciecha Manna ze Stevie'em Wonderem na scenie. Nie bez powodu na tej scenie się pojawia. Jeden uśmiechnięty, drugi uśmiechnięty. Troszeczkę mniej, bo został może nie zmuszony, ale zachęcony do śpiewania wspólnie. Czy ty, Kuba, znalazłeś, która to była piosenka?
1: I just called to say I love you.
0: Mogło to być tak. Przepiękna rzecz. W internecie do znalezienia, w różnych archiwach zdjęcia z tego wydarzenia Stevie Wonder i nadredaktor Wojciech Mann. Tak, to sobie wracamy tam myślami, a Państwo, gdyby mieli okazję to widzieć, słyszeć, chcieli nam o tym wspomnieć, to zapraszamy Nowy Świt, Małpan, Nowy Świat Online, 224-280-280. Przypomnę, na stadionie dziesięciolecia, 89, 27 maja Stevie Wonder grał koncert. To nie koncertowa studyjnie, spięte.

Nie dość, że... Nie dość, że... Nie dość... Nie dość, że... Nie dość, że...

13 minut będzie 7, sięgnąłem po dzisiejszą politykę, w której czytam o misiu znowu, ale bardzo konkretnym o misiu na baterię. To jest tekst Adama Grzeszaka na temat samochodów elektrycznych polskich i pewnej wizji, która się znowu przed nami rozpościera. Zapomnijcie o Izerze. Rząd Donalda Tuska chce stworzyć własne auta elektryczne, wykreować dla nich nową markę i zbudować fabrykę produkującą je na masową skalę. Ponoć sukces gwarantowany. Czy serio? Autor stawia pytanie. Czy państwo mają przekonanie i wiarę, że polskie auta elektryczne zobaczymy w końcu na polskich drogach? No była to całe zamieszanie z Izerą. I wiemy, jak to się potoczyło. Teraz kolejna wizja się przed nami rozpościera. Zobaczymy, jak będzie wdrażana w życie. Gdyby ktoś chciał o niej poczytać, to jest dzisiaj temat tygodnia. A w polityce zdecydowanie więcej słów na ten temat. A jeżeli chodzi o słowa w muzyce wyśpiewane, to spod szyldu Beauty to będzie teraz Tiger Cap.

Za 9 minut będzie 7. Jeżeli chodzi o nasz najbliższy plan muzyczny, to mamy zamiar zagrać Creep. I bynajmniej nie chodzi o rocznicę urodzin Tomajorka, to dopiero w październiku. I skrajnie różne od Tomajorka Creep to będzie, ponieważ to właśnie 27 maja, 55 lat temu, urodziła się jedna z pań ze składu TLC o pseudonimie Left Eye. Zatem przy okazji rocznicy urodzin wracamy do Creep w niezupełnie alternatywnym wydaniu.

RIP i TLC niemalże zamyka pierwszą godzinę naszego spotkania. Gdyby nie fakt, że to Massive Attack jest na samym końcu, Ritual Spirit to będzie. A co po siódmej? Po siódmej, wiadomo, bez Claudisza Slezaga wciąż. Dziś porozmawiamy o podróżowaniu w bardzo konkretnym wydaniu. Festiwal Podróży nadciąga już niebawem w Musinie, w czerwcu dokładnie. Porozmawiamy z Agą Wrzosek i Bartkiem Wrzoskiem, organizatorami wydarzenia, które odbywa się pod patronatem Radia Nowy Świat. Rzecz jasna.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Stanisław Kracik do września przejmie władzę w Krakowie. Premier Donald Tusk mianował zastępcę odwołanego prezydenta miasta komisarzem. Będzie zarządzał do czasu przeprowadzenia przyspieszonych wyborów, a o odwołanym w referendum prezydencie Aleksandrze Miszalskim szef rządu mówił tak.
1: Panu prezydentowi Miszalskiemu dziękuję za to, co zrobił. Taka jest demokracja. Czasami podejmuje się decyzje nietrafione, czasami się podejmuje decyzje niepopularne. Na tym polega uroki. Oczywiście ryzyko związane z zasadą bezpośredniego wyboru prezydenta, wójta i burmistrza. Takie jest życie.
0: Zdaniem odchodzącego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego zawiodła komunikacja.
2: Oczywiście wiemy, że pewnym katalizatorem była strefa czystego transportu, z której Krakowianie są zwolnieni, ale jednak ta narracja, że jest to jakieś zło i ograniczenie wolności się przebiła. Oczywiście wiemy o tych powodach, które wymieniali mieszkańcy.
0: Do przedterminowych wyborów prezydenckich w mieście powinno dojść najpóźniej za 93 dni, czyli najpóźniej 23 sierpnia. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Wprowadza m.in. elektroniczną kartę diagnostyki i leczenia, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To przede wszystkim dotyczy pacjentów, którzy wychodzą z terapii onkologicznej. Chodzi o to, żeby na wszystkich poziomach, także na tym poziomie opieki podstawowej, byli objęci szczególną też opieką, jeśli by doszło do nawrotu choroby, tak żeby mieli możliwość bardzo szybkiego traktowania.
0: Ośrodki onkologiczne dostaną więcej czasu na spełnienie wymogów. Ministerstwo Zdrowia chce wydłużyć okres ponownej weryfikacji podmiotów zakwalifikowanych do sieci z 2 do 3 lat. Na koniec w serwisie Wilno przewodnicząca Komisji Europejskiej rozmawiała tam z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Do spotkania doszło w związku z rosyjskimi atakami hybrydowymi. Pilnie potrzebujemy wzmocnienia europejskiej inicjatywy obrony przed dronami, uważa przywódca Litwy Gitanas Nausėda.

0: Incydenty ostatnich tygodni wyraźnie pokazały, że Europa nie może dłużej zwlekać z reakcją na nowe rodzaje zagrożeń. Potrzebujemy nowoczesnych systemów przechwytywania dronów i ścisłej koordynacji regionalnej. A zdaniem Ursuli von der Leyen, obrona wschodniej granicy Unii musi być filarem europejskiej architektury bezpieczeństwa. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pogoda. Środa zapowiada się dość pogodnie, ale nie wszędzie i nie przez cały czas. Od czasu do czasu może poważniej się zachmurzyć, a na wschodzie i południu niewykluczone są przelotne opady deszczu. Z kolei w Karpatach i u ich podnóża spodziewane są burze. W trakcie ich intensywniej popada i powieje też. Na ogół wiatr powinien być umiarkowany, choć w wielu miejscach porywisty. Nad samym morzem termometry wskażą do 15 stopni, na północnym wschodzie do 18, na zachodzie i w centrum kraju od 20 do 23 stopni, a najcieplej będzie na południu od 24 do 26.

0: Myślę, że sekcja słuchaczy uwielbiająca dęciaki powinna być całkiem zadowolona. Trombone Shorty rozpoczyna drugą godzinę porannego spotkania. Jest 3:07.
1: Nowy świt.
0: Nowy Wiśnienki, a skład ten sam, niezmienny. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, Patryk Rapiega, który układa dzisiaj muzykę i ułożył nam początek godziny tak, że zaczynamy od tych, którzy niebawem będą w Polsce, konkretnie 3 lipca. Jeżeli ktoś się wybiera nad morze w kierunku Gdyni, to będzie miał szansę posłuchać na żywo The Cure.

Na zdrowie. Kubo. And I'd like this, The Cure. 12 minut po 7. Poszala jeszcze trochę prasę dzisiaj Gazeta Wyborcza z tematem dnia, choć nie tylko ta gazeta. Pisze o proteście naukowców. Pisaliśmy petycje, pukaliśmy do polityków, chodziliśmy na sejmowe komisje. Okazało się, że kręcimy się w kółko i nie osiągamy niczego. Panuje przekonanie, że nasz sektor jest powoli wygaszany, a chcemy, by doktorant dostał choć 4000 zł na rękę. O tym, co dokładnie znajduje się w postulatach, przeczytają Państwo dziś w rozmowie, która została przeprowadzona przez Alicję Gardulską z doktor habilitowaną Agatą Starostą, biolożką molekularną z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN i doktorem habilitowanym Łukaszem Okruszkiem, psychologiem z Instytutu Psychologii PAN. No i właśnie na kwestię tego, że 3 tygodnie temu ogłosiliście, że miarka się przebrała i wychodzimy na ulicę. Czy spodziewaliście się tak pozytywnej reakcji, pada odpowiedź, że mieliśmy nadzieję, że ludzie nie zawiodą, ale że skala odzewu nas zaskoczyła, bo dostaliśmy poparcie wszystkich liczących się gremiów, między innymi rektorów z KRASP, Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Parlamentu Studentów RP, czy nawet na ostatniej prostej Rady Doskonałości Naukowej i tak dalej, i tak dalej. Główny postulat to 3% PKB na naukę do 2030 roku, no ale domagacie się, jak czytam dalej, między innymi powiązania pensji ze średnią pensją w gospodarce, stypendiów doktoranckich, chociaż na poziomie płacy minimalnej, stabilnego finansowania badań i infrastruktury badawczej, a także zwiększenia budżetu Narodowego Centrum Nauki, które przyznaje granty na badania naukowe. Czyli mówiąc inaczej, tu pada odpowiedź wspomnianego doktora habilitowanego Łukasza Okruszka, że chcemy, by doktorant, jak wspomniałem na początku, dostał choć 4000 zł na rękę, a doktor na stanowisku asystenta przekraczał minimalną pensję ciut więcej niż o 19 zł. Postulujemy, by w systemie były pieniądze na granty, ale też by ludzie mieli na czym pracować, by nie bali się, że za chwilę statek badawczy, na którym prowadzą badania, pójdzie na żyletki albo będą zmuszeni wyłączyć radioteleskop, bo nie dostali środków na ich utrzymanie. Nie znam osoby, która by się pod tym nie podpisała. Źle się dzieje w polskiej nauce z takim horyzontem, że być może postulatem protest przyniesie skutek i będzie się działo lepiej. Z czym jest problem konkretnie? O tym dzisiaj Gazeta Wyborcza, choć jak wspomniałem, nie tylko na łamach tej prasy o tym, co się wśród naukowców dzieje, można przeczytać. Będziemy wracać do gazet. Jak wspominałem, w tej godzinie trochę o podróżowaniu też sobie porozmawiamy, ale to bliżej 7.30. Na razie mamy 7.14. Neil Francis.

0: 18:19 już minut po 7. Czytam sobie jeszcze to Gazeta Wyborcza w sekcji Świat znowu o rosyjskich atakach, mianowicie, że rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych grozi atakami na centra decyzyjne w Kijowie i radzi obcokrajowcom i dyplomatom, żeby jak najszybciej opuścili miasto. Nigdzie się nie wybieramy, odpowiadają zachodnie urzędnicy. Straszne są to ataki. My wczoraj opowiadaliśmy na antenie, kiedy naszym gościem był Jakub Belina-Brzezowski, o atakach nie tyle na centra decyzyjne, co na infrastrukturę medyczną. Bardzo zmasowane, ponad 3000 ataków, to najwięcej na ten sektor właśnie, to najwięcej w historii pomiarów WHO. Gdyby ktoś z Państwa przegapił tę rozmowę, bardzo trudną, no bo rozmawialiśmy też o Strefie Gazy, o tym, że według pewnego współczynnika cofnęła się o 77 lat. To jest jakaś przerażająca statystyka. Gdyby ktoś chciał to nadrobić, to można sobie sięgnąć do podcastów na stronie Radia Nowy Świat i w aplikacji z wczorajszego Nowego Świtu, który wyjątkowo prowadziły mnie z Klaudiuszem, a z Kubą Jędrasem po 9:30. Kilkunastominutowa, trudna, ale ważna rozmowa do odsłuchania. No i mówiliśmy się też, że Jakub Belina-Brzezowski też jeszcze do nas wpadnie, żeby zaktualizować nam sytuację, jak co się dzieje, na jakim etapie jesteśmy z naszą zbiórką, którą z Polską Misją Medyczną przecież prowadziliśmy i przy której Państwo jakoś nieprawdopodobnie się wykazali wsparciem, bo w zawrotnym tempie udało nam się uzbierać pełną kwotę, co nieustająco robi na mnie wrażenie. No więc polecamy stronę Radio Nowy Świat i aplikację. Muzycznie polecamy się z panią Lady Blackbird. Zresztą sama powie za chwilę dwa słowa.
1: Hello, this is Lady Blackbird, and you are listening to Radio Nowy.

nie zastąpiona pani Lady Blackbird z numerem Woman za nami, a co przed nami wspominałem, ale jeżeli ktoś przespał, to wspomnę raz jeszcze, że mamy perspektywę podróżniczą, bardzo przyjemną, mosińską, która się przed nami rozciąga, nie po raz pierwszy zresztą, bo patronujemy wydarzeniu Festiwal Podróży i po raz kolejny jako Radio Nowy Świat, zatem przeniesiemy się za chwilę do Mosiny. Będą z nami Aga Wrzosek i Bartek Wrzosek, a więc organizatorzy tego wydarzenia, którzy opowiedzą o tym, co w tym roku w Mosinie w połowie czerwca można będzie zobaczyć, choć dużo ważniejsze jest to, co będzie można usłyszeć w kontekście podróży. Za moment przejdziemy do rozmowy.

0: Leniwy Diabeł i Andrzej Załucha za nami. A przed nami rozmowa z ludźmi, to tak, żeby nawiązać do Andrzeja Załuchy, z zapracowanymi, bo festiwal nadciąga już niebawem. Czwarta edycja Festiwalu Podróży i Aga Wrzosek jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I Bartek Wrzosek, dzień dobry.
2: Witam również serdecznie.
0: Tak, to już po raz czwarty odbywa się Festiwal Podróży w Musinie, więc jak rozumiem, jak się czwarty raz robi festiwal, wydarzenie, to już wszystko jest wypracowane i to się samo robi w pewnym momencie.
2: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że wszystko się samo i jakoś tak bez wysiłku i naturalnie wszystko wychodzi. Wszystkie trybiki chodzą.
1: Ale tak naprawdę nie jest. To nigdy nie jest tak, że się robi samo. Zawsze jest trochę pracy i wiadomo, że z każdym rokiem jest trochę mniej, natomiast no jest łatwiej już.
2: Nie, nie. Wszystko tak naprawdę jest na głowie Agi, także ona odczuwa tę całą presję. Ja tak sobie żartuję, bo ja jestem takim asystującym tutaj. Agnieszce.
0: No dobra, to zapytam o podział ról, jeżeli chodzi o wybór prelegentów. Kogo mogę dopytywać?
2: To Aga oczywiście ma.
1: Raz razem, bo gdzieś tam zawsze się konsultujemy w tej sprawie, oczywiście nie tylko my razem, ale również z osobami z Mosińskiego Ośrodka Kultury, bo razem tworzymy ten festiwal, więc zawsze wybieramy prelegentów, tak żeby wszystkiego było po trochu, bo wiadomo, nie można zamknąć całego świata w jednym dniu, bo jeden dzień u nas festiwalowy to jest dzień takich opowieści właśnie. I staramy się pokazać różne sposoby podróżowania, różne sposoby doświadczenia świata i przede wszystkim takie, które i zapraszamy przede wszystkim takie osoby, które opowiadają o tym świecie właśnie pięknymi słowami, nie tylko obrazami, ale też potrafią opowiedzieć.
2: Tak, bo to jest festiwal opowieści podróżniczych, także oczywiście zdjęcia, filmy gdzieś tam są nieodłączną częścią tego, ale najważniejsze są te historie i opowieści, także zapraszamy serdecznie.
0: Mhm. A skąd taka... No właściwie te takie ukierunkowanie festiwalu na tę słowną, ustną historię przekazywaną, że tak silny akcent jest na to położony.
1: No bo mamy chyba wszyscy takie wrażenie, że sama forma nawet niekoniecznie ustnego przekazu, ale w ogóle rozmowy zanika. Częściej wolimy wysłać maila i napisać krótki SMS niż zadzwonić i porozmawiać. Więc jest to taka może jakaś minimalna próba przywrócenia tego, jak kiedyś to wyglądało, że nie oglądaliśmy krótkich rolek na TikToku pokazujących fajne miejsce na ziemi, tylko słuchaliśmy opowieści innych podróżników, którzy tam byli i zarażali nas nie tylko widokami, ale właśnie energią opowieści.
0: No tak, jest to bardzo naturalna forma przekazania emocji przede wszystkim, a tych na pewno nie zabraknie. Za chwilę powiemy o konkretnych prelegentach, mianowicie gdzie będzie można oczyma wyobraźni się przenieść, zasłuchując się w opowieści. Natomiast jestem ciekaw, czy ta lista, o której za chwilę będziemy mówić, to są osoby, które od jakiegoś, nie wiem, czasu śledzicie, czy to są osoby, na które wpadacie i nagle myślicie sobie, że fajnie by było, żeby opowiedzieli o tym szerszemu gronu, czy to są osoby, które same się do was zgłaszają? Jak powstaje ta selekcja?
2: Tak naprawdę wszystko po trochu. Gdzieś tam głównie wychodzimy od tego, że zapraszamy osoby sprawdzone przez nas. Gdzieś tam spotkaliśmy się na jakichś innych festiwalach, czy my mieliśmy okazję posłuchać, czy poczytać książek. Więc to jest jakby główny dobór. Ktoś tam też oczywiście do nas czasem się zgłosi i wtedy specjalnie też jedziemy sprawdzić najchętniej do Poznania, ale zdarza nam się też i dalej jeździć po to, żeby sprawdzać.
1: Żeby wysłuchać osoby.
2: Żeby wysłuchać i żeby zobaczyć, czy to jest coś, co nas zachwyci. I tak staramy się takich ludzi dobierać takim kluczem jak najbardziej.
0: Tak, czyli wy jesteście pierwszym filtrem, jeżeli u was emocje drgną odpowiednie, to znaczy, że warto przekazać to dalej. Pierwsza kobieca i w pojedynkę. Z takim hasłem jedna z prelekcji została zapowiedziana i może od tego zacznijmy, bo to będzie opowieść Katarzyny Nizinkiewicz.
1: Tak, Katarzynie Niezikiewicz, która nie tylko pięknie fotografuje, ale też pięknie pisze, autorka w magazynie Kontynenty, który też jest naszym patronem medialnym. Urzeka mnie jej język, opisywanie właśnie emocji, zapachów, pokazywanie świata. No a dodatkowo szlak trudny, szlak bez wody, szlak w amerykańskich, między innymi przez amerykańskie pustynie, które obydwoje uwielbiamy bardzo. I dodatkowo też opowieść ta, którą przedstawi na naszym festiwalu, na Festiwalu Podróży, opowieść o ludziach, którzy pomagają sobie w trudnych warunkach.
0: Dosyć przewrotnie jest to zapowiedziane, bo też pojawia się hasło 1200 kilometrów samotności. Więc tak, ten akcent na ludzi bardzo jest
1: Tak.
0: wymowny w tym przypadku. To tak, kwestia Arizony. Jest jeszcze hasło rowerem przez zamarznięty Bajkał. I tu przeglądałem wasz fanpage. Chyba mogło mi to umknąć. Nie wiem, czy publikowaliście konkretną prelekcję w tej
1: Jeszcze
0: kwestii.
1: nie, w
0: No
1: piątek
0: właśnie.
1: jest zaplanowany post, bo zawsze miarkujemy to i tak wszystkiego od razu nie odkrywamy. Dzisiaj chyba pierwszy raz właśnie w Radiu Nowy Świat opowiadamy tak już właściwie o pełnym programie
0: Pięknie.
1: publicznym.
0: No dobra, to co się za tym kryje w takim razie? Kto to będzie, jeżeli możemy powiedzieć?
2: Jakub Rybicki, czyli fotograf, podróżnik, jego wyprawa rowerowa przez zamarznięty Bajkał, także też świetna, ciekawa historia, opisana już wcześniej w książce, ale na żywo posłuchać to na pewno też ogromne wrażenie. Także też zachęcamy do odwiedzenia nas w tym celu.
1: No tak, a Jakub też Wielkopolanin. I tutaj też staramy się na naszym festiwalu przedstawiać osoby, które są z okolicy, no bo jesteśmy trochę lokalnymi patriotami. I fajnie posłuchać opowieści ludzi z okolicy, którzy byli gdzieś dalej, po
0: No
1: prostu.
0: pewnie. I bardzo żyć ten lokalny patriotyzm. Rower to jeden środek transportu. Byliśmy już pieszo, byliśmy rowerem, a jest jeszcze auto i to bardzo wyjątkowe, mianowicie Fiat 126P, którym Paweł Fiedler postanowił, że będzie przemierzał świat.
2: Tak, Arkady Fiedler, no, maluch, bestia, też auto, legenda, już w tylu miejscach było i Afryka, i Azja, no i
0: Bestia.
2: dotarło wreszcie do tej Ameryki Południowej. Także czeka nas na pewno niesamowita opowieść, piękne zdjęcia, filmy. Gdzieś tam Arkadego śledzimy od lat, to jest nasz sąsiad, i znowu, tak,
1: Znowu promujemy swoich.
2: znowu promujemy swoich. Także dużo na pewno ma ciekawych rzeczy do pokazania, opowiedzenia. Jazda maluchem to wydaje się, że taka samochodem wygodnie, ale tak naprawdę to jest walka i to walka nie tylko z przeciwnościami jakby terenu, ale też walka z samym maluchem. Więc dużo na pewno fajnych historii od Arkadego usłyszymy.
1: No tak, i dodatkowo będzie to opowieść o drodze, bo dla niego liczy się droga, to, co się na niej wydarza, i ona jest właśnie najważniejsza, więc będzie to taka typowa opowieść drogi właśnie.
0: Opowieść drogi, tak. Ja jestem ciekaw historii związanej z wspomnianym Fiatem 126P, w którym momencie życia się podejmuje decyzję, że to jest ten środek transportu, którym się chce realizować długie trasy. Czy to kwestia miłości do tego konkretnego modelu, czy tak dla fabuły się to robi. Pewnie i o tym będzie można usłyszeć.
1: I będzie, ja jeszcze przepraszam, że przerwę, ale będzie można też zieloną bestię zobaczyć, bo Arkady przyjedzie, no nie ma daleko, przyjedzie maluchem, który będzie stał przed salą Mosińskiego Ośrodka Kultury.
0: Nie wątpię, że bestia jest jedyna w swoim rodzaju, ale też dla zwolenników motoryzacji. Fiat 126P gdzieś dzisiaj na spotkania to też jest nie lada atrakcja. Więc to będzie w Musinie, to Państwu zapewniamy teraz. I nie wiem, czy to jest też kategoria swoi ludzie, ale Dobrochna Front będzie opowiadała o Islandii z kolei.
1: Tak, opowieść o Islandii, takim kraju, który jest coraz chętniej odwiedzany, ale jest krajem kontrastów, krajem ognia i lodu, jak właśnie jest w tytule. Przepiękny kraj dobrych ludzi i pięknych widoków, no i zorzy, którą też będziemy mogli zobaczyć na zdjęciach.
0: Tak jest, to nie wspomnieliśmy właściwie, a to najważniejsza informacja, jeżeli ktoś szuka sobie miejsca w kalendarzu, zasłuchawszy się w te zapowiedzi, że fajnie byłoby się wybrać, to 13 i 14 czerwca, szanowni państwo, w Mosinie, czwarty festiwal opowieści podróżniczych podróży. No ale właśnie, powiedzieliśmy o 13 czerwca, 14 dzień później, też jest kilka atrakcji zaplanowanych, między innymi zwiedzanie Mosiny.
1: Tak, tak, bo taka jest, bo ostatnio przeszliśmy właśnie na tego, taką formę festiwalu, że ten pierwszy dzień siedzimy zamknięci w sali i słuchamy o dalekim świecie, natomiast następnego dnia wychodzimy na zewnątrz, wychodzimy w naturę, bo o tym też jest ten festiwal, żeby być blisko natury, być w niej świadomie i być też blisko, czyli lokalnie. I my już zaczniemy o tej lokalności i o tym, co jest tuż za rogiem, opowiadać jeszcze w sobotę. Będzie u nas Daria, autorka bloga Poznańska Spacerówka. Ona opowie o mikrowyprawach właśnie w okolicy, mikrowyprawach z dziećmi. Natomiast właśnie w niedzielę będzie spacer po Mosinie, spacer, który powtarzamy. On był bodajże w pierwszej edycji naszego festiwalu. Cieszył się ogromnym powodzeniem i to było coś niesamowitego, kiedy nasz lokalny przewodnik, mosinianin, szedł ulicą, pokazując, co ciekawego jest w Mosinie dla uczestników tego spaceru. Ludzie po prostu się do niego dołączali, więc to było niesamowite. To był taki spacer procesja, który prowadził przez Mosinę i bardzo chcemy to powtórzyć. Dodatkowo będziemy mieli też spotkanie z w niedzielę spotkanie z wolontariatem Wielkopolskiego Parku Narodowego, z którym co roku współpracujemy i to będzie taki rodzinny spacer też blisko natury. Warsztaty dla dzieciaków też pokazujące, co można zbudować z tego, co się znajdzie w najbliższej okolicy w przyrodzie i jak wykorzystać to w dobrym celu. A zaczniemy w ogóle niedzielę od relaksu w parku i będzie to tai chi. I Bartek, jeszcze chcesz coś powiedzieć?
2: Ja chciałem jeszcze tak powiedzieć, że jeśli ktoś się waha, że Mosina to może dla niego daleko i nie ma co ze sobą zrobić, to dzięki uprzejmości władz naszego miasta oddalono nam we władanie park miejski, gdzie można po prostu rozbić namiot, gdzie można przyjechać jakimś kamperem, busem. To taki będzie prymitywny kemping, oczywiście z toaletami, z wszystkim, także za darmo. Więc jeśli ktoś ma wątpliwości, czy znajdzie sobie bazę noclegową, no to trzeba brać plecak, śpiwór i koniecznie przyjeżdżać do Mosiny na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego.
0: I w duchu podróżniczym da się to rozwiązać. Zadam wam na koniec pytanie o atmosferę tego wydarzenia, bo jeżeli właśnie są osoby, które nie były wcześniej, a chciałyby się wybrać i się być może zastanawiają, jakich ludzi można tam spotkać, jaki jest ogólny klimat, z czym się spotykamy, jak przyjeżdżamy do Mosiny, to jakby byście to określili?
1: Mosina jest w ogóle takim ciekawym miastem, bo mamy mnóstwo inicjatyw społecznych. Jadłodzielnia, którą dobrze znacie w Radio Nowy Świat. Wolontariaty różnego typu. Mamy ludzi, którzy bardzo angażują się w to lokalne nasze życie. I to jest niesamowite, bo próbujemy budować takie fajne społeczeństwo.
2: Mikrospołeczność.
1: Tak, mikrospołeczność i powoli, powoli nam to fajnie wychodzi. Mosina jest zielona, jest na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego, jak Bartek powiedział, więc może też ta bliskość natury powoduje, że jesteśmy tacy fajni i warto przyjechać.
0: Tak jest. Czwarty Festiwal Opowieści Podróżniczych Podróży 13 i 14 czerwca. Mosina, jak się rzekło chwilę temu, Aga Wrzosek i Bartek Wrzosek, organizatorzy wydarzenia, w opowieści o tym, co w tym roku jest zaplanowane na wspomnianym festiwalu. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękujemy serdecznie. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, zapraszamy na profil nasz na Facebooku. Festiwal Podróży od Życia. Jest to połączenie dwóch słów, podróż i życie. I znajdziecie tam informacje, co, gdzie i jak.
2: Zapraszamy serdecznie. Wielkie dzięki za zaproszenie nas do radia.

0: Sham Fontaine's Disease za nami. Gdyby Państwo mieli jakieś swoje ulubione historie podróżnicze, opowieści albo ulubionych podróżników, których Państwo śledzą, to proszę nam o tym napisać. Nowy Świt, Małpanowy Świat Online. Ja na przykład mogę powiedzieć, że moim absolutnie ulubionym podróżnikiem jest Jakub Jędras, który podróżował do Mosiny na jednej z edycji festiwalu.
1: Podróżuje na Ostrą.
0: To też znakomita podróż.
1: Tak, rzeczywiście byłem w Mosinie 2 lata temu na festiwalu i też chciałbym bardzo polecić, przyłączyć się do tego polecenia. Fantastyczne wydarzenie, naprawdę. Super energia wielu zainteresowanych ludzi tym, o czym się mówi.
0: Właśnie, bo ja sobie tak to trochę wyobrażam, że ludzie zafascynowani tymi historiami, bardzo otwarci raczej
1: tam przychodzą z otwartymi głowami. Taki wachlarz tematów i tych różnych miejsc, krajobrazów, społeczności, o których opowiadają prelegenci. No ja akurat miałem też ogromne szczęście 2 lata temu trafić na prelekcję między innymi Krzysztofa Wielickiego, naszego wybitnego himalaisty. No więc było fenomenalnie. Tak. A co do spaceru, o którym wspominała
0: Aga
1: i Bartek. Tak, byłem też na spacerze po Mosinie i serdecznie polecam. To jest naprawdę fascynująca podróż z niesamowitym przewodnikiem, z panem Rafałem Prędkę, który opowiada w taki sposób, że ja się nie dziwię, że ludzie się przełączają po drodze. Ile można wykrzesać z małej miejscowości pod Poznaniem ciekawostek, naprawdę historii, które otwierają oczy, które pokazują szerszą perspektywę, także historyczną, społeczną. No, niesamowita sprawa, naprawdę.
0: Tak, też jest super wpisuje w to, o czym opowiadaliśmy na antenie, właściwie o czym słuchaliśmy, czyli w tę moc opowieści i moc przekazywania.
1: Zdecydowanie.
0: Jak duża w tym siła drzemie.
1: I koniecznie wypad do Parku Narodowego pobliskiego.
0: No tak, skoro jest pod nosem. Głupie by było nie skorzystać. Ja tak sobie zerkam, zaraz Mosina, ile? Tak, 13 tysięcy mieszkańców, 13,5 nieco ponad, jak mi podpowiada Wikipedia. To w istocie niewielkich rozmiarów miejscowość, ale bardzo urokliwa, jak mówi Kuba, jak opowiadali organizatorzy wydarzenia, na które Państwa zapraszamy przy okazji, patronując Festiwalowi Podróży, czyli Festiwal Opowieści Podróżniczych, że tak raz jeszcze wspomnę, 4. edycja, 13-14 czerwca. Jeżeli ktoś ma możliwość, jeżeli ktoś ma jak, to polecamy do skorzystania. Dzięki bardzo, Kuba.
1: Dziękuję.

0: Stefana w naszym radiu nie było, w moim bingo, nawet w tym optymistycznym, rozpoznane po pierwszych dźwiękach, napisał Piotr. Polecamy, że w takim razie tak. Stevena Wilsona graliśmy, Fontaine's DC graliśmy i Andrzeja Załuchę też graliśmy.
1: A piosenka Andrzeja Załuchy o facecie spod budki z piwem uświadomiła mi, że zniknęły budki z piwem. Zniknęła nam bardzo ważna instytucja życia społecznego. W ogóle budki znikają. Budki ruchu poznikały. Budki telefoniczne poznikały. No jest dobra informacja dla uczniów. Otóż za niecały miesiąc nie trzeba będzie chodzić do budy, bo budę zamkną na całe 2 miesiące. Piękna sprawa.
0: Pan jest bezbłędny, dziękujemy. Budka suflera na przykład cały czas koncertuje. To z tych budek nietkniętych zębem czasu zupełnie. Za 8 minut będzie 8. 224-280-280. Jeżeli ktoś chciałby się do nas odezwać, to zapraszamy. No i jeżeli chodzi o słuchanie płyty tygodnia, czyli najnowszego albumu Future Islands, to też palec pod budkę, bo odpalamy.

20 lat minęło jak jeden dzień na 20-lecie działalności zespołu Fontaines Wróć, Future Islands. Postanowili wydać płytę kompilacyjną From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth, stąd to Fontaine chyba mi wskoczyło, we współpracy z wytwórnią 4AD. 20 numerów, trochę w charakterze takiego best of. A tytuł tej płyty wziął się z pomysłu basisty Williama Keshona, który to zaczerpnął go z piosenki z 2009 roku Pinocchio. From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. Będziemy to Państwu przypominać w tym tygodniu na pewno. Swoją drogą w studiu pojawiła się wyliczanka a propos budek różnych jeszcze obecnych. Na meczach żużlowych podobno pewne budki można spotkać, jak powiedział Kuba, prostując informacje. Fotobudki są też, ale poza tym

0: Jest ósma tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Zatrzymane 3 osoby w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków. Wobec jednej zastosowano areszt, przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Wyjaśnił, że to historie dotyczące poprzednich dni telewizji Republika, Tomasza Sakiewicza, Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Cęckiewicza. Szef MSWiA przekazał też, że zatrzymani to 20-latkowie, którzy już mieli problemy z prawem. Polska i Wielka Brytania podpiszą dziś traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Premier Donald Tusk nazwał to dziejową chwilą i podkreślił, że dokument ma zawierać konkretne rozwiązania wzmacniające bezpieczeństwo Polski.
1: Muszę też powiedzieć, że ściśle współpracujemy z Wielką Brytanią, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie i chcę powiedzieć, że Wielka Brytania jest jednym z najbardziej solidnych, najbardziej zaangażowanych, czasami wręcz z imponującymi rezultatami partnerem Ukrainy. To także jest powód, dla którego warto intensyfikować naszą współpracę z Wielką Brytanią w zakresie bezpieczeństwa i obrony.
0: Premier podkreślił, że Polska rozwija strategiczne relacje z państwami, które są gotowe wzmacniać bezpieczeństwo regionu. W tym kontekście wymienił także Francję i Stany Zjednoczone. Premier powołał Stanisława Kracika na stanowisko komisarza Krakowa. Dotychczasowy zastępca prezydenta będzie pełnił obowiązki przez 3 miesiące do wyboru nowego włodarza w przedterminowym głosowaniu.
2: Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna.
0: Prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w niedzielnym referendum. Wczoraj oficjalnie ustąpił ze stanowiska. Zmiana władzy również w Sądzie Najwyższym. Stanowisko pierwszego prezesa sądu objął powołany przez prezydenta Zbigniew Kapiński.
3: Będę też bronił w sposób jednoznaczny Sądu Najwyższego w zakresie tego, żeby był niezależny, żeby politycy bez względu na opcję polityczną nie mieli najmniejszych

0: najmniejszego wpływu. Takie jest moje credo.
1: Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. Zbigniew Kapiński zastąpił na stanowisku Małgorzatę Manowską. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: 25 stopni w Krakowie i 24 w Katowicach oraz Rzeszowie. To będą najcieplejsze dziś miasta wojewódzkie. We Wrocławiu termometry wskażą w południe 23 stopnie, w Zielonej Górze 22, w Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Lublinie 21, w Szczecinie i Bydgoszczy 20, a w Białymstoku 19 stopni. Najchłodniej dziś będzie w Gdańsku 18 oraz w Olsztynie 17 na plusie. Na południu najcieplej, ale też miejscami z przelotnym deszczem, a także burzami. Słabo popadać może jeszcze na wschodzie, w innych częściach dzień na razie zapowiada się bez opadów. Wiatr prognozowany jest jako umiarkowany, choć porywisty, szczególnie w czasie burz oraz wysoko w górę.

0: była Beyoncé z tą różnicą, że to nie była Beyoncé, a teraz będzie Beata i to serio, serio będzie Beata.
1: Nowy świt.
0: Najprawdziwsza z prawdziwych, Beata Grabarczyk. Dzień dobry, Beata, tak jest.
2: Dzień dobry.
0: Przejdziemy za chwilę do rozmowy politycznej. Dzisiaj spodziewam się, że niektórzy słuchacze mogą mieć niedosyt w związku z tym, że Klaudiusz sobie tam wybył
2: i
0: sobie tak.
2: A może odbożywa. Nie, może szaleje, wiesz, ja nie wiemy, nie, co on o tej porze
0: robi. Dokładnie
2: może
0: tak.
2: Imprezuje cały czas.
0: Dopytamy, jak wróci. No,
2: tak. Chociaż tak. Nie wiem, czy będzie chciał nam odpowiedzieć.
0: No, może wszystko zostaje, jak to było, a nieważne.
2: W rodzinie? W rodzinie. Patologicznej, ale rodzinie.
0: Co się dzieje na urlopie, zostaje na urlopie. Dominika Długosz, zgodnie z planem, będzie z nami. Łączymy się powoli z Newsweek Polska. Rzecz jasna, za chwilę przejdziemy do rozmowy.

0: No i proszę bardzo, magia radia, dwa kliknięcia i mamy połączenie.
1: Takie cuda. Dominika Długosz z Newsweeka jest naszą rozmówczynią dzisiaj. Cześć Dominiko.
2: Dzień dobry, jestem. Dzień dobry.
1: Słuchaj, to ja zacznę od cytatu, na pewno go znasz, może ktoś z Państwa jeszcze go nie słyszał. Karolu, popełniłeś straszny błąd i nawet to, kto i w jaki sposób cię do tego namówił, nie tłumaczy tego błędu. Chodzi o, to jest cytat ze Sławomira Cenckiewicza, który napisał w ten sposób do prezydenta po tym, jak ten powołał Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. I mnie najbardziej intryguje w tym zdaniu, kto i w jaki sposób namówił do tego prezydenta.
2: No nie wiem, mam wrażenie, że chyba chodzi o panią byłą pierwszą prezes Sądu Najwyższego, panią Małgorzatę Manowską, bo ona tam chodziła, pielgrzymowała do Pałacu Prezydenckiego właśnie w sprawie sędziego Zbigniewa Kapińskiego, więc to chyba ten układ około sądowo-najwyższy i pewnie otoczenie prezydenta, bo ta wojna między prezydentem PiS-em a, i to jest chyba najistotniejsze w tym, Telewizją Republika
1: tak.
2: Jest w tej chwili jedną z rzeczy, która chyba budzi największe emocje na prawicy, bo jeszcze nie wiem, czy widziałaś, czy słuchacze mieli okazję przeczytać wszystko, co Telewizja Republika robi w tej sprawie.
1: No, Michał Rachon jest.
2: Pisał na X-ie bodajże, że rozpoczynają dyskusję o tym, dlaczego przez niektóre środowiska jest rysowana mapa podobnymi kredkami, które były znalezione na Pawlaczu Kiszczaka. Dlaczego niektóre środowiska prawicy chcą grubej kreski i dla trzeciej RP i tak dalej. To znaczy, to są wszystko bardzo mocne słowa jak na prawicę. Oczywiście wiadomo, że one są inspirowane przez profesora Cenckiewicza również, ponieważ Michał Rachoń jest współautorem książki, współautorem jakiegoś tam filmu razem z profesorem Cenckiewiczem. Ten ich związek jest oczywisty i bardzo, bardzo silny. I wczoraj już widziałam, że pan profesor Cenckiewicz trochę wycofywał się z tych ostrych słów. Jest taka jego wypowiedź z wczorajszego wieczora, że profesor Cenckiewicz mówi, no mam nadzieję, że będzie najlepszym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, nie możemy tam zapominać o przeszłości i tak dalej, ale już to jest w trochę innym tonie. Mam wrażenie, że kancelaria prezydenta jednak powiedziała Sławomirze, ogarnij się, bo tutaj mamy kilka aspektów tego konfliktu, tak? Aspekt polityczny jest ewidentny. Prezes znowu chciał pokazać, że prezydent, kolejny prezydent, będzie go słuchał. Udało się w sprawie sejf, bo to też pamiętamy, było publiczne podkreślenie, że prezes Jarosław Kaczyński spodziewa się weta
1: tak.
2: I postawił prezydenta trochę pod ścianą, bo do tego momentu te sygnały z Pałacu Prezydenckiego nie były takie jednoznaczne. Można było odnieść wrażenie, że Pałac Prezydencki rozumie powagę sytuacji i wagę programu SAFE. Tutaj mamy znowu bardzo podobną sytuację. Prezes publicznie mówi, czego sobie życzy. Bo prezes Kaczyński publicznie napisał, że prezes już Kapiński nie może być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Bo, może to trzeba słuchaczom wyjaśnić, w 2000 roku to sędzia Kapiński uznał, że Lech Wałęsa nie jest kłamcą lustracyjnym. 8 lat później ukazała się książka Sławomira Cenckiewicza, no, ujawniająca dokumenty, z których, w moim na przykład przekonaniu, wynika, że Lech Wałęsa miał pseudonim Bolek i w pewnym okresie swojego życia współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. Czy to przekreśla historię Lecha Wałęsy? Oczywiście, że nie. Bo rok 76 to jest zupełnie co innego niż rok 80.
1: Jest.
2: I w historii Polski, i w działaniach ludzi, i w podejściu, co wydaje się być najistotniejsze, do działań demokratycznych. W latach 70 polska opozycja nie miała zielonego pojęcia, jak działać wobec władzy. W latach 80 już miała. I to są naprawdę dwie różne zupełnie historię. Czy to przekreśla całą rolę Lecha Wałęsy w naszym dojściu do porozumień sierpniowych, a potem wręcz do Okrągłego Stołu? Nie, absolutnie, że nie. Tyle tylko, że wzbudza to emocje wciąż po prawej stronie sceny politycznej. No a w Jarosławie Kaczyńskim wzbudza je po wielokroć. Konflikt Jarosława Kaczyńskiego z Lechem Wałęsą jest powszechnie znany. Panowie sobie wytaczają procesy dość regularnie. I trafiło na podatny grunt. No, trzeba też zaznaczyć, że Sławomir Cęckiewicz też miał udział w tym poście napisanym z konta Jarosława Kaczyńskiego przez posła Radosława Fogla. Dlatego, że to było akurat w momencie, kiedy Jarosław Kaczyński brał udział w konferencji, w której brał udział również Sławomir Cęckiewicz. Więc to wszystko razem składa się na ten konflikt, który z jednej strony jest konfliktem politycznym, bo prezes chciał zaznaczyć swoją sprawczość nad prezydentem, a z drugiej strony jest konfliktem historycznym i także o miejsce w otoczeniu Karola Nawrockiego. Bo też musimy pamiętać, że Sławomir Cęckiewicz, odchodząc z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, stracił swoją bardzo mocną pozycję w Pałacu Prezydenckim. On jest wciąż w otoczeniu prezydenta, on wciąż jest szefem tamtej rady, tego i owego, prezydent powołał.
1: Tego właśnie bezpieczeństwa tamtej... jakiegoś.
2: No tak, ale to jest coś innego.
1: Nazwę, tak.
2: To ma długą nazwę, tych rad jest tam bardzo wiele, które prezydent powołuje, naprawdę wyrastają mu jak grzyby po deszczu. I szefem jednej z tych rad jest Sławomir Cęckiewicz, ale pamiętajmy, że nie jest już szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, co dawało mu niezwykle silną pozycję. Tą pozycję stracił. Jest to próba dyscyplinowania prezydenta, która ewidentnie się nie powiodła ani prezesowi, ani profesorowi.
1: A właściwie co przekonało prezesa? Prezydenta do kandydatury Kaplińskiego. Znaczy, co takiego wśród tej grupy pięciu sędziów mogło wskazywać na właśnie tę osobę?
2: Pojęcia.
1: To tylko, doradcy jacyś.
2: Nie, czy doradcy, ale też zwróćmy uwagę na wiele rzeczy, które sędzia Kapliński mówił, bo to, że 26 lat temu powiedział to, a nie co innego w sprawie lustracji Wałęsy, to jest jedno. Ale to jest sędzia, który po pierwsze jest neosędzią.
1: Tak.
2: Po drugie...
1: Z dużym doświadczeniem.
2: Tak, z bardzo dużym doświadczeniem, ale to niczego nie zmienia w wadliwości powołania.
1: Tak jest.
2: Po drugie, uważa, że nie istnieje coś takiego jak neosędziowy. Całe jego, wszystkie jego wypowiedzi i wszystkie jego decyzje, które podejmował przez ostatnie lata, stoją w absolutnej kontrze do tego, co w tej chwili mówi obecny minister sprawiedliwości, czy obecna władza. Więc mam wrażenie, że to również przekonało prezydenta, że to jest dobry wybór. Jak widzimy, od kilku dni pan sędzia jest we wszystkich możliwych mediach.
1: Tak.
2: Od prawej do lewej. Przyjmuje każde zaproszenie. Więc widać, że też jest wojowniczy. A prezydent chyba sobie to ceni, w sensie tą wojowniczość w swoim otoczeniu i mam wrażenie, że to też mogły być te rzeczy, które stanęły za tym wyborem.
1: Ale jednocześnie prezydent tym wyborem stanął po stronie harcerzy, a może to harcerze stanęli po stronie prezydenta. No jakby na to nie patrzeć, to gdzieś do tego podziału, który jest w PiS-ie, prezydent przyłożył nagle rękę.
2: Otoczenie harcerzy jest niezwykle obecne w otoczeniu prezydenta. Mm-hmm. Tam jest bardzo wielu polityków, którzy są wprost łączeni z Mateuszem Morawieckim. Maślarze mają zdecydowanie mniejszą reprezentację w Pałacu Prezydenckim. No nie uważali trochę, jak się to jak otoczenie prezydenta tworzyło. Próbowali rozgrywać wtedy... Ja myślę, że oni trochę nie docenili Karola Nawrockiego, to była dość powszechna opinia, znaczy taka emocja w Prawie i Sprawiedliwości. Mi się wydawało, że to jest Andrzej Duda 2, tylko może z takim trochę bardziej vibe'em samca alfa. Ale nie docenili tego, że prezydent będzie chciał być postacią centralną dla prawicy i że dla bardzo wielu wyborców stanie się tą postacią centralną. Myśleli, że mogą zignorować otoczenie prezydenta, że w tej kancelarii oni tam sobie coś będą dłubać. No to nie będzie nie miało żadnego znaczenia, przecież prawdziwe znaczenie mają rozgrywki wewnątrz partii. No okazało się, że kancelaria prezydenta zaczyna mieć kluczowe znaczenie. również w rozgrywkach wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. I harcerze na razie, co wydaje się być absolutnie nielogiczne politycznie, dlatego że prezydent jednak jest zdecydowanie bliżej całym swoim podejściem do życia, mentalem, poglądami politycznymi tej mocno konserwatywnej części sceny politycznej, czyli maślarzom, konfederacji, no a nie Morawieckiemu i jego harcerzom, którzy jednak starają się zajmować tę pozycję konserwatywno-centrową. Więc politycznie to jest kompletnie nielogiczne. Ale ponieważ otoczenie prezydenta jednak wywodzi się z tego otoczenia Morawieckiego, to są ludzie, którzy są bliżej Morawieckiego, no to mamy takie dziwne coś, że konserwatywny prezydent jednocześnie jest otoczony przez to, ja nie wiem, czy można powiedzieć, że nie konserwatywne, bo totalnie konserwatywne, ale bardziej centrowe, czy próbujące udawać bardziej centrowe otoczenie.
1: Wszystko to jest bardzo skomplikowane.
2: Bardzo to jest skomplikowane. Podziały na prawicy w tej chwili są najciekawszą rzeczą, która się dzieje na scenie politycznej. Ja bym zwracała Państwa uwagę na telewizję Republika nieustannie.
1: Jakby to ująć, ale nie polecamy jednakowoż. Tak
2: ale nieustannie zwracać uwagę na to, co
1: no
2: tam
1: tak,
2: się
1: tak,
2: dzieje.
1: No tak, bo jeszcze przy okazji...
2: Dlatego, że w PiS-ie też jest bardzo duża emocja, mówiąca o tym, że Telewizja Republika będzie chciała stworzyć jakieś swoje jeszcze bardziej zwarte środowisko, które mogłoby wręcz przekształcić się w partię albo zasugerować prezesowi, że może niebawem stać się partią. Czyli taka zagrywka polityczna mówiąca jeszcze bardziej podzielimy prawicę, jeśli drogi prezesie nie dasz nam wystarczającej liczby miejsc na listach. Więc to wszystko, co tam się dzieje, to są wzajemne animozje, układy, układziki i próby nacisków, które czasami idą absolutnie w poprzek tych frakcji, które stwarzają nowe pole do politycznej rozgrywki.
1: No powiem tak, dzielcie się panowie, dzielcie, to tylko będzie sprzyjało, że tak powiem, podziałom w przyszłym Sejmie i jak tak dalej pójdzie, to wszystko się może skończyć tym, że będziemy mieli wybory i zaraz potem powtórne wybory, bo nie będzie jak stworzyć rządu. Na razie wszystko wskazuje, że niestety trzeba będzie tworzyć rząd z Braunem. Taki jest najnowszy sondaż Rzeczpospolitej, bo jest sondaż Ibrisu. Także tak to wygląda. Bardzo Ci dziękuję, Dominiko. Życzę
2: bardzo
1: Ci
2: dziękuję.
1: Bardzo miłego dnia i do usłyszenia, mam nadzieję, za parę tygodni. Dominika Długosz z Newsweeka była naszym gościem.
0: A rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk, co ty wymyśliłaś na 9.30 o syndykach.
1: Tak, postanowiłam, że dzisiaj nie będzie politycznie w drugiej rozmowie, dlatego że przeczytałam taki ciekawy artykuł o tym, że wierzyciel jednego z interesów, znaczy dobra, idea banku, czyli tego banku, którego właścicielem był Leszek Czarnecki, więc wierzyciel tego banku nie zgodził się na syndyka, którego wyznaczył sąd. I to mnie zaintrygowało, że sąd wyznacza tutaj człowieka, który ma się zająć majątkiem i jego sprzedażą, podziałem, zwrotem tych należności, a wierzyciel mówi, nie, ten pan nam się nie podoba. No więc taką właśnie wymyśliłam historię. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
0: To Mikołaj Świtalski wtedy tak będzie nam to objaśniał.
3: Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie, woda nie płynie.

Głośny śmiech. 27,5 minuty po 8. Za chwilę dużo więcej emocji będzie. Nie wiem, czy śmiech, może strach, kto wie. Kuba Jędras będzie nam opowiadał o sporcie. I dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, pewnie o Giro d'Italia będzie trzeba wspomnieć. Co, Kuba? Taki rozkład jazdy.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jakub Jędras przy mikrofonie. Dzień dobry, Kubo.
2: Obecny, dzień dobry.
1: Tym razem uciekamy z Mosiny, przeniesiemy się w inne miejsca. Wczoraj padło hasło Giro d'Italia, że dziś wrócimy do tego... Musisz, Kubo, przesunąć laptop, wiesz? Coś tu się dzieje.
2: Tak.
1: Przepraszam, to realizator
2: już jest okay. Tak.
1: Dopowiedział
2: tak.
1: mi dwa słowa i zgubiłem wątek.
2: Przepraszam. Tak, wrócimy do Giro d'Italia, ale pozwól, że będzie to jeden z końcowych akcentów.
1: Pozwalam.
2: Dziękuję ci bardzo, bo zaczniemy od tego miejsca, gdzie jest bardzo gorąco.
1: Gdzie... Australia.
2: Nie.
1: Francja.
2: Paryż, dokładnie, tak, Beata ma rację oczywiście. Bo w Paryżu cały czas gorąco. Patrzyłem, jak wygląda prognoza na najbliższe dni. No i dzisiaj 33, jutro 34 i tak chyba jeszcze kilka dni będzie bardzo gorąco. No, nasi tenisiści na razie z tym jakichś ogromnych problemów nie mają. Chociaż niestety kompletu nie będziemy mieli w drugiej rundzie French Open, bo Kamil Majchrzak, ostatnio borykający się z kontuzją, nie dał rady w pierwszej rundzie Chilijczykowi Alejandro Tabilo. Polak przegrał w trzech setach, 1-6, 3-6, 4-6, no ale mamy jeszcze naszą piątkę przecież. No i dzisiaj przystępujemy do obserwowania paryskich kortów w pełni nadziei, bo mamy prawdziwy polski maraton. W samo południe na korcie centralnym Iga Świątek się pojawi i zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Z 20-letnią reprezentantką kraju naszych południowych sąsiadów jeszcze nigdy nie grała Iga Świątek, no ale się spodziewamy, biorąc pod uwagę formę sportową i mentalną, w jakiej widzimy Igę Świątek, że nie powinna mieć większych problemów i zapewni sobie udział w trzeciej rundzie. Nie wcześniej niż o 13:00 ciężki mecz czeka Magdalinet. Jej rywalką będzie Jelena Ostapienko z Łotwy, rozstawiona z numerem 29. Historia ich rywalizacji jest na remis 1-1. No ale po raz ostatni mierzyły się ze sobą 6 lat temu, więc ciężko coś wyrokować. Ostapienko jest na pewno bardzo mocną, silną zawodniczką. Co ciekawe, w trzeciej rundzie spotkają się zwyciężczynie dwóch wcześniej wspomnianych przeze mnie pojedynków, czyli możliwe bardzo, że zobaczymy mecz Iga Świątek-Magdalinet na przykład.
1: No proszę.
2: Zapewne już pod wieczór rozpocznie się mecz Magdaleny Fręch z Jill Teichmann. Teoretycznie to Polka jest mocniejsza, bo zajmuje w rankingu pozycję wyższą, aż 124 pozycje. Ale Szwajcarka pokonała w pierwszej rundzie zawodniczkę rozstawioną, Ludmiłę Samsonową. Więc na pewno też jest w niezłej formie. Zobaczymy, kto lepiej wytrzyma ten upał, chociaż pewnie im później ten mecz się rozpocznie, tym lepiej dla zawodniczek. Dzisiaj także mecze deblowe z udziałem debiutującego w turnieju wielkoszlemowym Filipa Pieczonki. Zagra także Katarzyna Piter w swojej parze. Mam nadzieję, że będę miał jutro dobre wiadomości na temat ich występów. No i wiemy też, że jutro kolejna dawka emocji, bo mecze drugiej rundy zagrają Hubert Hurkacz z Francesem Tiafoe i Maja Chwalińska z Elise Mertens, więc ten pierwszy tydzień bardzo polski, intensywny. Miejmy nadzieję, że w drugim nie zabraknie polskich nazwisk, polskich zawodników na korcie. No dobrze, to po tych paryskich upałach przyda się trochę lodu, nie tylko na głowę. W niedalekiej Szwajcarii trwają Mistrzostwa Świata Elity w hokeju. Wczoraj zakończyła się faza grupowa, zapadły pierwsze rozstrzygnięcia. No i które ekipy zobaczymy w ćwierćfinałach? No więc tak, w grupie A pewnie awansowali Szwajcarzy i Finowie, ci pierwsi z kompletem punktów. Wczoraj pokonali Finów 4-2. Aby awansować, zwycięstw potrzebowali też Łotysze i Amerykanie. No i udało się, Łotysze wygrali z Węgrami 8-1, a Amerykanie 4-1 z Austriakami, którzy kończą już udział w turnieju, podobnie jak Niemcy, niezmiernie rozczarowani. Najpewniej z tego powodu, bo mierzyli znacznie wyżej. W grupie B triumfowała z kompletem zwycięstw Kanada, która wczoraj pokonała Czechów 3-2. Drugie miejsce niespodziewanie dla Norwegii, trzecie wspomniani Czesi. A kto zajął czwarte, ostatnie promowane awansem miejsce? No oto się toczył bezpośredni bój między Szwedami i Słowakami. Wygrany przez tych pierwszych 3 korony górą, 4-2. No a w Bratysławie, Żylinie, Popradzie, Koszycach, Preszowie na pewno ogromne rozczarowanie, bo przecież hokej to sport narodowy Słowaków i z pewnością widzieli się w tej czołowej ósemce. No ale jeszcze większe rozczarowanie pewnie wśród tych, którzy interesują się hokejem w Wielkiej Brytanii i we Włoszech, bo te ekipy spadają do dywizji pierwszej A, no i w przyszłym roku będą walczyć o ponowny awans do elity, co ważne, między innymi z reprezentacją Polski. To informacja dla polskich kibiców. z Brytyjczykami i z Włochami w przyszłym roku będziemy się mierzyć. No i jeszcze informacja o jutrzejszych meczach ćwierćfinałowych, bo to jest najważniejsze, jakie pary będziemy mieli. Zmierzą się w nich Szwajcaria ze Szwecją, Finlandia z Czechami, Łotwa z Norwegią, no i wreszcie klasyk Kanada ze Stanami Zjednoczonymi.
1: O,
2: no właśnie.
1: To będzie pojedynek.
2: No i z pewnością elektryzowałoby to kibiców hokeja za oceanem, gdyby nie to, że trwa tam akurat końcówka sezonu NHL i pewnie na tym są głównie skupieni.
1: Czekaj, mała errata, bo nie wolno mówić pojedynek, jak to jest spotkanie drużyn, starcie.
2: Potyczka?
1: Potyczka, no to się poprawiam, pardon.
2: Chociaż akurat w hokeju sporo tych pojedynków jest przy bandach, więc tak. Więc no może jest to uzasadnione.
1: NHL.
2: Wspomniałem o NHL, tam końcówka sezonu. Wiadomo już, że w finale zagra zespół Vegas Golden Knights po pokonaniu 4-0 w finale konferencji zachodniej Colorado Avalanche. No i kto będzie ich rywalem w finale? Carolina Hurricane wygrali właśnie mecz numer 3 i prowadzą w rywalizacji z Montreal Canadiens, więc tu oczywiście też rywalizacja amerykańsko-kanadyjska, jak na Mistrzostwach Świata zupełnie. No i skoro jesteśmy za oceanem, no to też trzeba powiedzieć o NBA, no bo tam też już prawie finisz ligi. Od wczoraj wiemy, że w finale zagrają New York Knicks. Mikołaj nam o tym powiedział. Knicksi czekają na rywala i w tej chwili większe szanse, by z nimi zagrać, mają gracze Oklahoma City Thunder po pokonaniu w meczu półfinałowym numer 5 San Antonio Spurs 127-114. No i grzmoty, które wygrały ligę NBA w ubiegłym roku, potrzebują już tylko jednego zwycięstwa, żeby zagrać także w tegorocznym finale. Tymczasem u nas w kraju rozpoczęła się faza półfinałowa Mistrzostw Polski w koszykówce. Wczoraj Orlen Zastal Zielona Góra pokonał Arkę Gdynia 90-64 i w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi 1-0. Dzisiaj pierwszy warszawski półfinał. Legia podejmie Dziki. Będzie na pewno bardzo emocjonująco w Warszawie. No i dojechaliśmy wreszcie do tego Giro.
1: Giro.
2: Obiecanego. W poniedziałek był odpoczynek. No i wczoraj ruszyli znowu na trasę, na ten ostatni tydzień rywalizacji. Dość krótki etap, 113 km, ale mocno górski, bardzo trudny etap z Bellinzony do Cari. Po raz czwarty wygrał podczas tego wyścigu etap Jonas Vingegaard. Duńczyk przyjechał na metę minutę i 9 sekund przed Austriakiem Felixem Gallem. No i w klasyfikacji generalnej Vingegaard ma już ponad 4 minuty przewagi nad wspomnianym Gallem i Holendrem Tymanem Arensmanem. Więc no, musiałaby się jakaś katastrofa wydarzyć, żeby Duńczyk nie wygrał tegorocznego Giro d'Italia. Dzisiaj 17 etap, 202 km z Cassano d'Adda do Andalo, a już w niedzielę w Rzymie zakończenie pierwszego z tegorocznych wielkich turów kolarskich. No i będziemy już powoli, mówię o kibicach kolarstwa, do których też się trochę zaliczam, będziemy już czekać powoli na Tour de France lipcowy, oczywiście.
1: A później Tour de Slezak.
2: A potem Tour de Polonie, po Tour de France, bo skoro jesteśmy przy kolarstwie, no to wczoraj zaprezentowano trasy tegorocznych wyścigów Tour de Pologne i Tour de Pologne kobiet. Tour de Pologne po raz 83 się odbędzie. Znajduje się kolejny raz w kalendarzu najważniejszych imprez kolarskich Międzynarodowej Unii Kolarskiej, więc no to możemy się spodziewać rzeczywiście zawodników może nie z takiego jakiegoś super absolutnego topu, ale z liczących się poważnych kolarzy. Wyścig podzielono na 7 etapów od 3 do 9 sierpnia. Kolarze przemierzą kawał kraju, z Gdyni przez Szczecin, między innymi Karpacz, Bukowinę Tatrzańską, aż do Wieliczki i tam zostanie rozegrany ostatni etap, jazda indywidualna na czas. Natomiast kobieca odsłona po raz czwarty to 3 etapy po ziemi lubelskiej, z Tomaszowa Lubelskiego do Lublina, przez Zamość, Włodawę, Janowiec między innymi. No i panie pojadą, to ważna informacja, wcześniej niż panowie, od 24 do 26 lipca. No i tak rowerowo nam się zrobiło na koniec.
1: No i pięknie. To czekamy na kolejne okoliczności. Jako Pindres, dzięki ci piękne. W takim
2: dzięki
1: razie
2: ogromne.
1: I do usłyszenia w kolejnym Strychrze.

Tomek Ławnicki właśnie wszedł do studia i wszystko poprzestawiał tu po swojemu i pozarządzał, że to będzie tu, to tu, to przeniesiemy, mikrofony będą inaczej, jak krzesła w ogóle będą stały tyłem, ponieważ dzisiaj mamy wyjątkowy kącik czeski, trochę nas będzie więcej tutaj w studiu, mianowicie przed nami rozmowa z Wojciechem Parszewskim i Maciejem Karczewskim, aktorami i przedstawicielami Fundacji Horyzont Sztuki, organizatora pierwszego studenckiego festiwalu filmów słowiańskich pod patronatem Reneś. Rzecz jasna, więc dzisiaj, jakby to ładnie uprać w słowa, kącik czeski będzie rozbudowany. Dosyć spektakularnie, proszę być z nami i nasłuchiwać, co się będzie działo po godzinie 9. Przed 9 na pewno dużo muzyki zagramy. Pan Elton John do nas dołączy teraz.

Elton John. A propos tych wielkich, czytam w Rzeczpospolitej dziś w dziale Kultura tekst Jacka Cieślaka na temat pierwszego duetu Paula i Ringo, Paula McCartneya i Ringo Starr, rzecz jasna. 29 maja ukaże się nowy album Paula McCartneya, który 18 czerwca skończy 84 lata i to będzie album m.in. z pierwszym w historii duetem z Ringo Starrem Home to Us. Płyta to będzie zatytułowana The Boys of Dungeon Lane. Paul nie ukrywa, że nagrał album sentymentalny, oparty na wspomnieniach o Liverpoolu, czasów dziecięcych i nastoletnich, jeszcze sprzed Beatlesów. Tytuł tej płyty pochodzi z piosenki The Day We Left Behind. A kiedy ją pisałem, jak opowiada Paul, myślałem właśnie o tych dniach, które zostawiłem ze sobą, a nie ma zbyt dużego wpływu na to, który fragment przeszłości podpowiada pamięć. Często zastanawiałem się, czy piszę tylko o przeszłości, ale potem zadałem sobie pytanie, jak można pisać o czymkolwiek innym. No więc tak napisana płyta nadchodzi. 29 maja będzie miała swoją premierę. A propos Beatlesów, żeby tak zapowiedzieć i zgrać muzycznie to, co się dzieje w nowym świecie, przed nami teraz człowiek, który kiedyś nazwał ich najgorszymi muzykami na świecie.

człowiek, o którym przedstawiając go od 2 lat prawie mówimy nieodżałowany, czyli Quincy Jones, absolutna legenda, Beach in Heart Me za nami. Za 7 minut będzie 9, zanim 9 to jeszcze zdążymy zajrzeć do kącika rapowego poniekąd, bo to Odyssey, czyli pan, który niejednokrotnie w Polsce koncertował z numerem Many Hats, to też nie jest jeszcze taka nowka sztuka.

4 minut brakuje do godziny 9. The Marlowes. Ich tu nie brakuje. Zespół z Indonezji, który nieraz zaszczycał nas swoją obecnością na antenie. Tym razem robię to po raz kolejny, tyle że tym razem z nowością Under the Silver Moon, to fragment płyty The Malibu Hotel. Tak zakończymy trzecią godzinę naszego spotkania i wracamy do Państwa po 9 z kącikiem czeskim.

0: Przed nami kolejne wrzenie Nowego Świata. Niedzielne przedpołudnie spędzi z nami Kinga Dębska, reżyserka, scenarzystka, autorka książek. Porozmawiamy o filmach na wielkim ekranie i najmniejszych seansach, które ruszają w głowie podczas czytania. Przyjrzymy się dowodzeniu na planie i kamerze, która działa jak rentgen. Istotne będą język emocji i język obrazu. Porozmawiamy też o ludziach, z którymi dobrze się milczy. Spotykamy się już w najbliższą niedzielę, 31 maja o godzinie 10. Zapraszam do Wrzenia Świata. Weronika Wawrzkowicz.
1: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Służby zatrzymały 3 osoby podejrzewane o wywoływanie fałszywych alarmów, przekazał w TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: Wobec jednej osoby już jest zastosowany areszt, wobec drugiej jest wniosek aresztowy, trzecia osoba to świeże zatrzymanie i będą kolejne zatrzymania, będą kolejne przeszukania. To są historie dotyczące poprzednich dni. Republiki, Telewizji Republika, pana Sakiewicza, pana Kaczyńskiego, pana Cęckiewicza.
1: Chodzi o informowanie o rzekomych zagrożeniach na terenie posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości i w siedzibie Telewizji Republika. Żadna z zatrzymanych osób nie przyznała się do winy. To młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat, którzy byli ze sobą powiązani i prawdopodobnie działali w większej grupie. Zebrali ponad 23 tysiące podpisów pod petycją o zwiększenie finansowania nauki i będą protestować w Warszawie. O 13:00 przed Sejmem rozpocznie się manifestacja środowiska naukowego. Badacze, doktoranci i studenci domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. Jako argument podają fakt, że trudne warunki do rozwoju w Polsce są przyczyną wyjazdu absolwentów, a niedofinansowanie powoduje lukę pokoleniową. W serwisie Bruksela, gdzie ministrowie do spraw europejskich rozmawiali o nowym wieloletnim budżecie Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Wspólne oświadczenie w tej sprawie wydało 16 państw wspólnoty, mówi wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
3: Prawie 2/3 unijnych państw przedstawia wizję unijnego budżetu dla całej Europy. To nie jest wizja budżetu tylko i wyłącznie dla tych państw, które korzystają ze wspólnej polityki rolnej, czy z polityki spójności. W tej deklaracji mówimy też o Europejskim Funduszu Konkurencyjności, jak on powinien wyglądać, mówimy o zasobach własnych unijnego budżetu, czy o pomysłach na wspólne pożyczanie pieniędzy.
1: Kierujący pracami Unii Europejskiej Cypr chce w czerwcu przedstawić nową wersję projektu budżetu. Izrael pogłębił operację lądową w południowym Libanie. Nasza armia przejmuje kontrolę nad strategicznymi obszarami, powiedział premier Benjamin Netanyahu. Umacniamy strefę bezpieczeństwa, aby chronić społeczności północy Izraela. Równocześnie podjęliśmy wysiłek opracowania kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań przeciwko dronom bojowym. Izraelski premier wyjaśnił, że intensyfikacja ataków to reakcja na zwiększone ataki dronów Hezbollahu na północny Izrael. Jak podają libańskie agencje, ostatniej doby

0: Izrael zbombardował ponad 70 miejscowości, zabijając przynajmniej 34 osoby. Izraelskie media podały, że Tel Awiw dostał na to pozwolenie Stanów Zjednoczonych. Dotychczas Waszyngton nalegałby w czasie rozejmu, który teoretycznie trwa od połowy kwietnia, a przede wszystkim podczas rozmów pokojowych z Iranem, nie atakować przynajmniej stolicy Libanu. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś na ogół małe i umiarkowane, choć nad niektóre części Polski od czasu do czasu napłynie więcej chmur. Gdzieniegdzie na wschodzie i południu może pojawić się przelotny deszcz, a w rejonie Karpat spodziewane są burze. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, zwłaszcza podczas burz oraz na północnym wschodzie i w szczytowych partiach gór. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na wybrzeżu do około 20-21 w centrum i 24-25 stopni na południu.

0: 7 minut po 9. Zapowiadałem, że Kącik Czeski będzie dzisiaj w trochę innym składzie, innym wydaniu niż zwykle. Ale żeby formalności dopełnić, zaczniemy od dżingla.
1: Nowy świt.
0: I chyba muszę powiedzieć, że przekazuję głos Tomkowi Ławnickiemu.
2: Dobre rano, kłaniam się Państwu.
0: I całe studio, nie tylko
2: tak,
0: głos.
2: Właśnie, bo dziś nie jestem sam. W Radiu Nowy Świat goście w czeskim kąciku. Wojciech Parszewski i Maciej Karczewski. Aktorzy, założyciele Fundacji Horyzont Sztuki. Fundacji, która organizuje studencki festiwal filmów słowiańskich. Tak. I ten festiwal już tak lada moment, prawda?
3: Tak, tak. 5-7 czerwca zaczynamy właśnie... To może tak pokrótce opowiem, czym jest festiwal. Więc Studencki Festiwal Filmów Słowiańskich to jest wydarzenie kulturalno-naukowe. No i właśnie ta strefa kulturalna będzie się odbywała 5-7 czerwca w Kinie Wisła. To będą 3 dni, podczas których będą 3 bloki filmowe z krótkometrażowymi właśnie filmami od studentów szkół filmowych z krajów słowiańskich, południowych i zachodnich. No i właśnie 16 filmów będzie pokazywanych w Kinie Wisła na Żoliborzu.
2: O bliższe szczegóły dotyczące tego, co zobaczymy przez te 3 dni w przyszłym tygodniu i o to, że to jest w ogóle pionierski festiwal, dopytam za moment, ale najpierw chciałbym zapytać o coś, co może nie jest aż tak niby istotne, ale chciałbym się dopytać, jak wy się dogadujecie między sobą w tym gronie, gdzie są Czesi, Serbowie, Słowacy, Bułgarzy, w jakim języku?
4: Niestety w języku angielskim, tak. Mimo że moglibyśmy próbować, ale głównie piszemy maile i stwierdziliśmy, że prostszym, łatwiejszym językiem komunikacji będzie po prostu angielski.
2: No przecież my i na czasie na pewno się we wszystkim dogadamy. No właśnie, bo tak w tym czeskim kąciku zawsze co tydzień próbujemy udowodnić, że niby się dogadujemy, ale nie zawsze to wychodzi. Zawsze jest w tej audycji taka zagadka z czeskim słowem, w którym, które nieraz udowadnia, że zupełnie nie znając tego drugiego języka, można nie do końca się zrozumieć. I w tej zagadce jest słowo na dziś puk. I widzę po mnie...
3: Ja nie mam zielonego pojęcia.
2: Znaczy, oczywiście, że słowo puk nie znaczy puk, że nie jest to żadna onomatopeja, że nie znaczy to, nie ma nic wspólnego z pukaniem. To no właśnie aktorom może się kojarzyć puk z tym szekspirowskim Snem nocy letniej, tak? No bo to jest jeden z bohaterów, ale to też nie ten trop. I zawsze jest tak, ale jak się w kontekście usłyszy to słowo, to się już na pewno zrozumie. No to tak w kontekście to słowo brzmi.

0: Szumiel si jak puk, tak się kończył ten wers. To była grupa SPS, fragmencik utworu Chaos. No i właśnie w nim takie słowa, że tam najpierw gdyż si wylez ze szkoły, tak si był mlady i kluk, no i potem szumiel si jak puk. To podpowiem, szumiel to znaczy gapić się tak, przyglądać, a tam, z takim wgapianiem się. O, no to teraz już jasne, nie? Co to jest ten puk? No to dobra, to też jeszcze powiem, że tu w tym zdaniu to słowo było użyte metaforycznie, a dosłownie jest to rzeczownik, który na pewno nie ma nic wspólnego z gapieniem. No to tak, to proponujemy zabawę, że dwie pierwsze osoby, które prawidłową odpowiedź przyślą na mój adres mailowy tomasz.lawnicki@nowyświatonline, mogą liczyć na kartę na ten festiwal filmowy w Warszawie w przyszłym tygodniu od piątku do niedzieli w Warszawie. Podkreślmy, tak, czyli ktoś, kto będzie w Warszawie. No to dobra, to przejdźmy do tych konkretów festiwalowych. Państwo w tym czasie odpowiadają. Jak te dni festiwalowe będą wyglądały? Bo to nie będą tylko projekcje.
1: Nie. To najpierw rzeczywiście będą projekcje. To będzie... W każdym bloku jest 5, w sobotę jest 6 filmów krótkich metraży. To może wymienimy od razu, z jakich krajów są filmy.
2: Tak jest. To są Polska, Czechy, Słowacja, Serbia, Słowenia, Bułgaria i Chorwacja.
1: Tak. I z tych krajów właśnie otrzymaliśmy zgłoszenia, dość dużo tych zgłoszeń. I wybraliśmy, zostało wybrane 16 najlepszych filmów, które będzie oceniane, bo to rzeczywiście w formie konkursu będzie ten nasz festiwal. Więc w piątek, sobotę, niedzielę będą pokazy. Zaraz po pokazach będą rozmowy z twórcami, którzy przyjeżdżają do nas. W większości do nas przyjeżdżają, co nas bardzo cieszy. A właśnie w niedzielę po wszystkim będzie gala zakończenia z rozdaniem nagród za najlepsze zdjęcia oraz najlepszy film. Mhm. Jeszcze myślę, że warto dodać odnośnie, bo tak jak już mówiłem, to jest wydarzenie kulturalno-naukowe, że ta sfera naukowa będzie od 25 do 27 września. Jak już wspominaliśmy, to jest współorganizowane z Kołem Naukowym Slawistów z Uniwersytetu Warszawskiego. I tam też właśnie będzie się odbywała ta strefa naukowa, gdzie będzie podejmowana tematyka z tych filmów i ogólnie tematyka krajów słowiańskich południa oraz zachodu.
0: Mm-hmm. To dlaczego akurat właśnie ten obszar geograficzny, to południe i zachód wśród tych krajów słowiańskich, to tylko właśnie kwestia jakiegoś obszaru i promocji tych artystów z tych państw? Czy jest jakaś jeszcze myśl przy tym?
2: Sam w ogóle koncept, żeby to były kraje zachodnie i południowe, właściwie wychodził z samego UW. To było przy okazji tego, jak ja tam wpadłem na chwilę, powiedzmy, na UW i poznałem dziewczyny z koła naukowego Slawistów. I uznaliśmy też, że to jest bardzo dobry sposób, żeby ugryźć tą pierwszą edycję, żeby spróbować tych, którzy są nas najbliżej i co ciekawe, nie aż tak obcy nam, mimo że nawet Chorwacja, Serbowie i tak dalej, wydaje się, że to jest ten odległy kierunek, co najwyżej na wakacje, egzotyczne wakacje, ale wbrew pozorom są bardzo bliscy naszej kulturze. Dlatego uznaliśmy, że zróbmy tą pierwszą edycję wraz z nimi.
0: Wspomniał pan o tym, że tych zgłoszeń było mnóstwo, coś koło 600. Tak. Wybór spośród 600 zgłoszeń wyselekcjonowanie 16 produkcji, to chyba nie było proste.
1: Tak, zdecydowanie nie było proste, natomiast mieliśmy dzielną komisję, najpierw preselekcyjną, a później jeszcze dzielniejszą komisję selekcyjną. Długo to trwało, chociaż szczerze powiedziawszy na 600 filmów, niemal 600 filmów, bo dokładnie 587, to było miesiąc oglądania. Natomiast też ważna rzecz, my to organizujemy dla studentów ze szkół filmowych, albo inaczej, filmy musiały być realizowane podczas studiów, więc dużo też filmów było odrzucanych tak naprawdę, bo było już albo dawno po studiach, albo kompletnie, nie wiem, nie z tego kraju czasem. też się takie zdarzały. Natomiast tak, no jednak był bardzo duży odsiew i wydaje nam się, że udało się wybrać te najlepsze, tak jak już wspominałem.
0: Oczywiście ja się przyjrzałem najbardziej tym czeskim produkcjom, jakie pojawią się na festiwalu i tam jest na przykład taki film Bloody Joke w reżyserii Patryka Polaka i na pierwszy rzut oka widać, że to jest no taki humor, no taki na różnych, balansujący na granicy, specyficzny humor. Kolejna jest komedia czeska Lewarna, to jest o zmaganiach osób leworęcznych w świecie przystosowanym w zasadzie tak wyłącznie do praworęcznych. I tu reżyser Stanisław Slowak. No właśnie, żarty z nazwisk raczej tak nie uchodzą, no ale na pierwszy rzut oka. Czeski film, jeden w reżyserii, reżysera o nazwisku Polak, drugi o nazwisku Slowak. Jest jeszcze film o karpiu w reżyserii Jana Ryby.
1: Wszystko się zgadza.
0: No i nie zapytam, czy to było kryterium doboru filmu, ale właśnie zauważyłem, że wiele z tych produkcji było już wcześniej gdzieś nagradzanych, dostrzeżonych, czyli to też gwarantuje, że to jest poziom wysoki. Tak? To też było jakąś tam przepustką do tego, żeby się dostać?
2: Nie, absolutnie nie. My ocenialiśmy te filmy bez względu na to, czy one w innych festiwalach brały udział lub nie.
1: Tak, a to, że biorą udziały i rzeczywiście zdobywają nagrody, no to jest chyba właśnie wyznacznik tego, że rzeczywiście są to po prostu dobre filmy.
0: Mhm. Wśród tych czterech czeskich, jakie wymieniłem, nie, o jednym nie powiedziałem, wśród czterech czeskich, jakie są, jednego chyba nie uznamy za komedię, ale generalnie w ogóle tematycznie jest tak, że jest bardzo różnorodnie.
1: Ja bym powiedział, że w ogóle mam takie wrażenie, że z Czech jest tak najlżej. Mhm. Te filmy są rzeczywiście najlżejsze. Da się to rzeczywiście odczuć. Natomiast tak, jeżeli chodzi o tematykę to i wydaje mi się o charakter tych filmów, to myślę, że raz, że dostaliśmy mnóstwo przeróżnych i też eksperymentalnych filmów w zgłoszeniach. Natomiast no nie jest tylko komediowo, to na pewno. Mhm.
2: Tak, absolutnie się zgodzę. Na przykład z tych, no myślę, że nie będzie wielkim fopa, jeśli powiem, z serbskich filmów. Mamy bardzo duży temat związany z walką człowiek kontra system. Jak i również chorwacka propozycja też tutaj zahacza bardziej o tą, powiedzmy, gore, brutalną część społeczeństwa.
0: Dobrze, bardzo często w tych mniej więcej 20-minutowych filmach, które wiadomo, że nie są nastawione na to, żeby zrobić wielkie pieniądze, że to są po prostu dzieła artystyczne, ale tym młodym twórcom udaje się namówić do zagrania w nich utytułowanych, znanych aktorów. Czy będąc studentem łatwo jest właśnie dotrzeć do takiego aktora, który pewnie przebiera w różnych propozycjach i przychodzi student i mówi, hej, a zagrałbyś, albo czy szanowny pan mógłby zagrać w takim i takim filmie? I jasne, że ten aktor wielki nie zarobi na tym, nie zrobi sławy, nie rozniosą mu się wielkie zasięgi, a jednak w takim małym dziele artystycznym postanawia zagrać. Łatwo jest namówić?
1: Znaczy, my w ogóle też z Wojtkiem jesteśmy aktorami, przez co też mamy te, powiedzmy, tak z naszego punktu widzenia dość klarowną wersję, ponieważ wydaje nam się, że dla aktora, niezależnie w którym momencie swojej drogi, istotna jest tematyka i wartość samego projektu, że bardzo często to nie ma znaczenia tak naprawdę. Już właśnie później jest tyle projektów, w których można wziąć udział, nie mówię tutaj stricte o sobie, zakładam, mówię o tych właśnie, powiedzmy, większych nazwiskach, które rzeczywiście są, zwłaszcza w polskich, no bo też ich znam w tych polskich produkcjach, to wydaje mi się, że jeżeli trafi się rzeczywiście z tematyką, to ludzie będą zaangażowani, będą chcieli wziąć w tym udział. Natomiast warto chyba też zaznaczyć, że też te polskie filmy, polskie dyplomy w szkołach filmowych są dofinansowywane i wiadomo, nie są to jakieś nie wiadomo jakie kwoty, natomiast myślę, że są możliwości do realizacji i po prostu jakiegoś tam zaangażowania właśnie bardziej rozpoznawalnych i rozchwytywanych aktorów.
0: Mm-hmm. Podglądam jednocześnie, jak panowie mówią, podglądam, co się dzieje na naszej grupie patronów Radia Nowy Świat i widzę, że tam jest sporo odpowiedzi. Nie wiem, czy przychodzą na skrzynkę mailową wszystkich, którzy już piszą z tymi odpowiedziami. Mówię, jeśli chcieliby wziąć państwo udział w tej zabawie i móc pójść na ten Studencki Festiwal Filmów Słowiańskich w przyszłym tygodniu, to proszę o maile na andres.tomasz@nowyświatonline. A wracając do rozmowy. Powiedzieliśmy, że to jest konkurs, że w niedzielę poznamy laureatów. Kto jest w jury, które oceni ten konkurs, te filmy, te produkcje?
2: Zacznijmy od Macieja Buchwalda, reżysera 1670, bo już tak go ludzie tytułują, ale też wspaniałego komika, rapera, też pisarza i poety. Mamy Grzegorza Pamrowa, który jest operatorem po szkole filmowej w Sydney. Małgorzatę Adamską, oprócz tego jeszcze
1: Krzysztofa Komandera, Mata Subietę oraz... No właśnie, nasza
0: pamięć. Pan Filip Kowczyn, tak?
1: Tak, dokładnie. I to bardzo...
0: Właśnie, no bo właśnie to jest grono naprawdę zacnych osób, które znają się na tym filmie. I to też jest gwarancja, że ktoś, kto zwycięży w tym konkursie, no to już jest przepustka do dalszych kroków w tej karierze.
1: Miejmy taką nadzieję, bo to różnie bywa.
0: Powiedzieliśmy, że to jest pionierski festiwal. Pewnie już są jakieś myśli o tym, co może być za rok. Trzymamy kciuki, żeby za rok ten będzie piękny, a następny będzie jeszcze wspanialszy. No to podglądam, jest trochę odpowiedzi. Widzę, że pierwszy napisał pan Tomasz z odpowiedzią, pani Monika, jest pan Michał, pan Marek, ale jeszcze nie podglądam, czy to są prawidłowe odpowiedzi. To po audycji obiecuję, że się z osobami, które odezwały, to się skontaktujemy. Natomiast widzę w grupie patronów tak, że puk to krążek do hokeja. Tak, puk to jest krążek do hokeja. Teraz hokej jest bardzo tematem nośnym w Czechach i było tam takie określenie w tej piosence, że ktoś czumi jako puk, albo można powiedzieć, że kołka jako puk. I to już jest trudniejsze do wyjaśnienia metaforyczne, bo na zachodzie Czech puk to jest kozioł. Z kolei to jest takie gapienie się, takie z nie za bardzo rozumnym wyrazem twarzy. Więc słowo puk, jeśli zostanie użyte w rozmowie między Czechem a Polakiem, może wyprowadzić w pole. No dobra, to zapraszamy jeszcze raz, przypomnimy, Studencki Festiwal Filmów Słowiańskich, przyszły tydzień, 5-7 czerwca. Tak. Byli z nami Wojciech Parszewski i Maciej Karczewski, aktorzy, założyciele Fundacji Horyzont Sztuki, która właśnie ten festiwal organizuje. A to, co chciałbym państwu zaproponować muzycznie, tak, bo to już jest ten moment. To jest grupa Wypsana Fixa, nowa płyta, bardzo dobra płyta, bardzo często myślę, że będziemy do niej wracać. Ona się zaczyna utworem Dobre Sile.
3: Dej mi to víc na hlas. Dobry.

I tak oto zamykamy kącik czeski. Mamy 28 minut po 9. Mamy Beatę Grabarczyk znowu w studiu. Wracamy do poprzedniego ładu. Tak jest. A za chwilę dołączy do nas Mikołaj Świtalski, doradca restrukturyzacyjny AMS Restrukturyzacja. O syndykach będziemy rozmawiać zgodnie z zapowiedzią sprzed poprzedniej godziny.

0: Za 29 minut będzie 10. Czas nas delikatnie goni, więc pozwolisz, Beato, że...
1: Tak, tak, przechodzimy do rozmowy. Tak jak mówiłam, porozmawiamy o tym, co może syndyk i w ogóle kto to jest syndyk i po co, a to dlatego, że przeczytałam, że wierzyciel Idea Banku po prostu uznał, że chciałby zmienić syndyka. Tu jest pewna przyczyna, więc teraz zapytam właśnie o to mojego gościa, którym jest pan Mikołaj Świtalski, doradca restrukturyzacyjny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy to jest tak, że wierzyciel zawsze może zmienić, znaczy wystąpić o zmianę syndyka, czy to jest wyjątkowy przypadek, dlatego że akurat ten syndyk stracił licencję w przypadku Idea Banku?
2: Syndyka powołuje i zmienia sąd. To jest kompetencja sądu. Wierzyciele mogą w pewien sposób kształtować to, kto tym syndykiem będzie, ale nie pojedynczy wierzyciele, tylko taki organ, który się nazywa Radą Wierzycieli. W toku postępowania upadłościowego sędzia komisarz może powołać Radę Wierzycieli i taka rada może składać wnioski dotyczące odwołania danego syndyka i powołania innej osoby na syndyka. Natomiast w sprawie, o której pani mówi, czyli w Idei Banku, tam rzeczywiście doszło do zawieszenia licencji syndykowi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w związku z czym tam sąd musiał dokonać zmiany syndyka, bo po prostu ten, który pełnił funkcję, stracił uprawnienia.
1: A te uprawnienia są wydawane terminowo, bezterminowo?
2: Licencja doradcy restrukturyzacyjnego wydawana jest bezterminowo, natomiast ona może być zawieszona, tak się wydarzyło w tej omawianej sprawie, może też być cofnięta. To dzieje się w związku albo z postępowaniem administracyjnym, które prowadzone jest w tej sprawie przez ministra sprawiedliwości, albo czasami również w związku z na przykład postawieniem zarzutów o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego danemu syndykowi, wtedy też minister musi taką licencję zawiesić, a w efekcie może ją również cofnąć.
1: A co właściwie robi syndyk?
2: To trudne pytanie. Zakładam, że nie mamy...
1: No nie mamy całej godziny, nie.
2: Postaram się najprościej. Przede wszystkim syndyk to jest funkcja w postępowaniu upadłościowym. Pani przedstawiła mnie jako doradcę restrukturyzacyjnego i rzeczywiście ta licencja, którą posiadamy, którą wydaje minister sprawiedliwości, to w tej chwili takie licencje w Polsce posiada około 2000 osób, ona uprawnia do tego, żeby pełnić funkcję między innymi syndyka w postępowaniu upadłościowym. Taki syndyk w postępowaniu upadłościowym musi przede wszystkim objąć cały majątek upadłego, który staje się wtedy masą upadłości. Musi go objąć po to, żeby go spieniężyć, czyli musi dokonać likwidacji wszystkich aktywów, zamienić je na pieniądze. Musi również sporządzić listę wierzytelności po to, żeby określić, jakie jest grono tych wierzycieli uprawnionych do zaspokojenia. Musi ich odpowiednio uszeregować według kategorii zgodnie z przepisami ustawy, a po zatwierdzeniu takiej listy musi sporządzić plany podziału i oczywiście po spieniężeniu majątku po to, żeby było co dzielić pomiędzy wierzycieli. To tak w bardzo dużym uproszczeniu, co robi syndyk, natomiast w toku postępowania upadłościowego on również pełni szereg ról w związku z tak zwanym zastępstwem pośrednim, czyli na przykład on pozywa za upadłego albo on może być pozywany, on jest stroną postępowań administracyjnych i sądowych, czyli można powiedzieć, że zastępuje upadłego, który ma odjęty zarząd własnym majątkiem po to, żeby doprowadzić do tych efektów, czyli zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.
1: No wiemy, że ustawa pozwala na upadłość także konsumencką, czyli osób prywatnych, ale czy zasady zarządzania takim majątkiem przez syndyka w przypadku firm i w przypadku osób prywatnych to są te same zasady, czy to się czymś różni?
2: Są inaczej sformułowane cele dotyczące prowadzenia upadłości osób fizycznych i trochę tutaj bez w zasadzie dużej różnicy, czy jest to osoba fizyczna prowadząca działalność, czy jak my to mówimy konsument, czyli taka osoba, która działalność nie prowadzi. Celem takiego postępowania upadłościowego jest przede wszystkim doprowadzenie do oddłużenia danej osoby, czyli tym celem, który ustawodawca określił jako taki wiodący, jest to, żeby w wyniku postępowania upadłościowego dana osoba mogła wrócić do obrotu gospodarczego, brać w nim normalny udział, czyli po oddłużeniu być normalnie stroną czynności prawnych. Jak chodzi natomiast o spółki, czyli przedsiębiorców, którzy działają w formie spółek prawa handlowego, to ten cel, który ustawodawca wyznaczył, polega na zaspokojeniu wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Najczęściej po tym zaspokojeniu w jak najwyższym stopniu dokonywana jest likwidacja takiej spółki, takiego podmiotu. Czyli to jest znowu taki cel, który ustawodawca wyznacza, trochę higieniczny, po to, żeby te podmioty, które są niewypłacalne z obrotu gospodarczego, trwale usunąć.
1: Pan powiedział, że po tej likwidacji majątku następuje oddłużenie. Rozumiem, że to robi sąd.
2: Tak, syndyk w takim postępowaniu upadłościowym dotyczącym osoby fizycznej również obejmuje majątek tej osoby w posiadaniu, również go likwiduje. Natomiast efektem tej pracy syndyka jest najczęściej ustalenie planu spłaty, czyli sposobu, w jaki ten upadły ma zrealizować częściowo przynajmniej swoje zobowiązania wobec wierzycieli, a na koniec sąd po wykonaniu tego planu spłaty, a czasami zamiast niego, stwierdza, że zobowiązania upadłego zostały umorzone. Czyli one po prostu przestają istnieć, a ten upadły przestaje być dłużnikiem swoich wierzycieli, czyli może wrócić do tego obrotu gospodarczego.
1: A czy może być taka sytuacja, że po likwidacji majątku sąd uzna jednak, że to dalsze oddłużenie, jeżeli tego majątku nie wystarczyło, nie zachodzi? To znaczy, że ten dłużnik dalej jest z problemami? Czy to jednak zawsze się kończy pozytywnie dla dłużnika?
2: Nie zawsze. Ustawa zna takie rozwiązania. One są stosowane w przypadku przyczynienia się tego upadłego do tego stanu, w którym się znalazł, czyli sąd, dokonując tej ostatecznej decyzji w postępowaniu o tym, czy oddłużyć, czy ustalić plan spłaty, czy może nie oddłużyć, a może umorzyć postępowanie, on właśnie bada te wszystkie okoliczności, które spowodowały, że upadły znalazł się w tej sytuacji. No bo oprócz takich sytuacji życiowych, które rzeczywiście zaskakują naszych upadłych, to znaczy na przykład spadkobranie niekorzystne, na przykład pewne problemy zdrowotne członków rodzin, utrata zatrudnienia, coś, co bywa często bardzo niezależne od tych osób, którym staramy się pomóc w postępowaniach upadłościowych, no to znamy oczywiście również takie przypadki, kiedy te osoby fizyczne, które składają wnioski o ogłoszenie ich upadłości, istotnie przyczyniły się do tego stanu, w którym się znalazły. I wtedy sąd może zdecydować, że to nie będzie optymistyczne zakończenie.
1: Pan powiedział, że taki doradca restrukturyzacyjny może być syndykiem. To znaczy, że doradca restrukturyzacyjny może też zajmować się czymś innym?
2: Tak. My jako doradcy restrukturyzacyjni funkcjonujemy w ten sposób, że możemy być wyznaczani przez sąd do pełnienia funkcji w postępowaniach upadłościowych, czyli wtedy jesteśmy syndykiem. Możemy być również wyznaczani do bycia zarządcą w postępowaniu sanacyjnym albo nadzorcą sądowym w postępowaniu układowym, czyli to są postępowania restrukturyzacyjne, ale oprócz tego możemy prowadzić, i najczęściej tak się dzieje, taką regularną, komercyjną działalność związaną z doradztwem restrukturyzacyjnym, czyli przygotowywaniem dla klientów różnych dokumentów, doradzaniem, jak powinni się zachować w związku z trudną sytuacją ekonomiczną, którą mają. Czyli to jest taki dwutorowy sposób wykonywania tego zawodu.
1: A czy to jest tak, że to dotyczy właśnie osób prawnych, że tak powiem, czyli firm, czy taka osoba prywatna też może się do państwa zgłosić i powiedzieć: mam problemy, nie wiem co robić, proszę mi pomóc?
2: Może się zgłosić i często tak jest, że właśnie osoby fizyczne, które, no bo to jest bardzo trudna sytuacja dla osoby fizycznej, żeby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości albo zdecydować, że może to jeszcze nie jest ten moment, a może da się pomóc sobie w inny sposób. Mhm. To jest trudna decyzja, bo jeżeli sąd zdecyduje o ogłoszeniu upadłości i wyznaczeniu syndyka, to znaczy, że ta osoba upadła będzie musiała wydać cały swój majątek, traci władztwo nad tym majątkiem, więc podjęcie tego rodzaju decyzji wymaga namysłu, analizy i najlepiej profesjonalnego doradztwa, i tacy kandydaci na upadłych również się do nas zgłaszają.
1: Bardzo dziękuję. Pan Mikołaj Świtalski był naszym gościem, doradca restrukturyzacyjny. Bardzo dziękuję za rozmowę i miłego dnia życzę.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk. Dzięki bardzo.
1: Dzięki.

0: Od niedawna Państwo są świadomi tego, że mamy akcję specjalną Podbij stawkę, w ramach której Paweł Orlikowski w szczególnym wydaniu opowiada nam o finansach. Za chwilę to zrobi, a zaraz po nim nasze studio odwiedzi nadredaktorka naczelna Magda Jetona.
1: Finanse osobiste.
2: Paweł Orlikowski. Tydzień temu mówiłem o tym, jak inflacja zjadła realną wartość 10 zł w ostatnich 6 lat. Dziś skupmy się na sile nabywczej pieniądza. Inflacja ją osłabia. Na przykład za 100 zł w 2020 roku można było kupić średnio 35 bochenków chleba, dziś będzie to mniej niż 15. I choć faktycznie spada wartość 100 czy na przykład 10 zł sprzed 6 lat, to nie oznacza, że nasza konsumencka siła nabywcza spada. Jest wręcz odwrotnie, a to za sprawą wzrostu wynagrodzeń i już spieszę z tłumaczeniem. Bo choć w 2026 roku nie jesteśmy wolni od globalnych napięć, które sieją zamęt choćby w cenach paliw, co skutkuje na szczęście jeszcze niegroźnymi odbiciami inflacji, to w ogólnym ujęciu, co szczególnie widać po 2025 roku, jako konsumenci mamy się znacznie lepiej niż jeszcze w 2020. Mówię to dlatego, żeby zobrazować, iż osoby zarabiające w okolicach średniej krajowej statystycznie nie bardzo muszą przejmować się tym, że coś, co kosztowało 10 zł wtedy, dziś zdrożało do ponad 15 zł. Oczywiście jest to ujęcie statystyczne, sytuacja każdego jest indywidualna, jednak dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują ogólny stan naszych finansów osobistych. Nasza siła nabywcza spadała, gdy inflacja była dwucyfrowa. Mieliśmy do czynienia ze spiralą płacowo-cenową, a wynagrodzenia z zadyszką próbowały dogonić wzrost cen. Ujemny bilans mieliśmy na przełomie lat 2022-2023. Jednak ostatnie dwa lata to ustabilizowanie sytuacji inflacyjnej przy jednoczesnym wzroście wynagrodzeń. Wynagrodzenia w 2024 roku wzrosły o rekordowe 9,5% przy inflacji 3,6%. W ubiegłym 2025 roku bardziej stabilnie. Inflacja utrzymała się na poziomie 3,6%, ale pensje wciąż ją przewyższały, rosnąc o 5,5% w skali roku. Tydzień temu mówiłem o skumulowanej inflacji, która w latach 2020-2025 osiągnęła około 50%. Jednak w tym samym czasie skumulowany wzrost średniej krajowej to ponad 72%. Oczywiście wzrost ten został znacznie zjedzony inflacją, ale realnie nasze wynagrodzenia wzrosły w tym czasie o ponad 20%. W efekcie, jak również wskazują dane GUS, Polacy coraz mniejszą część budżetu przeznaczają na wydatki. Dekadę temu pochłaniały one aż 80% dochodu, a teraz to 56,5%. To historycznie najniższy odczyt. Pokazuje to, że przestrzeni w domowych budżetach jest zdecydowanie więcej niż dekadę temu. Dla zobrazowania, za nominalną równowartość 10 zł sprzed 6 lat, dziś naprawdę kupimy znacznie mniej. Jednak podwyższyć tę kwotę do 15 zł, czyli dołożyć 5 zł miesięcznie z domowego budżetu, jest nam obecnie znacznie łatwiej niż wtedy i warto wziąć to pod uwagę.
0: Redaktor naczelna Magda Jeton w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Wam, koledzy. Bardzo dziękuję Pawłowi, który niezwykle jasno i przejrzyście rozbiera różne problemy ekonomiczne, a teraz merytorycznie wspiera naszą akcję Podbij stawkę. Proszę Państwa, minął tydzień, no i nasza sytuacja trochę się poprawiła. Wpłaty się podniosły. To chyba każdy widzi, jak sobie wejdzie na stronę Patronite'a. Otóż 320 osób podbiło stawkę, w tym 121 podniosło z 10 zł, pozostali, czyli 200 osób z wyższych kwot. I jeszcze jedna wiadomość, przybyło 100 nowych patronów. Tydzień temu dowiedzieliśmy się, co to jest inflacja skumulowana, jak się ją oblicza i ile ona wyniosła od lipca 2020 do w tej chwili, do maja 26 i że to już jest 54% i co to znaczy dla naszego radia. Mówiłam wtedy, że jeśli w 2020 roku za coś płaciliśmy 2000, to dziś musimy za to samo zapłacić 3000. Te informacje wywołały pewne refleksje i zrozumienie. Dostałam też sporo maili od Państwa, nie tylko z informacją, że stawka podbita, ale też z różnymi propozycjami poprawienia naszej sytuacji finansowej. To, co najczęściej Państwo proponują, to to, żeby nadawać program za tak zwanym paywallem, czyli tylko dla patronujących. To jest, proszę Państwa, niemożliwe i tego nie chcemy, bo to znacząco zmniejszyłoby liczbę słuchaczy, a więc też rozpoznawalność marki, no i nasze znaczenie na rynku mediów. Więc dzięki za propozycję, ale tej nie będziemy wprowadzać. Napisał też pan Paweł, patron, z propozycją dodania progów. I to jest bardzo ciekawa propozycja, bo ja ostatnio mówiłam, że tak, możemy łatwo ten próg stworzyć, ale gdzie te wierszyki? No i pan patron napisał kilka wierszyków. Ja zacytuję ten z progu 87 zł, bo rzeczywiście tu między 50 a 100 czegoś brakuje. Proszę bardzo, 87. O wyprawie wokół globu wciąż fałszywe są pogłoski. Pierwszy żaden tam Magellan, tylko Krzysztof Baranowski. Gdy o progi patron prosi, nikt sprzeciwu nie podnosi. Gdy inflacja nasz świat zżera, 87 szyk liczb wspiera. Ewentualny komentarz, wpłacając 87 zł miesięcznie, zostajesz radiowym sternikiem oceanicznym. Od teraz zamiast nudno dryfować przez życie, płyniesz z nami meandrami nowego świata. Kwota ta została wyliczona przy użyciu sekstansu i map nawigacyjnych, tak by stworzyć rzemieślniczy pancerz skutecznie omijający mieliznę inflacji. Załoga Radia Nowy Świat melduje gotowość do dalszego rejsu. Bardzo dziękujemy panu Pawłowi, rozpatrzymy to, bo wierszyk jest fajny i są jeszcze dwa. Ten nam się podobał najbardziej. Muszę przejść dalej do naszych spraw, bo mamy mało czasu, ale tak czy owak wszystko wskazuje na to, że najlepszym wyjściem byłyby odrobinę zwiększone państwa wpłaty, tym bardziej, że Paweł, już nie patron, tylko Paweł Orlikowski powiedział jeszcze jedną ważną rzecz, która dotyczy firm, że to rynek musi równoważyć wzrost kosztów wzrostem przychodów. A nasze przychody to są wpłaty naszych patronów. My nie mamy możliwości podnoszenia ceny naszego produktu. My możemy jedynie apelować o zrozumienie, no i zwiększenie państwa deklaracji, wpłat, jakkolwiek to nazwiemy. Tym bardziej śmiało o to proszę, że dziś dowiedzieliśmy się, mówiąc najkrócej, że jako społeczeństwo jesteśmy o wiele zamożniejsi niż 5-6 lat temu. Oczywiście są to dane statystyczne, a indywidualne sytuacje na pewno są różne. Ja jednak apeluję do tych z Państwa, którzy mieszczą się w tej liczbie statystycznej. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że skumulowany wzrost średniej krajowej to ponad 72%. Oczywiście, jak podkreślił Paweł, znaczną część tego wzrostu zjada skumulowana inflacja, która w latach 20-26 wyniosła ponad 50%. Ale i tak jesteśmy do przodu. Jeśli to dobrze obliczymy, to wychodzi, że prawie o 20%. No więc przyszłam po to, żeby porozmawiać o naszych radiowych przychodach. A od pewnego czasu mówię często, że ta minimalna dla nas kwota, ta, którą widzimy na Patronite, a która gwarantuje nam trwanie radia, to jest 800 tysięcy. W tej chwili brakuje do tej kwoty no, około trochę ponad 17 tysięcy. Już nie chcę się powtarzać, bo wszyscy wiemy, że tylko 10% słuchaczy wspiera radio. Pozostali nie wspierają z dwóch głównych powodów. Pierwszy to ten, że można nas słuchać bez płacenia. I tego nie rozwiążemy, no bo już powiedziałam wcześniej, nie chcemy żadnych paywalli. I drugi, że ludzie zapominają wpłacić albo nie mają czasu. Ja mam takiego sąsiada, pana Adama, którego często spotykam w garażu, bo blisko mnie parkuje. I on za każdym razem, jak mnie widzi, to mówi, ojej, ja naprawdę chcę znowu zostać patronem, bo skończył mi się tam już kiedyś ten patronat, ale to już trochę, ja już. Ale kiedy sobie, właściwie ciągle zapominam, tak? Ale jak już sobie przypominam, to nie mam czasu. Apeluję więc, panie Adamie, bo ja to sprawdzę niedługo, drodzy państwo, pracujmy nad pamięcią, a czas się wtedy jakoś znajdzie. No i przypomnę, że niedostateczna kwota wpłat może dla nas znaczyć kłopoty. Czyli kluczową sprawą tutaj jest pamięć. Jeśli się jednak nie uda zdobyć nowych patronów, to apeluję do tych wiernych, którzy mają właśnie tę dobrą pamięć. mówiłam ostatnio i to się za bardzo nie zmieniło, że z danych, jakie mamy z Patronite'a, ponad 10 tysięcy patronów wspiera nas kwotą 10 zł. Jest teraz ich mniej o 121, bo przeszli na wyższą kwotę. Ale my wysłaliśmy kilka dni temu ankietę do 10 tysięcy patronów płacących 10 zł z zapytaniem, czy możliwe byłoby z pana, pani strony zwiększenie kwoty wsparcia w ciągu 3 miesięcy. Oczywiście nie wszyscy odpowiedzieli na naszą ankietę, ale z tych, którzy zareagowali, 66% odpowiedziało, że tak. To wygląda optymistycznie, ale na razie tylko w teorii. Jak będzie wyglądała praktyka? Czy znajdziemy czas? Czy pamięć nas nie zawiedzie? Będziemy to śledzić na Patronite. Tyle mogę powiedzieć i o to apelować. A teraz bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas konsekwentnie wspierają. Tym, którzy podnieśli stawkę. Tym, którzy rozumieją, że naszą sytuację, po prostu rozumieją naszą sytuację ekonomiczną, o której tutaj często wspominam. Dziękuję za duże zrozumienie w temacie regularnych wpłat na Patronite, bo to właśnie te pieniądze są źródłem naszego utrzymania. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Mam nadzieję, że może już teraz coś tam skoczyło. Może ty, Mateusz, śledzisz, bo ja tego teraz w tej chwili nie robię.
0: Albo może jakiś... Mogę powiedzieć, na jakim poziomie teraz jesteśmy, bo nie pamiętam, od którego zaczęliśmy, ale mamy 782 930 zł miesięcznie. 31337 patronów.
3: No dobrze, to jeszcze chyba nie skoczyło, może za krótko. Musimy poczekać jakieś 7 minut. No może się okaże, że jednak trafiłam do, jak to mówi się,
0: do serca.
3: Sumienia, do serca naszych patronów. Chciałabym zabrzmieć tak łagodnie, ciepło i przekonywująco, ale nie wiem, czy mi się udało. No bardzo
0: myślę,
3: się starałam.
0: Że tak. Ja się czuję przekonany. Kuba, ty też, prawda? 100% przekonany.
3: Dziękuję bardzo.
0: Matka nadredaktorka Magda Jetem, bardzo dziękujemy. My kończymy dzisiejszy program poranny i za 4 wspólne godziny dziękujemy również Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Franek Wójcicki, Wiktoria Wichrowska, Patryk Rabiega i Maria Zamachowska, która macha. Maria jeszcze nie dziękuję, podziękuję za godzinę, a wcześniej powie dzień dobry. Przekazuję mikrofon.

0: Punktualnie 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska, zapraszam. Służby zatrzymały 3 osoby podejrzewane o wywoływanie fałszywych alarmów, czyli o informowanie o rzekomych zagrożeniach na terenie posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości i w siedzibie telewizji Republika. Sprawa jest rozwojowa, a zatrzymań może być więcej, mówił w TVP Info wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
1: W tej chwili trwa postępowanie, ono rzeczywiście jest spowodowane tymi, można powiedzieć, wybrykami czy celowymi działaniami określonej grupy osób. Dokonano zatrzymań, jeśli chodzi o jedną osobę, już mamy zgodę na to, żeby ona została aresztowana. Toczy się proces przed sądem, aby te osoby zatrzymać. Został powołany specjalny zespół, przede wszystkim są tam specjaliści, jeśli chodzi o nasze cyberbezpieczeństwo, specjaliści NASK-u, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Żaden sprawca, który dokonuje takie przestępstwo, nie zostanie bezkarny.
0: Zatrzymane osoby to młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat, którzy byli ze sobą powiązani i prawdopodobnie działali w większej grupie. Polska i Wielka Brytania podpiszą dziś traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Premier Donald Tusk podkreślił, że dokument ma zawierać konkretne rozwiązania wzmacniające bezpieczeństwo Polski.
2: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem dotyczącym obronności i bezpieczeństwa z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom. Ściśle współpracujemy z Wielką Brytanią, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Wielka Brytania jest jednym z najbardziej solidnych, najbardziej zaangażowanych, czasami z wręcz z imponującymi rezultatami partnerem Ukrainy. To także jest powód, dla którego warto intensyfikować naszą współpracę z Wielką Brytanią.
0: Rok temu podobny traktat polski rząd podpisał z władzami Francji. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się 3-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie mają się zająć m.in. rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Wczoraj o rozwiązaniu debatowali członkowie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej. To nie jest ustawa o ułatwianiu ludziom życia, a ustawa o zmianie ustroju rodzinnego, mówił szef gabinetu prezydenta. Paweł Szefernaker zarzucał autorom projektu, że chcą zmienić model relacji rodzinnych przez rozproszone zmiany w licznych aktach prawnych.
3: To nie jest drobna korekta, to jest duża operacja legislacyjna. Pan prezydent od początku mówił o tym, że chce pomóc ludziom, chce ułatwić Polakom życie. Jeżeli będzie rozmowa o ustawie o osobie tak naprawdę bliskiej, prawdziwej ustawy o osobie bliskiej, to pan prezydent jest gotowy do takiej rozmowy. Dziś ta ustawa to de facto ustawa wprowadzająca związki partnerskie.
0: Nie próbujemy nic wprowadzić tylnymi drzwiami, zapewniała pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
4: Jest to projekt zupełnie odarty z jakiejkolwiek, muszę to powiedzieć, ideologii. Właśnie nie można zarzucić temu projektowi tego, że próbujemy coś wprowadzić tylnymi drzwiami. Przedstawiliśmy 2 projekty, które jasno pokazują, czym jest ta umowa cywilnoprawna.
0: Projekt przewiduje zawieranie cywilnoprawnej umowy u notariusza rejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego. Umożliwi ona m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, korzystanie ze wspólnego mieszkania oraz dostęp do informacji medycznych i reprezentowanie partnera w sprawach codziennych. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Nabis.
6: Dzień dobry.

0: Because you know what? Jesus is Lord, King. And the Word of God knows. And I was telling a couple when I married last week, married them, and I told them, I said, you know, the Word of God says, he that findeth a wife findeth a good thing in favor of the Lord. So you want to make sure it's your faith. But what I'm talking about, when God ordered your steps, you can't help but obey you.
1: Morning Sunrise, czy też wedle tytułu Hello Morning, to nasze dzisiejsze przywitanie w wykonaniu producenta Kaylina Ellisa, producenta z Florydy, z udziałem wokalistek Madison McFerrin i Sweaty. To reinterpretacja piosenki Weldona Irvina o tym samym tytule Hello Morning, jak również zapowiedź nowego albumu pana Ellisa, który już ma tytuł Governor, ale jeszcze nie ma daty premiery. Ja za to mam pełne informacje, jeśli chodzi o nasz skład osobowy. Jak co środę przy konsolecie Franek Wójcicki. Ja nazywam się Maria Zamachowska. Mam dziś przygotowanych tak kilka wynalazków, zaproszenie i zestaw swobodnego kroczenia. To wszystko do godziny 11:00.

Nigeryjsko-brytyjski muzyk nazywany często ambasadorem afrobeatu Dele Sosimi wraz z kolektywem zebranym specjalnie do tego projektu. Kolektyw nazywa się The Estuary 21. Wydali wspólnie singiel For the Love of It w październiku 2023 roku, zapowiadając tym samym album The Confluence, który ukazał się w kwietniu następnego roku. My tu w Numer na Bisie zaglądaliśmy kiedyś do tego krążka. Niemniej, gdyby ktoś przeoczył go, a piosenka For the Love of It wpadła temu komuś w ucho, to zachęcam do sprawdzenia całej płyty. Ja tu na stanowisku zaś sprawdzam skrzynkę mailową, gdzie już przychodzą wiadomości od Państwa. Dzień dobry i dziękuję. Pan Tomasz pisze, że po takim Hello Morning kroczenie ku 11 będzie jak maślane ciasteczko popijane ciepłym mlekiem. No takiego dnia panu, panie Tomaszu i Państwu życzę. Trąby też zaliczone, także możemy kroczyć dalej. Mój adres niezmiennie brzmi maria.zamachowska@opanowyświat.online. To jest istotna informacja. Zapraszam, czekam, a my przez Japonię do Tunezji teraz.

Jakiś czas temu zabrałam tu Państwa na spacer i chciałabym uzupełnić tę spacerową sakiewkę piosenkową o kolejne pozycje. Jedną z nich jest właśnie Tony's Dream od japońskiego producenta znanego jako Anchor Song. Po pierwsze, utwór ma właściwe do spacerowania tempo, a po drugie to powtarzające się wzdłuż nieco ponad 4 minut All Right wyręcza ciało i samo stawia kolejne kroki. Następna piosenka jest również piosenką spacerową, to Tony Ben Fagley i Free Blow.

Mniejsza o to, czego dotyczy tekst piosenki Free Blow. Ja proponuję skupić się na tak zwanym groove'ie, tym z kategorii niosących i skomponowanym przez libańskiego muzyka Tonego Bena Feglia. Tworzył on głównie pod koniec lat 70. i 80. w Bejrucie, ale też często we Włoszech, co zdaje się jest dosyć słyszalne w tym utworze. To była wersja odrestaurowana, wzbogacona o dubowy, ale całkiem delikatny beat i wydana w 2021 roku przez wytwórnię Habibi Funk Records. My teraz za ocean do ogrodu.

The Garden, czyli po prostu ogród od amerykańskiego producenta i DJ-a znanego jako Cut Chemist, który jest również członkiem grupy Jurassic Five. Ona też się w naszych spotkaniach stosunkowo niedawno pojawiła. Dzisiaj jednak pan Chemist w wydaniu solowym, choć z zapomogą, bo ten wokal, który słyszeliśmy w utworze The Garden, jest zaczerpnięty z brazylijskiego utworu pod tytułem Berimbau, czy Birimbau, tak się powinno mówić, autorstwa Badena Powella i Viciusa de Moraesa. Od ogółu do szczegółu teraz idźmy, czyli zawęźmy brzmienie ogrodowe do brzmienia trawy, tej trawy przy różach. Ta akurat rośnie w Danii.

Tytuł tego utworu brzmi The Grass by the Roses, czyli właśnie wspomniana trawa przy różach, a muzycznie opisali ją członkowie duńskiego kwartetu pod nazwą Girls in Airports. Ten kawałek skandynawskiego jazzu polecam wrzucić do sakiewki pod hasłem po spacerze, kiedy pora jest na chillout. To jednak nie jest ten moment. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Teraz wrzucamy bieg przeciwny pod tytułem Runnin'.

I tym sposobem, i tym sposobem dobiegliśmy do Wysp Brytyjskich, skąd pochodzi Mark Mack, połowa legendarnego duetu Four Hero, choć dziś przede wszystkim interesuje on nas jako założyciel projektu jazzowo-hip-hopowego pod nazwą Visioneers. Ichnie Runnin z to cover projekt. Jeszcze raz, Ichnie Runnin to cover piosenki z 95 roku grupy The Farsight o tym samym tytule. A my wracamy do ogrodu i teraz tak, podziękowania dla pana Szymona za wiadomość ogrodniczą, jak również podziękowania dla pani Ewy, której przypadła do gustu trawa przy różach, czy też trawa przy różach w brzmieniu. W ogrodzie przecież śpiewają ptaki, czasem mniej, a czasem bardziej eksperymentalne.

Francuska artystka Leila Marcial, owszem, śpiewa i równocześnie gra na małym fleciku. Robi to na zewnątrz, w otoczeniu szumiących drzew i ćwierkających ptaków, co wszystko doskonale słychać w utworze pod tytułem La Bergère. Gdyby chcieli Państwo powtórzyć tę przygodę z tą czy z innymi piosenkami pani Leili, to zachęcam do sprawdzenia jej najnowszego albumu z kwietnia tego roku. Album zatytułowany jest Jubila 432, tak sobie powiedzmy. A teraz pan Szymon Podwin. Zapowiadałam na początku, że będzie zaproszenie i to jest ten moment. Pan Szymon Podwin jest muzykiem, który dziś będzie miał premierę swojej płyty. Płyta nosi tytuł Wszystko, co najważniejsze. Znajdują się na niej teksty między innymi Jarosława Mikołajewskiego. Zaraz powiem bardziej szczegółowo, gdzie można dzisiaj przyjść i posłuchać tych piosenek na żywo, a tymczasem pytania o wszystko, Szymon Podwin.

A co jeżeli wszystko już się scali? To co przeoczone i cośmy widzieli, cośmy przecieszyli i co przepłakali, to co nieprzeżyte i całe przeżycie, które wszechogarnia rozproszone życie. To co nieprzeżyte i całe przeżycie.

całe przeżycie. To, co odtajnione i to, co zaszyte, czyli co, jeżeli wszystko jak w tej chwili będzie, żeśmy wszędzie byli i nie byli, czyli kiedy całe

co nam pozostanie i kogo ja pytam? Kiedy więcej mi żegnań niż nowych powitań? Co wtedy niech powie niepytany człowiek z głębi biedy, od której

Pytania o wszystko. Tekst autorstwa Jarosława Mikołajewskiego, wykonanie i kompozycja Szymon Podwin. Album, który dziś wieczorem będzie miał swoją premierę, nosi tytuł Wszystko, co najważniejsze. Z autorami będzie można spotkać się i piosenek posłuchać premierowo i na żywo. Dziś o godzinie 19 w atelier Marta Banaszak na warszawskim Ursynowie. Gorąco zapraszam w imieniu obu panów autorów. A my już teraz słuchamy Erlend Oy i La Comitiva For The Time Being.

Norweski muzyk Erlend Oy i sycylijski kolektyw La Comitiva z utworem pod tytułem For the Time Being to przedsmak kącika troski o język włoski, którym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy za wszelkie wspólnie poczynione kroki i wypełnione piosenkami sakiewki. Franek Wójcicki zostaje, ja Maria Zamachowska mówię do usłyszenia w sobotę po godzinie 10, a Lucio Battisti żegluje żaglowcem pod tytułem Il Velivero.

0: najmniejszych seansach, które ruszają w głowie podczas czytania. Przyjrzymy się dowodzeniu na planie i kamerze, która działa jak rentgen. Istotne będą język emocji i język obrazu. Porozmawiamy też o ludziach, z którymi dobrze się milczy. Spotykamy się już w najbliższą niedzielę, 31 maja o godzinie 10. Zapraszam do Wrzenia Świata. Weronika Wawrzkowicz.
1: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny Olga Szygenda. Warszawska prokuratura i służby zatrzymały 3 osoby w sprawie serii fałszywych alarmów, które w ostatnich dniach angażowały policję i ratowników. Śledczy mówią o zorganizowanej grupie działającej głównie przez internet. Podejrzani mieli wysyłać dziesiątki fałszywych zgłoszeń do instytucji publicznych. Chodzi m.in. o alarm pożarowy w domu matki prezydenta Nawrockiego czy zgłoszenia o rzekomym ładunku wybuchowym na posesji Jarosława Kaczyńskiego. 2 zatrzymanych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jeden z nich miał nią kierować. Śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania i podkreślają, że sprawcy korzystali z szyfrowanych komunikatorów oraz zagranicznych serwerów. Po katastrofie kolejowej w Garbatce koło Rogoźna w województwie wielkopolskim mieszkańcy domagają się pilnych zmian na niebezpiecznym przejeździe. W poniedziałek ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem kolei wielkopolskich. Zginął 41-letni kierowca ciężarówki, a ruch na trasie Poznań-Piła wciąż jest sparaliżowany. Mieszkańcy podkreślają, że od lat apelują o montaż sygnalizacji świetlnej i podniesienie kategorii przejazdu. Twierdzą, że dochodziło tam już wcześniej do groźnych wypadków, a widoczność jest bardzo ograniczona.
2: Składam wnioski już ponad 10 lat do gminy. Gmina oczywiście przekazuje te wnioski do kolei. W 2023 roku w końcu kolej zrobiła tutaj spotkanie. Sporządzono wizję lokalną. Wszyscy się podpisali za tym, że jest zasadność naszych wniosków, które składaliśmy wcześniej, do podniesienia tej kategorii z kategorii D do kategorii C. Tutaj na dobę przejeżdża 50 składów osobowych plus cargo około 20, to jest 70 przejazdów na dobę. Podniesiono prędkość tego pojazdu do 120 na godzinę, nie zmieniając żadnego oznakowania.
1: Mówił w rozmowie z TVP Info sołtys Garbatki Krzysztof Nikodem. PKP PLK odpowiada, że przejazd jest odpowiednio zabezpieczony, a przepisy nie wykazują na konieczność montażu dodatkowej sygnalizacji. Zmiany mogą natomiast czekać system kaucyjny. Ministerstwo Klimatu zapowiada jego rozszerzenie o jednorazowe szklane opakowania. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska zapowiedziała, że decyzja w tej sprawie jest już praktycznie przesądzona. Jak podkreśliła szefowa resortu, chodzi przede wszystkim o małe szklane butelki, które często trafiają do lasów, parków i na ulice. Ostatecznie decyzje mają zapaść po wakacjach, bo producenci i operatorzy systemu potrzebują czasu na przygotowanie zmian. Obecnie system kaucyjny obejmuje plastikowe butelki, metalowe puszki i szklane. Plane butelki wielokrotnego użytku. Ministerstwo chce zwiększyć poziom selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z unijnymi wymogami. A już jutro we Wrocławiu rozpoczyna się Intersection Photo Festival, wydarzenie poświęcone fotografii w czasach sztucznej inteligencji i mediów społecznościowych. Organizatorzy chcą pokazać różne oblicza współczesnych zdjęć, od artystycznych po komercyjne, oraz porozmawiać o wpływie AI na tworzenie obrazów. Jak mówi kurator festiwalu Jacek Kołodziejski, fotografia stała się częścią codzienności.
3: Fotografia ma potężny gradient. Od fotografii, prostej fotografii użytkowej, po dzieło sztuki. I teraz każda z tych fotografii pełni funkcję, ale też jest częścią naszego krajobrazu, częścią naszej kultury, popkultury. I myślę, że to jest taki temat, który będziemy próbować trochę rozbrajać.
1: W programie są wystawy, spotkania i dyskusje poświęcone obrazowi, technologii i sztucznej inteligencji. Festiwal potrwa do końca maja. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś w ciągu dnia na zachodzie zachmurzenie małe lub umiarkowane. Na południowym wschodzie będzie się chmurzyć i miejscami od godzin popołudniowych można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a na południu Podkarpacia i Małopolski także burze oczekiwane dziś. Możliwy grad, a temperatury maksymalne dziś od 15 stopni na Helu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, w trakcie burz porywisty.

0: Idols i Jungle, 8,5 minuty po godzinie 11.
1: W środku dnia.
0: Dzień dobry Państwu. 3 godziny dzisiaj przed nami. Środek dnia otwiera swoje wrota niniejszym. Dziś jesteśmy w składzie Agnieszka, Franek, Jan i tutaj na drugim miejscu, na drugiej pozycji Arlo Parks i Hope dzisiaj.

Arlo Parks i utwór Hope. 13 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, dzisiaj przed nami między innymi Hela, czyli Helena Englert, opowie o swojej rozwijającej się karierze jako wokalistki. No i pretekstem będzie premiera singla Wszystko na nic. Tego singla można już słuchać. Posłuchamy go dziś razem z wykonującą go artystką. To po godzinie 13. Będzie z nami dziś także Jarek Mikołajewski. Zaproszenie od naszego drogiego kolegi redaktora. Specjalne zaproszenie dla Państwa. A już za chwilę mówić będziemy o rozpoczynającym się krakowskim festiwalu filmowym, bo na tej imprezie na tej imprezie będzie miał swoją premierę film, o którym mówić będziemy za chwilę, czyli Pieśni o miłości. Krótkometrażowy film autorstwa Oskara Sadowskiego.

ćwierć wieku temu założona grupa Audio Slave i Show Me How to Live. 19 minut po godzinie 11. Za chwilę w naszym studiu pierwsi goście. Wspomniałem o Oskarze Sadowskim, ale nie tylko Oskar będzie tutaj, ale będzie też Hubert Miłkowski, aktor, Oskar Sadowski, reżyser. No i Oskar Sadowski, który kilkukrotnie gościł w audycji w środku dnia w kontekście swoich teatralnych premier, dzisiaj będzie mówił o filmie. No i myślę, że to będzie spore wydarzenie.

0: The Early Years, A New Way of Living i 23 minuty po godzinie 11. W naszym studiu już zapowiadani Oskar Sadowski, reżyser filmu i Hubert Miłkowski grający główną rolę, jedną z trzech głównych ról tak w zasadzie. I mamy tutaj krótkometrażowy film, który weźmie udział w konkursie na krakowskim festiwalu filmowym. Czy ekscytacja to jest ta emocja, która towarzyszy? Czy to jest taka ekscytacja, która towarzyszy bohaterce Ewy Skibińskiej, jak otwiera drzwi nieznajomemu w tym filmie i zastanawia się, co też on w życiu dwójki dojrzałych bohaterów, a tym drugim z dojrzałych bohaterów jest Olgierd Łukaszewicz, wywoła? Długie pytanie?
1: Dzień dobry.
2: To ja też od razu powiem. Dzień dobry.
1: Ekscytacja jest ogromna. Myślę, że szczególnie Hubert jest podekscytowany, bo jeszcze nie widział filmu. Tutaj oddaję mikrofon Hubertowi.
2: To prawda, jestem podekscytowany i to prawda, nie widziałem filmu.
1: Ale tak, no pierwszy raz zobaczymy film z widzami i ja tak odsuwam cały czas to wyobrażenie w głowie, że to jeszcze jest długo, a to zostało już tylko parę dni, bo pierwszy pokaz będzie w niedzielę. No szczerze powiedziawszy, to nawet nie wiem, jak nazwać te emocje, bo jednak w teatrze, rozmawialiśmy o tym teraz z Hubertem, bo jakby jestem też twórcą teatralnym do tej pory głównie, że jednak jakby ten proces się nie kończy. Jakby premiera jest dla mnie zawsze punktem startu, a tutaj przyznaję się, zobaczyłem film dzisiaj w nocy przed rozmową, bo po skończeniu montażu chciałem się odciąć, żeby zrozumieć, że już nic nie poprawię w tym filmie. No i zobaczyłem go dzisiaj w nocy i później po prostu nie mogłem zasnąć. Musiałem właśnie to przetrafić, że jest to skończony proces. Ale tak, no dobra, pytanie było, ekscytacja jest olbrzymia.
0: No i pewnie takim naturalnym punktem odniesienia, który pojawi się u wielu osób w głowach, będzie Pasolini, prawda? No bo tutaj nawet na punkcie, na poziomie fabularnym mamy taką sytuację. Oto do życia dojrzałej pary wkracza nieznajomy, któremu otwarte zostają drzwi, właściwie został zaproszony przez nich, ale nic o nim nie wiemy, kto to jest, po co przyjechał. No dowiemy się oczywiście, aczkolwiek nawet to, czego się dowiemy na poziomie fabularnym, myślę, że jeżeli ktoś chciałby ten film przeczytać sobie jakoś głębiej, jako jakąś jednak metaforę, no to on będzie sporo powyżej tych pół godziny, tych 30 minut spędzonych w kinie rezonował.
1: Tak. Po pierwsze, jakby to jest historia, która się gdzieś wydarzyła.
0: Jest prawdziwą historią, tak? Na podstawie prawdziwej historii.
1: Prawdziwa historia stała się dla mnie inspiracją. Poznałem kiedyś prototypa postaci Huberta Miłkowskiego, który opowiedział mi historię swoją. Natomiast jakby umiejscowienie tej historii w willi bogatego starszego małżeństwa już było moim artystycznym wyborem i też hołdem jakimś właśnie dla kina Pasoliniego. I tutaj jakby jest odwołanie oczywiście do Teorematu Pasoliniego i też faktycznie, tak jak mówisz, można odczytywać postać Huberta bardziej jako metafizycznego posłańca śmierci czy wyzwolenia. Jak najbardziej zależało mi na tym, żeby ta metafizyka w tym filmie gdzieś wisiała między słowami i żeby zostawić widzowi taką przestrzeń na głębsze poszukiwania i szukanie głębszych znaczeń niż czysto fabularne. Odczytanie tego filmu.
0: Chociaż też pojawi się tutaj, no jest coś takiego jak choroba, jest ważny wątek seksualności, pewnego niespełnienia, czy versus spełnienia, prawda? Są wspaniali aktorzy. Myślę, że to jest bardzo ważne. Tutaj wspaniałych aktorów reprezentuje Hubert. Ale jest Ewka Skibińska, również Olgierd Łukaszewicz. Takie trio się spotkało na planie. No to właściwie chyba bez zadawania pytania, po prostu oddaję ci głos. Spotkało się trio na planie i...
2: Och, w ogóle zanim się to trio spotkało, to spotykało się, bo my mieliśmy bardzo długi okres jakby rozciągniętej preprodukcji, powiedzmy. od samego castingu, który się wydarzył chyba z rok przed wejściem na plan? Nie? To się aż tak bardzo przeciągnęło.
3: Półtora roku,
2: tak, od castingu do wejścia na plan. No i potem bardzo różne konfiguracje obsadowe, co wynikało też właśnie z tych przesuwających się ciągle zdjęć, więc terminarzy, które tam były nie do połączenia. No i w końcu się to trio wylosowało i to było wspaniałe spotkanie. To było no, dla mnie jakieś bardzo, bardzo otwierające też. Niesamowite było to, jakby co Olgierd tam wniósł w ten film z takiego poziomu też swojej wrażliwości, swojego jakiegoś otwarcia się na pewne tematy, o których z nami rozmawiał. No a Ewa to z kolei jakaś absolutna petarda energetyczna i to też dla mnie było bardzo otwierające z kolei w tych no nie najprostszych scenach, bez spoilerowania, ale w dosyć dużo wymagających tak i emocjonalnie i cieleśnie scenach, które tam były do przeprowadzenia. Więc tak, no ja się czułem bardzo jakby i inspirowany i wspierany.
0: Słuchajcie, zrobimy chwilę przerwy, teraz będzie zespół Przebiśniegi i utwór Bieg, a my spotkamy się za chwilę jeszcze.

0: przebiśniegi i bieg. 20 kilka minut jeszcze do zakończenia tej pierwszej godziny, ale trwa nasza rozmowa. Jest Oskar Sadowski, jest Hubert Miłkowski. Rozmawiamy o Pieśni o nocy.
1: Dzień dobry
0: filmie
1: jeszcze raz.
0: Oskara, dzień dobry jeszcze raz, tak oczywiście. Który będzie prezentowany podczas 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. To oczywiście, ja sobie zdaję sprawę, że to jest jedna z tych rozmów. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Nawet nie, szkoda, że państwo tego nie widzieli jeszcze, ale nie widział filmu też jeden z naszych gości dzisiaj. Więc rozmawiamy o filmie, możemy tyle powiedzieć o nim, ile możemy, ale staramy się państwa zainteresować, no i też jakoś przekazać, dlaczego to jest szczególne przedsięwzięcie. Obsada znakomita. Ewa Skibińska, Olgierd Łukaszewicz, Hubert Miłkowski. Tutaj nikt nie jest przypadkowy, prawda? Do mikrofonu, proszę, proszę, panie reżyserze, mówić.
1: Można powiedzieć, że tak, można powiedzieć, że nie. Ale tak naprawdę Ewa Skibińska, oczywiście pracujemy ze sobą, chyba już 13 lat się znamy, bo jeszcze jak byłem malutkim chłopcem i asystowałem w teatrze, to wtedy poznałem Ewę w Teatrze Polskim we Wrocławiu, więc Ewa po tym, jak przeczytała ten scenariusz, bardzo, bardzo, bardzo nalegała, żeby to ona zagrała Marię. Natomiast jakby, no ja szukałem innej aktorki i tak jak Hubert wspominał, w końcu udało, z czego jestem totalnie szczęśliwy, że Ewa to zagrała. To jest, myślę, że nikt tego by tak wspaniale nie zrobił. Natomiast fascynujące było to, jak wpadliśmy na siebie z Olgierdem Łukaszewiczem, który tak złożyło się, że kiedy dostał scenariusz naszego filmu, pracował nad swoim monodramem, który teraz cały czas pokazuje w bardzo takich intymnej sytuacji i monodram, który tytuł ma Moje ciało to nie ideologia. Mhm. I chyba zresztą nawet no w każdym razie jest to jego bardzo intymna spowiedź. I gdzieś te tematy filmu bardzo się połączyły. Filmu i jakby jego monodramu się w nieoczywisty, znaczy no po prostu było niesamowite, bo dokładnie jakby w każdym razie i tak zaczęliśmy tę podróż. No i oczywiście Hubert Miłkowski, który, ja pamiętam casting, jak poznałem Huberta i no, to nie wiem, czy to pamiętasz, bo grałeś, a nie patrzyłeś na mnie, ale ja byłem z kamerą i casting wyglądał tak, że aktorzy dostawali scenariusz i musieli wyimprowizować cały film.
2: Trochę tak.
1: A ja jakby biegałem za nimi z kamerą i no po prostu jak popatrzyłem podgląd, no to się popłakałem w pewnym momencie, jakby, bo zrozumiałem, że to jest ten tajemniczy nieznajomy, a Hubert po prostu wtedy miał bardzo podkrążone oczy.
2: A ja przyszedłem po prostu bardzo zmęczony, bardzo niewyspany i nie w humorze i okazuje się, że... Okazało się, że to jest dokładnie to, czego Oskar potrzebuje.
0: Aktor zmęczony to jest już połowa sukcesu w takim razie. Powiedzmy trochę o scenariuszu. Jesteś współautorem jego, prawda? Bo to jest Marysia Stasiak, również i Krzysiek Szekalski. Tak to zostało też napisane, prawda, żeby było wieloznaczne. Ale też całość ogląda się trochę jak... To jest taka audiowizualna, jednak bardzo muzyczna całość. Coś tu jest takiego, nie chcę powiedzieć wideoklipowego też,
1: jest,
0: ale jest też taka jakość w tym filmie i to jest coś bardzo dobrego, powiem ci.
1: No wiesz, dla mnie bardzo ważne jest budowanie obrazów i w teatrze i tutaj jakby to gdzieś może po prostu przeniosło się do filmu i ten film... Bardzo jestem zadowolony z tego, jak on wygląda. Na pewno jest, powiedziałbym, no ta atmosfera jakby przechodzi z scenografia, którą zrobiła Kasia Jędrzejczyk i sztuka, która wylewa się z kadrów nie tylko właśnie w scenografii, ale też przez zdjęcia Kosmy Perlińskiego. Ale ciekawe, że mówisz o tym teledysku. To znaczy tak, no jest tam scena faktycznie, którą
0: Znaczy jest muzyczny bardzo i to jakoś tam muzyka, rytm tego filmu bardzo gdzieś ustanawia, powiedziałbym.
2: Zresztą w końcu nawet w tytule mamy pieśń,
1: tak. Od Symfonii Szymanowskiego oczywiście jest ten tytuł, ale no jest też tam faktycznie scena, powiedziałbym, jedna z ulubionych moich scen, którą Hubert z przerwami rok ćwiczył.
2: Tak było.
1: Do scena
2: choreograficzna.
1: Scena choreograficzna, tak, do przeboju z dawnych lat. Nie wiem, co mam powiedzieć.
0: No właśnie, no nie możemy tutaj za wiele zdradzać. Właśnie. To jest, no po prostu Hubert tańczy przed jednym z bohaterów. Czy to będzie Olgierd Łukaszewicz, czy Ewa Skibińska, to tego już nie zdradzajmy. Słuchajcie, od 31 maja do 7 czerwca w kinach, w Krakowski Festiwal Filmowy, później także na platformie VOD, pewnie część programu. Kiedy pokaz konkretnie?
1: Zapraszamy 31 maja i 3 czerwca. Jeszcze tylko tak chcę dodać, bo myślę, że jest to ważny, ten film porusza bardzo ważny temat tego, jak wciąż istnieją ludzie, którzy gdzieś są niewolnikami tkwienia w starym paradygmacie tego, co to znaczy być dobrym człowiekiem i jak mamy przeżyć życie, żeby spełniać normy społeczne i jak ta struktura jest wciśnięta mocno w nasze DNA i w nasze postrzeganie świata i jak społeczeństwo hodowało nieszczęśliwych ludzi. Oczywiście, którzy starali się to szczęście sobie jakoś zrekompensować i znaleźć w inny sposób.
0: Albo przykryć czymś.
1: Natomiast to, że w momencie, w którym usłyszałem tę historię, to mnie najbardziej w niej przeraziło, zasmuciło, ale też może my tutaj w trójkę jak siedzimy, mamy inną, jakby jesteśmy wychowani w innych czasach, natomiast wciąż ten lęk tego, że można przeżyć to życie jakoś w sposób niezgodny całkowicie ze swoją prawdą, albo właśnie to towarzyszył mi i cały czas mi towarzyszy. I myślę, że też jakby do takich refleksji chciałbym, żeby to młodsze pokolenie jakby też jakby spojrzało na tę historię swoją optyką i pokazałem ten film mojej terapeutce i ona zapytała mnie w którym momencie jakby jesteś najbardziej. I jest ta scena na tarasie i Ewa tam mówi, postać Ewy Skibińskiej mówi, że można przez całe życie szukać kogoś, kto spełni wszystkie twoje pragnienia, ale to nierealne. No i to ja właśnie się zastanawiam cały czas. I jak montowałem ten film, to zawsze płakałem w tym momencie. A montowałem go 10 miesięcy. No czy to jest realne? W każdym razie tylko zaznaczę, że jestem singlem, będę w Krakowie na festiwalu.
0: Dobrze. To był piękny finał.
1: I Marysia Stasiak, również singielka, również będzie na festiwalu. Zapraszam.
0: Dobrze. Wszyscy zapisali tę informację. Oskar Sadowski, singiel. Hubert Miłkowski, status nieznany. Bardzo dziękujemy wam za wizytę. No i film Pieśń o miłości na Krakowskim. Tak. No widzisz, Freud. Pieśń o nocy, Krakowski Festiwal Filmowy. Tam proszę szukać tego filmu.
1: Zapraszam serdecznie.

Midlake i Roscoe, 10 minut do godziny 12. Filmy takie jak ten, o którym mówiliśmy, czyli Pieśnie o nocy, albo o miłości, to mam taki alternatywny tytuł, który na prędce mi się w głowie stworzył. Tak czy inaczej, takie filmy możliwe są dzięki istnieniu studia Munka, proszę Państwa, które pozwala właśnie młodym twórcom, takim jak Oskar Sadowski, no gdzieś wprowadzić swoje pomysły w życie. A tutaj warto wspomnieć, że wiele, wiele bardzo osób na co dzień pracujących głównie w teatrze połączyło siły, by stworzyć ten film. Jeszcze raz efekty na krakowskim festiwalu filmowym. A teraz będą żelki, będzie to Twizzler, konkretnie Cigarettes After Sex.

Twizzler, Cigarettes After Sex. Kilka minut jeszcze do południa, proszę Państwa. Po południu kulinarne akcenty oczywiście się pojawią. Zwierzęce akcenty także się pojawią. Przypomnę, że Wiktoria Wichrowska ostatnio dostała nagrodę Złotej Łapy za materiał pochodzenia zwierzęcego. Dziś chyba pierwszy materiał od tej chwili, kiedy została nagrodzona, więc czekamy, czekamy. No, ale dwa utwory jeszcze przed nami. W naturze nic nie ginie. Jagoda Kret.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Rząd zapowiada kolejne zatrzymania w sprawie serii fałszywych alarmów, które w ostatnich dniach angażowały służby w całym kraju. Śledczy podejrzewają, że za zgłoszeniami stoi większa grupa działająca w internecie. Według służb sprawcy wykorzystywali m.in. zagraniczne bramki i szyfrowane komunikatory, by utrudnić identyfikację. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla jednak, że państwo ma narzędzia do namierzania takich osób.
1: Nikt w tej sprawie nie może czuć się bezpieczny, bo śledztwo jest rozwojowe. Myślę, że najbliższe dni też mogą zaskakiwać, bo wydaje się, tak jak też wskazuje prokuratura, że mamy do czynienia z większą grupą, która po prostu chciała sobie zrobić żarty z państwa, a przez to doprowadziła do kryzysu, bo nadużyła zaufania obywateli do służb. Za takie działania są wysokie kary. Do 8 lat więzienia w tej wersji podstawowej, nawet do 16 w recydywie. Każdy, kto uważa, że może wystawić państwo na próbę i zgłaszać fałszywe alarmy, będzie karany.
0: Śledztwo jest rozwojowe. Media ustaliły, że kolejny podejrzany w tej sprawie został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Prokuratura i służby cyberprzestępczości analizują teraz następne zgłoszenia, które mogą być powiązane z działalnością tej samej grupy. Prezydent nie poprze ustawy o związkach partnerskich, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. W Sejmie trwają prace nad projektami dotyczącymi takich rozwiązań, ale kancelaria prezydenta przekonuje, że proponowane przepisy są próbą wprowadzenia do polskiego prawa quasi-małżeństw.
2: Nie będzie zgody prezydenta na wprowadzanie quasi-małżeństw do polskiego prawa. Nie ma mowy o legalizacji związków takich, które dzisiaj próbuje wprowadzić większość parlamentarna, większość rządowa. Nie ma zgody na związki partnerskie. Jest chęć ułatwienia Polakom życia, jest chęć rozmowy i wsparcia rozwiązań o osobie bliskiej, ale te rozwiązania, które dzisiaj są w parlamencie, to de facto jest legalizacja związków partnerskich, na które pan prezydent się nie zgodzi.
0: Według kancelarii prezydenta obecnie proponowane przepisy naruszają obowiązujący w Polsce model małżeństwa zapisany w Konstytucji. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zlecił kontrolę biur poselskich Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Chodzi m.in. o wydatkowanie środków oraz informacje dotyczące zatrudnienia byłego ministra sprawiedliwości. Czarzasty powiedział, że pojawiają się pytania o pracę Ziobry dla Telewizji Republika i o to, czy poseł powinien złożyć w tej sprawie odpowiednie oświadczenie w Sejmie. Jak dodał, do tej pory taki dokument nie wpłynął. Równolegle trwają też próby namierzenia Marcina Romanowskiego, który jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Te doniesienia komentował na antenie TVP Info poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski. Posłuchajmy.
3: Jest ścigany poseł opozycji, bo jest zwykłym przestępcą, jest kryminalistą, który okradał Polaków. Zresztą razem z Ziobro okradają dalej nas wszystkich Polaków, bo pobierają pieniądze na swoje biura poselskie, które praktycznie nie funkcjonują. Pobrali pieniądze na sprzęt, który nie służy im jako posłom, tylko Ziobrze jako redaktorowi. To są ludzie bez honoru, bez wyobraźni, bez jakiejkolwiek odwagi. Ziobro krzyczał, będzie sprawiedliwość dla białych kołnierzyków, nie będą wylagiwali się na plażach, a sam pewnie gdzieś koło Miami leży sobie na plaży.
0: Kontrola biur poselskich ma wyjaśnić m.in. sposób wydatkowania środków oraz wykonywania obowiązków informacyjnych wobec Sejmu, a wniosek o europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry trafił do sądu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Na zachodzie Polski dziś niewiele chmur, na wschodzie za to więcej. Przelotne opady deszczu, na południu Podkarpacia i Małopolski spodziewane także burze. Możliwe opady gradu, a temperatury dziś od 15 stopni na Helu, około 20 w centrum do 26 stopni na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, a w czasie burz porywisty.

0: No i otwieramy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Grzegorz za konsoletą, Deep Purple za nami.
1: W środku dnia.
0: A przed nami, proszę Państwa, nie tylko druga godzina i trzecia później, ale także w najbliższych dniach wiele, wiele, wiele wrażeń koncertowych. Na przykład w warszawskiej Progresji na letniej scenie wystąpią amerykańskie legendy, grupa Garbage, no i także wcześniej przed nimi Easy and the Black Trees, taki koncertowy zestaw. Garbage zatem przed nami i to będzie utwór taki 007.

Świat to za mało. Może niekoniecznie jeden z tych najbardziej udanych filmów o Jamesie Bondzie, ale za to utwór jak najbardziej w czołówce, w ścisłej czołówce powiedziałbym. Garbage i The World Is Not Enough. No i przypomnijmy, że amerykańska grupa Shirley Manson oczywiście wokalnie i oni właśnie wystąpią na letniej scenie progresji w najbliższą sobotę i to będzie bardzo, bardzo w stolicy muzyczna sobota, no bo także festiwal Orange Warsaw Festival tego samego dnia. 14 minut po godzinie 12 w tej godzinie i kuchnia i wątek zwierzęcy się pojawi jak najbardziej, ale też jeszcze wcześniej usłyszymy Jarosława Mikołajewskiego, bo dzisiaj ważny artystyczny dzień dla niego.

0: Tak jest. Red Hot Chili Peppers, This Velvet Glove i 18 minut po godzinie 12. A teraz, proszę Państwa, mimo że to audycja w środku dnia, to słowo daję, że chyba za chwilę usłyszymy Jarosława Mikołajewskiego.
1: Już chyba.
0: Nawet o, słyszymy.
1: Dmuchnąłem w słuchawkę. Także...
0: Nie, to nie jest, Jarku, wieczór, to jest po 12. A co ty zwykle o 12 w południe w dzień robisz? Masz wykłady pewnie ze studentami.
1: Nie, wyobraź, że jestem na emeryturze od ponad roku. Także ja już nie mam wykładów, poza tymi, które miewam na umowy zlecenia. Na przykład jako profesor gościnny na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu imienia Magdalena Bakanowicz. No, czyli miewam takie momenty, kiedy jestem ze studentami, ale to już nie jest etatowe, tylko to jest takie na życzenie. W Bolonii teraz miałem też wykłady, a teraz bym miał w Trieste na przykład.
0: Albo mógłbyś być właśnie gdzieś przy kawiarnianym stoliku gdzieś we Włoszech sobie siedzieć i teraz... A właśnie jesteś jedną z tych osób, które raczej preferują szybkie espresso przy barze i idziemy dalej, czy jednak zasiąść przy stoliku?
1: No ja się rozsiadam, także i to jest zwyczaj włoski i niewłoski, dlatego że Włochy są bardzo...
0: Różnorodne.
1: Bardzo różnorodne i powiedzmy, że w Trieście na przykład jest jeszcze ta tradycja habsburska siadania przy stoliku, przesiadywania przy stoliku i w Trieście będę siedział sobie. Natomiast w Bolonii było ciężko, bo za taki stolik to już ta suma rachunku wzrastała czterokrotnie czasami, na przykład jak sobie pozwoliłem na to, żeby przysiąść, a nie wypić szybki espresso przy barze, jak powiedziałeś.
0: Dzisiaj jest ważny dzień bardzo dla ciebie, nie tylko zresztą dla ciebie, bo myślę, że dla Szymona Podwina również. Wspólna wasza płyta się ukazuje.
1: Tak, to jest taki dziwny moment. Ja jestem trochę jak takie dziecko, które nie znajdzie uspokojenia w jednej działalności, więc sobie pomyślałem, że chciałbym wydać płytę. I wydaliśmy tę płytę, opracowaliśmy płytę, która jest na podstawie kompozycji, które ułożył Szymon Podwin, twórca wrocławskiego festiwalu imienia Jacka Kaczmarskiego, bard, wspaniały, naprawdę wspaniały twórca, który stworzył Szymon Podwin do moich tekstów, które są tekstami wierszy, które wyjął sobie gdzieś tam, znalazł w moich tomikach, albo które o które dostał, to znaczy ja sobie myślałem, bo ten mój taki peryskop twórczy obserwuje świat, no i na przykład, nie wiem, są takie wydarzenia, które każą mi coś napisać. No i wtedy wysyłałem mu na przykład te teksty, wiedząc, że on już pracuje nad moimi piosenkami, no i on wtedy coś do tego tworzył. Powstała taka, okazało się, że on mnie obserwował od dawna i on bardzo chciał mnie podobno poznać. Jest to 10 lat młodszy ode mnie, no więc to rzeczywiście taki był stosunek człowieka młodszego do starszego. I spotkaliśmy się przypadkowo na długiej w towarzystwie naszego wspólnego przyjaciela, który nas przedstawił. No i z tego powstała taka naprawdę piękna przyjaźń i wspaniała płyta, z której jestem naprawdę szczęśliwy. Tam jest 15 utworów i one są w stylu takim balladowym, można powiedzieć, że bliskie temu klimatowi ballad, które słuchałem, powiedzmy mając 20 lat, a 20 lat to znaczyło mniej więcej około roku 80. Ciut wcześniej, ciut potem. Ale też są takimi piwnicznymi, powiedzmy, balladami, czyli balladami, które, te moje teksty, jakie są, to jak ktoś się zna, to wie mniej więcej, jakie są. Zresztą troszkę... No tytuł jest Pytania o wszystko. No i to są taka próba pogodzenia, opisania świata w całej takiej różnorodności, sprzeczności, nawet taka próba pogodzenia w czymś, co tylko przynależy sztuce, czyli w takiej, można powiedzieć, fantazji, ale też w zrozumieniu, w takiej powłoczce. Mądrość. No i dzisiaj o 19. Dzisiaj o 19 w Warszawie na Kabatach, na ulicy Wąwozowej 8, czyli prezentujemy tę płytę z Szymonem. to jest w atelier Café, Café Atelier Marta Banaszek. To jest takie miejsce, które jest wzorcownią krawiecką, właściwie jest kawiarnią, jest klubem. I tam co miesiąc ja czytam swoje nowe sztuki teatralne. To znaczy nie, ja czytam Diaskalię, a tam aktorzy. Machowski, Bonaszewski, Aleksandra Justa, Maria Seweryn ostatnio też czytają te moje sztuki, a w tym miesiącu wyjątek zamiast dramatu jest właśnie jest prezentacja płyty, czyli Szymon gra na gitarze, a jest naprawdę wirtuozem. Nie wiem, czy słuchałeś już tej płyty, czy czegoś z tej płyty, czy nie?
0: Zaraz będzie premiera na antenie.
1: Dobrze. To ja proszę o sygnały, które niechaj do mnie dotrą. No bo dzisiaj normalnie słowo daję. Będzie Szymon ze mną dzisiaj.
0: To też jest zaproszenie, proszę Państwa, do wieczornej audycji oczywiście zarazem. Ta nasza rozmowa teraz. Zatem pytania o wszystko i Jarosław Mikołajewski. Bardzo ten tytuł mi się podoba. Jest też dowcipny po prostu. Przewrotny i dowcipny też. Tak.
1: No mam nadzieję. Także o 19 widzimy się na Wąwozowej 8 w Warszawie, a o 21 przebiegamy szybko, przejeżdżamy na Ostrą 14 i tam bezpośrednio ze studia nadajemy. Dziękuję Ci bardzo.
0: Bardzo dziękujemy. Jarku, Jarosław Mikołajewski, proszę Państwa, dziś wieczorem premierowo, zatem pracowity wieczór. Życzymy przejezdnej Wispostrady w takim razie.
1: Dziękuję Ci ogromnie. Ciekaw jestem, którą piosenkę wybrałeś.
0: Wybraliśmy utwór tytułowy. Pytanie o wszystko, proszę Państwa. Szymon Podwin, Jarosław Mikołajewski. Bardzo dziękuję, Jarku, za rozmowę.
1: Ja Tobie dziękuję. Dziękuję bardzo.

A co jeżeli wszystko już się scali? To co przeoczone i cośmy widzieli, cośmy przecieszyli i co przepłakali, to co nieprzeżyte i całe przeżycie, które wszechogarnia rozproszone życie. To co nieprzeżyte i całe przeżycie, które wszechogarnia rozproszone życie. To co nieprzeżyte i całe przeżycie. To co odtajnione i to co zaszyte, czyli co jeżeli wszystko jak w tej chwili będzie, żeśmy wszędzie byli i nie byli, czyli kiedy całe

co nam pozostanie i kogo ja pytam? Kiedy więcej mi żegnań niż nowych powitań? Co wtedy niech powie niepytany człowiek z głębi biedy, od której do której jest człowiek?

Pytania o wszystko. Szymon Podwin i Jarosław Mikołajewski. Dziś wieczorem premiera tej płyty, no i dziś także audycja Słowo Daje, na którą Jarosław Mikołajewski. I oczywiście zapraszamy.

The Dolly Wagon i Life, albo Life i The Dolly Wagon. Proszę Państwa, za półmetkiem już nasza audycja. Kiedy to się stało, nie wiem. Tak czy inaczej, kulinarne ciągoty. Jeśli ktoś ma, to za chwilę się wydarzy na naszej antenie. Dzisiaj będzie kolejna bardzo ciekawa nazwa. Spróbuję ją wymówić. Chicha Morada. Morada. Chyba tak. Jeśli to jest ten krąg językowy, co myślę. Oczywiście.

0: Dzisiaj wybieramy się do Peru, aby ostudzić pragnienie i ochłodzić się z pomocą narodowego napoju chicha morada. Chicha morada, która tłumaczy się na fioletowa chicha, to napój pochodzący z regionów andyjskich Peru. Podstawowym składnikiem napoju jest kukurydza kuli, czyli peruwiańska odmiana kukurydzy znana powszechnie jako kukurydza fioletowa, ze względu na swój nietypowy kolor. Uprawiana i zbierana jest na szeroką skalę wzdłuż pasma Andów. Chicha morada to napój głównie jednak o smaku goździkowym, wymieszanym ze smakiem wspomnianej fioletowej kukurydzy. Kiedy napój stygnie, dodaje się do niego cukier, cynamon i lód. Czasami dodaje się do niego kawałki ananasa. Historia chicha morady sięga czasów prekolumbijskich, a nawet przed powstaniem Imperium Inków. Obecny sposób przygotowania można prześledzić w przeróżnych dziełach z XIX wieku, takich jak te autorstwa Juana de Arony i Carlosa Prinsa. Najstarsze wzmianki o jej przygotowaniu, jakie znamy dzisiaj, pochodzą z pism napisanych w połowie lat 70. XIX wieku. Współcześnie wskaźniki spożycia chicha morady w Peru dorównały nawet poziomowi popularnej Coca-Coli. Napój ten jest powszechnie dostępny w restauracjach, na targach i w supermarketach.
1: Hoy no estoy de amores. No hablaré de desamor.
0: Chicha morada jest reprezentatywnym napojem kuchni peruwiańskiej. Wiele osób ceni ją za walory orzeźwiające oraz za to, że jest uniwersalna w połączeniach smakowych z przeróżnymi potrawami. W październiku, peruwiańskim fioletowym miesiącu, znanym jako miesiąc, w którym w Limie odbywa się procesja Pana Cudów, a parafianie noszą fioletowe habity, chicha morada doskonale komponuje się ze słynnymi potrawami narodowymi kuchni peruwiańskiej. Co ciekawe, popularność napoju przyczyniła się również do eksportu fioletowej kukurydzy w 2008 roku, kiedy to osiągnął on swój szczyt w krajach, do których napływają peruwiańscy imigranci. Oprócz tradycyjnej chichi morady powstały również przeróżne wariacje. Alkoholowa, piwna, przypominająca w smaku goździkowe cukierki, nazywa się chicha de jora. Z chicha morady można przygotować również znany peruwiański przysmak, dodając do tradycyjnej receptury środek zagęszczający, na przykład skrobię kukurydzianą. Ta przypominająca owsiankę breja nazywana jest przez Peruwiańczyków mazamora morada. Dodaje się do niej suszone lub świeże owoce, na przykład śliwki lub rodzynki. Jest ona powszechnie spożywana w Peru podczas uroczystości wraz z chicha moradą, a jej popularność wzrasta szczególnie w październiku. A po jaki orzeźwiający napój sięgają Państwo w okresie upałów?

The OC's Tidal Wave i 18 minut do 13 na zegarach. Teraz artystka, która niedawno wystąpiła w dwóch polskich miastach, Warszawa i Wrocław. Not Today, Kim Gordon. No i to były rzeczywiście niecodzienne doświadczenia koncertowe. Bardziej taka audiowizualna instalacja, czy też slam poetycki to był może niż taki klasyczny koncert, ale bez wątpienia ciekawe i zapadające w pamięć wydarzenie.

0: Not Today śpiewa Kim Gordon, a ja spytam, co u ciebie today właściwie ce soir?
1: Ce soir mnie bon ton, mój drogi kolego.
0: Agnieszka,
1: dobry wieczór.
0: Kabarnet.
1: Dzień dobry. Jaki dobry wieczór.
0: Pomyliłam godziny.
1: Ale wiesz co, ja myślę o tym Not Today, że to jest taka wymówka, którą być może część z naszych słuchaczy stosuje wobec zostania patronem Radia Nowy Świat. Że, no nie, ale to nie
0: ale
1: dzisiaj.
0: Połącze, nie?
1: To jutro, albo pojutrze, albo za tydzień. No a może jednak dzisiaj, drodzy państwo, może jednak dzisiaj. Ja bym tak polecała, żeby to jednak dzisiaj zrobić. Bo ja wiem, że jutro to dziś tyle, że jutro, ale jutro może się okazać, że też
0: pojutrze.
1: Państwo sobie znajdą wymówkę, że właściwie to
0: tak,
1: nie dzisiaj.
0: Tak czy inaczej.
1: Tak, polecamy się bardzo
0: akcja
1: serdecznie.
0: Akcja Podbij Stawkę trwa i ta akcja polega na tym, że gorąco wszystkich państwa, którzy są z nami jako patroni i patronki, osoby patronujące, zachęcamy, żeby rozważyć, czy w państwa budżecie znalazłoby się jeszcze troszkę
1: drugie
0: więcej
1: tyle.
0: Miejsca dla nas, na przykład drugie tyle, albo o 50% więcej, albo
1: no,
0: o ileś,
1: ileś
0: procent
1: więcej,
0: więcej
1: tak, to już
0: po prostu
1: są
0: niż do tej pory.
1: Rozstrzygnąć.
0: Patronite.pl / Radio Nowy Świat to jest to miejsce, w którym zachęcamy do ewentualnych wprowadzenia modyfikacji.
1: Korekt.
0: Korekt, tak jest. Ewentualnie, jeśli
1: budżet.
0: Nie są państwo patronami, a chcieliby nimi zostać, no to także ten adres polecamy jak najbardziej. patronite.pl / Radio Nowy Świat. Od początku tej akcji, już od tygodnia sporo nas przybyło i wzrosła także kwota comiesięcznego wsparcia, a to nas bardzo cieszy, tak jak cieszy wszystkich miłośników muzyki francuskiej spotkanie z Agnieszką wieczorem. I teraz
1: no,
0: ja zrobiłem połączenie. Proszę bardzo, co u ciebie
1: ładnie.
0: Wieczorem?
1: A u mnie wieczorem będzie audycja okolicznościowa, bym rzekła. I nie zdradzę, o co mi do końca chodzi. Państwo też mają kalendarze, więc mogą się domyślać, o co chodzi. Są piosenki, które sobie chomikowałam od jakiegoś czasu właśnie z myślą o tej audycji, która wypada dzisiaj, czyli 27 maja. Odnosi się do wczoraj, do tego, co będzie w poniedziałek. O. Państwo
0: czyli
1: mają
0: Jane
1: kalendarze.
0: Birkin dzisiaj.
1: Nie. Właśnie nie. Żeby było zabawniej, nie, chociaż rozważałam ją, ale to bardziej w związku z kartką z kalendarza, no bo dziś swoje urodziny obchodzi między innymi oczywiście Alain Souchon. To jest no, właściwie człowiek-legenda. Człowiek, który na francuskiej scenie muzycznej jest obecny od 50-60 lat mniej więcej i niezmiennie, może nie jest na topie, ale gdzieś tam w pierwszej dziesiątce, w pierwszej dwudziestce cały czas się plasuje, więc jest to naprawdę godne podziwu. No a jak się mówi o Alainie Souchonie, no to trudno nie wspomnieć o Laurencie Woolzym, ponieważ to jest no, duet właściwie nierozerwalny. Panowie wyprawili się we wspólną trasę i nagrali wspólną płytę, natomiast generalnie tworzą dla siebie nawzajem. O. I przyjaźnią się, faktycznie się przyjaźnią. I to jest bardzo piękne, że w tej branży, w której no, konkurencja właściwie jest bardzo mocna.
0: To jak u nas, prawda, że jednak jak jest taka dobra relacja między ludźmi,
1: tak,
0: to
1: pojawia się
0: na wagę
1: taka,
0: złota.
1: Tak, pojawia się jakaś taka, jakiś taki promyczek nadziei, że można się przyjaźnić, można ze sobą nie konkurować, można ze sobą współpracować, można pisać dla siebie nawzajem, bo to było tak, że Alain Souchon pisał dla Laurenta Woolzy'ego, a Laurent Woolzy pisał właśnie dla Alaina Souchona i piszą dla siebie nadal. Mieli oczywiście skoki w bok, żeby nie było. Ale mimo wszystko trzymają się razem, tak.
0: Szanowni Państwo, dziś wieczorem zatem od godziny 19 bon ton i redaktorka Agnieszka Lipka-Barnett tam się z Państwem spotka, a teraz spotkamy się z Misią Furtak. Utwór Czuję była z tym utworem u nas, była zresztą razem z Michałem Drozdą i tak się składa, że Michał Drozda łączy Misię Furtak, ale też naszą gościnię, która pojawi się dziś po 13, a więc Hele Englert inaczej mówiąc.

0: Misia Furtaki czuje, a teraz już Wiktoria Wichrowska, proszę Państwa. W zeszłym tygodniu, przypomnijmy, nagrodzona Złotą Łapą właśnie za materiał pochodzenia zwierzęcego. Dziś ten odcinek w azylu fundacji Ktoś, nie coś.
1: Materiał pochodzenia zwierzęcego.
2: A tutaj się wspina szop.
3: Tak, to siur. Można go poznać po tym, że ma takie kropeczki na łapce. Są bardzo ciekawe. Nazywam się Gabriela Stasiak i mieszkam i pomagam zajmować się fundacją Ktoś nie coś. Nie wszystkie zwierzęta są i mieszkają tutaj ze względu na to, że powiedzmy miały źle, bo to też jest kwestia tego, że my jako azyl dla zwierząt chcemy pomagać też ludziom, którzy na przykład nie są w stanie pełnić już dobrej opieki, nie są w stanie po prostu zapewnić im tego, czego te zwierzęta potrzebują, no bo wiadomo, tutaj chodzi przede wszystkim o zwierzęta. Są sytuacje, gdzie robimy odbiory interwencyjne i te zwierzęta są odbierane w bardzo złych warunkach, a są takie sytuacje, że ktoś kocha swoje zwierzę, ale ktoś już nie jest w stanie pełnić tej opieki i my też w takich sytuacjach chcemy pomagać.
4: Głównym problemem jest to, że my jako ta organizacja dla zwierząt głównie jesteśmy dla tych zwierząt dużych, czyli są to zwierzęta na ogół gospodarskie. Renata Wójcik, jestem prezeską fundacji dla zwierząt o nazwie Fundacja Ktoś, nie coś. Choć udzielamy również pomocy zwierzętom domowym, kotom i psom, to tutaj te adopcje są łatwiejsze i bardziej powszechne. Natomiast zwierzęta gospodarskie, w szczególności właśnie konie, jeżeli tracą swoją użytkowość, tracą również tą możliwość adopcji.
2: Prawie połowa zwierząt tutaj wymaga specjalistycznej opieki. Właśnie są niepełnosprawne, tak jak Wiktorek, który jest niewidomy. To nigdy nie jest tak, że przyjeżdża nowe zwierzę i od razu ląduje w stadzie, gdzie się zwierzęta znają, rozumieją, znają w siebie swoje potrzeby. To absolutnie nigdy tak nie wygląda. Każde zwierzę przychodzi okres takiej kwarantanny, badań, profilaktyki, odrobaczania. Musimy zwierzę poznać, my jako ludzie, żeby wiedzieć, jakie mniej więcej jest, czego potrzebuje, z kim ewentualnie możemy je połączyć. Oczywiście z jego gatunkiem, natomiast z kim konkretnie, z imiona. Więc no najpierw jest ten etap poznania się i my wtedy intuicyjnie próbujemy po prostu te stada łączyć.
4: To jest bardzo duży bagaż doświadczeń emocjonalnych, psychiki człowieka i tego, ile możemy wytrzymać, zderzając się czasem wręcz ze skalą zaniedbań i tego, czego doświadczają zwierzęta. Jest to trudne z uwagi na to, że organizacje, które są typowo organizacjami non-profit, borykamy się właśnie z tym problemem utrzymania azylu, pozyskania środków, aby można było realizować misję.
2: Weronika w tej chwili nie czuje się najlepiej, cierpi na syndrom Mublera. Ma zaburzenia takie neurologiczne, na przykład często jej się kręci w głowie, przez co jej samopoczucie bywa różne, ale jest ogólnie przekochaną klaczą, naprawdę jest przekochana, a za nią jest Frodo, to jest jej przyjaciel, on sam postanowił, że chce z nią mieszkać, więc tak już zostało i sobie mieszkają razem, on ją wspiera w tym trudnym czasie.
5: Przywiodło mnie tutaj wiele rzeczy, przede wszystkim miłość do zwierząt, ale też takie niezgadzanie się na to, jak wiele zła przydarza się zwierzętom. Jola Olczak, jestem tutaj wolontariuszką. Przyjeżdżam zazwyczaj z samego rana i zostaję do wieczora. Najbardziej pokochałam kozy, zajmuję się głównie nimi. Jak tylko jest jakaś potrzeba, to zawsze znajdę swój czas. Czy to robienie racis, czy zajmowanie się szczepieniami, czy zakrapleniem na gobaki, to także zawsze tutaj jestem.
2: My jesteśmy też fundacją, która stawia na odbiory, na kłótnie, tylko my bardzo, bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby edukować, żeby tych ludzi uświadamiać. No bo nie zawsze jest tak, że ktoś zaniedba zwierzę dlatego, że go nie lubi albo że w ogóle nie lubi zwierząt, ale na przykład są sytuacje, że ktoś zaniedbuje zwierzę, bo po prostu jest nieświadomy, bo ta świadomość zatrzymała się paręnaście lat temu i tam po prostu została, także bardzo mało rozmawiamy o takich smutnych rzeczach, ponieważ to miejsce jest naprawdę tak pełne miłości, wdzięczności. Tutaj się nie myśli o tym, dlaczego to się dzieje, tylko myślimy o tym, żeby właśnie było dobrze, skupiamy się na tym, żeby zapewnić naszym mieszkańcom jak najlepsze warunki, leczenie, jedzonko, wszystko co najlepsze. No i tak to życie płynie.
0: Bardzo dziękujemy. Wiktoria Wichrowska i materiał pochodzenia zwierzęcego. Proszę Państwa, słyszymy się po 13, a to jest bardzo znana grupa.

0: zainteresowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości.
1: Tak sprawę komentował premier Donald Tusk. Prokuratura poinformowała, że dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Jeden z nich miał kierować grupą i odpowiadać za tak zwane kaskadowe zgłoszenia, czyli jednoczesne alarmowanie kilkudziesięciu instytucji.
2: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
1: Przekazała rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros. Służby podkreślają, że każde zgłoszenie o zagrożeniu musi być traktowane poważnie, bo często od szybkiej reakcji zależy ludzkie życie.
3: Tutaj nie ma czasu na sprawdzanie, jakie są podłoże takiego alarmu, czy mamy do czynienia z prawdziwym, czy z fałszywym. W każdej takiej sytuacji pilnie podejmujemy działania po to, żeby dotrzeć do tej osoby i udzielić jej pomocy. Każdego dnia od kilku do kilkunastu takich zgłoszeń trafia do komórki Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i w efekcie ustaleń funkcjonariuszy już policjanci z lokalnej jednostki jadą i w wielu sytuacjach bywa tak, że docierają w ostatniej chwili po to, żeby nieść pomoc i żeby uratować ludzkie życie.
1: Mówił rzecznik komendanta głównego policji podinspektor Robert Opas. Śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania i analizują następne zgłoszenia, m.in. te dotyczące interwencji w telewizji Republika czy domu rodziny prezydenta. A tymczasem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odesłał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Jak podkreślił, nie wyda opinii do dokumentu i uważa sprawę za zamkniętą. Chodzi o niejawny aneks przygotowywany jeszcze po likwidacji WSI, którego kolejni prezydenci, od Lecha Kaczyńskiego po Andrzeja Dudę, nie zdecydowali się opublikować. Czarzasty tłumaczy swoją decyzję wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku, który wskazał na niezgodność części zapisów dotyczących publikacji raportu z konstytucją. Marszałek ocenił też, że ujawnienie nazwisk agentów mogłoby zaszkodzić bezpieczeństwu państwa i relacjom z sojusznikami. Podobną decyzję podjęła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która również odesłała dokument bez opinii. Aneks do raportu WSI pozostaje nieopublikowany od kilkunastu lat. Od jutra wyraźnie spadną maksymalne ceny paliw na stacjach. Największą obniżkę kierowcy zobaczą w przypadku diesla. Zgodnie z nowym obwieszczeniem ministra energii, litr oleju napędowego będzie kosztował maksymalnie 6,57 zł. To o 18 groszy mniej niż dziś. Spadną też ceny benzyny. Litr popularnej 95 ma kosztować nie więcej niż 6,31 zł. Rząd utrzymuje mechanizm maksymalnych cen paliw wprowadzony po wzroście napięcia na Bliskim Wschodzie. Opublikowano rozporządzenie przedłużające do końca maja obowiązywanie obniżonych stawek podatków na paliwa. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na wschodzie. Południowym wschodzie okresami duże i tutaj miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie także burze, a miejscami jeszcze grad. Temperatury maksymalne od 15 stopni na Helu, około 20 w centrum, do 26 stopni na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty.

0: Genesis i That's All. No ale nie właśnie. Właśnie nie, właśnie jeszcze nie.
1: W środku dnia.
0: Bo jeszcze trzecia godzina i ona się zaczyna dopiero, proszę Państwa, 9 minut po 13:00. Lime Garden i Cross My Heart.

Cross My Heart, Lime Garden i 12 minut prawie po 13. Za chwilę w naszym studiu pojawi się Hela, czyli Helena Englert, i będziemy rozmawiać o tym, jak się zaczyna albo jak się wchodzi na scenę muzyczną, tak żeby rzeczywiście zrobić wrażenie, bo myślę, że Helenie to się zdecydowanie udało, ale zanim ta rozmowa, to jeszcze ważna informacja, bo 5 czerwca, proszę Państwa, koncert legendy Tricky w warszawskiej Progresji. No i tak się składa, że mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na ten koncert. W środku dnia małpa nowyświat.online. Proszę wpisać w treści tej wiadomości, no co byśmy wpisali na przykład. No Tricky, po prostu Tricky. Freaky Tricky proszę wpisać. O, takie hasło, Freaky Tricky. I osoby, które wpiszą takie hasło, będą rozważane do tego, by otrzymać wejściówki na koncert. 5 czerwca wieczorem, warszawska Progresja. Leave the Lights to Marta i Tricky, a za chwilę już w naszym studiu Hela.

0: Leave the Lights. Za chwilę zajrzymy do skrzynki i sprawdzimy, kto z Państwa zdobędzie zaproszenie na koncert Trójkiego. 5 czerwca, przypomnę, warszawska Progresja, a tymczasem kwadrans po godzinie 13 w naszym studiu już Hela. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło.
0: I podobno się ucieszyłaś z zapowiedzi, że weszłaś, chciałem powiedzieć właściwie, że weszłaś z przytupem albo że z drzwiami, ale ktoś to gdzieś napisał, więc
1: tak,
0: nie chciałam powtarzać.
1: No widzisz, ale nie, bardzo mi było miło, tak siedziałam na górze i mówię, o kurde, chyba Janek mnie lubi jednak, fajnie.
0: Jednak?
1: Jednak.
0: Nie, słuchaj, no ja tak się składa, proszę Państwa, że miałem okazję jakiś czas temu być na, to zamknięte wydarzenie, prawda, ale firmy, która organizuje duże festiwale w Polsce,
1: tak, tak.
0: No i tam miałaś okazję wystąpić, to był podobno twój pierwszy występ.
1: Pierwszy
0: ja byłem
1: ever.
0: Pod dużym wrażeniem.
1: Dziękuję
0: pozytywnym.
1: Bardzo. Dziękuję bardzo, byłam bardzo zestresowana, bo nie grałam nawet dla znajomych wcześniej na sali prób. Oczywiście było mnóstwo takich pomysłów, ale finalnie wiadomo, jak to wszystko wychodzi na ostatnią chwilę. I w związku z tym to był mój pierwszy ever występ live w ogóle przed jakimikolwiek ludźmi, a tak się złożyło, że na tym wydarzeniu no, była chyba cała branża muzyczna. Mhm. Więc mówiąc brzydko i kolokwialnie, z grubej rury. Ale ja uważam, że albo grubo, albo wcale i cieszę się bardzo, że już ten największy stres mam za sobą. Teraz już mam wrażenie, że wszystko mogę zagrać.
0: Albo grubo, albo wcale, to jest też takie podejście, które gdzieś pewnie zakłada, że nie wszyscy będą zadowoleni, nie wszystkim się spodobasz, ale że części tak.
1: No i to też jest okej, bo nie jestem zupą pomidorową i nikomu nie życzę, żeby nią był. I to jest okej, że komuś się nie podobam. Ja, moja muzyka, mój kolczyk w nosie i wszystkie inne rzeczy, które robię. Staram się koncentrować na tym odzewie, który jest pozytywny, którego mam coraz więcej. I to jest dla mnie taka jakaś siła napędowa na pewno.
0: To pewnie musiałbym tych wszystkich ludzi albo siebie zapytać, co takiego sprawia... Nie, no to ja mogę powiedzieć w sumie sam.
1: No to powiedz. Proszę bardzo, zapraszam. Co sprawia, że mnie lubisz, Janek?
0: Sprawia... Wiesz co, no chyba taką rzeczą jest to, że jakoś się wierzy w to, co mówisz.
1: Tak?
0: Czyli, że być może no nie jest to, że... Hela to jest no jak oczywiście jakiś byt artystyczny, jakaś persona pewnie, ale to jesteś jakoś może najbardziej ty, prawda?
1: No właśnie.
0: Bardziej niż na przykład, nie wiem, Ofelia na scenie w Hamlecie.
1: O, zdecydowanie. Ale super, że to w ten sposób odczytałeś, bo zdarzyło mi się parę razy dostać pytanie i pewnie na pewno jeszcze dostanę parę razy, dlaczego Hela, dlaczego nie tworzę, dlaczego robię muzykę pod ksywą Hela, a nie pod pełnym imieniem i nazwiskiem. I czy chcę od czegoś uciec i skąd to się bierze, ale chyba rzeczywiście idealnie to podsumowałeś teraz, tak mi się wydaje, że ja jestem Hela i ja prywatnie jestem Hela i wszyscy moi przyjaciele mówią do mnie Hela i jak ktoś do mnie mówi Helena albo po nazwisku, albo jakimś innym zdrobnieniem, to od razu wiadomo, że coś przeskrobałam i jest dziwnie, albo ktoś ma jakąś sprawę i czegoś chce, a tak prywatnie to jestem Hela i ta muzyka też jest... z jednej strony gatunkowa i formalna, jak słyszałeś, a z drugiej strony bardzo osobista. Więc cieszę się, że tak się czyta, jako autentyczne i jako bardzo moje.
0: Ale ta Ofelia, zagrana przez ciebie na scenie w Teatrze Narodowym, w Hamlecie, zresztą obok Hugo Teresa, który był tu, tak się składa, w zeszłym tygodniu ze swoją piosenką, więc...
1: Tak, my wydajemy
0: w tym samym
1: czasie wydajemy muzykę i już następny singiel też chyba będziemy mniej więcej w tym samym czasie.
0: Czyli duet z kwestią czasu,
1: jakiś
0: tak?
1: Jakiś cross-marketing musimy w końcu zrobić, bo to aż się prosi, no naprawdę.
0: Tak, ale nawet ta Ofelia też jest jakoś chyba, no też sama o tym mówiłaś, że w tym przedstawieniu też no, przesunęłaś gdzieś granice, akcenty różne w tej Ofelii. Mhm. To nie jest taka bezwolna dziewczyna, która po prostu sobie popada w szaleństwo i jest ofiarą, tylko ty o nią tam walczysz trochę.
1: Trochę
0: dałaś
1: walczę.
0: Jej siebie też.
1: Ja też nie jestem zwolenniczką takiego walczenia o postać. Tak się mówi w świecie aktorskim, że postać trzeba bronić swoją. Mhm. Że postać trzeba lubić, trzeba bronić, trzeba ją zrozumieć. Ja
0: uważam, zależy,
1: że...
0: co się mam na myśli też.
1: To prawda, niemniej ja w ogóle nie mam takiego podejścia. Totalnie jestem okej z tym, żeby grać postać, której nie lubię. A z Felą, jak ją nazywamy żartobliwie, Fela, Hela blisko, prawda? Z Felą było tak, że... I ja od początku dostałam przykazanie od reżysera, że ona...
0: Od Jana, trzymając się konwencji.
1: Słucham?
0: Od pana Jana,
1: trzymając się konwencji, dokładnie tak. Że to ma być... Że ja mam się nie sugerować tym, co jest w Hamlecie, tylko mam się sugerować tym, co jest we mnie. I w związku z tym dostałam ogromne pole manewru, dużo większe niż zazwyczaj dostaje Ofelia. I też dużo większy kredyt zaufania. z różnych względów, w związku z tym. No zdarzyło nam się z reżyserem tam parę razy przeciąć w życiu prywatnym wcześniej i w związku z tym no, wiedział, że może mi zaufać, a ja wiedziałam, że mogę zaufać jemu i mam nadzieję, że stworzyliśmy coś pięknego. Zresztą zaraz lecę do teatru, bo gramy dzisiaj.
0: No właśnie, ja wiem o tym, że gracie, ale dobrze, to może zróbmy tak, że posłuchamy teraz utworu Wszystko na nic.
1: Zapraszam.
0: Utworu, który jest inny niż te dwa wcześniejsze.
1: Tak.
0: Wcześniejsze, okej, można powiedzieć, że były takim wejściem z drzwiami na rynek, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Mhm. Różne, jakie były tego konsekwencje dla ciebie, wejścia na rynek?
1: Zabawne, niespodziewane bardzo, bo po pierwszym singlu mała aferka z panią Dorotą.
0: Kanapki z hajsem.
1: Kanapki z hajsem. Jeśli ktoś z państwa nie wie, to nic was nie ominęło, naprawdę. Zaskoczona byłam tym, co się dzieje, a potem drugi numer, który się w ogóle bardzo fajnie przyjął. Jak na drugi singiel ever wypuszczony na Spotify'u. Tam już pod 300 koła on podjeżdża, więc jest...
0: No to jest taki protest song bardziej.
1: Trochę taki też break-up song. Bardzo heteroseksualna piosenka, bardzo taka zdenerwowana, taka, ja to nazywam męskie granie music, to jest trochę tego typu muzyka. I ja strasznie, strasznie lubię ten numer. Cieszę się, że go wydałam, no a od tamtej pory pospotykałam się trochę z innymi producentami niż pracowałam wcześniej. I ta muzyka poszła w jeszcze inną stronę. Więc stay tuned.
0: Dobrze, na razie słuchamy utworu Wszystko na nic. Proszę bardzo, Hela.

0: Wszystko na nic to jest sprzed 5 dni świeży nowy singiel Heli, która jest z nami. Dzień dobry ponownie zatem.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Dobrze, to teraz na ile Helena Englert, aktorka, która już postawiła swoje pierwsze kroki na scenie i na ekranie również oczywiście, na ile tamta Helena się przydała tej Helenie scenicznej, muzycznej, powiedz?
1: Scenicznie na pewno. Bo koncertowo to zawsze jest robienie jakiegoś show trochę i wydaje mi się, że teatr bardzo z tym oswaja. I mimo to, że zagrałam pierwszy malutki koncert dopiero, to już wiem, że to będzie to, co tygrysy lubią najbardziej i to będzie powód, dla którego będę chciała to robić, a przez to mam na myśli muzykę jak najdłużej, zdecydowanie.
0: No tak. Powiedz proszę, kto jest, gdybyśmy, bo oczywiście możemy mieć jakieś swoje różne skojarzenia, zestawienia, może nie wiem, estetyka hyperpopowa gdzieś tam się może pojawić, jasne. Są jakieś takie twoje punkty, o których mogłabyś, chciałabyś powiedzieć na
1: punkty
0: mapie muzycznej?
1: Zaczepienia. Tak. Na pewno jeśli chodzi o brzmienie, no bardzo, chociaż w tych numerach, które wydałam, zupełnie tego nie słychać, ale namawiam Państwa na odrobinę cierpliwości, bo w następnych już będzie. Na pewno bardzo się inspiruje, no tu żadna nowość, Charlie XCX, tak, którą jak byłeś na koncercie, to było bardzo słychać w niektórych numerach. Jest taka raperka wschodząca amerykańska, nazywa się Slater.
0: Oczywiście.
1: Która
0: też będzie miała koncert w Warszawie w październiku.
1: W październiku chyba.
0: Bilety zniknęły już.
1: Zniknęły. Ja robię wszystko, co mogę, żeby się do nich dobić i nie jestem w stanie. Bardzo czekam na jej koncert. Ona jest wspaniała, też jest taką niegrzeczną amerykańską tygrysicą i wydała w zeszłym roku album, który nazywał się Worst Girl in America. I absolutnie wspaniały jest ten album. Jest też taka francuska DJ-ka Oklu.
0: No pewnie. A ona będzie na Ofie z kolei.
1: Ona będzie na Ofie?
0: Tak.
1: Dobrze wiedzieć. Widzisz, kurczę, jednak ja wiedziałam, żeby tu przyjść, bo tu się dowiaduję bardzo i bardzo się Oklu inspirowaliśmy, jak robiliśmy Wszystko na nic, bo Oklu mi pokazał producent tego numeru, czyli Franklin, który uwielbia jej wrażliwość i powiedział, że jeden z numerów, których jeszcze nie wydałam, a który on miał okazję słyszeć, bardzo mu się z tą DJ-ką skojarzył. I ja w ogóle, jak ją usłyszałam, to odpłynęłam. Takie bardzo senne, nocne, oniryczne, dziwne brzmienia elektroniczne i trochę się tym inspirowaliśmy, a potem posypaliśmy odrobinką popu, no bo jednak, czym byłby świat bez odrobinki popu?
0: No właśnie, nie lubisz się tutaj, nie boisz się tutaj tego lukru, tego
1: zupełnie,
0: tej przesady, tego brokatu, koloru, nie wiem, różowego, będzie różowy też gdzieś tam w twoich scenicznych...
1: Moim kolorem,
0: scenicznych,
1: czego nie widać
0: jest
1: po
0: biały
1: mnie,
0: raczej,
1: jest,
0: prawda?
1: Bo macie tu klimę, jest biały, ale różowy na pewno się będzie przewijał, bo ja uwielbiam kicz i uwielbiam kamp i uwielbiam zamierzoną taką przejechaną wizualną estetykę.
0: Lata 2000 czy już 2010 to jest ten dla ciebie
1: myślę,
0: punkt odniesienia, który
1: myślę,
0: wraca.
1: Że to jest trochę przełom, że 2-3-4 lata i będziemy w latach 2010 i będziemy wszyscy nosić grzywkę na bok znowu. Tak coś czuję.
0: Ci, którzy mają włosy, znaczy, dobra, już nie mówię.
1: Grzywkę.
0: Grzywkę. Okej. Powiedz proszę, kiedy się możemy spodziewać efektów już pełnych, no bo jednak tu jest u ciebie myślenie płytowe, żeby to była płyta, żeby to był gotowy materiał też do śpiewania, oczywiście wykonywania na scenie. No i kiedy koncerty? Jakie koncerty? Gdzie?
1: Koncerty już w wakacje, gdzie na pewno będzie można przedpremierowo posłuchać trochę muzyki, która będzie na płycie. I tak, Wrocław, Męskie Granie, potem Olsztyn, Green Festival i Męskie Granie Warszawa, więc bardzo serdecznie zapraszam. Otwieram ten line-upik na małej scenie, więc błagam, przyjdźcie i pobijcie mi trochę brawa z litości, bo na pewno będę się bardzo stresowała, ale też nie mogę się doczekać. A płyta, szczerze mówiąc, nie wiem. Na pewno będzie jeszcze kilka singli. Płytę skończę do końca lipca.
0: Teraz szlifowanie płyty w takim
1: teraz
0: razie.
1: Teraz jest szlifowanie, teraz są szlify.
0: To powiedz jeszcze o tym szlifowaniu, może trochę o współpracownikach.
1: Większość numerów robię z Maurycem Żółtańskim, który jest królem gatunkowej muzyki. Pracuję też z Franklinem. Miałam przyjemność Milcz zrobić z Foxem, który jest naprawdę wspaniałym producentem. I
0: to ten drugi singiel właśnie. Tak,
1: to ten drugi singiel i uczenie się od niego jest super. A panią domu I inne jeszcze numery, które były na demówce, którą wysłałam do Uniwersalu, która w ogóle przesądziła o tym, że dzisiaj siedzimy i tu rozmawiamy. Robiłam z moim w ogóle kolegą z ławki, z gimnazjum, z Adamem Goryszewskim, który ma ksywę Gory. Ale jakoś tak teraz wyszło, że nie pracujemy już razem i rozwijamy się osobno w nasze strony. On poszedł bardziej w hip-hopową sytuację i trapową, a ja jednak chyba zostanę dziewczyną pop, tak coś czuję.
0: Dziewczyna pop, dobrze. Taki album też był na naszej scenie, to
1: tak,
0: Daria
1: ja wiem.
0: Zawiało.
1: Bardzo świadoma referencja to była.
0: Dobrze. Dobrze, w takim razie czekamy na więcej. No i czego ci życzyć? Brokatu,
1: zdrowego głosu, to na pewno, bo jest, czuję on, że jednak są dwie równoległe kariery prowadzone. No i co? No, przede wszystkim miłego odsłuchu, no, ja bym chciała.
0: A jest tak, że musiałaś trochę postawić wszystko bardziej na kartę muzyczną i na przykład odmówić jakichś propozycji?
1: Zaczyna tak być powoli, ale ja mam na to wszystko dziki plan. Także.
0: Ale nie zdradzaj go nam,
1: nie
0: tak?
1: Nie zdradzam, także zapnijcie pasy, bo myślę, że jeszcze parę niespodzianek do końca roku się wydarzy.
0: Hela była z nami. Bardzo dziękujemy ci za wizytę.
1: Ja również bardzo dziękuję.

Stereo Lab i Ping Pong. No a czekamy oczywiście na album Heli. 25 minut na zegarze jeszcze pozostaje do godziny 14. Teraz Malibu i grupa Hole.

Hole i Mali był jeden z moich ulubionych utworów, jakże się zawsze cieszę, kiedy możemy Państwu go zagrać. 20 minut jeszcze tylko do zakończenia dzisiejszego naszego programu. Przypominamy o akcji Podbij Stawkę, patronite.pl/radio-nowy-świat, czyli do zwiększenia, ewentualnie rozważenia zwiększenia swojej kwoty comiesięcznego wsparcia naszego radia, jeśli Państwo nas wspierają, albo do tego, żeby patronami zostać, jeśli Państwo nas słuchają, a nie wspierają. To, żeby Państwo też oczywiście słuchali i wspierali. O, tak w największym skrócie to miała być taka moja wypowiedź zachęcająca. Zachęcająco brzmi też zawsze The Flaming Lips, bo wiem, jakie tu dźwięki się mogą wydarzyć za chwilę.

Race for the Prize to The Flaming Lips. No i ten czas tak podajemy. Czasami, proszę Państwa, trochę tak pi razy drzwi mniej więcej. No ale nie zmienia to faktu, że on płynie albo, jak kto woli, leci. I zaczyna się powoli już myślenie o tym, co jutro przed nami i kto jutro. Jutro Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński w naszym studiu, bo zbliża się kolejna edycja ich wspólnego przedsięwzięcia, czyli Breakin' Classic. Nie mogę się doczekać ich wizyty i tego, co nam o nowej edycji tego przedsięwzięcia łączącego klasykę, chociaż też pewnie hobby Kuby Orlińskiego, którym jest, no nie, no breakdance'u może nie będzie tam, ale to jest celowo właśnie ta część nazwy taka, czyli break in classic od tej jego pasji. Jutro zatem o festiwalu, a my jeszcze mamy kilka muzycznych powinności dzisiaj, właściwie przyjemności. Tracy Chapman.

It's Okay to Tracy Chapman i teraz przeniesiemy się do Francji. Francji, która... No właśnie, pierwsze to będzie przeniesienie się do Francji. Dzisiaj jeszcze wieczorem nastąpi kolejne i to właściwe, ale teraz na scenę myślę, że nieco bardziej elektroniczną, no bo grupa Phoenix przed nami, Listomania.

Listomania, no i oczywiście Phoenix z wokalistą Tomasem Marsem na czele. 7 minut jeszcze do końca, 2 utwory, w tym jeden z wysp brytyjskich od Bakara, proszę Państwa. 3 maja 2024 roku ten utwór się ukazał, utwór React.

React i Bakar, proszę Państwa, już prawie na koniec, no bo to już czas. Jutro zatem Aleksander Dębicz, Jakub Józef Orliński. Jeszcze w piątek warto byłoby chociaż słowo opowiedzieć, no więc w piątek z Agnieszką znajdziemy się w pustce, między innymi. Nie w ustce, tylko w pustce. I co to jest za pustka? I to jest kawał pustki naprawdę. Się Państwo przekonają w piątek. A teraz noszony na rękach przez redaktorów Radio Nowy Świat Antony Szmierek na koniec. Do usłyszenia! We'll be right back.

0: Przed nami kolejne wrzenie nowego świata. Niedzielne przedpołudnie spędzi z nami Kinga Dębska, reżyserka, scenarzystka, autorka książek. Porozmawiamy o filmach na wielkim ekranie i najmniejszych seansach, które ruszają w głowie podczas czytania. Przyjrzymy się dowodzeniu na planie i kamerze, która działa jak rentgen. Istotne będą język emocji i język obrazu. Porozmawiamy też o ludziach, z którymi dobrze się milczy. Spotykamy się już w najbliższą niedzielę, 31 maja o godzinie 10. Zapraszam do Wrzenia Świata. Weronika Wawrzkowicz.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zlecił kontrolę biur poselskich Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Chodzi m.in. o wydatkowanie publicznych środków oraz działalność biur polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy przebywają obecnie za granicą. Marcin Romanowski jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Według medialnych doniesień służby są bliskie ustalenia jego miejsca pobytu.
4: No tutaj wszystko w rękach służb. Ja mam nadzieję, że zobaczymy tych panów tam, gdzie ich miejsce. No sam fakt uciekania przed polskim wymiarem sprawiedliwości powinien skutkować tym,

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński skrytykował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o powołaniu Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kaczyński przyznał, że nadal nie zgadza się z tym wyborem, choć podkreślił, że decyzja należała wyłącznie do prezydenta. Chodzi o udział Kapińskiego w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy sprzed ponad dwóch dekad. Prezes PiS zaprzeczył jednocześnie doniesieniom o konflikcie między Pałacem Prezydenckim a Nowogrodzką. Przyznał jednak, że jego relacje z prezydentem są obecnie bardziej zdystansowane niż wcześniej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał tytuł miasta ratownika dla Gdańska. Wyróżnienie trafia dla samorządów, szczególnie

0: come on back, baby.
1: Tu Radio Nowy Świat, a w Radiu Nowy Świat tradycyjna, powszechnie lubiana audycja Dzieci Bluesa. No bo któż nie lubi Dzieci Bluesa? W zasadzie wszyscy lubią Dzieci Bluesa, bo wszyscy jesteśmy dziećmi bluesa, a ponieważ się lubimy wzajemnie, no to wszystko jasne. Wyjaśniam też, że dzisiejszą naszą zbiórkę poprowadzimy my, czyli Grzegorz Muranowicz i ja, Jan Chojnacki. A rozpoczęli nasze dzisiejsze spotkanie muzyczne członkowie i członkinie zespołu The Bone Shakers. To będzie mocny początek tegorocznego Suwałki Blues Festival, bo pierwszego dnia, czyli 9 lipca o godzinie 20 w przepięknej sali o świetnej akustyce, sali imienia Andrzeja Wajdy, Suwalskiego Ośrodka Kultury, właśnie wystąpią The Bone Shakers. Znani są już stałym słuchaczkom i słuchaczom naszego dziecięcego bluesowego cyklu, bo już parokrotnie The Bone Shakers pojawiali się ze swoimi nagraniami, zarówno ze swoimi, jak i też z nagraniami, w którym jako organizm muzyczny towarzyszyli innym wykonawcom. Taką siłą sprawczą The Bone Shakers jest Randy Jacobs, gitarzysta, wokalista, no i także kompozytor, wywodzący się z kręgu Detroit.

czyli z takiego klasycznego okręgu w Stanach Zjednoczonych, w którym to brzmienie Motown, takiego nowoczesnego blues soul funka się rodził, no i Randy Jacobs jest znakomitym tego kontynuatorem. Obecną siłę tego zespołu stanowi obok niego pani Jenny Langer, wokalistka, której głos słyszeliśmy w tym nagraniu, która swego czasu zwyciężyła na International Blues Challenge w 2020 roku. Przywożą do Polski repertuar głównie związany z promocją ich ostatniej płyty, która nosi tytuł Live to be This, i właśnie na początku słuchaliśmy nagrania Evil No More, w którym towarzyszył im na harmonijce ustnej Charlie Musselwhite. Bone Shakers raz jeszcze teraz usłyszymy, Don't Deny Me, i tutaj z kolei jest dodatkowo słyszana gitara Coco Montoya, a saksofon Jimmy'ego Carpentera. Bone Shakers.

The Bone Shakers, czyli mocne uderzenie na rozpoczęcie Suwałki Blues Festival 2026, 9 dzień lipca, sala imienia Andrzeja Wajdy, Suwalski Ośrodek Kultury. To będzie koncert biletowany, w zasadzie jedyny z tych dużych koncertów. Na pozostałe jest wstęp wolny. No będę się starał u moich przyjaciół coś stargować dla naszych słuchaczek i słuchaczy, jeśli chodzi o możliwość wejścia też na ten koncert, chociaż no, zdają sobie Państwo sprawę, że to nie jest sala, hala na dziesiątki tysięcy, no ale czegoż się nie robi dla słuchaczek i słuchaczy Radia Nowy Świat, przecież jesteśmy patronami Suwałki Blues Festival od kiedy nasze radio istnieje. Wspominałem o Randym Jacobsie, czyli o liderze, współliderze The Bone Shakers, który jest przede wszystkim no, ceniony poza zespołem jako gitarzysta i występował jako sideman z wieloma sławami tego bluesowego i rockowego świata. Daje o sobie też znać jako o wirtuozie gitary akustycznej, a konkretnie dobro. Na tym jego, ich ubiegłorocznym albumie znalazł się też utwór, jak gdyby będący ukłonem w stronę tego niezwykłego rezofonicznego instrumentu. Utwór nosi tytuł Dobro Jones i oto jak Randy Jacobs przyjaźni się z owym Dobro.

Do Suwałki Blues Festival będę teraz wracał w każdym wydaniu Dzieci Bluesa aż do 9. Patrzę teraz, no tak, aż do 9 lipca, no bo atrakcji mnóstwo niesie z sobą program tegorocznego festiwalu, mnóstwo i bardzo, że tak powiem, rozmaitych. Ale od czasu do czasu będę sięgał też do historii festiwalu i właśnie nadarza się taka okazja, bo świeżutko, kilka dni temu otrzymałem najnowszą płytę artystki, która wystąpiła parę lat temu na Suwałki Blues Festival i jak pamiętam wzbudziła, no może nie tyle sensację, ile wielkie zainteresowanie i zdziwienie, że dotychczas jej nie znaliśmy. Pochodzi z Irlandii, to może dlatego jej nie znaliśmy, ale ma w sobie no, niezwykłą dynamikę. I żeby to udowodnić, to proszę wraz z nami posłuchać utworu z nagrania z nowej płyty tej artystki. Utwór nosi tytuł What Am I Supposed to Do? Cóż takiego powinnam zrobić?

Głos, który Państwo słyszeli, to głos Granny Duffy. Granny Duffy, artystka irlandzka, określana jako blues rockowa czy rock bluesowa. Irlandzka, ale no już od pewnego czasu jest przyjęta do grona amerykańskich artystów cieszących się powodzeniem i sympatią i popularnością w kręgach właśnie blues rockowych. Świadczy o tym także ten jej najnowszy album. Został on wyprodukowany przez Justina Stanleya i Marka Forda, znanych jako uczestnicy The Black Crowes. No i towarzyszy jej zestaw, no, można powiedzieć, gwiazdorski. Na perkusji legendarny Kenny Aronoff, ten, który grywał z McCartneyem, Springsteenem, Dylanem. Na basie Jürgen Carlson, ten, który gra z Government Mule. No a do tego jeszcze jej dwóch stałych współpracowników, czyli Peter Levin i Paul Sherry. Album nosi tytuł What Am I Supposed to Do? I to był tytułowy numer z tej właśnie płytki, która no, jest, potwierdza tylko ten dynamizm i tę radość muzykowania Granny Duffy. Z tego jej nowego albumu wybrałem jeszcze jeden utwór, który niejako troszkę stoi w takim kontrapunkcie do całości blues rockowej, natomiast nawiązuje niewątpliwie do klasyki bluesa. Jest to utwór, który bardzo moim zdaniem jest wbrew pozorowi trudnym do interpretacji, a zwłaszcza być może do interpretacji przez kobietę, dlatego że został wymyślony przez mężczyzn bardzo przez wiele lat ogrywany w różnych konfiguracjach. No i szczerze powiem, że żadna z tych wersji, które dotychczas słyszałem, nie umywała się nawet do tych dwóch, czyli do wersji Petera Greena z zespołem Fleetwood Mac i potem do bardzo zbliżonej do Greenowej wersji Gary'ego Moore'a. A mówię o utworze Need Your Love So Bad. A myślę, że Granny Duffy dała sobie radę.

No i co państwo sądzą? Myślę, że Kerrani Duffy zdała egzamin, jeśli chodzi o niedzielę Absolbed. A teraz zmienimy o 180 stopni chyba nastrój, klimat, instrumentarium, no i też współczesność, że tak powiem. A to dzięki stylistyce, która zwie się Zydeco.

Accordion Man, czyli człowiek z akordeonem. To jest artysta o imieniu i nazwisku Corey Arsenault i jestem przekonany w 100%, że to jest jego debiut, nie tylko w naszej audycji, ale jak sądzę i być może, tutaj już nie mam pewności, w Radiu Nowy Świat. Corey Arsenault reprezentuje, można powiedzieć, młodą falę muzyki określanej jako zydeco, czyli tej niesłychanie atrakcyjnej i jakże odmiennej od wszystkiego mieszaniny muzyki kreolskiej, rocka, bluesa. A tę swoją odmienność zawdzięcza ta muzyka przede wszystkim brzmieniu instrumentów podstawowych, czyli właśnie akordeonu i tary. I te dwa elementy Corey Arsenault w swoim zespole, który nosi dźwięczną nazwę, niech, żebym nie przekręcił, bo on się różnie nazywał. To jest ambasadorem zydeco na całą Amerykę i od 40 ponad lat stanowi trzon rozwoju tego właśnie kierunku. Do tego jeszcze ma w sobie taką moc przyciągania następnych pokoleń, bowiem on, jego zespół to jest czysto rodzinna sprawa. Sam Corey i jego dwóch synów od czasu do czasu jeszcze dołączają muzycy towarzyszący. Myślę, że zydeco jest na tyle odmienną formacją od wszystkiego, co słyszymy dzisiaj, że słusznie jest postrzegana ta formacja muzyczna jako coś godnego podtrzymywania, do tego stopnia, że nawet ci, którzy formują kategorię nominacji do Grammy, postrzegają zydeco jako coś istotnego, no, coś takiego, co świadczy o oryginalności kultury muzycznej Luizjany. Jak wspominałem, ten podstawowy instrument poza akordeonem, tutaj nawiążę jeszcze do słynnego powiedzenia związanego także z tą rodzinnością w organizacji muzycznej życia Corey'a. Jest takie słynne powiedzenie, że akordeon w domu, harmonia w rodzinie. No i tutaj to się absolutnie sprawdza. Corey Arsenault i jego zydeco Fusion Band teraz zademonstrują niewątpliwą oryginalność brzmienia tego drugiego podstawowego instrumentu, czyli tary, na której gra jeden z synów Corey'a Arsenault. Tytuł utworu: Washboard Zydeco.

No i kolejna nowalijka, czyli nowa zupełnie płyta, tym razem związana teoretycznie poprzez imię i nazwisko z tradycją chicagowskiego bluesa. Ale, Willie Clayton, bo o nim mowa, 72-letni artysta związany właśnie z chicagowskim bluesem i soul bluesem, tym razem postanowił zaproponować nam, słuchaczkom i słuchaczom, album zatytułowany Evolution. No i ta ewolucja z mojego punktu słyszenia i takiego oceniania przydatności tej muzyki do naszej audycji wydaje się troszkę idąca w niewłaściwym kierunku, bo Willie Clayton odstąpił od takich czysto chicagowsko-bluesowych klimatów i poszedł, powiedziałbym, no, troszkę w taki soul słodko-taneczny może. No w każdym razie, poza tym, że jego głos nadal brzmi tak jak dawniej, czyli słychać w nim ten bluesowy zaśpiew, no to repertuar już jest taki i aranżacja troszeczkę, powiedziałbym, wątpliwa z mojego punktu słyszenia. Jest jeden utwór, przytoczę, być może w przyszłym tygodniu wrócę do tego po głębszym zagłębieniu się w twórczość Williego Claytona i wtedy zaprezentujemy jego prawdziwe bluesowe wcielenie. Ten utwór nosi tytuł It Ain't Tricking, Willie Clayton.

Do kolejnej nowaliki już nie mam żadnych wątpliwości, bo będzie to nowa koncertowa płyta Joe Bonamassy zatytułowana The Spirit of Rory, Live from Cork. I to będzie taki album w hołdzie Rorymu Gallagherowi, słynnemu irlandzkiemu gitarzyście. Album ukaże się dopiero w drugiej połowie czerwca. No ale po kropelce, po jednym w tygodniu, Joe Bonamassa już udostępnia kolejne nagrania. I teraz proszę posłuchać, jak wykonuje coś, oczywiście z repertuaru Rory'ego Gallaghera. Back on my stomping ground. Joe Bonamassa.

I tę pierwszą godzinę Dzieci Bluesa skończymy takim nawiązaniem i do muzyki Joe Bonamassy, i do Suwałki Blues Festival. Nie tylko dlatego, że Joe Bonamassa wystąpił na jednym z pierwszych Suwałki Blues Festival, ale także dlatego, że usłyszymy go w kolejnym nagraniu, w którym wystąpią The Bone Shakers. Ale tym razem The Bone Shakers nie w roli głównej, tylko jako muzyczny organizm towarzyszący Mindy Abair, jednej z najbardziej znanych saksofonistek blues soulowo-rockowych, no i także wokalistki. To jest taki album, który współprodukował Joe Bonamassa, no a The Bone Shakers towarzyszyli Mindy Abair. I usłyszymy ich wszystkich razem pod hasłem Pretty Good for a Girl. Joe Bonamassa, Mindy Abair and the Bone Shakers.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Polska i Wielka Brytania podpisały nowy traktat o współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Porozumienie obejmuje m.in. rozwój nowoczesnych technologii dotyczących dronów, obrony powietrznej i cyberbezpieczeństwa. Dokument podpisali w Northolt premier Donald Tusk i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Szef polskiego rządu podkreślał, że oba państwa już teraz blisko współpracują przy wsparciu Ukrainy, a nowy traktat ma jeszcze bardziej wzmocnić bezpieczeństwo Polski i regionu. Donald Tusk zaznaczył też, że podobne porozumienie Warszawa podpisała wcześniej z Francją i prowadzi rozmowy o bliższej współpracy także z Niemcami. Brytyjski premier Keir Starmer mówił po podpisaniu dokumentu, że oba kraje łączą wspólne wartości i wieloletni sojusz. Z kolei Donald Tusk podkreślał, że podczas negocjacji bez trudu odnaleziono wspólny język w sprawach bezpieczeństwa i obrony. Wracamy do kraju. Policja i prokuratura rozbiły zorganizowaną grupę odpowiedzialną za serię fałszywych alarmów w całym kraju. Śledczy poinformowali o zatrzymaniu dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w procederze, w tym jednego, który miał kierować grupą przestępczą. Obaj trafili na 3 miesiące do aresztu. Według śledczych grupa działała w internecie, miała własną strukturę i odpowiadała m.in.

0: Kilkunastu takich zgłoszeń trafia do komórki Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i w efekcie ustaleń funkcjonariuszy już policjanci z lokalnej jednostki jadą i w wielu sytuacjach bywa tak, że docierają w ostatniej chwili po to, żeby nieść pomoc i żeby uratować ludzkie życie.
1: Śledczy zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania. Naukowcy protestują dziś pod Sejmem, domagając się większych nakładów finansowych. Chcą, by środki przeznaczane na naukę wzrosły do 3% PKB wobec nieco ponad 1% obecnie. Zdaniem protestujących, bez większych inwestycji Polska nie będzie w stanie skutecznie konkurować z innymi państwami, a już teraz dotykają drenaż mózgów, wyjeżdżanie najzdolniejszych naukowców za granicę.
2: Chcemy tego, żeby nauka była doceniana w Polsce, żeby naukowcy mieli dobre warunki życia i nie musieli uciekać za granicę, albo nie musieli przestawać pracować nad tym, na czym naprawdę im zależy, rozwijać się naukowo i rozwijać Polskę naukowo tutaj na miejscu.
1: Mówi dr Anna Łosiak, geolożka planetarna z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Do postulatów odniósł się minister nauki Marcin Kulasek, który poparł protestujących, jednak nie przedstawił konkretnych rozwiązań. Do sprawy wrócimy w popołudniówce po godzinie 16. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

15 z niewielkim hakiem, Dzieci Bluesa ponownie na antenie Radia Nowy Świat, Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki oraz głos pani, która nazywa się Alison August, czyli Alison Sierpień, można powiedzieć. Ale nie twórczość tej pani jest dla mnie istotna, jeśli chodzi o ten punkt programu, tylko tytuł piosenki. A tytuł piosenki brzmi Honey Jar, czyli słoik miodu. Otóż, proszę państwa, postanowiłem wypełnić znaczną część drugiej godziny audycji Dzieci Bluesa pieśniami, głównie bluesowymi, związanymi z istnieniem takiego bardzo wartościowego środka odżywczego, jakim jest miód. A to dlatego, że od słuchacza starszaka z Bud, pana Jacka, dostałem słoik przepysznego miodu rzepakowego, który to miód pan Jacek opatrzył jeszcze dodatkowo takim oto opisem. Ten miód zawiera takie wartości odżywcze, jak on tak napisał, szacunek i uznanie dla limerycznie globtroterującego ojca dzieci bluesa. Mam nadzieję, że spożycie go wywoła jakąś nutę melancholii, smaku lub uśmiech dojrzałego dziecka. No więc jeszcze nie otwarłem, ale już sama myśl o tym, jak odkręcę to wieczko, jak zaczerpnę i spróbuję, no to oczywiście moja gęba się rozjaśni i w ogóle nie będzie w niej żadnej melancholii, tylko radość dojrzałego dziecka. Bardzo dziękuję, panie Jacku. Mogę się odwdzięczyć kilkoma piosenkami bluesowymi o miodzie, więc dzisiaj tego będzie jeszcze troszkę. Ale na początek jeszcze jedna nowalijka. Nowalijka z działania jednej z takich drugoplanowych, ale jednocześnie bardzo ze mną emocjonalnie związanych wokalistek, Shawn Murphy. Oto utwór z jej nowej płyty, który nosi tytuł Mama's Home.

Sean Murphy. Artystka, która, jak powiedziałem, wywołuje we mnie pewne emocje, chociażby dlatego, że jesteśmy równolatkami, a właśnie 6 maja miała urodziny. No i mniej więcej w tym czasie pojawił się jej nowy album, który nosi dosyć znaczący dla nas, dla dzieci bluesa tytuł, czyli Brand New Blues. I Mama's Home to jeden z 11 utworów, które się na tej płycie znalazły. A Sean Murphy ma za sobą bardzo bogatą, można powiedzieć, karierę. Także jako artystka towarzysząca innym, niestety pewnie czasami bardziej sławnym, co nie znaczy, że jakoś znacząco gatunkowo lepszym. Na początku lat 70. występowała w duecie z Meatloafem, jako Meatloaf and Stoney. Potem zdarzało jej się też być wokalistką u boku Boba Ziegera. Z Claptonem nagrała album Behind the Sun i była członkinią w zespołu towarzyszącemu Ericowi podczas całego światowego tournée. Razem z nim wystąpiła na Live Aid. Poza tym ma w swoim dossier współpracę z Herbie Hancockiem, z Philem Collinsem, z Bruce'em Holsbym, z Alice'em Cooperem, no i tak dalej, i tak dalej. Przez 15 lat była pełnoprawną członkinią też jednego z moich ulubionych zespołów, czyli grupy Little Feat. No ale co tu dużo ukrywać, kariera solowa to jest jednak coś bardzo podstawowego dla tej artystki i staram się każdą jej kolejną solową płytę uwzględniać w moich programach, stąd też i tym razem Sean Murphy pojawiła się w Dzieciach Bluesa. Oto tytułowe nagranie z jej nowego albumu Brand New Blues, Sean Murphy.

No, nie znalazłem niestety żadnej piosenki Sean Murphy, która kojarzyłaby się z miodem, czy też z bartnictwem. No właśnie, a propos, czy można jeszcze stosować takie określenie do pszczelarstwa, bo kiedy próbowałem w sieci gdzieś odnaleźć taką rzetelną informację, jak należy tytułować kogoś, kto produkuje miód, no to generalnie jednak pszczelarz, a niby ten bartnik to jest ktoś, kto w zamierzchłej przeszłości to robił, ale korzystając z barci, czyli z takich już chyba nie stosowanych i nieużywanych pustych pni drzew, w których mieszkały pszczoły. No to tyle rozważań historyczno-językowych, a teraz właśnie przechodzę do obiecanego miodu i to będzie utwór zatytułowany po prostu Miód, a wykonawca The Marcus King Band.

No i teraz dla pewnej rozmaitości, dla ubarwienia dzisiejszego programu, troszkę mocniejszego grania, wystąpi orkiestra, która nosi nazwę The Karma Effect.

The Karma Effect to brytyjski kwintet z takiej rodziny, powiedzmy Bad Company, Black Crowes, no czyli niewątpliwie rockowe granie osadzone jednakowoż w tak zwanych bluesowych korzeniach. Ich nowy album właśnie się ukazał, nosi tytuł Cruel Intentions. No i tu po prostu, żeby troszkę ożywić i zmienić nastrój, jeszcze jeden utwór z tej właśnie płyty The Karma Effect w utworze Long Gone.

No i teraz już całe 25 minut będę lał miód na Państwa dusze, serca i bluesowe rozumki. Klasyka na początek. Stevie Ray Vaughan i Double Trouble i Miodna Pszczoła, Honey Bee.

I teraz będziemy mieli króciutki, bo jedno nagraniowy kącik Boogie, który zaniedbałem. No więc cieszę się, że znalazłem nawiązanie miodu z Boogie. I to będzie Boogie w wykonaniu doktora Johna, Honey Dripper. A Honey Dripper to jest, też nie wiem, czy jest jedno wyrazowe określenie, taka nabierak do miodu, może czerpak, może to można nazwać. No w każdym razie, nie wiem, czy Państwo kojarzą, że to zazwyczaj jest taka buławka drewniana, czyli cienki patyczek, a na końcu jest taki łepek z rowkami toczonymi i to się wkłada do słoja, czy do czego tam, w czym jest miód i potem przenosi na jęzorek najlepiej. No więc to będzie właśnie piosenka bez słów, czyli Boogie instrumentalne poświęcone temu urządzeniu. Dr. John Honey Dripper.

No a skoro już wspomniałem o próbowaniu miodu, to nasunęła mi się taka bardzo oczywista, jeśli chodzi o tytuł, piosenka Honey on my tongue, czyli miód na moim języku. Colin Linden, znakomity kanadyjski przede wszystkim producent, no ale także gitarzysta, którego kiedyś nawet zauważył Bob Dylan i włączył do swojego zespołu. Honey on my tongue. Miód na moim języku.

Dwie następne pieśni już nie będą o samym miodzie, tylko będą od strony wykonawczej nawiązywały do tego zdrowszego, że tak powiem, produktu zwierzęcego. The California Honey Drops, czyli kropelki miodu z Kalifornii, których dowódcą jest nasz rodak Lech Wierzyński, mają w swoim repertuarze dużo ładnych, tanecznych, słonecznych kalifornijskich piosenek i też wśród nich jest album, na którym The Honey Drops wykonują wyłącznie tak zwane covery, ale też takich właśnie pogodnych, przynajmniej od strony muzycznej, numerów, między innymi stary, dobry numer Chucka Berry'ego You Never Can Tell.

To były kropelki miodu, a na zakończenie ci rozdzielacze miodu, czyli Honey Drippers w nagraniu Rocking at Midnight, tytuł niespecjalnie przystający do pory dnia, ale jeśli chodzi o pogodę i dynamizm tego nagrania, to jak najbardziej. To była audycja Dzieci Bluesa, którą prowadziliśmy wspólnie z Grzegorzem Muranowiczem. W przyszłym tygodniu słyszymy się jak zawsze o 14:00 z niewielkim hakiem.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił żołnierza oskarżonego o przekroczenie uprawnień podczas interwencji na granicy z Białorusią. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku, gdy szeregowy Karol S. oddał 12 strzałów w rejonie Dubicz-Cerkiewnych. Wyrok jest nieprawomocny. Sąd uznał, że żołnierz wykonywał swoje obowiązki związane z ochroną granicy i nie popełnił przestępstwa. Prokuratura domagała się dla niego kary ograniczenia wolności, argumentując, że strzały mogły zagrozić życiu ludzi. Sam wojskowy twierdził, że były to strzały ostrzegawcze i alarmowe. Zmieniamy temat. Węgry pozostaną w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Parlament w Budapeszcie uchylił decyzję o wycofaniu kraju z MTK, którą rok temu forsował rząd Viktora Orbana. Nowe władze z premierem Peterem Madziarem deklarują chęć wzmacniania międzynarodowego porządku prawnego i współpracy z instytucjami międzynarodowymi. Proces wyjścia z MTK rozpoczął się po sporze wokół wizyty premiera Izraela Benjamina Netanyahu na Węgrzech. Orban uznał wtedy, że Trybunał jest instytucją upolitycznioną. Wracamy do kraju. Łatwo Gang zaapelował do prezydenta i rządu o pomoc w finansowaniu leczenia dzieci cierpiących na dystrofię mięśniową Duchenna. W nagraniu opublikowanym w social mediach influencer i organizator internetowych zbiórek podkreślił, że Polacy chętnie pomagają chorym dzieciom, ale społeczeństwo nie jest w stanie za każdym razem zbierać setek milionów złotych potrzebnych na terapię.
3: Zwracam się do prezydenta i do rządu. Odbyłem pewne rozmowy, które dają mi poczucie, że jest możliwość, że prezydent wraz z rządem mogliby uratować te dzieciaki. Może jest możliwość, żeby prezydent wraz z rządem razem w jakiś sposób połączyli siły. Jestem pewny, że i cały rząd, i prezydent, wszystkie jakby instytucje państwowe, wszyscy jesteśmy zgodni, że chcielibyśmy, żeby te dzieciaki mogły przeżyć życie i być zdrowe. Prawda?

0: zaangażowanych w pomoc Ukrainie i jej mieszkańcom podczas wojny. Delegacja z Gdańska uczestniczyła w wydarzeniu mimo napiętej sytuacji bezpieczeństwa w Ukrainie. Przedstawiciele miasta podkreślają, że obecność polskich samorządowców była ważnym sygnałem solidarności.
1: Ukraińcy byli nam bardzo wdzięczni, kilkakrotnie podkreślała to pani premier Skrydenko i wielu przedstawicieli i rządu, i samorządu, czy Witalii Kliczko, mer Kijowa, z którym też się spotykałam, mówili, że to jest bardzo jasny sygnał, że my także się nie boimy. I to pokazuje międzynarodową solidarność, która jest cały czas Ukrainie bardzo potrzebna.
0: Mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Gdańsk od początku wojny współpracuje z ukraińskimi samorządami i organizuje transporty pomocy humanitarnej dla mieszkańców zaatakowanych regionów Ukrainy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Trzy minuty po 16:00. Najsłoneczniej i najpiękniej, jak tylko mogę, uśmiecham się do Państwa przez mikrofon. Tego nie widać, ale mam nadzieję, że słychać w popołudniowym programie. Zapraszamy do 19:00.
3: Nowy Świat po południu.
2: Można powiedzieć, że to taki chór uśmiechów. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Olga Bobienko i Patryk Rabiega, który przygotował część muzyczną. Wszystko realizuje Grzegorz Muranowicz. Przed mikrofonem Michał Porycki, Black Pistol Fire.

0: Hipster Shakes. Taki tytuł nosi nagranie, którym otworzyliśmy dziś popołudniowy program. A dalej będzie jeszcze więcej utworów. Im dalej w las, tym więcej muzycznych grzybów. Przecież wiedzą Państwo, czego się spodziewać. Tak mniej więcej. A o szczegółach zdążymy jeszcze opowiedzieć. W skrócie to wygląda tak. Na początek naukowcy, którzy postanowili zabrać głos. I to głośno.
1: Historia, też wspaniała nauka, uczy nas, że z samego czekania na to, aż ktoś zmieni zdanie, to się można nie doczekać.
2: Przekonamy społeczeństwo, że nauka jest ważną częścią i finansowanie nauki jest tak naprawdę polską racją stanu.
0: Pracownicy akademiccy z całej Polski spotkali się przed Sejmem, aby demonstrować niezadowolenie wynikające z niedofinansowania nauki. Postulatom i protestom przysłuchiwała się także nasza reporterka Klaudia Kowalczyk. Jej relacja już za kilka minut. A w drugiej godzinie...

0: Genetyczni bliźniacy poszukiwani.
1: W tych wszystkich akcjach, które prowadzimy, gdzie zbieramy potencjalnych dawców szpiku, ja zawsze mówię, że ja idę w teren do ludzi, ponieważ jestem żywym, namacalnym przykładem, że to działa i że to ma sens.
2: Ja bardzo chciałam zostać dawcą, oczywiście nikomu nie życzę chorować, wiadomo, ale zawsze gdzieś myślałam o tym, że chciałabym jednak się przydać i komuś uratować to życie.
0: Olga Bobienko opowie o przeszczepach szpiku kostnego. To jedyny ratunek w przypadku osób dotkniętych różnymi chorobami krwi. Niestety większość pacjentów potrzebuje pomocy niespokrewnionego dawcy. Nadzieją są osoby zarejestrowane w bazie Fundacji DKMS. Po 17.30 naszym gościem będzie profesor Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Ksenia Maćczak zapyta m.in. o to, dlaczego wielu z nas myśli, że przeszczep szpiku to poważna chirurgiczna operacja. A na koniec transportowe nieporozumienia.
3: My nawet w tym środowisku organizacji pozarządowych i w ogóle osób, które interesują się zagospodarowaniem miasta, nazywamy transport resortem siłowym. Transport jest jakiegoś rodzaju emanacją władzy.
4: To jest jedna z najwyższych pozycji finansowych w budżetach, zaraz obok edukacji, lecznictwa.
0: Dlaczego konflikty wokół nowych transportowych pomysłów i rozwiązań tak często dzielą lokalne społeczności? Z sondaży wynika, że prezydent Krakowa stracił stanowisko w niedawnym referendum, głównie za sprawą wprowadzonej strefy czystego transportu. O tym po 18 będzie także mówił Kacper Badura, a po 18.30 dr Łukasz Drozda, politolog i urbanista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dlaczego polityka komunikacyjna wywołuje tak duże emocje na poziomie samorządów? Państwo włączą się do każdej z tych rozmów. Państwo zechcą z pewnością coś dodać. 224, 280, 280, 9,5 minuty po 16.

0: adres skrzynki na listy bez zmian, popołudnie@nowyswiat.online i zasady komunikowania się ze studiem przy ulicy Ostrej na Facebooku też bez zmian. Ogólnodostępna strefa facebookowa. Tam Państwa serdecznie zapraszam, uśmiechając się w kwiatach, dziś zachęcając do słuchania programu popołudniowego i grupa osób patronujących. A do tego jeszcze Blue Sky, do tego jesteśmy jeszcze na X-ie i tak do godziny 19. Zaczniemy zgodnie z obietnicą głosem niezadowolenia z laboratoriów i sal wykładowych. Ten głos przeniósł się na ulicę Warszawy przed budynkiem Sejmu. Pomału kończy się jedna z największych demonstracji środowisk naukowych w historii Polski. Badacze, doktoranci i studenci z całego kraju mówią jednym głosem: 3% PKB na naukę, 100% dla kraju. Protestujący domagali się natychmiastowego wzrostu finansowania badań, wyższych pensji na uczelniach oraz powiązania stypendiów doktoranckich z płacą minimalną. Akcja, co podkreślali, ma charakter apolityczny. Poparły ją najważniejsze władze akademickie w kraju. Jak rząd odpowie na apel środowiska? To pytanie do Klaudii Kowalczyk, która przysłuchiwała się protestom i która jest dziś z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To od czego zaczniemy? Od rządowej odpowiedzi, czy od głosów, czy też cytatów z transparentów?
1: Rząd już odpowiada, już jest gotowy, nawet zanim proces się rozpoczął, to mieliśmy już odpowiedź rządu na żądania świata nauki. No ale zacznijmy od tych pytań, które naukowcy stawiają. To znaczy, rozmawiałam dziś naprawdę z całym przekrojem naukowców przed Sejmem. W zasadzie każdy gatunek naukowca tam był, bo od humanistów, przez tych, co grzebią w ziemi na różny sposób i w różnym celu. Po takich sprzed mikroskopu było wiele kitli, które się tam w tłumie znalazły. No i niestety nikomu nie jest do śmiechu. Posłuchajmy.
2: Trochę się czujemy jak Maria, która nie mogła pracować w swoim kraju, tylko ona z trochę innych powodów.
3: Mamy ogromne problemy z rekrutowaniem doktorantów. Doktorantów jest coraz mniej z roku na rok, widać to w naszych rekrutacjach, co się znowu przekłada na realizację projektów. Także ludzie odchodzą do sektora prywatnego, a czasami nawet zupełnie zmieniają jakby swoją ścieżkę kariery. Absolutnie to rozumiemy i no, to jest nasza rzeczywistość.
1: Mówiła mi dr Olga Iwańska, adiunktka w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. No i tak, na polskich uczelniach część osób jest zatrudnionych na stanowiskach asystenckich. Wiadomo, od czegoś trzeba zacząć. Nie każdy od razu jest profesorem belwederskim. Wyżej się już nie da. No chyba, że administracyjnie, czy rektor, czy dziekan i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, jak to mniej więcej działa. No ale na stanowiskach asystenckich są także osoby z doktoratem i one zarabiają zaledwie 19 zł powyżej pensji minimalnej. A co to oznacza? Mówiła mi dr Anna Łosiak, geolożka planetarna z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk.
4: Historia, też wspaniała nauka, uczy nas, że z samego czekania na to, aż ktoś zmieni zdanie, to się można nie doczekać. Więc jeżeli czegoś chcemy, musimy o to walczyć. Jeżeli oczekujemy, że będziemy jako naukowcy produkować, odkrywać tajemnice świata jednocześnie dosłownie nie mając za co mieszkać i za co jeść, to proszę Państwa, to nie jest realne oczekiwanie. Potrzebujemy pieniędzy na wynagrodzenia po to, żeby przyciągać do nauki najlepszych, a nie tych, którzy mogą sobie na to pozwolić. Za każdym razem, jak są podwyżki płacy minimalnej w instytutach panowskich, w których pracuję, konieczne są zwolnienia, dlatego że na tyle dużo ludzi pracuje na minimalnej krajowej, że podwyższenie minimalnej krajowej powoduje po prostu braki w budżecie.
1: Czy to jest rozwiązanie dla polskiej nauki, żeby kogoś zwolnić, by mieć na podwyżki, no, wyrównanie tej pensji do minimalnej dla innych? Nie ma z czego się śmiać, bo jak mówili mi protestujący, bez większych inwestycji, nie mówię tutaj o pensji minimalnej, ja mówię o inwestycjach już faktycznie w sprzęt, także w asystentów na przykład samych, no bo oni wykonują robotę, ucząc się jednocześnie za profesorów często, pomagając przy takich żmudnych badaniach. Nie do wszystkiego nada się sztuczna inteligencja. I Polska bez takich inwestycji nie będzie w stanie skutecznie konkurować z innymi państwami. Już w tym momencie widać, co podkreślają protestujący, drenaż mózgów, czyli kiedy doktorant bądź już świeżo upieczony doktor zauważy, że tutaj przyszłości nie będzie, to on skorzysta z oferty zagranicznej. I to widać też, ja jestem dumna z tych osób, no bo to nie jest proste zadanie, ale na przykład w instytucjach kosmicznych, w Europejskiej Agencji Kosmicznej, na zagranicznych uczelniach jest tam naprawdę duża reprezentacja Polaków. Tylko czy nie mogliby pracować w Polsce? Pewnie by chcieli. Posłuchajmy.
5: Grupa naukowców, która stoi za tym protestem, wielokrotnie podawała przykłady, jak to zrobić. Mamy doświadczenie międzynarodowe, mamy często międzynarodowe granty i współpracę i tu proponujemy, podpowiadamy ministerstwu, ale to nie zawsze spotyka się, albo prawie rzadko kiedy spotyka się z wysłuchaniem. I myślimy, że to jest pierwszy krok. Nam chcemy pokazać, że jesteśmy zdeterminowani. Rzeczywiście, to jest pierwszy przykład, być może w III Rzeczpospolitej, kiedy naukowcy wyszli na ulicę, na pewno tak tłumnie i myślimy, że to nie jest początek i głęboko wierzymy, że zarówno przekonamy polityków, ale też przekonamy społeczeństwo, że nauka jest ważną częścią i finansowanie nauki jest tak naprawdę polską racją stanu.
1: To był profesor fizyki Michał Tomza z Uniwersytetu Warszawskiego. Przysłuchując się tym wszystkim wypowiedziom, no przychodzi mi jedno do głowy, że tutaj tak naprawdę chodzi, może nie wyłącznie, bo pojawiają się też właśnie kwestie dotyczące sprzętu, dotyczące też infrastruktury uczelnianej, czy też Instytutów Polskiej Akademii Nauk, ale to są po prostu kwestie bytowe, zupełnie podstawowe, tak, które się tutaj pojawiają. To nie są rzeczy z kosmosu, wracając do porównań. I tak w ramię idą ze sobą nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne. Nie ma podziału na gorszych oraz lepszych. Mówiły mi dr Mirosława Hordy, językoznawczyni z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz profesor Justyna McIntyre z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.
6: Mit siłaczki i dokładania i robienia czegoś dla idei, ja się bym na niego zgodziła, pod warunkiem, że każdy Polak wziąłby go sobie do serca i w swojej pracy również w ten sposób pracował. Nie tylko nauczyciel, nie tylko pracownik Instytutu Badawczego Uniwersytetu, ale każdy. Mechanik samochodowy, fryzjer, operator koparki, każdy. To ja się na taką równość zgadzam. Więc od jednych się wymaga, by pracowali dla idei, prawda? A od innych, żeby pracowali dla pieniędzy. Poza tym jest jeszcze tak, że szacunku się biedą nie buduje.
1: Może by jeszcze panią profesor?
7: Zdecydowanie miałabym pieniądze na badania, więc można by w ogóle cokolwiek robić, a nie pisać przeglądówki, tak? No nie ukrywajmy, że badania, jestem biologiem molekularnym, to są kosztowne rzeczy, więc nasze finansowanie badań jest oparte w dużej mierze o granty. Poziom sukcesu teraz jest jednocyfrowy, to naprawdę jest bardzo trudno otrzymać takie finansowanie.
1: Tutaj słyszymy o tych grantach, które faktycznie potrafią może nie być żyłą złota, ale jednak kwestią dodatkowego utrzymania. 1% różnych osób, które wnioskują o te granty, dostaje go. No, niewiele.
0: Tak, to prawda. Zresztą naukowcy podkreślają, że z grantów też nie da się żyć zbyt długo i zbyt często, bo te granty to
1: grant trzeba zacząć stworzyć, zbadać, potem ewaluować. Także to nie jest tak, że bierzemy grant, wpływają pieniądze, a potem idziemy po kolejne. Tylko to jest kolejna praca i kolejna praca, choć no, niektórzy z moich rozmówców po prostu mają pracę gdzieś tam dodatkową.
0: Zastanawiamy się tu ze słuchaczami, którzy piszą, przecież naukowcy mają bardzo silne lobby, właściwie reprezentacje w Sejmie. Dlaczego pod Sejmem protestują, a nie porozmawiają z naukowcami, którzy w Sejmie wykonują swoje obowiązki na rzecz ojczyzny naszej wspaniałej?
1: Chyba wiem, albo się domyślam, z czego to wynika. Ale posłuchajmy może odpowiedzi obiecanej. Minister nauki Marcin Kulasek jeszcze przed rozpoczęciem protestu wiedział, co powiedzieć.
8: Państwo ma tworzyć system i warunki, aby polska nauka mogła skutecznie konkurować z najlepszymi, przyciągać talenty, rozwijać przełomowe technologie i budować przewagi, które będą wzmacniały pozycję Polski przez kolejne dekady. Bo nauka nie jest dodatkiem do rozwoju kraju. Nauka jest jego fundamentem. Nauka polska od lat mierzy się z problemami i wieloletnimi zaniedbaniami. Niski poziom komercjalizacji badań i współpracy z sektorem prywatnym. W końcu wysoki odsetek tak zwanych dropoutów, czyli porzucania studiów przez studentów i doktorantów.
1: dobrze odrobiona praca domowa, faktycznie wiemy, co jest nie tak, tylko skąd w takim razie kwestia tego, że pieniędzy nie ma? A przynajmniej nie ma żadnego projektu jak na ten moment. Nic nie wpłynęło jeszcze do Sejmu, choć może mamy jeszcze tak do północy trochę czasu. To może jeszcze dzisiaj się uda, ale zostawiając żarty z boku, no skoro jest taki konsensus, bo niemalże wszystkie partie opozycyjne, tak, za wyjątkiem Konfederacji mówią, że to jest dobry pomysł, te 3% PKB dla naukowców, dla nauki, no to co to za problem przeprowadzić reformę? Jeszcze wszyscy by zagłosowali za. To nawet takie fajne, bo jednoczące całe państwo. I bylibyśmy wszyscy za nauką i te Marie Curie Skłodowskie by nam nowe rosły w Polsce. Skłodowskie Curie.
0: Jak cię znam, to masz odpowiedź na to pytanie.
1: Jejku, oczywiście. No, spięcie pojawia się gdzieś tam na kablu w okolicy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie. Ministerstwo Finansów.
0: A, rozumiem.
1: No bo oni dają pieniądze, nie? I tutaj pojawia się problem, że te pieniądze niestety trzeba wynaleźć, no. Można zapisać cokolwiek, tylko czy to będzie znaczyć, więc to może następnym razem spotkajmy się przy Świętokrzyskiej, a nie pod Sejmem.
0: Ha, taka podpowiedź.
1: Ale tych doktorów, profesorów to faktycznie mamy sporo.
0: Przynajmniej jak się pojawiają w jednym miejscu, wiemy, że siła.
1: No, ale w polityce tak samo.
0: Tak, to prawda.
1: Myślę, że godną reprezentację można byłoby stworzyć, by właśnie walczyła o swoje interesy. Choć w zasadzie wiceminister Gzik, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego mówił, że pieniądze chcą naukowcy na badanka. Bardzo to uraziło całe środowisko i było wypominane ze sceny.
0: No tak, nie dziwię się. Troszeczkę też wątpliwości brak.
1: Powinnam ci teraz jinxować.
0: Co zrobić, przepraszam?
1: Jinxować, czyli nie mógłbyś się odezwać w ogóle do końca programu, gdybym cię nie odjinxowała.
0: A jak to się robi?
1: Powiedzieliśmy...
0: Że to samo w jednej chwili. Bo wielkie umysły myślą tak samo, ale jinxować, skąd to się...
1: Ale nie będę państwu tego robić.
0: Skąd to się wzięło? Przepraszam, nie rozumiem.
1: Mam cię zdżinksować?
0: Wolę chyba nie. Klaudia Kowalczyk, bardzo dziękuję.
1: Krótko jeszcze wróćmy do fałszywych alarmów, do słów.
0: Ach, proszę bardzo,
1: ale
0: oczywiście.
1: Ale króciutko, bo dzisiaj dowiedzieliśmy się, że zatrzymane są aktualnie 3 osoby, jeśli chodzi o te fałszywe alarmy, o których słyszeliśmy i w wiadomościach, i także w wejściach. Mówił o tym dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Te 3 zatrzymane osoby wprost podejrzewane są, czy też są bardzo mocne przesłanki, no to sąd zdecyduje na końcu, o tym, że uczestniczyły w fałszywych alarmach, jeżeli chodzi o telewizję Republika, jeżeli chodzi o pana posła Kaczyńskiego, pana Cęckiewicza. Natomiast to też jest, te osoby są źródłem informacji, jeżeli chodzi o ustalenie osób, które dzwoniły w sprawie mieszkania pana prezydenta, rodziny pana prezydenta Nawrockiego.
1: Zatrzymane osoby to są osoby przed 30 rokiem życia, jak przekazał minister, który już wcześniej miał problemy z prawem w tego typu kwestiach. Prowadzone jest dalsze śledztwo. Jak mówił minister, namierzona zostanie osoba, która stoi za tym fałszywym alarmem, jeśli chodzi o matkę pana prezydenta. No tak, tak to wyglądało. Do sprawy na pewno jeszcze będziemy wracać, bo czekamy na tę jedną osobę. Podejrzewam, że nie ostatnią w całej tej sprawie, skoro tych ataków było aż tyle.
0: I teraz mogę państwu już powiedzieć, Klaudia Kowalczyk przygotowała wszystkie te najważniejsze informacje.
1: No i Magdalinet wygrała.
0: Ach, nie wspomnieliśmy oczywiście, tak.
1: Mówiliśmy się, że deser jeszcze sobie zostawimy. Bo wiesz, pierwsze, drugie, deser. No to Magdalinet wygrała.
0: Kolejny dowód na to, że...
1: 6-2, 2-6, 6-2 z Jeleną Ostapenko.
0: Kolejny dowód na to, że ranking nie gra. Na korcie gra
1: zawodniczka. Też raczej nie grają. Nie, grają nogi, ręce, głowa. Tak. Głowa bardzo, jeśli się podchodzi...
0: Bo to różnica 30 miejsc w rankingu.
1: W rankingu, tak.
0: Tenisistek.
1: No a w piątek o 11:00 O 11:00 z Igą Świątek zagra.
0: Tak, piątek,
1: Polski,
0: świątek.
1: Polski krwawy pojedynek, no bo któraś musi odpaść.
0: Klaudia Kowalczyk, my oczywiście wrócimy do tych emocji sportowych, ale to dopiero przed nami. 25, prawie 26 minut po 16:00. Klaudii, bardzo dziś dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A za chwilę z miejsca 12:00, ostatniego notowania Tip Top Listy, 217 lista ostatnio w sobotę została podsumowana in... The Stars. To The Rolling Stones. Mają państwo jeszcze kilkadziesiąt godzin, żeby zagłosować na kolejną listę i polecam to państwu na stronie nowyświat.online. Polecam także naszą aplikację. Aplikację łatwą w przenoszeniu. Radio Popołudniowe na komentarze czeka. 224 280 280.

0: Pogoda.
1: Dziś w Polsce mamy sporo słońca. Największa szansa na bezchmurne niebo w północnej i północno-zachodniej części kraju. W centrum i na wschodzie pojawiło się frontowe zachmurzenie przemieszczające się na południowy wschód i południe kraju. Wzdłuż linii frontu może padać przelotny deszcz, a na południu i południowym wschodzie pojawią się intensywniejsze opady oraz, uwaga, wyładowania atmosferyczne. Najchłodniej teraz w Elblągu, niecałe 13 stopni, a najcieplej w Krakowie, prawie 25. Nocą najwięcej chmur na północnym wschodzie, na termometrach od 3 stopni na Przedgórzu Sudeckim do 10 na Mazowszu i w rejonie Zatoki Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy na północnym wschodzie. Wysoko w górach synoptycy zapowiadają porywy do 70 km na godzinę. Jeszcze Państwa komentarze w sprawie tego, o czym opowiadała Klaudia Kowalczyk. Protest środowisk naukowych to dziś przed Sejmem. Fajny kraj sobie zrobiliśmy. Nie ma co, napisał pan Piotr. Przy okazji polecam Państwu jeszcze social media, czy też strony socialowe Radia Nowy Świat, bo tam relacja Klaudii Kowalczyk sprzed Sejmu w wersji wideo, na przykład na Facebooku. A tymczasem popołudnie małpa nowyświat.online. Można pisać, można komentować, można przesyłać informacje, także te pogodowe, z różnych stron naszego kraju, ale nie tylko. Piszą Państwo o tym, że słońce świeci, to jest magia. To samo słońce w innych miejscach na świecie i ta sama radość wynikająca z tego, że się pojawiło, choćby na chwilę, z zachmurki wyglądając. Więcej prognozy w pogody w popołudniówce za godzinę.

właśnie takimi koncertowymi niespodziankami też będę Państwa zaskakiwał. Oczywiście za sprawą redaktora Patryka. Patryk Rabiega, redakcja muzyczna i popołudniowe, piosenkowe brzmienie do 19. Napisał jeden z naszych słuchaczy w nawiązaniu do tematu finansowania nauki. A kto nam będzie finansował wymyślanie, produkowanie, wdrażanie tego całego uzbrojenia, które zamierzamy kupić za 5% PKB? A na razie kupujemy to, co produkują, wdrażają inni, chociaż trzeba przyznać, że europejski program SAFE to także pieniądze na w Polsce produkowane uzbrojenie. I nie tylko uzbrojenie. O tym trzeba pamiętać. A wracając do Jinxa, pan Tomasz jest zdania, że koleżanka Klaudia miała na myśli popularnego mysiego stalkera. Pixie Dixie, Mr. Jinx, tak, to rzeczywiście aż tak głęboko sięgają korzenie tego powiedzenia. Za moich czasów mówiło się cicho sza i wszyscy siedzieli cicho. Potem się mutowało uczestników rozmowy, gdy chciało się posiedzieć w ciszy, albo przynajmniej żądało się, aby nic nie mówili. Takie gry, przypominam sobie, bez żadnego momentu zastanowienia. Ale to jinxowanie zaskoczyło mnie zdecydowanie, zaskoczyło mnie tu i teraz. Dziękuję za wyjaśnienia, dziękuję za podpowiedzi, za wyrozumiałość. Też bardzo dziękuję. Za 24 minuty będzie 17 w popołudniowym programie. Ciąg dalszy dyskusji już niebawem. Przypominam, dyżur telefoniczny Wiktoria Wichrowska. Przypominam, dyżur przy skrzynce to już ja. Popołudnie małpa nowyświat.online.

Jethro Tull. A jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym wspomniałem w kontekście pieniędzy na europejskie SAFE, piszą Państwo: dobrze, że Pan o tym wspomniał. Skoro europejskie pieniądze trafią do producentów uzbrojenia, które będziemy kupować, to oznacza, że przecież mamy to polskie niewykorzystane SAFE. Z tego można sfinansować działania naukowców. Rzeczywiście świetny pomysł. Minus z minusem przecież daje plus. Podobno przynajmniej i w teorii. Czy Państwo to dobrze wszystko przeliczyli? Ja nie pytam o to, czy są na sali naukowcy, czy jest na sali ktoś z kalkulatorem. Bardzo proszę o tak zwane danie. Proszę dać znać.

Mantra i Erika za 17 minut 17 w popołudniowym programie Radio Nowy Świat, które łowi Państwa przesyłki ze skrzynki, z grupy osób patronujących. Na telefony, o czym wspomniałem, też czekamy. Zaznaczają Państwo, że z tym milczeniem na antenie radia, choć milczenie jest złotem, to proszę Panie redaktorze nie przesadzać i proszę nie mutować i proszę nie cichoszować. Ale Pan Tomek wysłał bardzo ciekawy wiersz. Poezja zawsze jest lekiem na wszystko i poezja w trudnej sytuacji zawsze pomaga. Chociaż stare chińskie przysłowia też pomagają. Uwaga, będzie fragment. Cisza na morzu, wicher dmie, za chwilę bałwan odezwie się. Nie wiem, panie Tomaszu, czy to bardziej o mnie, czy o innych, którzy czasem odzywają się na naszej antenie, a pan z ich tezami się na przykład nie zgadza, ale pozwolę sobie zachować ten wiersz we wdzięcznej pamięci i odnieść go do swojej osoby, za co bardzo serdecznie dziękuję. No tak, dziś rzeczywiście tu i ówdzie może powiedź wiatr, to nie będzie cisza wiatrowa, jak nazywają synoptycy sytuację, w której nie ściąga nam czapeczek z głowy. Kiedy pani przedszkolanka wypowiadała ten wierszyk, uzupełnia słuchacz, nikt się nie zastanawiał nad tym, że jest wewnętrzna sprzeczność. Liczyło się tylko to, aby nie odezwać się jako ta pierwsza osoba. O nieodzywaniu, a właściwie o wyciszaniu, tak przez chwilę tylko z Państwem rozmawiam i myślę. I dzięki za wszystkie dobre rady dotyczące nieodzywania się albo odzywania się radiowo, żeby Państwa zachęcić do głosu.

Rock'n'rollowe granie w popołudniowym programie sprawdza się o każdej porze, czy słuchają nas Państwo tu i teraz, 12 minut przed 17, a może w przyszłości sięgając do podcastów na stronie lub w aplikacji. Jak odwiedzają Państwo naszą stronę, to polecam zakładkę Wspieraj Radio. Polecam ją nawet tym, którzy już współtworzą, współfinansują Radio Nowy Świat. Przecież zawsze można podbić stawkę, a my dzięki temu spokojniej przygotowujemy to wszystko, co słyszą Państwo na naszej antenie od rana do wieczora. Przypominam jeszcze o telefonie 224 280 280. Telefoniczny dyżur. Jak wszystko, co wokół studia przy ulicy Ostrej w Warszawie się dzieje, istnieje także dzięki osobom, które finansują radio. Patronki, patroni, patroniątka, osoby patronujące albo współpatronujące, bo wiem, że zakładają Państwo w tej sprawie różne spółki. Bardzo serdecznie dziękujemy i czekamy na więcej i liczymy na Państwa wsparcie. Pan Tomek jednak zdecydował się iść w stronę czepiania się słów, dać znać, czy jednak dać znak. Panie Tomku, dla mnie szczerze mówiąc, czy też w moim znaczeniu i mniemaniu, to wszystko jedno. Najważniejsze, że pan jest. Sam redaktor prosił, więc daje znak, że znać można się na czymś lub z kimś.

0: Bardzo się cieszę, że podkreślają Państwo, iż nie tak dawno temu nastąpiło podbicie stawki, a właściwie kwoty przelewanej na nasze konto na portalu Patronite. I nie tylko. Jeszcze raz odsyłam do zakładki Wspieraj Radio na stronie nowyświat.online. Bardzo się cieszę, że jeśli, to już w nawiązaniu do prognozy pogody, jeśli widzą Państwo deszczową chmurę, to nie narzekają Państwo, nasi słuchacze, nie narzekają, że redaktor mówił, że będzie słońce, tylko cieszą się, że trochę pokropi, a słońce i tak jeszcze do nas wróci. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. A co przed nami, bo w drugiej godzinie programu oczywiście zmienimy temat. Przed nami kwestia niezwykle istotna. Porozmawiamy o genetycznych bliźniakach, wciąż poszukiwanych.
1: W tych wszystkich akcjach, które prowadzimy, gdzie zbieramy potencjalnych dawców szpiku, ja zawsze mówię, że ja idę w teren do ludzi, ponieważ jestem żywym, namacalnym przykładem, że to działa i że to ma sens.
2: Ja bardzo chciałam zostać dawcą, oczywiście nikomu nie życzę chorować, wiadomo, ale zawsze gdzieś myślałam o tym, że chciałabym jednak się przydać i komuś uratować to życie.
0: Będzie o dawcach i będzie o tych, którzy czekają na swojego genetycznego bliźniaka. Czekają i to bardzo, bardzo długo. Państwo mogą skrócić to oczekiwanie. Olga Bobienko opowie o ratunku w przypadku osób dotkniętych różnymi chorobami krwi, a ten ratunek to właśnie często przeszczep szpiku kostnego. Większość pacjentów potrzebuje pomocy niespokrewnionego dawcy. Nadzieją jest lista dawców, baza dawców Fundacji DKMS. To wszystko po godzinie 17. Po 17.30 spotkamy się z naszym gościem, profesor Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Zapytamy m.in. o to, dlaczego tak wielu z nas myśli, że przeszczep szpiku to coś niezwykle poważnego. To bardzo poważna chirurgiczna operacja. Ksenia Matczak zaprasza na tę rozmowę, a wcześniej zaprosimy na serwis informacyjny, bo 17 jest tuż. Proszę mnie nie pytać, ile to tuż, a w przeliczeniu na oko, gdy oko zawiesimy na zegarze, 4 minuty i 10 sekund.

0: Przed nami kolejne wrzenie Nowego Świata. Niedzielne przedpołudnie spędzi z nami Kinga Dębska, reżyserka, scenarzystka, autorka książek. Porozmawiamy o filmach na wielkim ekranie i najmniejszych seansach, które ruszają w głowie podczas czytania. Przyjrzymy się dowodzeniu na planie i kamerze, która działa jak rentgen. Istotne będą język emocji i język obrazu. Porozmawiamy też o ludziach, z którymi dobrze się milczy. Spotykamy się już w najbliższą niedzielę, 31 maja o godzinie 10. Zapraszam do Wrzenia Świata. Weronika Wawrzkowicz.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Potężny pożar jednej z hal produkcyjnych cynkowni w Obornikach pod Poznaniem. Z ogniem walczy kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Czarny i gęsty dym jest widoczny w oddalonym o 30 km Poznaniu, mówił w TVN24 rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej, aspirant Martin Halasz.
4: Jest to cynkownia galwaniczna. W środku znajdowały się dwie linie produkcyjne. Te działania trwają intensywnie we wnętrzu tej jednej hali, ale obok zagrażonych jest kolejnych kilka budynków, kolejnych kilka hal. Zakład jest dość duży. Na miejscu już jest prawie blisko 60 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, także z ościennych powiatów. Na miejsce dojechała właśnie przed kilkoma minutami grupa chemiczna. Będzie oczywiście sprawdzała stężenia substancji, które tutaj na terenie tego zakładu są, oraz chodzi też o sprawdzenie, czy nie doszło do przekroczenia stężeń trujących niebezpiecznych substancji w powietrzu.
3: Służby zwróciły się z pilnym apelem do mieszkańców powiatów obornickiego i poznańskiego, żeby pozamykali okna i nie zbliżali się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza. Iran otrzymał projekt wstępnych założeń porozumienia z USA, przekazała irańska telewizja państwowa. Dokument zakłada, że Iran miałby w ciągu miesiąca przywrócić żeglugę handlową przez cieśninę Ormuz do poziomu sprzed wojny, a USA wycofałyby swoje siły z okolic Iranu i zniosłyby blokadę morską. Iran i Oman miałyby wspólnie zarządzać przepływem przez cieśninę Ormuz. Porozumienie, jeśli zostanie zawarte w ciągu 60 dni, ma być zatwierdzone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Sensacja w Paryżu na tenisowym turnieju French Open. Magda Linet w drugiej rundzie pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6-2, 2-6, 6-2. Jej mecz trwał 3 godziny. Tak Magda Linet mówiła w Eurosporcie.
5: Jestem z siebie bardzo dumna, bo te dwa dni były dość wymagające, żeby dojść do formy. Wyszłam dzisiaj i zagrałam naprawdę od początku bardzo fajny tenis, więc bardzo się z tego cieszę.
3: W następnej trzeciej rundzie Magda Linet zmierzy się z Igą Świątek, która wygrała dziś bez większych problemów z Czeszką Sarą Bejlek 6-2, 6-3. Po wielkim sukcesie wystawy o muminkach Muzeum Kinematografii w Łodzi szykuje się do obchodów swojego jubileuszu. Już w najbliższy piątek zaprasza na wystawę 40 skarbów na 40-lecie. Będzie można zobaczyć m.in. plakaty, scenariusze, kostiumy, fotosy filmowe.

0: Państwa, krytyków filmowych i kilku muzealników, żeby wybrali jeden obiekt z kolekcji, która liczy ponad 90 tysięcy muzealiów.
1: Wystawę 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii w Łodzi będzie można oglądać od tego piątku, 29 maja, do końca roku. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Ten obraz jednak był fałszywy. Ach, jak to kino przemawia czasem nieprawdą, ale wywołuje emocje. Bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie serwisu informacyjnego, a jeśli Państwo nie mogą się doczekać kolejnego serwisu, to przypominam 18, 19 i tak dalej, co godzinę. 3,5 minuty po 17, popołudniowy program, część druga. Kłaniamy się i mówimy dzień dobry.
3: Nowy Świat po południu.
2: Ksenia Matczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kacper Badura, Patryk Rabiega i Michał Porycki. Program realizuje Grzegorz Muranowicz. Państwo uczestniczą w realizacji, czytaj, przygotowaniach programu na bieżąco i na żywo 224 280 280. A to, co przed nami, to powrót do przeszłości.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Z Renatą Przemyk spotkanie dziś zaaranżował Patryk Rabiega. Własny pokój.

0: Renata Przemek sprzed 25 lat. Pani Renata wciąż aktywna muzycznie, między innymi z utworem Biegnę, niedawno na tip-top liście Radia Nowy Świat, a przy okazji rozpoczęła w połowie maja wielki bieg po Polsce, koncertowy bieg Jutro Koszalin, 30 maja spotkanie w Warszawie, a potem ciąg dalszy. Proszę przeglądać, zaglądać, sprawdzać na przykład facebookowy kanał informacyjny Renaty Przemek i nie tylko. Popołudniowy program do nas też proszę zajrzeć przy okazji facebookowo, twitterowo, czytaj x-owo, albo na Blue Sky'u, no i facebookowo w grupie osób patronujących także jesteśmy do dyspozycji. A za chwilę porozmawiamy o tych, którzy wciąż czekają na swojego genetycznego bliźniaka.
1: W tych wszystkich akcjach, które prowadzimy, gdzie zbieramy potencjalnych dawców szpiku, ja zawsze mówię, że ja idę w teren do ludzi, ponieważ jestem żywym, namacalnym przykładem, że to działa i że to ma sens.
2: Ja bardzo chciałam zostać dawcą, oczywiście nikomu nie życzę chorować, wiadomo, ale zawsze gdzieś myślałam o tym, że chciałabym jednak się przydać i komuś uratować to życie.
0: O przeszczepach szpiku kostnego za chwilę opowie Olga Bobienko. To jedyny ratunek w przypadku osób dotkniętych różnymi chorobami krwi. A o tym, kiedy taka choroba się zaczyna, no i jak ją wykryć, po 17.30 będzie mówił profesor Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. W rozmowie z Ksenią Maćczak oczywiście.

0: Cigarettes After Sex, jeden z naszych singli tygodnia. W tym tygodniu 13 minut po 17. W Polsce co 40 minut ktoś słyszy diagnozę nowotwór krwi. Dla części pacjentów jedyną szansą na przeżycie jest przeszczep szpiku od obcej osoby. Problem w tym, że 3/4 chorych nie znajduje zgodnego genetycznie dawcy w rodzinie, a poszukiwania bliźniaka genetycznego są jak walka z czasem, ale tym z terminem przydatności, bo co piąty pacjent wciąż czeka i to pomimo tego, że polska baza potencjalnych dawców należy do jednych z największych na świecie. Wokół dawstwa szpiku wciąż krąży także wiele mitów. Od strachu przed bólem, aż po przekonanie, że szpik pobiera się z kręgosłupa. Olga Bobienko już razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dlaczego wciąż słyszymy o tych mitach? Dlaczego nie przebijają się prawdziwe informacje? Jak to wytłumaczyć?
1: To jest bardzo trudno wytłumaczyć. Przede wszystkim chyba dlatego, że większość takich informacji gdzieś, która krąży w przestrzeni publicznej, nie jest do końca sprawdzona i polega głównie na lęku i strachu, który nie zostaje później zweryfikowany z informacjami od ekspertów, od specjalistów. Bo tak jak wspomniałeś, w Polsce co 40 minut ktoś słyszy tę diagnozę, że jest to nowotwór krwi. I to nie jest ta jedna choroba i jeden scenariusz, no bo to są dzieci, nastolatki, młodzi rodzice, seniorzy, którym nagle rozpada się codzienność i dla części z nich właśnie, tak jak też powiedziałeś, chemia i leczenie nie wystarczą, a jedyną tą szansą staje się przeszczep szpiku albo krwiotwórczych komórek macierzystych od drugiego człowieka. I to pomimo tego, że w Polsce jest zarejestrowanych ponad 2 miliony potencjalnych dawców, a nasza baza jest trzecią największą w Europie i piątą na świecie, no to wciąż to jest za mało i te lęki, te mity na temat właśnie dawstwa szpiku krążą gdzieś i nie odbijają się od tych sensownych odpowiedzi właśnie. Więc to też tłumaczy chyba najbardziej odpowiednia osoba, bo koordynator z DKMS-u Mateusz Lis.
2: Jest to nieprawda, bo pobrania szpiku nigdy nie było z kręgosłupa. Podejrzewam, że ten kręgosłup jest mylony z talerzem kości biodrowej, ponieważ w przypadku pobrania szpiku z talerza kości biodrowej robi się nakucia w dolnej części pleców. Niektórzy tam mają takie dwa dołeczki. Podejrzewam, że gdzieś podświadomie możemy pomyśleć, że to jest kręgosłup, ale po raz kolejny zaznaczę, jest to nieprawda. Pobiera się szpik z talerza kości biodrowej, ponieważ szpik w naszym organizmie jest w kościach płaskich, na przykład jak mostek, ale talerz kości biodrowej jest największą kością płaską w naszym organizmie, więc jest go tam najwięcej. Zabieg ten odbywa się w znieczuleniu ogólnym, leżymy na brzuchu przez około godzinę. W tym czasie dwóch lekarzy pobiera od nas szpik, który w naszym organizmie oczywiście się zregeneruje po jakichś dwóch i pół tygodniach. Natomiast najważniejsze, albo dość istotne jest też to, że to pobranie jest tylko w 10% przypadków. 90% pobrania materiału do przeszczepienia to jest pobranie z krwi obwodowej. Polega ono na tym, że dawca ma zakładane dojście dożylne na jedną rękę, krew wypływa z jego organizmu, trafia do urządzenia, gdzie z krwi oddzielane są komórki macierzyste, z drugiej strony urządzenia ta krew wypływa i drugim dojściem dożylnym na drugiej jej ręce wraca do organizmu dawcy. Całość tego procesu trwa około 4-5 godzin, czasem 6 i później zasadniczo dawca może iść do domu po takim pobraniu, więc to też samo przez siebie mówi o inwazyjności tej procedury.
1: I żeby jeszcze wytłumaczyć, dawca wcześniej przez kilka dni przyjmuje czynnik wzrostu, który mobilizuje komórki do przejścia do krwiobiegu. Potem przez kilka godzin, tak jak wspomniał Mateusz Lis, siedzi podłączony do separatora. Najczęściej pojawiają się takie objawy podobne do lekkiej grypy. Mogą to być bóle mięśni, zmęczenie, rozbicie, ale to są objawy, które dosyć szybko przechodzą. Natomiast nawet badania pokazują, że 94% dawców szpiku oceniło tę procedurę jako mało bolesną albo całkowicie bezbolesną. Najczęściej kobiety porównują to do ukłucia komara. Mówię kobiety, bo nie wiem, czy Michale się zgodzisz, z wami mężczyznami bywa różnie, jeżeli chodzi o choroby.
0: Wiedziałem, że to powiesz. Wiedziałem, że ten wątek gdzieś się pojawi.
1: Musiał. Zresztą w trakcie tego spotkania, gdzie rozmawiałam między innymi właśnie z Michałem Lisem, ale też z dawczynią biorczą, wyborczynią i honorowym dawcą krwi. No właśnie każde z nich podkreślało, że te badania mówią właśnie o tym ukłuciu komary.
0: W bazie TKMS. Jeśli tylko znajdzie się osoba potrzebująca i już przejdę całą procedurę, to wtedy się wypowiem. Na razie milknę.
1: To ja podobnie, natomiast ja już zapamiętam, że jako kobieta powinnam w razie czego powiedzieć, że było to ukłucie komara, nawet gdybym poczuła, że to był ten wredny komar. O, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast wracając, ponad 2 miliony potencjalnych dawców zarejestrowanych w Polsce i to ciągle jest za mało, tak jak wspomniałam, tym bardziej, że wielu z nas myśli, że ta pomoc najpierw przyjdzie z rodziny, a statystyki są brutalne, bo tylko 25% pacjentów znajduje tego zgodnego dawcę wśród najbliższych. Pozostałe 3/4 jest skazanych na poszukiwania w międzynarodowych rejestrach i dlatego też właśnie Fundacja DKMS i inne ośrodki dawców tak mocno podkreślają, że każdy nowy dawca zwiększa szansę, że ktoś przeżyje i nie ma się czego bać, wystarczy się zarejestrować. Czasami to jest kwestia także wielu, wielu lat oczekiwania na to, że ktoś się odezwie. Może nikt się nie odezwie. Ja w trakcie tego spotkania też powiedziałam, że no właśnie, zarejestrowana jestem prawdopodobnie od mniej więcej czasu studiów, no i ciągle czekam, żeby być przydatną. Natomiast usłyszałam, że powinnam się cieszyć, bo to znaczy, że mój genetyczny bliźniak jest zdrowe. Więc tak, z tego też możemy się oczywiście cieszyć, ale zarejestrowanie tym bardziej nie boli, a oddanie szpiku może delikatnie i o tym mówi dawczyni szpiku Anita Mikołajczyk-Jakubowska.
3: Jak skończyłam 18 lat, to zrobiłam sobie taki prezent, że zamówiłam pakiet DKMS-u przez internet do domu. 8 lat później dostałam maila z informacją, że jestem potencjalnie dopasowana do kogoś. Zaraz potem dostałam telefon z potwierdzeniem tego i z pytaniem, czy przede wszystkim jestem dalej tym zainteresowana. No i oczywiście jakby cała koncepcja zapisywania się to jest właśnie pomaganie innym i taka trochę forma altruizmu, więc oczywiście byłam zainteresowana. W moim przypadku to wszystko potoczyło się bardzo szybko, dlatego że ja dostałam kontakt z fundacją na początku czerwca, a szpik oddawałam 16 lipca w urodziny mojego męża. Więc to jest wszechświat. Myślę, że to właśnie w ten sposób zadziałało, także w moim przypadku to było bardzo szybko. Ja dosłownie po kilku dniach od pierwszego telefonu miałam już badania kwalifikacyjne. One potrwały mniej więcej 2 tygodnie, bo tych badań było całkiem sporo i potem czekałam na termin.
1: I dlatego też podkreślę, co piąty pacjent nadal nie znajduje swojego bliźniaka genetycznego i tu jest ten największy dramat transplantologii, bo nawet miliony ludzi w bazie nie gwarantują zgodności. Dlatego też antygeny zgodności tkankowej są, a właściwie nie dlatego też, tylko to dlatego, że antygeny zgodności tkankowej są tak różne, że no, zgodny dawca może mieszkać po drugiej stronie świata albo może nigdy nie zostać odnaleziony. Jeżeli jest po drugiej stronie świata i się zarejestrował, no to wtedy znaleziony zostanie. Natomiast tak jak w przypadku Patrycji Sakowskiej, której przeszczep szpiku od nieznanego dawcy uratował życie, w jej przypadku był to mężczyzna z Niemiec. Z kolei Anita Mikołajczyk wie, że biorcą był mężczyzna ze Stanów Zjednoczonych i oczywiście po 2 latach jest także możliwość spotkania się dawcy z biorcą, ale nie jest wcale konieczna. Natomiast wracając, tak jak wspomniałam, Patrycja Sakowska jest tą osobą, której przeszczep szpiku od nieznanego dawcy uratował życie.
4: W tych wszystkich akcjach, które prowadzimy, gdzie zbieramy potencjalnych dawców szpiku, ja zawsze mówię, że ja idę w teren do ludzi, ponieważ jestem żywym, namacalnym przykładem, że to działa i że to ma sens. Gdyby nie szpik, w moim przypadku od dawcy z Niemiec, był to mężczyzna, gdyby ten mężczyzna nie zdecydował któregoś dnia o tym, żeby do takiej bazy przystąpić, mnie by dzisiaj nie było, bo przeszczep szpiku był jedynym ratunkiem mojej białaczce ostrej szpikowej. Moja maleńka córeczka nie miałaby mamy, więc ja mówię, że patrzcie na mnie, że to, co robicie, faktycznie ma sens i że możecie zostać bohaterami przez jedną swoją decyzję. I że tak niewiele trzeba, bo naprawdę niewiele trzeba, aby uratować komuś życie.
1: Bo za tym wszystkim są nie liczby, o których co prawda mówimy, ale ludzie. Bo ten przeszczep szpiku to sytuacja absolutnie wyjątkowa. Ktoś obcy, często z innego kraju, oddaje cząstkę siebie człowiekowi, którego nigdy nie widział. I tak polscy dawcy pomagają dziś pacjentom na całym świecie, a zagraniczni dawcy ratują również życie w Polsce. Więc ta sytuacja, która się między innymi przytrafiła Patrycji Sakowskiej, no tak jak wspomnieliśmy, w naszym kraju co 40 minut ktoś słyszy tę diagnozę o nowotworze krwi. I no, a przede wszystkim to leczenie i cała ta procedura nie jest prosta i o tym jeszcze raz Patrycja Sakowska.
4: Leczenie białaczek jest praktycznie zamknięciem na oddziale hematologii, później na transplantologii. Często są to izolatki, z których nie możemy wychodzić. Praktycznie mój proces leczenia trwał rok. Rok w szpitalu. Jest to oczywiście chemioterapia, która ma wywołać remisję, aby pójść do przeszczepu szpiku z remisją. Tak powinno być. U mnie nie szło nic standardowo, więc ja miałam przeszczep ratujący życie, który pierwszy zakończył się niestety niepowodzeniem, dopiero drugi uratował mi życie, ale droga była bardzo ciężka. No był etap taki, że już rodzina się żegnała przy łóżku ze mną, więc praktycznie nie miałam żadnych szans. Natomiast ja mówię, że ja nie, wewnętrznie wiedziałam, że to przeżyję i jest jak jest i się bardzo z tego cieszę. Danie komuś życia, no dla mnie to jest w ogóle nie do opisania, że żyję właśnie tylko i wyłącznie dzięki tej decyzji człowieka gdzieś tam na świecie.
1: Dlatego też podkreślę jeszcze, że sama rejestracja trwa kilka minut, zamawia się pakiet, pobiera się wymaz z wewnętrznej strony policzka i odsyła się go do bazy. Dawcą może zostać zdrowa osoba między 18 a 55 rokiem życia. Tutaj nie przeszkadzają tatuaże, piercing czy grupa krwi. To wszystko nie ma znaczenia. Ważne, jest to niesamowicie ważne, bo właśnie między innymi te mity często odstraszają potencjalnych dawców. I też pojawiają się między innymi takie głosy, które właśnie mówią o tym, że później dawca może nie czuć się w pełni sił do swojego życia, kiedy pomaga w życiu kogoś innego. Nie, bo jeszcze raz podkreślając, jest coś w tym takiego, że najczęściej dawcy jeszcze porównują ten ból, w ogóle ból z pobrania z talerza kości biodrowej, bo to jest 10% przypadków, do mocnego stłuczenia po uderzeniu o kant stołu albo jakiegoś upadku na lodzie. I właśnie ten strach przed bólem pojawia się jako jedna z największych barier psychologicznych, bo obawia się go ponad 40% Polaków, przy czym 98% osób, które faktycznie oddały komórki macierzyste, mówi, że zrobiłoby to ponownie. I takie też możliwości mamy na co dzień. Oczywiście możemy się zarejestrować, ale możemy także pomagać, jeżeli chodzi o oddawanie krwi, której to tym bardziej teraz, przed sezonem wakacyjnym, przed sezonem urlopowym, jest to niesamowicie ważne. I wspominamy o tym często u nas na antenie, natomiast chyba na co dzień także zdarza się, że zapominamy, jeżeli banki krwi apelują o tę krew w tych właśnie okresach. I w trakcie tego spotkania na którym byłam, spotkania właśnie związanego z tym, żeby zachęcać między innymi pracowników firm do oddawania i do rejestrowania się właściwie najpierw do bazy dawców szpiku. Był tam również organizator Dnia Krwiodawstwa w swojej firmie, w swoim budynku i honorowy dawca krwi, Michał Weremiejczyk, który opowiadał o tym, jak można to zrobić wcale nie takim wielkim kosztem, a po prostu dzięki temu pomagać innym.
5: Krwiodawstwo jest to forma dzielenia się czymś, czego nie można kupić, ani nie można w żaden sposób wytworzyć, więc tak długo jak medycyna nie osiągnie tego stadia rozwoju, w którym gdzieś w jakiś sposób pojawi się sztuczna krew, tak długo będziemy musieli tą krwią się dzielić. Od kiedy pracuję tutaj w mojej firmie, z racji tego, że mamy dosyć dużą społeczność, wiele inicjatyw, ja wystąpiłem z propozycją tego, że możemy organizować akcję krwiodawstwa. Mamy dosyć spory budynek, wielu najemców poza naszą firmą, przerodziło się to w inicjatywę ogólnobudynkową. Jest to super sprawa. Przyjeżdża do nas Centrum Krwiodawstwa wraz z całym sprzętem, z całą obsługą. Nawet nie bierzemy krwiobusa. Mamy fajną salkę w biurze i w biurze te osoby oddają krew. Od 8 do 13 tak naprawdę wszyscy są oporządzeni i mogą iść do domu, korzystać z dnia wolnego. A jeżeli długoterminowo ci ludzie oddają krew, no to również są to mniejsze kolejki do lekarzy.
1: I chyba to mogłoby idealnie spuentować to, czy trudne jest, i jeżeli jesteśmy zdrowi, oczywiście łapiemy się widełki wiekowe i tym podobne, czy trudne jest to zarejestrowanie się, czy oddanie krwi, ale ja jeszcze na koniec chciałabym wspomnieć o tym, o tej głośnej akcji Łatwoganga, o której także mówiliśmy u nas na antenie. Po tych 9 dniach tego charytatywnego streama dla dzieci chorujących onkologicznie do DKMS-u zgłosiła się rekordowa liczba ludzi i mam nadzieję, że te liczby będą tylko rosły, bo to było ponad 50 tysięcy osób zarejestrowanych jako potencjalni dawcy szpiku. I ta akcja pokazała też między innymi, że no, ten apel o pomoc nawet dla tej konkretnej osoby, jak w tym przypadku dla 6-letniego Leosia chorego na rzadką postać białaczki, jest niezwykle ważny i trafia w różne miejsca. I jednocześnie, jeżeli tylko zweryfikujemy informacje, które gdzieś nam się pojawiają, nawet te medyczne kłamstwa w cudzysłowie, albo przeinaczenia, to się okaże, że możemy właśnie tylko pomóc, komuś pomóc, a przede wszystkim uratować komuś życie. Także do tego chyba zachęcamy.
0: Polecamy szukanie informacji u źródła. Już po 17.30, już za kilka minut, razem z nami profesor Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Sporo pytań od Państwa dotarło do nas do skrzynki na listy. Piszą Państwo też komentarze w grupie osób patronujących. Wrócimy do tych wątków w rozmowie Ksenii Maćczak. Oldze Bobienko, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: The Hollies, a ja już za chwilę prognozę pogody będę miał.

0: Pogoda.
1: Po przejściu nad Polską frontu atmosferycznego napłynęło do nas chłodniejsze, polarne powietrze. Najpierw pojawiło się na północy, ale powoli przesuwa się na południe. I widać to na termometrach. 13 stopni w Elblągu, 24 stopnie w Opolu. W tych widełkach mieszczą się Państwo w tej chwili, przebywając na terenie Polski. Front atmosferyczny przemieszcza się dość szybko, napędzany silnym prądem strumieniowym. W kolejnych godzinach odleci znad Polski, pozostawiając chłodniejszą masę polarnego powietrza. Eksperci są zdania, że ochłodzenie nie potrwa długo, ponieważ już od piątku znowu zacznie do nas płynąć cieplejsze powietrze z zachodniej Europy. Za 27 minut 18, a już za chwilę porozmawiamy o przeszczepach szpiku kostnego, także o mitach, które narosły wokół tej procedury. Pan Mariusz napisał w grupie osób patronujących, że jego to wcale nie dziwi. Polacy uwielbiają negować medycynę naukową. Wystarczy odwiedzać różne grupy na Facebooku. 224 280 280.
2: Będąc dawcą krwi, można również zgłosić chęć przystąpienia do bazy dawców szpiku. Oddając krew zrobiłem coś takiego i to jest niezależnie już. Próbki po prostu przed oddaniem krwi są badania robione, jest się dopisywanym do bazy dawców i nie trzeba specjalnie nawet zgłaszać się do bazy DKMS, a można być w bazie dawców szpiku.
1: Jest państwa, jest nas. Coraz więcej. Pan Tomek napisał od prawie 16 lat. Jestem, a raczej byłem zarejestrowanym potencjalnym dawcą szpiku. Niestety nikomu nie udało się pomóc ten wiek. Wiek jest bardzo ważną granicą. O tym także w rozmowie, na którą zapraszam w imieniu Ksenii Maćczak. Już za 3 minuty.

0: popołudniowy program i zgodnie z obietnicą Ksenia Matczak pojawia się w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Jeszcze tylko nawiązanie do prognozy pogody. W Koszalinie wiatr tak zimny, że nomen omen, do szpiku przenika. Pozdrawia nas słuchacz, zastanawiając się, o jakim chłodniejszym powietrzu pan redaktor mówił. Ja tak łagodnie, zawsze przekaz pogodowy staram się zmiękczać, żeby państwa nie zaskakiwać, a od mówienia jak jest, są nasi słuchacze. Popołudnie popołudniemałpanowyświat.online. Bardzo proszę. A już za chwilę...
1: Tak, też o szpiku.
0: Dlaczego
1: oczywiście.
0: Ty wokół tej procedury medycznej, czy też procedur medycznych narosło tyle mitów? Czy to dlatego, jak twierdzi jeden z naszych patronów, komentując w grupie osób patronujących, że jesteśmy skłonni, niektórzy z nas są skłonni bardziej wierzyć autorom wpisów w mediach społecznościowych, aniżeli ekspertom, profesorom, lekarzom.
1: No właśnie dlatego zapraszamy do naszego programu ekspertów, żeby pewne kwestie tłumaczyć i też obalać pewne mity, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Ale oczywiście nie o samych przeszczepach będziemy rozmawiać z panem profesorem, bo oczywiście wyjdziemy sobie w ogóle od nowotworów krwi. Kto ma większą, kto mniejszą szansę na to, żeby zachorować? No i oczywiście, czy zawsze ratunkiem jest przeszczep? Bo nie, to nie zawsze musi się tak skończyć. Mamy też leki, no i medycyna. Zdaje się, że bardzo w ostatnim czasie się rozwinęła w tym kierunku, o czym na pewno pan profesor opowie państwu i nam.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie profesor Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, na nowotwory krwi choruje obecnie ponad 100 tysięcy osób. Każdego roku lekarze stawiają taką diagnozę u około 9 tysięcy nowych pacjentów, co oznacza, że w naszym kraju tę smutną diagnozę właściwie co 40 minut słyszy jakiś pacjent. Liczba chorych w ciągu ostatnich 30 lat podwoiła się. Dlaczego?
2: Ja myślę, że tak naprawdę trzeba to postrzegać jako sukces, dlatego że fakt, że mamy 10 razy więcej pacjentów, którzy chorują w porównaniu z tymi, którzy zachorowują, świadczy o tym, że jesteśmy w stanie bardzo dużej liczbie chorych pomóc, wydłużyć ich życie i zresztą staramy się, żeby te choroby w jak najmniejszym stopniu życie skracały. Jesteśmy w tym coraz bardziej skuteczni.
1: No to dobrze, to zanim o tej skuteczności, to oczywiście skąd się nowotwory krwi biorą, bo to jest pewnie takie pytanie, które na początku przychodzi każdemu z nas do głowy. Z tego, co czytam, najwięcej zachorowań mamy po 65 roku życia, choć oczywiście chorują też ludzie bardzo młodzi, a nawet dzieci. No i teraz pytanie, czy w takim razie i w jakim zakresie my możemy swoim stylem życia pracować na takie nowotwory, trochę tak jak palacz pracuje na raka płuc, czy jednak nowotwór krwi to jest bardziej demokratyczna choroba, która absolutnie może dotknąć każdego z nas?
2: No niestety u znakomitej większości chorych nie jesteśmy w stanie określić jakichś przyczyn wystąpienia nowotworu krwi. W pewnym stopniu, ale to dotyczy bardzo nielicznych chorób, ma tu znaczenie jakaś predyspozycja genetyczna, ale naprawdę jest to słaby czynnik. Są czynniki fizyczne, chemiczne, co do których wiadomo, że mogą sprzyjać rozwojowi tych nowotworów. Mam to na myśli promieniowanie jonizujące, ale również różnego rodzaju toksyny, z którymi możemy mieć do czynienia w życiu zawodowym. Ale tak jak powiedziałem, w znakomitej większości przypadków tej przyczyny nie jesteśmy w stanie uchwycić i można to traktować jako no, coś na rodzaj pecha, któremu nie jesteśmy w stanie ani zaradzić, ani właśnie określić, co było jego przyczyną.
1: A jakie pierwsze objawy powinny nas zaniepokoić, o ile takie występują?
2: To zależy od konkretnego rozpoznania, bo te nowotwory krwi to jest grupa no, bardzo dużej liczby chorób, które różnią się, czasem dramatycznie różnią się, jeżeli chodzi o przebieg kliniczny. Z jednej strony mamy tak zwane nowotwory indolentne, takie, które postępują bardzo powoli, które przez wiele lat mogą nie dawać żadnych objawów i które też czasem nie wymagają w ogóle leczenia, tylko uważnej obserwacji i pacjenci z nimi żyją i one nie wpływają na funkcjonowanie organizmu. Z drugiej strony możemy mieć do czynienia z chorobami bardzo agresywnymi, takimi jak ostre białaczki, które w ciągu kilkunastu tygodni są w stanie doprowadzić do śmierci, jeżeli nie włączą odpowiedniego leczenia. I tutaj te objawy wynikają z niedoboru poszczególnych rodzajów krwinek produkowanych przez szpik. I tak niedobór czerwonych krwinek objawia się jako anemia. Anemia, czyli osłabienie, zawroty głowy, spadek wydolności fizycznej, bladość powłok, bladość spojówek. Niedobór białych krwinek przejawia się infekcjami. A z kolei objawem infekcji wiodącym są gorączki, więc gorączki bez ustalonej przyczyny mogą być takim niepokojącym objawem. No i w końcu niedobór płytek krwi objawia się skłonnością do krwawień. To mogą być jawne krwawienia, mogą to być też takie wybroczyny, czyli takie kropeczki czerwone na śluzówkach czy na skórze. To na pewno jest bardzo, bardzo niepokojący sygnał.
1: Panie profesorze, czy w takim razie wykonanie zwykłej morfologii może nam uratować życie?
2: Znaczy na pewno może przyspieszyć rozpoznanie w przypadku białaczek, tych chorób, które objawiają się zaburzeniami w morfologii krwi. Stąd to badanie jest zalecane. Myślę, że przynajmniej raz w roku warto, żeby takie badanie sobie zrobić. Aczkolwiek w przypadku tych chorób ostrych, tych bardzo gwałtownie postępujących...
1: No właśnie, bo mamy tak białaczkę, naprawdę... przecież chłoniaki, szpiczaka, prawda? No to... Sporo
2: tak, w przypadku ostrych białaczek no to tak naprawdę występują wcześniej objawy niż diagnostyka morfologii krwi, bo to postępuje po prostu bardzo szybko. Natomiast w przypadku przewlekłych chorób, ta przewlekłych białaczek, ta morfologia krwi może rzeczywiście pozwolić na rozpoznanie dużo wcześniej, niż wystąpią jakiekolwiek objawy. Natomiast oprócz białaczek mamy rzeczywiście chłoniaki, które objawiają się najczęściej powiększeniem węzłów chłonnych. Te węzły chłonne występują na szyi, pod żuchwą, pod pachami, w pachwinach. Jeżeli wyczujemy sobie tam jakiś guzek w którejś z tych okolic, no to trzeba się zwrócić w pierwszej kolejności do lekarza rodzinnego, który dalej powinien poprowadzić taką diagnostykę. No i w końcu mamy szpiczaka plazmocytowego. To jest choroba bardzo specyficzna. Ona daje objawy charakterystyczne, które w innych chorobach nie występują. Mianowicie mogą mieć miejsce zmiany kostne, które powodują bóle, złamania patologiczne, czyli takie bez urazu kości w tym kręgosłupa. Możemy mieć niedokrwistość, możemy mieć podwyższone stężenie wapnia, co z kolei objawia się między innymi nadmiernym oddawaniem moczu. No i często niestety występuje niewydolność nerek, cechy uszkodzenia nerek z ograniczeniem ilości oddawanego moczu i z upośledzeniem parametrów
1: No
2: krwi.
1: to skoro mamy tak różne rodzaje nowotworów krwi, to pewnie i sposoby walki z nimi muszą być inne. To kiedy pacjentom pomagają nowoczesne leki w tabletkach czy kroplówki, a w którym momencie medycyna mówi stop, leki już nie wystarczą, potrzebny jest przeszczep szpiku?
2: W tej chwili mamy do czynienia z gwałtownym, bardzo dynamicznym postępem, jeżeli chodzi o leczenie chorób krwi szpiku. To jest tak szybki proces, że czasem nawet specjaliści mają trudności z nadążeniem za nim. Mamy tyle nowych leków, tyle nowych form leczenia tak naprawdę. Do niedawna we wszystkich chorobach startowaliśmy od chemioterapii, czyli takiego konwencjonalnego leczenia, które owszem jest skuteczne w wielu przypadkach, ale też generuje stosunkowo dużo objawów niepożądanych, bo nie jest w 100% swoiste dla nowotworu. Niestety może też szkodzić prawidłowej tkanki. W tej chwili mamy do czynienia z rewolucją, która polega na tym, że ta chemioterapia jest zastępowana w wielu jednostkach chorobowych immunoterapią, czyli stosowaniem białek odpornościowych, tzw. przeciwciał monoklonalnych, albo białek, które angażują limfocyty T, czyli komórki układu odpornościowego w walkę z nowotworem. Mamy immunotoksyny, czyli cząsteczki trucizny, które są podłączone do tego białka monoklonalnego i w ten sposób dostarczane bezpośrednio do komórek nowotworu. No i w końcu mamy terapię CAR-T. To jest immunoterapia komórkowa, najbardziej wyszukana, najbardziej wysublimowana, można powiedzieć, z metod, która polega na tym, że pobiera się limfocyty z krwi pacjenta, czyli jego komórki odpornościowe, a następnie w laboratoriach one są poddawane inżynierii genetycznej tak, żeby potrafiły rozpoznać komórki nowotworowe i w takiej formie oddaje się je pacjentowi. No to jest takie spełnienie marzeń, można powiedzieć, immunologów od lat, możliwe dzięki postępom w naukach podstawowych, ale też w technologii tak naprawdę, która umożliwia taką modyfikację genetyczną.
1: Panie profesorze, ale czy to wszystko zależy od tego, w jakim stadium zostanie ten nowotwór wykryty, jaki jest wiek pacjenta, czy ma jakieś choroby na przykład przewlekłe, bo rozumiem, że tutaj to będą te czynniki decydujące, jaką terapię w konsekwencji zastosujemy.
2: No, nie wspomniałem jeszcze o terapii celowanej, tak zwanych cząsteczkach, które ingerują wewnątrzkomórkowe szlaki metaboliczne komórek nowotworowych. Też bardzo wyrafinowana metoda. Takich leków mamy coraz więcej. No i teraz wybór leczenia zależy od rozpoznania oczywiście. W przypadku agresywnych nowotworów to leczenie musi być agresywne i tam od tej chemioterapii trudniej jest uciec. Natomiast w przypadku nowotworów przewlekłych, jak przewlekła białaczka limfocytowa, właściwie chemioterapii nie stosujemy już wcale, tylko te leki celowane i immunoterapię. I to wystarcza do tego, żeby pacjenci mogli żyć z tą chorobą i żeby ona nie wpływała na długość życia.
1: A w jakim przypadku trzeba zastosować przeszczep, o którym rozmawialiśmy, o którym opowiadała nasza redakcyjna
2: tak,
1: koleżanka?
2: No, wbrew pozorom te wskazania do przeszczepu szpiku nie są aż tak częste. One dotyczą tylko niektórych chorób. Przede wszystkim ostrych białaczek, ale to też tylko ostrych białaczek tak zwanego dużego ryzyka, czyli jeżeli stwierdzamy w toku pogłębionej diagnostyki, że te komórki białaczkowe są obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia tradycyjnej chemioterapii, wtedy ten przeszczep szpiku ma uzasadnienie jak najbardziej. I w chorobach, o których wiemy, że są niewyleczalne w żaden sposób za pomocą chemioterapii, czy też tych innych nowoczesnych form, o których mówiłem, są takie choroby jak mielofibroza, jak zespoły mielodysplastyczne, gdzie też tam przeszczep szpiku jest jak najbardziej uzasadniony.
1: Panie profesorze, a czy możemy powiedzieć, że któryś nowotworów mamy najwięcej?
2: Najwięcej mamy tych przewlekłych właśnie, czyli takich jak przewlekła białaczka limfocytowa. Ona często w ogóle nie jest rozpoznawana, dlatego że nie daje objawów. Jeżeli ktoś nie robi sobie badań morfologii, to o niej nie wie.
1: Czyli to są te białaczki, które możemy lekowo leczyć?
2: Tak, tak. Możemy leczyć tabletkami, możemy leczyć przewlekle i tak jak powiedziałem, możemy tą chorobę uczynić niegroźną dla życia.
1: Rozumiem. No to porozmawiajmy o tych przeszczepach, panie profesorze, bo to jest potężna broń. Polega przecież na tym, że najpierw trzeba całkowicie zniszczyć chory szpik pacjenta, a potem zastąpić go zdrowymi komórkami dawcy. Dla wielu chorych to jest właściwie ostatnia szansa na przeżycie, na całkowite wyzdrowienie, ale wtedy też zaczyna się taki dramatyczny wyścig z czasem, no bo trzeba znaleźć tego legendarnego bliźniaka genetycznego. Tymczasem aż 3/4 pacjentów nie znajduje pomocy u swojej rodziny. Dlaczego jesteśmy tak różni?
2: To wynika z faktu, że nasze rodziny niestety, ale są coraz mniej liczne. Takim dawcą z wyboru jest zgodne w zakresie antygenów HLA rodzeństwo. Przy czym prawdopodobieństwo, że pojedynczy brat lub siostra są z nami zgodni, jest jak 1 do 4. To wynika z zasad dziedziczenia. Połowę materiału dostajemy od ojca, połowy od matki. Mogą to być albo te same połówki, albo różne kombinacje jest 4. W związku z czym ta szansa jest jak 1 do 4. Jeżeli nie mamy większej liczby rodzeństwa, no to szansa na to, że znajdziemy w rodzinie zgodnego dawcę jest bardzo mała.
1: No i wtedy tylko niespokrewniony dawca wchodzi w grę.
2: Wtedy drugim wyborem jest zgodny w tym zakresie HLA dawca niespokrewniony i w takiej sytuacji zostaje zlecone poszukiwanie takiego dawcy. To poszukiwanie polega na tym, że wyniki badania genetycznego pacjenta wprowadza się do bazy danych, to jest baza danych światowa, czyli te ośrodki, które poszukują, mają dostęp do wszystkich możliwych dawców na całym świecie. I selekcjonują, znaczy identyfikują, czy są osoby, które potencjalnie rzeczywiście są w 100% zgodne, czy też nie, ile tych osób jest i które najbardziej nam odpowiadają ze względu na kombinacje płci i różnych innych cech, o których nie będę tutaj opowiadał. No i od takiego dawcy sprowadza się próbkę krwi i porównuje się ostatecznie próbkę krwi tego dawcy z próbką krwi pacjenta, to jest tak zwane typowanie potwierdzające. Jeżeli się okazuje, że te próbki są zgodne, to możemy wtedy kontaktować się z ośrodkiem, w którym zarejestrowany jest dawca i umawiać termin pobrania komórek.
1: A kto może być dawcą, a kto absolutnie nie?
2: Pierwsze kryterium to jest kryterium wiekowe, przy czym ono różni się w zależności od rejestru. Niektóre rejestry dopuszczają dawców w wieku do 50 lat, inne do 60 lat. Na pewno powyżej 60 roku życia no, taka osoba już nie jest rozpatrywana jako potencjalny dawca.
1: A dlaczego?
2: Z tego względu, że to jest takie racjonalne podejście, dlatego że prawdopodobieństwo, że dana osoba faktycznie będzie dawcą, jest stosunkowo niewielkie. I czasem to się okazuje po 5, 10, 15, 20 latach, że znajdzie się ktoś, dla kogo akurat dana osoba jest bliźniakiem genetycznym. No i w przypadku osób starszych no ten czas może być zbyt długi i stąd no, inwestuje się bardziej w dawców młodszych, u których ta dostępność, jak gdyby jest przewidywana dostępność, jest dużo, dużo dłuższa.
1: Mówiąc krótko i troszkę brutalnie, rejestry wolą wydawać pieniądze na młodsze osoby, no bo będą one dłużej w bazie.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast są względy oczywiście też medyczne, czyli jakieś aktywne, przewlekłe choroby zakaźne, czy też choroby nowotworowe w przeszłości, czy bieżące są bezwzględnym przeciwwskazaniem do tego, żeby być dawcą.
1: To jeszcze pytanie od pani Anny. Czy bliźniacy genetyczni są do siebie w jakiś sposób podobni fizycznie albo z zachowaniem, zainteresowaniami? Jestem od lat w bazie. Do tej pory mój bliźniak jest zdrowy. To chyba dobra wiadomość na koniec.
2: Tak. Znaczy, to bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że my nie mamy dostępu do dawców. Znaczy, jest obowiązkowa anonimowość dawcy względem biorcy i również ośrodek przeszczepowy, taki jak my w Gliwicach, nie ma tak naprawdę kontaktu bezpośredniego z dawcą. Także nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jest on wizualnie, czy też behawioralnie podobny do naszego pacjenta. Trudno nawet spekulować na ten temat. Natomiast genetycznie no niekoniecznie ma to uwarunkowanie, dlatego że te cechy HLA no są jednym z tysięcy genów, które są dziedziczone niezależnie od siebie. I raczej bym nie obstawiał takiego podobieństwa.
1: Rozumiem. Panie profesorze, badania prowadzone przez Fundację DKMS pokazują, że 41% Polaków otwarcie przyznaje, że boi się bólu związanego z pobraniem szpiku. Najczęstszym powodem strachu są oczywiście obawy o własne zdrowie, życie. Powracający jak bumerang mit, że szpik pobiera się wielką igłą z kręgosłupa. Troszkę o tym już opowiedziała Olga Bobienko, ale chyba to też jest dobry moment, żeby pewne mity rozwiać.
2: Tak, no ja potwierdzam to dementi, które było wcześniej już wyrażone na antenie. Współcześnie najczęściej pobieramy te komórki z krwi, czyli podajemy dawcy przez 5 dni taki lek, który stymuluje komórki macierzyste do tego, żeby opuściły szpik i dostały się do krwi. I z krwi próbujemy je wyłowić za pomocą takiej metody zwanej leukoferezą. To polega na tym, że podłącza się pacjenta do maszyny, która z jednej żyły pobiera krew, odwirowuje, odsącza te frakcje, które jest potrzebne do przeszczepu i do drugiej żyły oddaje wszystko to, co jest nam niepotrzebne, czyli w praktyce znakomitą większość tej krwi. I to trwa około 5 godzin, trzeba liczyć. No, odbywa się na fotelu.
1: I czy
2: Nie
1: jest
2: wiąże się
1: bezpieczne
2: z
1: dla dawcy,
2: nie, nie,
1: rozumiem?
2: nie, nie wiąże się z jakimiś szczególnymi doznaniami. Trzeba po prostu no, odleżeć czy tam odsiedzieć swoje. My staramy się to robić w ten sposób, żeby można było coś poczytać. Mamy telewizor, można pooglądać też. Ale na pewno nie wiąże się to z jakimiś dolegliwościami bólowymi. Czasem te leki mogą powodować, że występują tak zwane objawy rzekomo grypowe, czyli takie łamanie w kościach, bóle mięśni. Ale one bardzo szybko ustępują po paracetamolu, czyli bardzo prostym leczeniu przeciwbólowym. To się zdarza.
1: No ale pan profesor już teraz rozumie, z czego się biorą te mity, tak? Bo jeżeli ktoś właśnie spotkał się z takimi objawami i je opisze, no to natychmiast oczywiście idzie to w świat, jeszcze każdy dokłada pół zdania do siebie, a później się tworzą niestworzone mity, które inni czytają i się boją. Panie profesorze,
2: Zgadza się.
1: jeszcze telefon od naszego słuchacza, bardzo proszę.
0: Ja jestem już od kilku, jakichś 2 lat zarejestrowany w ośrodku dawców szpiku przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. I niedawno natknąłem się właśnie na fundację, z którą dzisiaj będziecie rozmawiać. Zamówiłem, znaczy się zgłosiłem się do nich, ale gdy dostałem te wszystkie papiery, próbki, znaczy się te narzędzia do pobrania próbki i tak dalej, wyczytałem, że jeżeli jestem zarejestrowany w jednym miejscu jako dawca szpiku, to nie mogę być w drugim miejscu zarejestrowany, także zrezygnowałem.
1: Czy to prawda? Że jak się
2: Tak,
1: jest
2: no
1: w
2: bo
1: jednym
2: to
1: miejscu?
2: jest dublowanie. Tak jak powiedziałem, ta baza jest wspólna dla całego świata, więc jeżeli pan jest już w jednym rejestrze,
1: To
2: to nie ma
1: wystarczy.
2: najmniejszego powodu, żeby aplikować do kolejnego.
1: Panie profesorze, musimy postawić kropkę, ale wracając jeszcze oczywiście do badań Fundacji DKMS, to jeszcze te same badania przynoszą inną, niezwykle poruszającą liczbę. 98% osób, które faktycznie oddały swój szpik, bez wahania zrobiłoby to ponownie. A to oznacza, że boimy się chyba tylko tego, czego nie znamy. Stąd też w dzisiejszym popołudniowym programie ten temat się pojawił. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Ja również bardzo mi było miło. Dziękuję.
1: Bardzo, bardzo nam miło również, że znalazł pan dzisiaj dla nas czas.
3: Dziękujemy za spotkanie. Ksenia Maćczak, bardzo dziękujemy za obecność w studiu i przypominamy, że pod kierownictwem Kseni Maćczak do 19 trwa popołudniowy program, w którym już za 3 minuty 18 i serwis informacyjny. 224, 280, 280 głosy, komentarze. No, na pytania jest już trochę za późno, ale można wciąż zabrać głos w tej dyskusji. Czekamy także w grupie osób patronujących na Facebooku.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Pożar w Obornikach pod Poznaniem jest pod kontrolą, ale sytuacja jeszcze nie jest opanowana. Przypomnijmy, że pali się tam jedna z hal produkcyjnych cynkowni. Dym widoczny jest z odległości 30 kilometrów. Mówili w TVN24 aspirant Agata Kamińska i aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Płonie jedna hala, na której prowadzony jest proces produkcyjny cynkowania galwanicznego. Na miejscu mamy około 60 zastępów straży pożarnej.
4: To jest około 250 strażaków, także ratownicy ze specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego, których zadaniem jest badanie stężenia powietrza tych szkodliwych substancji, ale też w tym procesie produkcyjnym wykorzystywane były kwasy. One były w zbiornikach, te zbiorniki rozszczelniły się, więc opanowany pożar będzie wtedy, kiedy wyeliminujemy wszystkie zagrożenia.
2: Służby zwróciły się z pilnym apelem do mieszkańców powiatów obornickiego i poznańskiego, żeby pozamykali okna i nie zbliżali się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza. Ponad połowa Polaków, bo 60% badanych, popiera zwiększenie nadzoru nad rynkiem kryptowalut, wynika z sondażu CBOS. Przeciw jest 30% ankietowanych. Przeciwni nadzorowi są głównie ci, którzy posiadali lub posiadają kryptoaktywa. Badanie wykazuje też, że chętniej w rynek kryptowalut inwestują mężczyźni niż kobiety. Więcej inwestorów jest wśród zwolenników Konfederacji i w mniejszym stopniu partii Razem. Biały Dom twierdzi, że irański projekt wstępnych założeń porozumienia pokojowego jest nieprawdziwy i całkowicie sfabrykowany. Przypomnijmy, że irański dokument zakłada, że Iran miałby w ciągu miesiąca przywrócić żeglugę handlową przez ciśninę Ormus do poziomu sprzed wojny, a USA miałyby wycofać swoje siły z okolic Iranu i znieść blokadę morską. Iran i Oman miałyby wspólnie zarządzać przepływem przez ciśninę Ormus. Tylko do najbliższej niedzieli, 31 maja, można oglądać w Łodzi wspaniałą wystawę Grafika Polska w mieście awangardy. Prezentowanych jest na niej 120 prac blisko 60 wybitnych twórców polskiej i światowej grafiki. Wszystko można obejrzeć w kinie Charlie Hubie Kultury. Zaprasza szef placówki Sławomir Fiałkowski.
5: Mamy reprezentację bardzo silną grafiki przedwojennej, powojennej, twórców znakomitych. Andrzeja Strumiło, mamy Rafała Olbińskiego, starowiejskiego Franciszka, Zdzisława Beksińskiego. Mamy oczywiście przedstawicieli New Pop Artu, czyli Łódź Kaliską. Mamy drzeworyty, Grodgera, Skoczylasa. Mamy Władysława Strzemińskiego i Karola Hillera. Takiej wystawy nie było w Łodzi od 30 lat.
2: W sobotę 30 maja o 14 odbędzie się ostatnie oprowadzenie z kuratorem po wystawie Grafika Polska w mieście awangardy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: A w komentarzach nawiązują Państwo do tego,

0: sama dawczynią być nie może, ale jej przyjaciółka uratowała kogoś swoim szpikiem. Nie pamiętam, z Łotwy czy z Estonii, ale wszystko poszło gładko i bez komplikacji zdrowotnych, pisze. Można pisać w grupie osób patronujących, można wysyłać listy popołudnie@nowyswiat.online.
1: Nowy Świat po południu.
0: A jeśli zbiorą się Państwo w sobie, albo zbiorą się na odwagę i zatelefonują, to 224 280 280 ten numer umożliwi przemawianie na antenie. Radio Nowy Świat czeka i Wiktoria Wichrowska, dyżurująca przy tym telefonie, też czeka do 19. Na razie George Michael.

0: at your hands. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kacper Badura, Patryk Rabiega i Michał Porycki. Dołączył do naszej wesołej popołudniowej załogi Rafał Lewandowski. To on zajmie się realizowaniem programu w najbliższych minutach. Do 19 popołudniówka trwa, a na antenie Radia Nowy Świat już za chwilę pomówimy o transportowych nieporozumieniach.
1: My nawet w tym środowisku organizacji pozarządowych i w ogóle osób, które interesują się zagospodarowaniem miasta, nazywamy transport resortem siłowym. Transport jest jakiegoś rodzaju emanacją władzy.
2: To jest jedna z najwyższych pozycji finansowych w budżetach, zaraz obok edukacji, lecznictwa.
0: Z sondaży wynika, że prezydent Krakowa stracił stanowisko w niedawnym referendum głównie za sprawą wprowadzenia strefy czystego transportu. Dlaczego akurat tam? Dlaczego akurat w Krakowie ta kwestia miała tak duże znaczenie? O tym po 18.30. Między innymi o tym porozmawiam z doktorem Łukaszem Drozdą, politologiem i urbanistą z Uniwersytetu Warszawskiego, ale wcześniej, bo już za 3,5 minuty raport naszego redakcyjnego kolegi Kacper Badura zajął się dziś tym tematem.

0: 13,5 minuty po godzinie 18. Tematy światopoglądowe, ale coraz częściej także te związane z projektowaniem naszego otoczenia, to coś, co rozgrzewa do czerwoności dyskusję polityczną na najniższym gminnym, miejskim poziomie. W szczególności chodzi o drogi, ulice, chodniki, ale także o transport publiczny i strefy czystego transportu. Ten ostatni temat był osią, wokół której kręcił się spór o przyszłość prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, odwołanego ostatecznie w referendum przez mieszkańców. Każdy z nas z infrastruktury drogowej korzysta. Każdy ma na nią inny pomysł. Kacper Badura pyta zatem, dlaczego tematy związane z komunikacją w miastach i miasteczkach jawią się lokalnym politykom jak pole minowe.
1: Transport, koszty życia i mobilność to wokół tych tematów wybuchają olbrzymie kontrowersje, mówi Patryk Zaręba z Forum Rozwoju Warszawy. Powodów odwołania prezydenta Krakowa było wiele.
2: Pojawia się informacja o tym, że został odwołany m.in. ze względu na wprowadzenie tej strefy czystego transportu, ale jednocześnie równoległego podniesienia ceny biletów za transport miejski, co pokazuje, no, że jakby kierowcy zostali przymuszeni do pewnych rozwiązań i jednocześnie dostali alternatywę, ale ta alternatywa też została obciążona podniesieniem kosztów poprzez właśnie wzrost ceny biletów. Zatem to pokazuje, że można manewrować i wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania w przestrzeni miasta, ale należy to robić po pierwsze w uzgodnieniu z mieszkańcami, ale także w tłumaczeniu, dlaczego te rozwiązania są wprowadzane i wprowadzaniu realnej, dobrej alternatywy. Jeżeli jej nie ma, to rzeczywiście pojawiają się konflikty, burzenie i kończy się to tak, jak skończyło w Krakowie, w momencie, kiedy też jest oczywiście odpowiednie paliwo polityczne.
1: Strefa czystego transportu to rozwiązanie ekologiczne, poprawiające jakość powietrza i sprzyjające mieszkańcom. Dotyka jednak tych mniej zamożnych, mieszkających na przedmieściach i jeżdżących starszymi samochodami, o czym dr Michał Bejm z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Często dzisiaj ucieczka na przedmieścia to jest wybór pomiędzy kawalerką czy jakimś małym, dwupokojowym mieszkaniem w mieście, a segmentem liczącym powierzchniowo 2-2,5 razy tyle, czyli około 100 metrów kwadratowych, leżącym gdzieś na dalekich przedmieściach. I tu cena zakupu jest dokładnie ta sama. Komfort jakby zamieszkania na przedmieściach jest przez to wyższy, ale tą ceną, którą płacą codziennie ci mieszkańcy, to jest kwestia dojazdów i uzależnienia od samochodu. Jeśli to dotyka osoby uboższe, to często się przejawia w tym, że to one korzystają z aut starszych, które mogą się nie łapać na progi emisji strefy czystego transportu w danym dużym mieście.
1: W skali całego kraju coraz więcej mówi się o wykluczeniu komunikacyjnym, zaniedbaniach i niewystarczającej sieci połączeń, wskazuje Rafał Wąsowicz z Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Transportu Publicznego.
4: Jak nie wiadomo, co chodzi, to chodzi o pieniądze. Najtrudniej jest coś sfinansować, szczególnie transport publiczny. No, najłatwiej jest ludziom powiedzieć, że no przecież każdy teraz ma samochód. No to chyba prościej wybudować miejsca parkingowe, zresztą my mamy dziesiątki przykładów w miastach, wycinki drzew tylko po to, żeby jakieś dwa dodatkowe czy trzy dodatkowe miejsca parkingowe zbudować. Uważam, że no nie powinno tak być. Trochę się zachłysnęliśmy tym wszystkim. W latach 90. nas wsadzano do samochodów, likwidowano najpierw kolej, później likwidowano PKS-y. Przecież było 170 oddziałów PKS-u.
1: A brak połączenia to gorsze perspektywy, problemy z pracą i mniejsze szanse na edukację.
4: Był kongres młodzieżowy. Jakoś jeszcze przed pandemią. I też wystąpiła dziewczyna, która płakała, bo była zmuszona chodzić do szkoły, do której miała najbliżej, tylko dlatego, że nie miała jak dostać się do Torunia, gdzie 10 odcinek od Torunia przecież to jest rzut beretem. No ale nie było tego transportu, żeby dojechać. Teraz transport jest, tylko problem w tym, że jak pan sobie wyszuka połączenie z innego rejonu województwa kujawsko-pomorskiego, nie wiem, z Nakła do Ciechocinka, z Tucholi do Ciechocinka, no to czas jazdy wychodzi 4-5 godzin, gdzie to jest raptem 80 kilometrów. No też tak nie powinno być. Jeżeli się otwiera połączenie, to ono powinno być dostępne dla każdego. Była interpelacja radnego sejmiku, no i marszałek odpisał, że te połączenia są skierowane dla mieszkańców Ciechocinka, Aleksandra Kujawskiego i ewentualnie dla Torunian. 42 miliony złotych dla 10 tysięcy osób. No to jest przesada. A tam, gdzie faktycznie są potrzeby, to nadal nie ma nic. Przecież miasto bez kolei w naszym województwie to jest Chełmno. takie najbardziej jaskrawy przykład. UNESCO, super starówka, miasto zakochane, Święty Walenty, nie ma w ogóle możliwości, żeby tam dojechać. No bo pociągi nie jeżdżą.
1: W takiej sytuacji nawet ci przekonani do rozwiązań ekologicznych wybierają albo muszą wybrać samochód. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Pamiętają Państwo protesty ostatniego pokolenia? 18 minut po 18, a już po 18.30 będzie z nami dr Łukasz Drozda, politolog i urbanista na Uniwersytecie Warszawskim, ale nie tylko, pracujący na co dzień, autor książek dotyczących polityki miejskiej. Dlaczego polityka komunikacyjna wywołuje tak duże emocje wśród wyborców? Czy to temat wyłącznie samorządowy? Jak pogodzić interesy pieszych, kierowców, pasażerów transportu publicznego i oczywiście drogowców? A swoją drogą dziś 27 dzień maja, czyli Dzień Samorządu Terytorialnego. Tym bardziej warto porozmawiać o Państwa najbliższej okolicy. Przypominam, numer do radia 224 280 280. Coś nowego z naszej płyty tygodnia.

Future Islands, The Chase. I jest jeszcze z nami słuchaczka, która przyznała, że intensywnie myśli o strefie czystego transportu w Krakowie, bo w kolejnych dniach, w najbliższych dniach do Krakowa się wybiera. Chyba przedtem trzeba zaliczyć myjnię samochodową. Nie ma to nic wspólnego z tą czystością, o którą chodziło pomysłodawcom stref czystego transportu, których najwięcej jest na zachodzie Europy, głównie we Włoszech i w Hiszpanii. Czy tam także wzbudzały tyle protestów gorący śródziemnomorski temperament? Być może te protesty jeszcze podgrzewał. Porozmawiamy także o tym z naszym gościem. Gość przybędzie do nas zdalnie. Połączymy się po 18.30 i po prognozie pogody z panem doktorem. Doktor Łukasz Drozda, politolog i urbanista z Uniwersytetu Warszawskiego. Popołudnie małpanowyświat.online. Państwo piszą i załączają.

I choć jestem przekonany, że może nie myjnia samochodowa, ale czasem zimny prysznic przydałby się wszystkim uczestnikom niektórych dyskusji, rozmów politycznych na tym niższym, nieco niższym, ale wciąż bardzo ważnym, bo samorządowym szczeblu. I zastanawiam się, skąd te emocje, jakie tematy w Państwa najbliższym otoczeniu rozgrzewają jeszcze rozmówców, dyskutantów do czerwoności i sprawiają, że zapominają o merytorycznych argumentach, używając tylko tych merytorycznych nieco mniej, za to bardzo silnie przebijających się w mediach społecznościowych, co zresztą widać przy okazji dyskusji na temat strefy czystego transportu, także tej w Krakowie. Jednej z trzech już działających, a niebawem pojawi się czwarta, o czym także będziemy wspominać za kilka chwil, ale wcześniej prognoza pogody, punktualnie o 18:30. Wytrzymają Państwo z nami.

0: Pogoda.
1: Nic tak, panie redaktorze, nie rozgrzewa dyskusji na poziomie samorządowym jak ceny. Ceny wywozu śmieci, albo ceny ciepłej wody, albo inne opłaty, które musimy ponosić. To są tematy, które zawsze grzeją i świetnie się klikają w internecie, ale my nie o tym rozmawiamy. My zastanawiamy się, dlaczego to właśnie w Krakowie strefa czystego transportu doprowadziła do zmian na najwyższych szczeblach władzy. O tym już za chwilę, ale na razie o pogodzie będę opowiadał. Najchłodniej w Elblągu wciąż 13 stopni, w Raciborzu najcieplej 23. Jutro przelotne opady deszczu mogą się pojawić na wschodnich krańcach Polski. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Helu, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu przez 18 stopni w centrum do 21 na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty na północnym wschodzie i wysoko w górach w porywach do 65 km na godzinę. Za 29 minut 19.

0: Przepytanie.
1: A w naszym cyklu Przepytanie dziś dr Łukasz Drozda, politolog i urbanista z Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Miejskie strachy, miasto 15-minutowe, 5G i inne potwory. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Czy na polskich ulicach, pańskim zdaniem, jest za dużo samochodów?
2: No myślę, że można powiedzieć, że zdecydowanie jest ich za dużo, ponieważ powodują efekt kongestii, czyli skrajnego zatłoczenia, przeciążenia układu transportowego. I miasto, z którego ja pochodzę, czyli Warszawa, ma bardzo świeże badania ruchu, które pokazują, że przez granice miasta dziennie przejeżdża dwa razy więcej aut niż w badaniu, które było wykonywane 10 lat temu, już wtedy narzekaliśmy na korki. I nie chodzi o to, żeby to była kolejna z rozmów, która jest tylko i wyłącznie o Warszawie, bo wiadomo, że istnieją też w Polsce inne miasta,
1: ale
2: dane są bardzo świeże i gdybyśmy sprawdzali jakąkolwiek inną dużą aglomerację, to wyniki byłyby bardzo podobne. Więc tak, aut jest za dużo z takiego punktu widzenia nie sprawiedliwości społecznej, nie mojego osądu, tylko twardo takiego inżynierskiego osądu, tego jak nasza infrastruktura jest przeciążona.
1: To spójrzmy na ten problem szerzej. Czy w naszym kraju są działacze, politycy, ludzie, którzy próbują ten problem rozwiązać? A może mamy do czynienia tylko z populistycznymi hasłami, gdy rozmawiamy o motoryzacji, o wykluczeniu komunikacyjnym?
2: No, powiedziałbym, że w tej chwili cała polityka przeszła zwrot populistyczny, bo populizm nie jest takim epitetem, którym moglibyśmy obdarzyć osoby, które wygłaszają jakieś radykalne hasła, tylko to są osoby, które próbują się prezentować jako obrońca zwykłego człowieka, normalnych ludzi. Takie hasła często pojawiają się w ustach tych osób. I bardzo wielu w tej chwili uczestników życia politycznego sięga po tego typu argumentacje i to nie są tylko ruchy najbardziej skrajne, ale też dawne siły umiarkowanego środka. I niewątpliwie, kiedy poszukujemy takiego wyobrażonego, zwykłego człowieka, kimkolwiek on by był i czy kiedykolwiek istniał, to pod taką charakterystykę dopasowuje się niekiedy kierowca, jako osobę, która jeździ samochodem, no bo przecież praktycznie niemal każdy jeździ autem, skoro powiedzieliśmy sobie o tym, że no na przykład w Warszawie ta liczba aut przejeżdżających przez granicę miasta jest zbliżona do liczby mieszkańców tego miasta. No oczywiście nie można powiedzieć, aby w obszarach śródmiejskich, dużych miastach, w Krakowie też tak nie jest, aby większość osób przemieszczała się przy pomocy samochodu.
1: Tak.
2: Natomiast niewątpliwie zwykli ludzie to są ci, którzy jeżdżą samochodami, bronią tradycyjnego stylu życia, nawet jeżeli auto tak masowo w Polsce funkcjonuje od raptem paru dekad. No a ci, którzy chcą naruszyć interesy zwykłych ludzi, to w takiej optyce są na przykład zwolennicy ułatwień dla ruchu rowerowego, ułatwień dla ruchu pieszego i osoby chcące stosować jakieś ograniczenia dla motoryzacji indywidualnej. Więc w takim sensie populizm bardzo chętnie broni się, zajmuje się obroną tak zwanych praw kierowców.
1: Choć wracając jeszcze na moment do tych statystyk, o których pan wspomniał, w dużych miastach zawyżane są pewnie przez firmy, które rejestrują auta w danym mieście. Mam na myśli firmy
2: to jest bardzo, bardzo, bardzo eleganckie wytłumaczenie, którym władze miast, widząc sytuację fatalnych wyników w analizach ruchu, chciałyby tłumaczyć, ale to jest, ja bym to określił jako kreatywną księgowość. Na pewno ma to jakiś efekt, natomiast skala jest zbyt duża, abyśmy mogli redukować wzrost motoryzacji indywidualnej, czy carsharingiem, czy większą liczbą aplikacji taksówkowych. To nie jest wytłumaczenie całego problemu.
1: Tworzenie stref czystego transportu umożliwia samorządom ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ta z 2018 roku, nowelizowana, wielokrotnie zmieniana. Strefy wprowadzane są w założeniu po to, aby ograniczać szkodliwe dla zdrowia zanieczyszczenia emitowane przez transport drogowy. Pierwsza taka strefa powstała 2 lata temu w Warszawie. Od stycznia tego roku obowiązywać zaczęła ta krakowska, a od kwietnia mamy strefę czystego transportu w Szczecinie. Za miesiąc powstanie strefa w Katowicach. Dlaczego pańskim zdaniem to właśnie w Krakowie strefa czystego transportu stała się osią sporu i doprowadziła do odwołania prezydenta, a nie w innym mieście?
2: Kraków nie jest pierwszym miastem, które odwołało prezydenta, natomiast jest pierwszym miastem, w którym zaistniał tak duży splot, tak wielu okoliczności, które sprzyjają tej sytuacji, aby stało się to obecnie, aby polaryzacja polityczna miała tak silny charakter i aby polityka transportowa stanęła w sercu tego problemu. Jeżeli chodzi o samą strefę czystego transportu, no to należałoby zwrócić uwagę na to, że Kraków jest tak naprawdę pierwszym miastem w Polsce, które to zrobił, ponieważ jeżeli porównamy to z bardzo liberalną polityką regulacyjną, którą przyjęły władze Warszawy, również między innymi bojąc się ewidentnie tego, że zostaną posądzone właśnie jakiś zielony radykalizm, nie wiem, skrajną lewicowość i że podpasuje to do takiej hejterskiej narracji wymierzonej w administrację Rafała Trzaskowskiego jako osoby powiązanej z polityką też ogólnokrajową, z której próbuje się często właśnie zrobić lewicowego radykała, nawet jeżeli jest to centroprawicowy polityk. W związku z czym no, Kraków tutaj miał pole do popisu. No, po drugie, w Krakowie są bardzo sprzyjające ku temu okoliczności polityczne, czyli jest to miasto, w którym jest wiele sił zainteresowanych obaleniem dotychczasowej administracji, które często mają dość sprzeczne wizje tego, jak miasto powinno wyglądać, bo niewątpliwie strefa czystego transportu i sprzeciw wobec niej były główną siłą napędową ruchu, który doprowadził do upadku administracji Aleksandra Miszalskiego, natomiast nie była to jedyna przyczyna, która do tego doprowadziła, bo tych czynników tam było więcej, inne postulaty też niekoniecznie są wyłapywane w tych badaniach ankietowych, ale na przykład oprócz zwolenników nawet ruchów skrajnie prawicowych były też lokalne siły polityczne o bardziej umiarkowanym charakterze, które są niezależne od Koalicji Obywatelskiej, co nie jest tak często spotykanym wariantem w największych polskich miastach, a na pewno nie na taką skalę jak w Krakowie. No i też część lewicy, która również krytycznie odnosiła się do administracji Miszalskiego i tutaj absolutnie nie mielibyśmy do czynienia z postulatami, które by krytykowały strefy czystego transportu. Natomiast również no, zlepiło się to z jeszcze innymi elementami krytyki Miszalskiego. Można by powiedzieć, że we współczesnej polityce jest tak, że dzięki zróżnicowaniu środków przekazu, tego, że można docierać do odbiorców bardzo różnymi kanałami, nie musimy zawsze wypośrodkować przekazu tak, aby zachęcać do siebie tylko tak zwanego centrowego wyborcę, tak jak to było w latach 90. czy 2000., kiedy sercem polityki była telewizja i ten przekaz musiał być bardziej umiarkowany. Rozumiem. W Krakowie można było ten komunikat adresować do bardzo wielu różnych grup, często nawet o bardzo eklektycznych poglądach, również tych radykalnych, które w tej palecie się mieszczą, więc sumując, strefa czystego transportu to rzeczywiście jest główny powód, dla którego administracja Miszalskiego została odwołana, aczkolwiek nie jedyny i nie wszyscy jego przeciwnicy podzielali taki stan poglądu.
1: Czyli jak rozumiem, ma pan na myśli, panie doktorze, między innymi to, że samorządowcy czy też włodarze innych miast mogą spać spokojnie, bo u nich wcale ten scenariusz nie musi się powtórzyć, jeśli wprowadzą, czy zdecydują się na jakąkolwiek formę ograniczenia ruchu w centrum.
2: W czasach znacznie mniejszej polaryzacji udało się odwołać również prezydenta Łodzi, więc to było chyba nawet jeszcze wówczas drugie największe właśnie miasto, albo trzecie, nie pamiętam, czy już Kraków na tamtym etapie Łódź Kropiwnickiego przeskoczył pod względem skali swojej populacji. Natomiast no, nie zaryzykowałbym takiej tezy, że wszyscy prezydenci miast w Polsce mogą spać spokojnie, no ale na przykład problemy Jacka Sutryka nie zakończyły się do tej pory skuteczną inicjatywą referendalną, chociaż były próby podejmowania jego odwołania. Kraków, w którym było więcej takich aktorów, którzy no, finalnie spotkali się w takim wspólnym celu, co niekoniecznie musi oznaczać, że tworzą jednolity sojusz, no, jest dość wyjątkowy, ale no, jednak to byłaby radykalna teza, gdybym powiedział, że nie, to tylko w Krakowie taki scenariusz się wydarzy, natomiast myślę, że też złudna jest nadzieja nadzieja mówiąca o tym, że teraz we wszystkich dużych miastach wojewódzkich w Polsce skutecznie będą odwoływani politycy powiązani z Koalicją Obywatelską, dlatego że kojarzą się z niekoniecznie korzystnie postrzeganym rządem na poziomie centralnym.
1: A dlaczego w dyskusjach na temat stref czystego transportu tak łatwo przebijają się argumenty i głośno wybrzmiewają argumenty związane z odbieraniem praw do wyboru, czy też prawa do wyboru środka transportu, jakim będziemy jeździć po mieście, a czasem znika lub słabo się przebija prawo do oddychania czystym powietrzem? No ten Kraków znowu wraca, bo przecież Kraków walczy od lat o czyste powietrze.
2: Dlatego, że samochód jest trochę wyjęty z normalnych realiów społecznych. To jest coś, co postrzegamy jako coś oczywistego, koniecznego, w przypadku czego akceptujemy mniejszą liczbę, znaczy większą liczbę niedogodności niż w przypadku innych zjawisk, które mogą wywoływać podobne efekty jak samochody. Jest sporo oczywiście literatury naukowej na ten temat, więc żeby jakoś tak to syntetycznie omówić na użytek audycji radiowej, to powiedziałbym, że na przykład ciekawe badania prowadził zespół pod kierownictwem Jana Walkera, badacza, który wprowadził pojęcie motonormatywności, mówiące o tym, że w przypadku samochodów akceptujemy więcej zachowań i na przykład zespół Walkera porównywał to, jak wyglądało postrzeganie zanieczyszczeń powietrza wytwarzanych przez samochody w porównaniu do zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalenia papierosów. W przypadku aut jest to bardziej akceptowalne. No jest to taki paradoks, bo w przypadku aut jest to bardziej akceptowalne, a w przypadku dymu papierosowego no, powszechnie budzi się to potępienie, więc taka sytuacja jak na przykład zakaz palenia w restauracjach czy barach, który został skutecznie wprowadzony, niekoniecznie mogłaby być odtworzona jeden do jednego w kontekście emisji spalin, na przykład w strefach czystego transportu, a w gruncie rzeczy logika jest tutaj podobna. W Krakowie przecież mieliśmy kwestię działania wokół smogu, więc teoretycznie to powinno jakoś oddziaływać na społeczną świadomość na temat spalin. Natomiast no właśnie tenże samochód jest trochę wyjęty z tego spektrum tejże motonormatywności przed chwilą wspomnianej. I paradoksalnie no właściwie nawet nie o te spaliny takie związane ze smogiem, z pyłami zawieszonymi czy pyłem unośnym tutaj chodzi, bo no głównym wrogiem, głównym przeciwnikiem dla stref czystego transportu jest tlenek azotu, czyli chodzi o trochę inny rodzaj zanieczyszczeń powietrza, innych substancji trujących, ale mimo wszystko, no nawet w tym mieście, gdzie teoretycznie moglibyśmy mieć taki czynnik sprzyjający, ten element również nie zadziała.
1: Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska, w porannej rozmowie na antenie Radia RMF mówiła dziś, komentując odwołanie w referendum prezydenta Krakowa, zgodziła się, że przyczyną tego odwołania, tej decyzji mieszkańców w dużej mierze było wprowadzenie strefy czystego transportu i mówiła tak. Kraków w bardzo kontrowersyjny sposób wprowadził strefę. I dalej. Uważam, że wprowadzając strefę czystego transportu trzeba równoważyć też rozwój transportu zbiorowego, miejskiego, a nie być nastawionym na zarabianie na strefie czystego transportu. Przyznam szczerze, że od razu wyostrzył mi się słuch i zacząłem się zastanawiać, o jakim zarabianiu mówi pani ministra, chociaż ona już nie kontynuowała tego tematu. Jak można dziś zarobić na strefie czystego transportu, pańskim zdaniem?
2: Wedle takiej populistycznej narracji chodzi o to, żeby łupić interesy zwykłych ludzi.
1: Ach, to miała na myśli pańskim zdaniem.
2: Więc ewidentnie o to chodziło. Natomiast jest to oczywiście kapitulacki język i próba no, podlizywania się radykalnemu wyborcy, który jest dramatycznie nieskuteczny. Myślę, że pani ministrze należałoby przypomnieć historię Rishiego Sunaka, czyli premiera Wielkiej Brytanii, który właśnie u kresu torysowskich rządów próbował bronić pozycji partii konserwatywnej poprzez stanie po stronie zmotoryzowanych. Jeden z większych brytyjskich dzienników właśnie opublikował wywiad, gdzie okładkowy dla tamtego wydania tej gazety w Daily Telegraph ukazała się właśnie taka rozmowa. Jestem po stronie zmotoryzowanych, to był dosłownie wielki tytuł i cytat z rozmowy z Rishim Sunakiem. To było chwilę po tym, jak partia konserwatywna państwa spektakularną porażkę w wyborach. No, w tej chwili mimo katastrofalnych notowań konkurencyjnych lejburzystów widzimy raczej marsz po władzę ze strony bardziej zradykalizowanej prawicowej opcji, czyli Partii Reform UK Nigela Farage'a. No, to jest trochę taki schemat charakterystyczny dla wielu ruchów centrowych czy centroprawicowych w Europie, które próbują puszczać oko do takich co bardziej radykalnych poglądów, ale finalnie okazują się podróbką, która nie jest dostatecznie radykalna, emocjonująca i niewiarygodna w swoich obietnicach, więc wybierane są te opcje, opcje bardziej zradykalizowane. I myślę, że taka strategia ze strony centrowej polityczki w Polsce zakończy się identyczną klapą i będzie tak samo niewiarygodna.
1: Tak jak już jesteśmy za granicą, w Europie jest kilkaset stref czystego transportu, głównie we Włoszech i w Hiszpanii. Czy poza Polską ich wprowadzanie też wywołuje tyle emocji?
2: Tak, niewątpliwie mieliśmy do czynienia z różnymi historiami napięć wokół tej sfery, włącznie z fizycznym niszczeniem infrastruktury związanej, takiej technicznej, związanej z obsługą takich systemów. Kraków jest dość wyjątkowy pod tym względem na tle innych polskich miast, bo do takich aktów dewastacji nie dochodziło,
1: znaki były niszczone, z tego co pamiętam.
2: Tak, tak, więc to nie jest typowe zjawisko dla Polski, chociaż w Krakowie wcześniej podobne los spotykał na przykład stacje bazowe sieci 5G i to miasto też się pod tym względem wyróżniało wówczas, więc taki komponent również możemy wpisać ten lokalny koloryt. Natomiast wspomniana Wielka Brytania doświadczyła bardzo ostrych protestów przeciwko temu. Tam też pojawiała się argumentacja o tym, że to jest naruszanie podstawowych praw człowieka, fizyczne niszczenie infrastruktury. W różnych europejskich państwach tego typu napięcia były, ale żeby wskazać coś, gdzie to miało też bardziej fizyczną formę, to tutaj bym zasugerował właśnie Wielką Brytanię.
1: To na koniec, panie doktorze, który z przepisów dotyczących polskich stref czystego transportu panu wydaje się najbardziej wątpliwy, kontrowersyjny, który pan by zalecił zmienić?
2: To jest pytanie, na które chyba nie czuję się dobrze przygotowany, natomiast ja bym nie miał poczucia, aby te przepisy były nadmiernie regulacyjne. One po pierwsze pozostawiają dużą dozę swobody samorządom, no bo widać, że tylko jeden z nich wybrał radykalniejszą ścieżkę regulacyjną. Te strefy zostały też wprowadzone z opóźnieniem, tak było przecież na przykładzie Krakowa widoczne, które pierwotnie miało te przepisy
1: się sprawa skończyła
2: wcześniej. Więc ja bym nie doszukiwał się tutaj słabości. Myślę, że błędy są po stronie komunikacji, na którą należałoby położyć większy nacisk ze strony władz, ale też myślę, że powinny uzyskać wsparcie władz centralnych w tej materii, które są w stanie dostarczyć więcej narzędzi na przykład do walki z dezinformacją, która stanowi problem nie tylko w kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie, ale też na przykład dezinformacji medycznej albo denializmu klimatycznego, innych napięć, które stwarzają zagrożenia dla współczesnych liberalnych demokracji, a tworzą takie pokusy właśnie polaryzowania ludzi wokół gromadzenia ich przeciwko nawet najbardziej sensownym politykom publicznym.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Dr Łukasz Drozda, politolog i urbanista z Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Miejskie Strachy, Miasto 15-minutowe 5G i inne potwory, w popołudniowym programie Radia Nowy Świat wystąpił. Dziękuję.
2: Dziękuję za rozmowę.

0: Jak towarzysz Gierek często musiał jeździć z Katowic do Warszawy, to zbudowali mu drogę ekspresową i nazwali Gierkówka. A jak jakieś partyjniaki mieszkały na jakimś osiedlu, w jakimś bloku, to postawili im tam przystanek tramwajowy dla wygody. Bo kiedyś władza rozwiązywała problemy. A dzisiaj, no są jakieś wprawdzie pierwsze jaskółki, drogi czystego transportu i tak dalej, ale to wszystko to mało. Brakuje śmiałości.
1: I tu się z panem zgadzam. Więcej chodników, więcej przystanków. Ja wiem, że temat kontrowersyjny. Ja wiem, że czekamy na kolejną strefę czystego transportu i wtedy być może znowu się zacznie w Katowicach. Ksenia Matczak, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kasper Badura, Patryk Rabiega i Michał Porycki, Rafał Lewandowski realizował, a Agnieszka Lipka-Barnett zastąpi mnie przed mikrofonem i to już za...
2: Zastąpię cię przed mikrofonem, to prawda.
1: I co koleżanka dzisiaj przyniosła w skrzynce na piosenki, bo nie mogę podejrzeć, gdyż podgląd został mi odebrany.
2: No wiem, bo wszystko jest ukryte. Po prostu embargo ogłosiliśmy z Rafałem na to, co będzie dzisiaj w audycji, wiesz? Trzeba posłuchać i wtedy się pan dowie, panie redaktorze.
1: Tak, bo oni wiedzą, że ja jestem podglądywaczem muzycznym i podsłuchiwaczem. Mam takie możliwości. Kończymy dziś popołudniowy program. Serwis informacyjny, a potem Agnieszka Lipka-Barnett odkryje wszystkie muzyczne karty.
2: Wszystko się wyjaśni. Dziękuję.

0: Jak żyły nasze babcie, prababcie i poprzednie pokolenia kobiet urodzone na wsiach? Sprawdziła to Antonina Tosiek, poświęcając im książkę Przepraszam za brzydkie pismo. Pamiętniki wiejskich kobiet. Autorka będzie gościnią przedmowy w sobotę po 18. Zapytam o dzienniki bohaterek, po które sięgnęła pisarka, a które między 1933 a 1995 rokiem zostały zgłoszone do konkursów pamiętnikarskich. To na ich podstawie powstała książka, obraz osobistych doświadczeń kobiet, które nigdy nie zabrały głosu w przestrzeni publicznej, a mimo to ich głos jest słyszalny. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na naszym radiowym YouTubie. Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Do wschodniej i centralnej Polski mogą jutro w nocy wrócić przymrozki, ostrzegają synoptycy. Spadki temperatury w ciągu dnia i nocy, a w ciągu dnia nawet o ponad 10 stopni Celsjusza, przyniósł przechodzący przez nasz kraj chłodny front atmosferyczny. Noc z czwartku na piątek będzie zimna. Temperatura minimalna wyniesie od 5 do 7 stopni. Cieplej będzie jedynie nad morzem, gdzie termometry wskażą około 10. Najchłodniej będzie we wschodniej i centralnej części kraju, około 2 stopni, a przy gruncie nawet minus 1. Prokuratura Krajowa zawnioskowała do sądu o wyłączenie sędzi Joanny Grabowskiej wyznaczonej do sprawy rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Chodzi o posiadanie przez nią akcji spółki Telewizji Republika, mówi rzecznik tej prokuratury Przemysław Nowak.
2: Wskazuje również na nowy fakt, który się dowiedzieliśmy kilkanaście dni temu, mianowicie fakt zatrudnienia w tej spółce Zbigniewa Ziobry. I powiązanie tych dwóch faktów ma dopiero pewne znaczenie, a więc sędzia ma rozstrzygać sprawę dotyczącą podejrzanego, który jest zatrudniony w spółce, której akcje posiada sędzia. Natomiast my nie twierdzimy, że to samo w sobie w tym przypadku wskazuje na rzeczywisty brak bezstronności sędziego, natomiast wyraźnie wskazujemy, że powstaje wrażenie braku bezstronności.
1: Sędzia Grabowska odmówiła odpowiedzi na pytanie reportera TVP Info na temat tego, czy nie widzi konfliktu interesów przy orzekaniu w tej sprawie. Prezydent Wołodymyr Zełenski wysłał list do Donalda Trumpa, w którym zwrócił się do prezydenta i Kongresu Stanów Zjednoczonych o nieprzerwanie udzielania wsparcia Ukrainie, w szczególności o pomoc w zapewnieniu niezbędnych środków ochrony przed rosyjskim terrorem, rakiet Patriot i dodatkowych systemów, aby powstrzymać rosyjskie rakiety balistyczne i inne ataki rakietowe ze strony Rosji. Portal Kyiv Independent napisał, że Zełenski zwrócił się do Trumpa w związku z nasileniem intensywnych ataków powietrznych oraz groźbami ze strony Rosji dotyczącymi nowej fali dalekosiężnych uderzeń na Kijów, w szczególności na obiekty, które Moskwa określa mianem centrów decyzyjnych Ukrainy. W Teatrze Muzycznym w Łodzi jutro Szymon pójdzie w tango. To błyskotliwy projekt muzyczny aktora tej sceny, Szymona Jędrucha.
3: Kilka lat temu zacząłem śpiewać pewne tango, które wszyscy znamy, Porna Cabeza. I ono tak wierciło mi dziurę w brzuchu, aż w końcu powstał Szymon Poszedł w Tango. Projekt muzyczny, który zawiera w sobie skarby muzyki polskiej i oczywiście źródeł, czyli tanga argentyńskiego.
1: Szymonowi Jędruchowi na scenie będą towarzyszyć tancerze tanga oraz zespół muzyczny wykonujący najważniejsze utwory tego gatunku. Przypomnijmy, Szymon pójdzie jutro w tango w Teatrze Muzycznym w Łodzi o 19:00. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry Państwu, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett, to jest Bon Ton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyświat i / Agnieszka Lipka-Barnett. Grupa patronów Radio Nowy Świat to też na Facebooku, no i Instagram i Twitter, czy X, to też oczywiście do Państwa dyspozycji. Dziś na początek Une Mère w wykonaniu Lindy Lemay, która napisała o tej piosence między innymi, że im więcej dni mija, tym więcej widzi ze swojej mamy w sobie. I chyba każda z nas tak ma. Czy chcemy, czy tego nie chcemy, no bo różnie to z tym bywa. Dziś 27 maja, wczoraj był 26 dzień maja, czyli Dzień Matki, a w poniedziałek 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. To nie przypadek, że te święta są tak blisko siebie, takie mam wrażenie w każdym razie, że to absolutnie nie jest przypadek. W piosence Une Mère Lina Lemay opisuje no to tak zwane macierzyństwo bez lukru, bo w jej piosence ta matka śpi z jednym okiem takim odemkniętym, pilnuje trochę jak pies, poświęca swój sen na przykład, żeby wszystkim wokół żyło się dobrze. Robi co w jej mocy, mimo że no, nie jest nad człowiekiem, to robi co w jej mocy. Nie wszystko może kontrolować, ale no ale mimo to stara się jak tylko może, no bo jak to napisała

Od 20 lat zajmuję się wami, chronię was po to, żeby nic wam się nie stało, żebyście byli cali, bo najgorsze, co może przydarzyć się matce, to widzieć, jak jej dzieci cierpią. Tak śpiewa Ciochła z M w piosence Mamą i to jest S na końcu, czyli to w liczbie mnogiej, no bo pewne rzeczy są uniwersalne bez względu na szerokość geograficzną czy kraj, w którym przyszło żyć. Notabene Dzień Matki we Francji obchodzi się w ostatnią niedzielę maja, czyli w tym roku wypada 31 maja. Jeżeli akurat Boże Ciało, to jest ten weekend z Bożym Ciałem, no to wtedy jest przekładana na pierwszą niedzielę czerwca. Natomiast w tym roku wypada 31 maja. We Francji oczywiście. No bo u nas już to święto było. Państwo pytają o piosenki z mamą, czy o mamach. No jest na przykład La Mama, Charles Aznavoura. Ale nie. Ja jednakowoż wybrałam piosenki, które jakoś tak w ostatnim czasie wpadły mi w ucho. Jedynym wyjątkiem właściwie jest Linda Lemay i Une Mère. Nie powiedziałam, że to piosenka nagrana w wersji symfonicznej, w sensie, że w oryginale no to była prosta aranżacja, gitara i głos, no ale w wersji, którą państwo usłyszeli, to była wersja symfoniczna. No ale, jak mówię, w tej audycji dzisiaj zabrzmią piosenki nowsze, zdecydowanie nowsze, z tego roku bądź z ubiegłego roku, z jedynym wyjątkiem właśnie utworu Lindy Lemay, o której jakoś tak przypomniałam sobie w trakcie konstruowania tej audycji. Ja przyznam się, że ta konkretnie audycja, w sensie ten segment tej kartki z kalendarza, powstawał przez kilka miesięcy, bo już od kilku miesięcy miałam ochotę państwu zaprezentować te piosenki, ale mówiłam, nie, zostaw, poczekaj na 27 maja, no i wreszcie się doczekałam. Gauvin Serre został ojcem w ubiegłym roku, zdaje się. No i no właśnie zastanawiam się, czy to skłoniło go do refleksji nad byciem rodzicem, czy może po prostu dorósł do tego, żeby zobaczyć, jak jego mama, no bo nie da się ukryć, że piosenka, którą za chwilę państwo usłyszą, dotyczy jego mamy, jak jego mama była i jest dla niego ważna. A być może to dlatego, że płyta, którą wydał, nosi tytuł Boulevard de l'enfance, czyli bulwar dzieciństwa. Quatre enfants plus loin, czyli czworo dzieci dalej.

0: Głowę sers, moja mama jest tak piękna, czy to po czwórce dzieci, czy to po 60 latach. Piosenka o pustym gnieździe, bo jak to ostatnie dziecko wyfruwa z domu, no to robi się pusto. O odwadze wychowywania czterech chłopców i to samodzielnie, no bo po drodze przytrafił się też rozwód. Jest to piosenka wspomnieniowa, jest to piosenka pewien hołd dla mamy. Naprawdę bardzo ładny, tekst. Polecam wsłuchanie się w niego całym sobą, tak naprawdę. No bo jak mówię, to jest naprawdę, bardzo osobista piosenka, tak przynajmniej ja ją odbieram. Gauvin Serres jest często opisywany jako Renault XXI wieku, jako Bard XXI wieku i to nie tylko ze względu na kaszkiet, który nosi, czy na gitarę, której właściwie nie zostawia, ale ze względu na to, że on pisze piosenki, które spokojnie można określić mianem zaangażowanych. To z jednej strony, no ale z drugiej strony on pisze o rzeczach, które no, o których niekoniecznie chcemy słuchać. W sensie nie chcemy o nich pamiętać. I tak jest w przypadku piosenki Presque une maman, prawie mama. I tę piosenkę za chwilę Państwu zaprezentuję z dedykacją właśnie dla wszystkich prawie mam.
1: Depuis le temps que je me prépare, que je rêve qu'elle apparaisse. La deuxième petite barre sur mon test de grossesse. Ce sera...

Kocham Cię, bo jesteś moim dzieckiem i kocham Cię, bo nie zawsze będziesz mój. To jest tak trochę a propos tego, o czym wczoraj rozmawialiśmy z Janem Niebudkiem w programie W Środku Dnia, o tym, że dzieci wychowujemy dla świata, a nie dla siebie. Favo Elerim Magic Mon Amour, czyli moje kochanie. Taka piękna piosenka z naprawdę bardzo sympatycznym tekstem. Już od kilku miesięcy czeka na swoją kolej pojawienia się w audycji Bon Ton, więc cieszę się, że właśnie dzisiaj miała okazję wybrzmieć. No a przygotowując dla Państwa audycję o Patryku Fiorim, trafiłam na piosenkę, którą można spokojnie śpiewać swoim dzieciom przed snem. Les petits poissons dans l'eau.

z płyty Les Plus Belles Comptines. Doko z roku 2021. Les Petits Poissons dans l'eau, czyli małe ryby w wodzie, to Patrick Fiori, którego dziecko, no właśnie się zastanawiam, czy miał wtedy małe dziecko, czy może nie. Mniejsza o to. Bardzo jest to przyjemna piosenka dla ucha. Zresztą polecam Państwu całą tę płytę, właściwie to jest więcej niż jedna płyta. Jeżeli mają Państwo dzieci w rodzinie, które chcą Państwo osłuchać z językiem francuskim, no to to może być dobry na to sposób. Takim nieco starszym dzieciom chyba polecam piosenkę Le Poisson Steve. Moje dzieci uwielbiają, bo to jest piosenka o rybce, która ma nogi i ręce i jest pomarańczowa i tyle pamiętam w tej chwili z tekstu tej piosenki. Tekst jest bardzo prosty, jakby nie było, no ale dzieci mają okazję osłuchać się z językiem francuskim. Te starsze dzieci zresztą też. W każdym razie, a propos Dnia Mamy, jutro w Promie Kultury Saska Kępa, to przy Brukselskiej 23 w Warszawie, będzie można zabrać mamę do Paryża, bo o 19 odbędzie się tam magiczny koncert z okazji Dnia Matki. No i kto wie, może zabrzmi między innymi ta piosenka.

To Chris Kituli z płyty nagranej wspólnie z Bogdanem Hołownią, Sesji Bon. No i kto wie, może ta piosenka zabrzmi jutro o godzinie 19 w Promie Kultury Saska Kępa. Jutro na scenie Chris Kituli, Wiesław Przątka i Rafał Karasiewicz. No i istnie w iście francuska uczta. A jeżeli nie mogą Państwo jutro wybrać się do Promu Kultury Saska Kępa, to może będą Państwo w weekend w Warszawie, bo już 30 maja wielkie święto Saskiej Kępy. No i Chris Kituli, tym razem z Justyną Bacz, pojawił się na scenie przy ulicy Obrońców o godzinie 16:30. Także zapraszamy bardzo serdecznie. No a teraz kartka z kalendarza. Powiem Państwu, że trochę to potrwało, ale przypomniałam sobie. Kto ma dzisiaj urodziny? Pierwszym właściwie wersja, na pewno w pierwszej zwrotce jego nazwisko, zaśpiewa Państwu Kalojo. On a tous une chanson de Souchon.

Halo Żo, w piosence w sumie o swoim dzieciństwie i o swoich wspomnieniach Fondamental. Piosenka rozpoczyna się od stwierdzenia, że wszyscy mamy piosenkę Suszona, która nie może się od nas odczepić, która za nami podąża, która nas prześladuje. No właśnie, czy Państwo mają taką piosenkę? Jeżeli nie, to może już dzisiaj Państwo taką zdobędą, bo dziś właśnie urodziny obchodzi Alain Souchon, autor, kompozytor, wykonawca i aktor, żeby nie było, pochodzenia francusko-szwajcarskiego, mimo że urodził się w Casablance w Maroku. Jest jedną z największych postaci piosenki francuskiej, na scenie obecny od lat 70. Tak naprawdę jego kariera jest bardzo związana z karierą Laurenta Voulzy'ego, z którym los, no a właściwie to nie los, tylko wytwórnia, skrzyżowała go w roku 1974. Pierwszą wspólną piosenką, jaką panowie napisali, był utwór J'ai 10 ans, czyli mam 10 lat. Co prawda od 15 lat, ale mam 10 lat.

Alain Souchon i J'ai 10 ans, piosenka napisana wspólnie z Laurentem Voulzym. To ich pierwsza wspólnie napisana piosenka. Poznali się na początku lat 70. Nieco później poproszono Laurenta o to, żeby zajął się aranżacją płyty Souchona. Napisaliśmy razem piosenkę. Tuż pod koniec tej współpracy to była właśnie piosenka J'ai 10 ans. No i to właśnie ona odniosła sukces. Stworzyła między nami zawodową więź, ponieważ dla mnie było czymś niezwykłym wówczas usłyszeć jedną z moich piosenek w radiu. To Alain śpiewał, ale pośrednio i ja w niej uczestniczyłem. Tak wspomina tę współpracę Laurent Voulzy. Teraz pozostajemy w klimacie Dnia Matki dla Dziecka. Dnia Dziecka, dlaczego nie? Allô maman bobo. Piosenka bardzo smutna, taka jest prawda.

Nie odmówię sobie przyjemności opowiedzenia Państwu co nieco o tej piosence, bo to jest piosenka z bardzo ciekawą historią. Otóż Alain wybrał się na narty. Upadł tam, bo akurat schodziła lawina, no miał pecha. I jego brat, przewodnik górski, znalazł go w tej lawinie, bo jak twierdzi, Alain krzyczał mamo spod lawiny i dzięki temu został odnaleziony. Notabene Alain miał, zdaje się, z czterech braci. W każdym razie w piosence tej Alain wyraża swój niepokój, twierdzi, że jest nieatrakcyjny, w sensie wyraża się o swoim wyglądzie, o pewnej kruchości, o udrękach życia, o swojej marzycielskiej naturze. Jest też o brutalności, o absurdzie współczesnego życia. Przypominam, mówimy o latach 70. Zresztą to temat często poruszany przez Alaina Souchona. No i to jedna z najbardziej osobistych piosenek Alaina Souchona. Stała się przy okazji jedną z najbardziej kultowych i znanych w jego repertuarze, a refren wszedł do kultury popularnej. Natomiast to, co jeszcze warto wiedzieć o tej piosence, to to, że Alain przyznał, że w momencie, kiedy ta piosenka powstała, to było mniej więcej w połowie lat 70., tekst napisał Alain Souchon, a muzykę Laurent Voulzy. Alain nie był w dobrym miejscu. Twierdzi, że w dzisiejszych kategoriach można by właściwie powiedzieć, że miał depresję. Wtedy tego tak nie określano. Natomiast piosenka odniosła niesamowity sukces, no bo najwyraźniej nie tylko Alain tak się czuł. Czuł się niezrozumiany, czuł się niedoceniany, czuł się brzydki po prostu. Najnormalniej w świecie brzydki. To piosenka z roku 1978, była śpiewana na przykład w trakcie koncertów Les Enfoirés, to dwa razy w roku 97 i potem w roku 2007. Zresztą sam Souchon do niej wraca bardzo często. Jak mówiłam, jego przyjaźń z Laurentem Voulzym trwa już dobre 50 lat, o ile nie więcej. No i nie zapowiada się na to, żeby panowie mieli się rozstać. Co prawda mieli co najmniej jedną poważną kłótnię, trwała dokładnie 30 sekund i szybko się pogodzili. Nagrali wspólnie płytę, ruszyli razem w trasę, ale głównie ich współpraca polega na wzajemnym pisaniu piosenek. Alain Souchon i Laurent Voulzy, Derrière les mots, czyli to, co jest za słowami, to jest właśnie w tej piosence.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W wyniku pożaru cynkowni w Obornikach pod Poznaniem mogła zostać zanieczyszczona rzeka Warta. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało apel do mieszkańców powiatu obornickiego i wronieckiego o zachowanie ostrożności, niezbliżanie się do Warty oraz śledzenie bieżących komunikatów. Pobrano już próbki wody do badań. Ostrzeżenie dotyczy odcinka rzeki od Obornik do Wronek. Pożar hali produkcyjnej w Obornikach wybuchł dziś po południu. Na miejscu działać wciąż może ponad 60 jednostek Straży Pożarnej, czyli 250 strażaków z Wielkopolski. Ogień został opanowany, ale akcja dogaszania może potrwać do późnego wieczora. A na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Łukasza Litewki. Prawdopodobną przyczyną pożaru było nieostrożne ustawienie wiązanki zbyt blisko zapalonego znicza. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie, pozostawiając ślady nie tylko na grobie posła, ale także na sąsiednich mogiłach. Od jutra wyraźnie spadną maksymalne ceny paliw na stacjach. Największą obniżkę kierowcy zobaczą w przypadku diesla. Zgodnie z nowym obwieszczeniem ministra energii, litr oleju napędowego będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 57 groszy, to 18 groszy mniej niż dziś. Spadną też ceny benzyny. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 31 groszy, a 98 6 zł i 86 groszy. Uganda zamknęła na 4 tygodnie granicę z Demokratyczną Republiką Konga z powodu epidemii gorączki krwotocznej Ebola. Przejście graniczne między obydwoma krajami pozostaje otwarte jedynie dla członków zespołów reagowania kryzysowego, pomocy humanitarnej, transportu żywności i towarów oraz niektórych formacji sił bezpieczeństwa. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że obecna sytuacja w Demokratycznej Republice Konga to stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Obecnie nie ma szczepionki ani konkretnej metody leczenia wariantu wirusa odpowiedzialnego za tę epidemię. Szef WHO wezwał też do zawieszenia broni w tym kraju, gdyż bombardowania i strzelaniny znacząco utrudniają pracę ratowników medycznych. Szacunkowo w Demokratycznej Republice Konga zarażonych wirusem jest ponad 1000 osób, a liczba ta stale rośnie. Wracamy do kraju. 30 maja Wisła w Warszawie po raz 6 rozświetli się podczas parady River Lights. Rzeką przepłynie korowód podświetlonych łodzi, któremu towarzyszyć będzie muzyka elektroniczna i świetlne instalacje na wodzie. O wydarzeniu mówi Przemek Dziubłowski z Fundacji do Dzieła.
1: To widowisko, które łączy hipnotyczną muzykę, ludzi, światło, wodę, no i środowisko wodniackie Warszawy. Można zobaczyć wiele jednostek, które na co dzień pływają po warszawskiej Wiśle w jednym rozświetlonym korowodzie kołyszącym się na falach Wisły.
0: Podczas River Lights będzie można zobaczyć zarówno tradycyjne szkuty i galary, jak i nowoczesne motorówki czy statki pasażerskie. Widowisko będzie można bezpłatnie oglądać z warszawskich bulwarów nad Wisłą. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry Państwu, Rafał Lewandowski i Agnieszka Lipka-Barnett. To jest Bon Ton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i @agnieszka_lipka_barnett. Grupa patronów Radia Nowy Świat oczywiście, to też na Facebooku. No i Twitter i Instagram to też oczywiście do Państwa dyspozycji. Notabene być może już Państwo słyszeli, a być może nie, że w Radiu Nowy Świat trwa akcja Podbijamy Stawkę. Chodzi o to, żeby ci z Państwa, którzy oczywiście mogą sobie na to pozwolić, żeby rozważyli Państwo zwiększenie nieco kwoty wsparcia naszego radia od tygodnia, od kiedy ta akcja się toczy. Naprawdę no widać ten wzrost w serwisie Patronite i bardzo nas to cieszy. patronite.pl/radionowyświat, to tam mogą Państwo dokonywać modyfikacji Państwa subskrypcji, skoro już używamy takich słów. Mogą też Państwo oczywiście zapisać się i zacząć subskrybować wsparcie Radia Nowy Świat. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam i czy to jest na pewno po polsku, no ale załóżmy, powiedzmy to inaczej, mogą Państwo po prostu zacząć nas wspierać. patronite.pl/radionowyświat, bo Radio Nowy Świat

utrzymuje się właściwie wyłącznie z Państwa wpłat. Dziękujemy za każdą złotówkę, którą Państwo nam przekazują. Odwdzięczamy się programem od 6 do północy codziennie. No, od północy do 6 gramy dla Państwa muzykę. A l'ombre de nous to Pierre Barou z niezapomnianego filmu Un homme, une femme, czyli kobieta i mężczyzna. Zabawne, prawda, że po francusku to jest mężczyzna i kobieta, po polsku to jest kobieta i mężczyzna. Ta piosenka z tego filmu pojawia się w audycji Bon Ton, dlatego że dokładnie dziś mija 60 lat od dnia, kiedy ten film ujrzał światło dzienne. To film w reżyserii Claude'a Lelouch'a. W rolach głównych wystąpili Anouk Aimée i Jean-Louis Trintignant. Film kręcony był w Deauville i w Paryżu. No bo właśnie do Deauville, nadmorskiego miasteczka, przyjeżdża kierowca rajdowy i przyjeżdża młoda wdowa. Poznają się tam, a przyjeżdżają do Deauville co tydzień, by odwiedzać swoje dzieci, które chodzą tam do szkoły. No i w opisie, który można znaleźć, takim oficjalnym opisie tego filmu, pada pytanie, czy rodzące się między bohaterami uczucie pokona odczuwany przez oboje lęk przed nim. Piękny film, piękna muzyka, którą napisał Francis Lai. No i piękne nagrody się posypały, ponieważ w 66 jeszcze roku film zdobył Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. Zdobył też Złotego Globa dla najlepszej aktorki i Złotego Globa w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Oscara za najlepszy scenariusz oraz znów za najlepszy film nieanglojęzyczny. Poza tym BAFTE też zdobyła Anouk Aimée. No całe mnóstwo nagród posypało się na ten właśnie film, który dokładnie 60 lat temu miał swoją premierę. 27 maja 1890 roku w Paryżu na świat przyszedł Saint-Granier.

To Saint-Grenier i Ramona. Saint-Grenier urodził się w roku 1890, więc jak Państwo się spodziewają, swoją karierę rozwijał no mniej więcej w latach 20. ubiegłego wieku. Stąd właśnie jakość nagrań. Pochodził z rodziny no, szlacheckiej, uprzywilejowanej. Z tej rodziny zresztą wyszło bardzo wielu dziennikarzy i parlamentarzystów. Wczesne dzieciństwo Saint-Grenier spędził w komforcie. Nie doznał niedostatku, natomiast, no właśnie, jego ojciec zmarł w roku 1897, no i ta przedwczesna śmierć zmusiła zarówno Saint-Greniera, jak i jego matkę do po prostu wyprowadzki z tego uprzywilejowanego środowiska. Opuścili elegancki dom w Lasku Bulońskim, przenieśli się do innej części Paryża. Saint-Grenier uczęszczał do liceum Concorsé, gdzie poznał Jeana Cocteau i Aleksandra Stawińskiego. No ale w roku 1907 zmarła matka Saint-Greniera, no i to zmusiło go do przerwania nauki. Na szczęście mógł liczyć na rodzinę. Dzięki jej wsparciu został maklerem giełdowym. No i w tym okresie regularnie bywał na Montmartre. Często chodził tam do kabaretów słuchać Yvette Gilbert, Harego Fraxona czy Dami. No a dzięki bywaniu właśnie w tych kabaretach rozwinął w sobie taką satyryczną wrażliwość, ja bym to tak nazwała, dzięki której zaczął pisać dla takich pism jak Le Charivari, L'Indiscret i Bravo, ale to inne Bravo, to nie nasze Bravo. No a także dla gazet takich jak Le Matin i Le Journal, gdzie publikował felietony o paryskim życiu artystycznym. Zresztą on do końca życia uważał się za dziennikarza. Chérie, to Saint-Grenier.

chérie, czyli kochanie, ale to jest w formie męskiej, bo bez E na końcu. A ta pierwsza piosenka Graniera, którą Państwo usłyszeli, to Ramona. Utwór, który, no, który stał się po prostu właściwie wizytówką Saint Graniera i musiał śpiewać ten utwór do końca życia. W każdym razie, zadebiutował w roku 1913 na scenie kabaretu Le Porc-et-Pic i śpiewał tam własne utwory. Wybierał tematy związane z bieżącymi wydarzeniami. Potem napisał swoją pierwszą rewię, Tais-toi, c'est fou. W 1916 roku otworzył swój kabaret, potem jeszcze teatr, potem występował w Casino de Paris, gdzie rozpoczął współpracę z Maurice'em Chevalierem. Tam wystawiał kolejne rewie. No i wreszcie właśnie napisał Ramonę. No i ta piosenka stała się, no, tak naprawdę ogromnym hitem. Poza tym oczywiście śpiewał i występował w przeróżnych kabaretach. Został także wyłącznym wykonawcą w La Pique Chante. Śpiewał również we własnych rewiach. No a jego sukces przyniósł mu szyderczy przydomek Demi Mondain. Mondain to znaczy taki światowy, obyty, prawda? Ze względu oczywiście na jego pochodzenie i na kręgi towarzyskie, w których się obracał. No a ponieważ miał uśmiech dosyć uwodzicielski, no to nadano mu również przydomek Singe Granier. Nie Saint Granier, tylko Singe Granier, co oznacza małpka Granier. Dessous des.

To orkiestr Wahlberg, Ralph Benacki i właśnie Saint Granie Dessous de Fleurs. Mniej więcej od roku 1930 zaczął Saint Granie występować również w filmach, ale to nie występowanie go zajęło, bo objął stanowisko dyrektora Paramount Pictures we Francji. Potem zajął się radiem, tak. 7 lat pracował jako producent w Radio Cité, to była taka słynna stacja radiowa lat 30. To właśnie on wraz z Jacquem Canettim wyprodukował pierwszy radiowy program Talent Show. Po wojnie kontynuował działalność radiowych właśnie programów Talent Show. Bardzo wielu artystów dzięki temu odkryto. W latach 50. prowadził natomiast program telewizyjny La Joie de Vivre. Nazywano go w związku z tym markizem lub świętym Plum Plum, no bo oczywiście sukces rodzi szyderstwa. I to właśnie w tym okresie Saint Granie postanowił wycofać się z działalności. Zostawił sobie tylko jeden program, żeby po prostu nie stracić kompletnie kontaktu z publicznością. Zmarł 25 czerwca 1976 roku. Saint Granie. No a dziś urodziny obchodzi również Benoît Carré.

Benoît Carré, a dokładniej to trio Lily Cube i Voyage en Italie, bo trio Lily Cube założył właśnie Benoît Carré w roku 1993. Poza Benoît Carré w skład tego tria wchodzili Catherine Diron i basista Philippe Zavriev. W roku 1997 zostali natomiast nominowani do nagrody Victoire de la Musique w kategorii debiut roku właśnie za przebój Voyage en Italie. No ale w roku 2012 Benoît Carré postawił na karierę solową.

To Benoît Carré z płyty Celibatorium, utwór Piano Mechanique. Nazwa Celibatorium nie jest przypadkowa, bo to właśnie tam, w Celibatorium, Benoît Carré nagrał swoją płytę, a Celibatorium to taki ośrodek dla singli, który mieści się w dawnej elektrowni węglowej w północnej Francji. Obecnie jest to elektrownia gazowa i farma wiatrowa. I tam właśnie Benoît Carré zrealizował nagrania do swojej płyty, którą nazwał po prostu Celibatorium. Ale pisanie dla siebie to nie jest wszystko, czym zajmuje się Benoît Carré, bo napisał też piosenki dla innych artystów, między innymi dla Imani. Również tekst do utworu Johnny'ego Hallyday'a, Devant Toi. No ale napisał też utwór, który Françoise Hardy umieściła na swojej płycie z roku 2012. Ta piosenka nosi tytuł L'Enfer et le Paradis. Piekło i raj.

François Hardy, L'Enfer et le Paradis, utwór, który napisał dla niej Benoît Carré. Żeby było zabawniej, Benoît Carré nie boi się sztucznej inteligencji. Już w 2016 roku aranżował piosenki napisane właśnie przez sztuczną inteligencję, a w roku 2018 przyjął pseudonim Skygge, czyli cień po duńsku. To było inspirowane baśnią Hansa Christiana Andersena. No w każdym razie wtedy właśnie Benoît Carré zatrudnił, a właściwie zaprosił do współpracy przeróżnych artystów: Stromae, Camille Bertot, The Pirouettes, Laurent Bardena i tak dalej, i tak dalej. No i wraz z nimi zrealizował płytę Hello World. To pierwszy popowy album skomponowany właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji z pewnego laboratorium badawczego. No i z tej płyty właśnie Cake Woman, to Skygge, czyli Benoît Carré, Camille Bertot i Médéric Collignon.

Benoît Carré, czyli Skygge, czyli cień, i Camille Bertot i Médéric Collignon w utworze Cake Woman, w której go produkcji brała udział sztuczna inteligencja. Zresztą Skygge, czyli Benoît Carré, jest jedną z osób, które Ministerstwo Kultury Francji zaprosiło do udziału w takiej komisji, Comité de l'IA Générative, czyli właśnie do komisji, która pracuje nad opracowaniem standardów sztucznej inteligencji generatywnej. No i Benoît faktycznie zanurzył się w ten temat i to bardzo mocno. I to nie jest jedyna płyta, którą on wydał właśnie z udziałem sztucznej inteligencji. No ale dobrze, dziś urodziny obchodziłaby również Françoise Cucheyda.

Françoise Cusseida, która śpiewaniem tak profesjonalnym zajęła się dopiero w wieku 50 lat. W 1995 roku nagrała i wydała swój pierwszy album De la Scarpe à la Seine, a ten album zdobył Grand Prix International de l'Académie Charles Cros. Natomiast zanim poświęciła się zawodowo śpiewaniu, to pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej. No i to właśnie w tej szkole dyrektor usłyszał jej głos i zaczął udzielać jej lekcji śpiewu. I wiedzą Państwo, że zaczęliśmy tę godzinę od piosenki wykonywanej przez Pierre'a Barou. No i tutaj kropki się łączą, bo to właśnie on zaprosił ją do wytwórni płytowej Savara i to właśnie u niego wydała swój pierwszy album, L'Allégresse.

0: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Około 700 naukowców protestowało dziś przed Sejmem, domagając się większych nakładów finansowych. Chcą, by środki przeznaczone na naukę wzrosły do 3% PKB. Zdaniem protestujących, bez większych inwestycji Polska nie będzie w stanie skutecznie konkurować z innymi państwami, a już teraz dotykają drenaż mózgów. Najzdolniejsi naukowcy wyjeżdżają za granicę, mówi Anna Łosiak, geolożka planetarna z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk.
1: Chcemy tego, żeby nauka była doceniana w Polsce, żeby naukowcy mieli dobre warunki życia i nie musieli uciekać za granicę, albo nie musieli przestawać pracować nad tym, na czym naprawdę im zależy, rozwijać się naukowo i rozwijać Polskę naukowo tutaj na miejscu.
0: Na transparentach protestujących widniały hasła: prestiżem się nie najemy, z pustego i z kłodowska nie naleję, moje bakterie muszą jeść, a także badam DNA, moja pensja sięga dna. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zlecił kontrolę biur poselskich Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, polityków PiS, którzy uciekli przed sprawiedliwością za granicę. Chodzi m.in. o wydatkowanie publicznych środków, czy przeznaczone na działalność poselską były wykorzystywane zgodnie z przepisami. Według ostatnich medialnych doniesień służby są bliskie ustalenia miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Prezydent USA Donald Trump oświadczył na posiedzeniu gabinetu, że Stany Zjednoczone nie są jeszcze zadowolone z negocjowanego porozumienia z Iranem. Oni bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Jak na razie jeszcze nie są w tym miejscu. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, ale będziemy. Albo dojdzie do tego, albo będziemy musieli po prostu dokończyć robotę, powiedział. Trump przekazał też telewizji PBS News, że nie złagodzi sankcji na Iran w zamian za oddanie przez Teheran zapasów wzbogaconego uranu. Węgry pozostaną w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Parlament w Budapeszcie uchylił decyzję o wycofaniu kraju z MTK, którą rok temu forsował rząd Viktora Orbana. Nowe władze z premierem Peterem Madziarem deklarują chęć wzmacniania międzynarodowego porządku prawnego i współpracy z instytucjami międzynarodowymi. Na koniec sport. Magdalena Fręch przegrała z Jill Teichmann 5-7, 4-6 w drugiej rundzie tegorocznego turnieju tenisowego Roland Garros. Sensację za to sprawiła Magdalinet, która pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko. Tak Polka mówiła o tym w Eurosporcie.
2: Z Jeleną troszkę tak jest, że kiedy ona wejdzie w ten swój rytm, tak naprawdę bardzo mało jesteśmy w stanie zrobić, bo ona od razu atakuje, uderza bardzo szybko po koźle przede wszystkim i ja miałam w pewnym momencie wrażenie, że jestem zupełnie wybita z rytmu, ponieważ nie mamy żadnych wymian, więc było mi dość trudno wrócić do takich dłuższych wymian, do takiego swojego rytmu, ale cieszę się, że zaczęłam przede wszystkim bardzo dobrze tego trzeciego seta, dobrze serwowałam i faktycznie byłam solidniejsza już mniej więcej w połowie tego trzeciego seta.
0: W następnej trzeciej rundzie Magdalinet zmierzy się z Igą Świątek, która wygrała dziś z Czeszką Sarą Bejlek. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór, jak co środę, mówi Jarosław Mikołajewski. Ledwo zdążyłem i nawet nie wiecie, jak wielką postacią jest Agnieszka Lipka-Barnett. To znaczy wiecie, że jest wielka, dlatego że doskonale prowadzi swoje audycje, ale też była w gotowości na to, by poprowadzić początek mojej audycji, dlatego że ja pędziłem z prezentacji mojego, mojego debiutu płytowego. To tak nie do końca mój debiut płytowy. To jest płyta, która się ukazała dzięki Felkel Foundation, Fundacji Piotra Felkla, który sfinansował wydanie tej płyty. To jest płyta Szymona Podwina, kompozytora, gitarzysty, do moich utworów, do moich wierszy, do moich tekstów. Czasami były to teksty pisane specjalnie po to, żeby Szymon je zaśpiewał.

się przejmuję tym, co mi, jakiego psikusa mi mój tekst spłata. No po prostu i wyszła ta płyta z 15 balladami, no chyba tak bym je nazwał, balladami śpiewanymi wszystkie i wszystkie zmuzykalizowanymi przez Szymona Podwina i wszystkie do moich tekstów. No i jestem bardzo wzruszony. Dzisiaj był debiut w atelier Marta Banaszek na Kabatach, na Wozowej 8. No i Szymon, który miał być tutaj razem ze mną, no po prostu rozegrał się i tam jeszcze wciąż śpiewa i gra, ale dojdzie prawdopodobnie. Mam nadzieję, że dojdzie. A jeżeli nie dojdzie, to znaczy, że tam po prostu się rozgrzało w tej sali, gdzie było sporo ludzi. Naprawdę. No nic, chciałbym, żebyście posłuchali dzisiaj, w związku z tym wysłuchali kilku utworów z tej płyty. Realizuje tę audycję jak zawsze prawie Rafał Lewandowski. Widzę go przez szybkę, kiwa głową, potwierdza, że jest gotowy. I chciałbym, żeby na początku puścił utwór Exegi Monumentum, czyli Nie wszyste kumre, ale no, śmiechu warte to, co pozostanie. I chciałbym, żebyście ocenili. Tam na początku ja mówię o srebrnych kółeczkach po starych pastylkach. Wiecie, co to jest, prawda? To znaczy każdy, kto jest w pewnym wieku i bierze już lekarstwa, to wie, co to są te srebrne kółeczka po dawnych czy starych pastylkach po prostu. Ja mam ich pełne kieszenie po prostu. Odpadają te srebrne kółeczka. To są jak srebrniki. Srebrniki choroby, starości, słabości, tak. Rafale, bardzo cię proszę o tę balladę Exegi Monumentum. Kompozycja Szymona Podwina, śpiewa Szymon Podwin, gra na gitarze Szymon Podwin, a ja tylko napisałem tekst.

Zostanie po nas zagubiona chwilka i srebrne kółeczka po starych pastylkach, o trudnych, choć ładnych, łacińskich imionach i dusza niewinna, miłością splamiona.

Ucieczki przed strażą na wschodniej granicy. Próżne żale, że czasem nie żyło się wcale. Fiołki niedosięgłe na wysokiej

marzenia i głupie, dla marzeń przegrody, przy długie wigilie i smutne narody, przy stolne rozmowy, bez żadnej rozmowy.

Szymon pięknie śpiewa i jest to poetyka takiej ballady, która jakoś mnie niesie. Nie bardzo wiem, czy ona ze mnie wyrasta, czy też mnie kształtuje, ale jakoś czuję się bardzo spójny z tym co Szymon śpiewa. To znaczy, jak gdyby to był mój głos wewnętrzny i moja emocja. Tak to odczuwam. Szymon jest młodszy ode mnie o 10 lat, chyba, tak myślę, tak zapamiętałem. A spotkaliśmy się w ten sposób, że kiedyś Szymon... Nie, zacznę od siebie. Ja wracałem z

Muzeum Literatury, gdzie wtedy pracowałem, ulicą Długą w stronę metra. A na wprost mnie szedł Michał Wilgocki, mój kolega redakcyjny z Gazety Wyborczej, i był w towarzystwie kilkorga osób. No i w pewnym momencie jedna z tych osób wyraźnie chciała mnie poznać, chciała podejść do mnie. Okazało się, że to był Szymon Podwin właśnie, czyli no bard, twórca, o czym się dowiedziałem później, twórca salonu Jacka Kaczmarskiego we Wrocławiu. I no ten wpływ może Jacka Kaczmarskiego daje się usłyszeć w tym, co śpiewa, w sposobie śpiewania, tak, w zamiłowaniu do właśnie utworów literackich, do ballady literackiej. No i okazało się jeszcze, że łączy nas to, że on bardzo przejmuje się Ginczanką i że o Ginczance dowiedział się ode mnie, znaczy z moich tekstów. Bardzo to dla mnie ważne. Bardzo mi to schlebia. No i nie jestem do końca odpowiedzialny za to, co on sobie wybrał z mojego pisarstwa. On jest za to odpowiedzialny, no ale jestem odpowiedzialny za to, co napisałem. I no, nie wiem, korzystając dzisiaj z tej okazji, że wyszła płyta, naprawdę to jest dla mnie wzruszający moment, bo ja w życiu nie miałem jeszcze płyty. I nie podejrzewam, żebym miał kiedykolwiek całą swoją płytę w przyszłości. No to sobie trochę pogadam chwilkę o sobie. No to jest taka próba wyciągnięcia osobistego wniosku z tego, co wymyślili surrealiści, André Breton, co we mnie odkryli zresztą. No i też Rilke między innymi. To znaczy, i to, co ja odkryłem na własny użytek i co rozpoznałem tam u nich, to znaczy zwyczajnie, że no, żyjemy w stanach skrajnych. Jesteśmy skrajni. Przeżywamy rzeczy wzajemnie sprzeczne. I jednak zadaniem poezji mojej jest to, żeby znaleźć jakąś spójnię tego wszystkiego. Taki moment, w którym to wszystko się łączy. No i posłuchajmy zatem ballady zatytułowanej w sposób bardzo skomplikowany. Kilka dowodów na to, że wszystkie miłości są jedną. To znaczy, no, zajmuje się między innymi miłością. Ten problem nie zaprząta. I nie wiem, może śladem Prowansalczyków, nie wiem, nie mam pojęcia. Może śladem Dantego, Dolce Stil Nuovo. Tak czy inaczej, szukam takiej wiedzy, która jest wiedzą oczywiście niewyrażalną, ale taką przekładalną na własną poezję, na własną lirykę. Chciałbym coś oryginalnego, coś ważnego powiedzieć o miłości. Coś, co naprawdę czuję, coś, co wyrażałoby mój na to pogląd. I rzeczywiście nieobcy mi jest pogląd, mój własny, że miłość to są wszystkie stany miłosne naraz. To znaczy miłość ojca do syna, miłość syna do matki, miłość córki do ojca, miłość psa do człowieka, ale też tutaj wspomniana na samym początku i chciałbym, żeby to było, żeby ta ballada była czytelna, więc wytłumaczę. Obrazek pierwszy jest wzięty z rzeźby Ekstaza Świętej Teresy w Santa Maria della Vittoria w Rzymie, tam gdzie ta Święta Teresa przyjmuje, znaczy widzi anioła i przyjmuje od niego grot, który przeszywa jej pierś. I ta miłość jest mistyczna i jednocześnie erotyczna. Potem jest wspomniany ten syn kochający swoją matkę i to jest Pier Paolo Pasolini. Taka reminiscencja wiersza, który tłumaczyłem, Supplica mia madre, czyli błaganie do mojej matki. No i inne stany, które już prawdopodobnie rozpoznacie, nie wymagają wyjaśnienia. Ale wsłuchajcie się w te słowa, bo dla mnie te słowa są ważne, a pisałem je z takim poczuciem, że piszę coś naprawdę, co, nie wiem, przynajmniej nie cofa humanistyki, tylko ją troszkę popycha do przodu. Rafale, bardzo cię proszę o kilka dowodów na to, że wszystkie miłości są jedną.

Jednym z tych dowodów jest Teresa, która dostrzegła anioła w złotodajnych chmurach i anielskiej strzały bez wstydu wzywała, będąc tak wymowna, że aż oniemiała, a stopy tak miała zsunięte na boki, jak gdyby w reakcji na kochane kroki. I drzwi tak otwarła przed anielskim gromem, jak gdyby jej wnętrze było grotu domem, a grot seraficki wnikał w nią płomieniem, aż zostawiał za sobą zgliszcz rozanielenie, a pierś obnażoną tak śmiało miał anioł, jak gdyby miał puścić mleczną drogę na nią. A buzię w aniele miał Bóg tak dziecinną, że mogła w pragnieniu pozostać niewinną, a nagość tak gęsto pokrywały jej fale sukienki, jak gdyby nie było jej wcale. I w psie co na przekór nocnej ciszy szczeka, bo w Bogu chce ujrzeć swojego człowieka. I w tamtym poecie, co matkę pokochał, jak gdyby się w matce chłopięco zakochał, i w ojcu, co czeka przy gęstych firankach na syna, jak chłopiec czeka na kochanka. Mówię to przeszyte niejedną miłością, jak ciało zdumione miłości jednością. Mówię to przeszyty niejedną miłością, jak ciało zdumione miłością.

Szymon wspaniały, Szymon Podwin, który myślę, że jeszcze śpiewa u Marty Banaszek na kabatach. Chciałbym teraz podzielić się taką piosenką, taką balladą, którą napisałem, przejęty dramatem ludzi na granicy. No, niektórzy wiedzą, że mnie ta graniczność w ogóle interesuje, ale też interesuje mnie los migrantów. Ja jestem generalnie bardzo pełen uznania dla wszystkiego, co robi rząd Donalda Tuska w tym momencie, ale mam takich parę zadr. Na przykład uważam, że sprawę granicy można było może rozwiązać inaczej. Nie, wręcz twierdzę po prostu, że można ją było rozwiązać inaczej. Z uwzględnieniem dramatów ludzi, którzy znaleźli się na tej granicy, a przecież nie dlatego, że popierają Łukaszenkę, tylko po prostu dlatego, że wprowadzono ich w błąd i są ofiarami pewnej zmowy politycznej. No i chciałem zaśpiewać, chciałem przekazać wam piosenkę, balladę śpiewaną przez Szymona Podwina, zatytułowaną Leśni Ludzie. No i to jest mój hołd również dla ludzi, dla aktywistów granicznych. No, tak się zastanawiam, czy w ogóle jest jakaś... Czy ja spłacam swój dług wobec świata, pisząc teksty, pisząc ballady, pisząc wiersze na tematy trudne? Czy samo pisanie jest wystarczające? Myślę, że nie. Myślę, że ja tam powinienem być po prostu i pomagać. Z różnych kłopotów dla mnie to jest rzecz trudna. No więc staram się pisać, no i mam nadzieję, że ten mój ciężar zobowiązania wobec świata, wobec ludzi, którzy cierpią, przez to jest o tyle mniejszy, ile waży papier, na którym jest to zapisane. I to wszystko, co na razie mogę zrobić. Ale w dalszym ciągu chcę zrobić jeszcze więcej. Więcej, nie jeszcze więcej, bo znaczy, że dużo zrobiłem już. Nie. Po prostu chcę zrobić więcej. I chcę zrobić coś naprawdę sensownego. A na razie posłuchajmy Leśnych Ludzi. Rafale, proszę bardzo.

niewiadomym grobie, a na wielkie potem barszcz zmieszany z błotem. W noc świętą bezsenność, pod słońcem bezdenność. A kiedy najedzą się tymi darami, śpiewają skuleni zbitymi głosami. Żyjemy jak ptaki, dziewczyny, chłopaki.

Czy rozproszy ciemność pieśni tej daremność? No właśnie, czy pieśni są daremne, czy coś mogą? A nie wiem, powiedzcie mi, jeżeli wiecie. Ja tymczasem powiem o takiej kolejnej dziwnej aktywności mojej, której nigdy nie uprawiałem. Otóż kończy mi się semestr mojej profesury gościnnej na Uniwersytecie Artystycznym, to się nazywa UAP, imienia Magdaleny Abakanowicz, gdzie zostałem zaproszony do prowadzenia zajęć i do realizacji projektu końcowego w katedrze filmu eksperymentalnego. No, marzyłem o tym zawsze, żeby nakręcić film. A jak film, to pomyślałem sobie oczywiście adaptacja filmowa Boskiej Komedii. No ale no, powiedzmy, że jeden semestr ze wszystkimi dniami lektorskimi, które tam były, to po prostu jest bardzo krótki okres. Mogłem tylko no, w pewnym sensie animować jakoś, tak? Poruszyć wyobraźnię, zachęcić, towarzyszyć właściwie tak naprawdę prawdziwym wykonawcom tej adaptacji, czyli studentom i profesorom UAP-u, czyli Uniwersytetu Artystycznego, Katedry Filmu Eksperymentalnego pod kierownictwem Anny Konik. No i oni nakręcili po prostu, stworzyli klatka po klatce, stworzyli muzycznie również cudowną muzyczną oprawę, stworzyli film 9,5-minutowy zatytułowany Miłość, co porusza słońce i inne gwiazdy. To jest oczywiście cytatem z Boskiej Komedii. Udało mi się tam też pozyskać, poprosić Mariusza Bonaszewskiego, żeby wypowiedział pierwsze zdanie w połowie wędrówki naszego życia. Znalazłem się w ciemnej dziczy, bo prosta droga była zgubiona. I Mariusz Bonaszewski nagrał i pozwolił wykorzystać. Za co jestem ci, Mariuszu, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny, bo zrobiłeś to wspaniale mocnym dantejskim głosem, ale jednocześnie nie bez miękkości, takiej refleksyjnej człowieka zagubionego w dziczy właśnie, czyli w lesie. Prezentacja tego filmu odbędzie się teraz 1 czerwca, czyli w poniedziałek najbliższy, o godzinie 18 w Starym Browarze w Poznaniu. Poprzedzone będzie to pokazem również innych projektów Uniwersytetu Artystycznego, także wstęp jest wolny, więc zachęcam wszystkich do tego, byście, kto może, przyszli o godzinie 17, 1 czerwca, powtarzam, w Dzień Dziecka, o 17, a o 18 będzie projekcja tego filmu, ja tam będę i też będę, nie wiem, chętnie podejmę rozmowę na temat, nie wiem, adaptacji klasyków środkami nowoczesnymi może, tak? I o tej konkretnej realizacji, o tym konkretnym filmie. No dobrze, a teraz idźmy dalej i posłuchajmy ballady Rodowód śpiewanej przez Szymona Podwina. Z płyty Pytania o wszystko. Aha, jeszcze jedna rzecz. Gdyby ktoś, ktokolwiek chciał zamówić tę płytę, to najprostszy sposób to jest napisać maila do Szymona Podwina i chyba po uiszczeniu ceny, nie pamiętam, chyba to jest 50 zł, tak, to wtedy Szymon i po wskazaniu adresu zwrotnego Szymon dokonuje wysyłki. Szymon jest wydawcą tej płyty i on nią dysponuje. A adres mailowy to jest szymon.podwin@gmail.com. A właśnie, Rodowód. Posłuchajmy.

Wyczerpani z bieli, wracamy do bieli, drogą białomleczną, bezsprzeczną, taneczną. Wychodzimy z bieli, biegniemy ku bieli, aleją przedwieczną, czy nieostateczną. W biegu z przeszkodami, pomiędzy chmurami, ktoś nam ją tu rosnął, od niesnu aż do snu. Z chwili ożywienia, przez punkt zasmucenia, przez kraj zniechęcenia, aż do zamartwienia, aż do zamartwienia.

purpurową. Wracamy do bieli, smutni nie anieli. Wśród tych samych ludzi, czy świt nas obudzi, czy na znany sposób, pośród dawnych

przeszkody na niebieskich łąkach czeka nas rozłąka. My w bieli anieli chwilowo weseli do tych samych ludzi, czy świt nas obudzi.

Oj, Szymon Podwin jedzie. Napisał właśnie SMS-em, że jedzie do nas, więc niedługa będzie to rozmowa, ale będzie jednak. Cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo, że ewidentnie poszedł mu koncert. No nic, posłuchajmy innego utworu, czyli tytułowego dla całej płyty, Pytania o wszystko. I no, Pytania o wszystko, tytuł się tłumaczy całkowicie. Chciałbym tylko powiedzieć jeszcze, że byłem w tym czasie, kiedy żeśmy się nie słyszeli, byłem w Bolonii i gadałem o bolońskiej piosence autorskiej. Mówiłem bolończykom o bolońskiej piosence autorskiej, między innymi o piosenkach, balladach Lucia Dalli, Claudio Lolliego, których żeśmy wysłuchiwali tutaj w tej audycji. No a teraz pytania o wszystko. Bardzo proszę, Rafale.

co jeżeli wszystko już się scali? To co przeoczone i cośmy widzieli, cośmy przecieszyli i co przepłakali, to co nieprzeżyte

rozproszone życie, to co nieprzeżyte i całe przeżycie. To co odtajnione i to co zaszyte, czyli co jeżeli wszystko jak w tej chwili, będzie żeśmy wszędzie byli i nie byli, czyli kiedy całe spełni się zadanie, całe nieprzebrane wino i winobranie, czyli kiedy całe

co nam pozostanie i kogo ja pytam? Kiedy więcej mi żegnań niż nowych powitań? Co wtedy niech powie niepytany człowiek z głębi biedy, od której do której jest człowiek?

Ta muzyka Szymona Podwina, jego głos, sposób śpiewania, gitara, przypomina mi takie momenty, kiedy to na różnych tak zwanych prywatkach, jak to się dawniej mówiło, a może się teraz w dalszym ciągu tak mówi, nie mam zielonego pojęcia, nie chodzę na prywatki, siedziało się w takich kłębach dymu papierosowego i dymu świeczek, bo świeczki to nie jest wymysł współczesności, jak niektórzy sądzą, tylko siedziało się i się słuchało po prostu. I im smutniejsza była piosenka, tym było weselej. Jakoś dziwnie, tak? Wtedy, kiedy było smutno, to próba rozweselenia poprzez słuchanie piosenek wesołych była kompletnie próbą chybioną po prostu. To denerwowało. To grało na nerwach. Więc po to, żeby się rozweselić, trzeba było się jeszcze dosmucić tak do końca po prostu. I słuchało się Coena, słuchało się... No Kaczmarskiego właśnie. Tak, Kaczmarskiego. Strasznie mnie denerwuje, że teraz jak się mówi Kaczmarski, to bardzo wielu młodych reaguje no, jakąś niechęcią poprzez różne wiadomości czy pogłoski, które do nas doszły, dochodzą. Tymczasem on dla nas był kimś wielkim, kimś ważnym. Ja napisałem po jego śmierci taki artykuł, mieliśmy swojego Mickiewicza. Twierdzę, mieliśmy swojego Mickiewicza. No, słuchamy teraz Amora. Amor, bardzo proszę.

To jedno nas może rozdzielić. Śmierć przyjdzie przed tobą i tylko. To jedno nas może rozdzielić.

0: I oto przyszły do nas te złote ręce, które wyszarpywały z tych strun. To pizzicato, nie wiem, tak bym pewnie powiedział. Czyli jest z nami Szymon Podwin, czyli właściciel głosu, jest z przyjaciółmi tutaj. I bardzo się cieszę i witam ich wszystkich. Siedzimy, ale pewnie tylko z Szymonem będę gadał. Chyba, że któryś z was będzie chciało coś powiedzieć. Po prostu to macie mikrofon i powiedzcie. Niech żyje Polska na przykład, albo cokolwiek innego, tak? Albo za kim jesteście? Za Magdą Linet, czy za Igą Świątek, które będą grały, jak się przed chwilą dowiedziały.
1: Jak w dowcipie żydowskim.
0: Jak się masz, Szymonie? Jak w ogóle udał się koncert? Bo no, świadczy o tym, jak się powiódł, to świadczy chyba to, że dopiero zaraz przyjechałeś.
1: Tak, jestem w biegu, w ogóle zziajany. Wiesz, no, nie mnie oceniać, natomiast no, mogę powiedzieć tylko, że skoro już zaproszono mnie po raz ponownie, więc no, myślę, że się podobało. Jestem jeszcze, jak mówię, w biegu, podekscytowany. No pięknie było, no piękni ludzie, piękne rozmowy, mądre rozmowy o rzeczach ważnych. Pewnie gdyby nie fakt, że biegliśmy tutaj do ciebie, jechaliśmy, bo nie dobieglibyśmy na czas, to pewnie no, te rozmowy by trwały jeszcze pewnie.
0: A nie miałeś takiego poczucia, że coś się urwało? Czy?
1: Nie, wiesz, no myślę, że udało się to jakoś tak pogodzić z pożytkiem dla wszystkich. I ja zagrałem więcej niż planowałem, publiczność wysłuchała więcej niż mogła wysłuchać, a i spotykamy się tutaj, więc myślę, że no wszystkie warunki zostały spełnione i możemy się tylko cieszyć.
0: Dobra, to dla odpoczynku. Dziękuję w ogóle, że zdążyłeś i dziękuję.
1: To zasługa tobie, Jacka Majerskiego, mojego przyjaciela, który nas tutaj pięknie i szybko
0: przywiozłeś na ostro.
1: Zaopiekował się nami i podniósł.
0: Dziękuję, Kamilo, że towarzyszysz. Klaudio, Jezus Maria, Józefie Święty, ale wybaczcie, po prostu dzisiaj tak.
1: Klaudio. Szalony dzień, szalony wieczór.
0: Nie, po prostu moja głowa jest dziurawa jak świta. Po prostu wszyscy wiedzą tutaj, także jest jak durszlak. Bardzo bym prosił teraz w związku z tym o taki malutki odpoczynek, czyli taki wiersz żart. Żarcik sobie od. Ja bardzo często jeżdżę samochodem, a właściwie jeździłem przez dłuższy czas drogą z Warszawy do Płońska, bo tam jest moja rodzina, stamtąd pochodzi mój tata, świętej pamięci. No i o tym napisałem, o tym i o dziwnej zbieżności drogi przez Zakroczym do Płońska napisałem wierszyk. A Szymon, kuszony przez diabła, napisał muzykę i zaśpiewał. Bardzo proszę, Szymon odpocznie. I wrócimy do rozmowy. Bardzo proszę.

napisałem dwa wiersze, raczej węższe niż szersze. Napisałem dwa wiersze, raczej węższe niż szersze. W miejscowości zakroczym napisałem, lecz o czym? Zapomniałem pod Płońskiem, bowiem były za wąskie. Wiersze dwie kolumienki, wiersze szczupłe panienki, wiersze prosto spod ręki.

Wiersze prosto spod ręki, wiersze dobre na lęki. Powracając więc z Płońska, pomyślałem, że wąska. Skoro forma tak znika, wniosek z tego wynika, że są lepsze, nie węższe, lecz szersze, że są lepsze.

Raty, za pan braty, wariaty, wariaty. Ale przed zakroczymem zachłysnąłem się rymem i podziałem się znów w dylemacie. Wersy szersze czy węższe, trochę chudsze czy

0: Grał Rafał Lewandowski, realizator dzisiejszej audycji. Szymonie, węższe czy szersze?
1: Szersze.
0: Szersze. No to odpowiedziawszy na to pytanie, teraz możesz mi odpowiedzieć na inne. Powiedz mi coś o bryle słuchania. Czy ty z bryły słuchania, z tej rzeźby szklanej, która jest pomiędzy publicznością a tobą, wyczytujesz, jaki jest klimat, jak zostaje przyjęte to, co ty śpiewasz? Czy jest to jakiś rodzaj barometru? Jest to jakiś...
1: Jak najbardziej. Czytnik? Wiesz, no, uprawiam tak niszowy, już dzisiaj anachroniczny, rzec można, gatunek, nazwijmy go bardowskim, że z reguły są to koncerty kameralne. Ta kameralność wiąże się z kolei z tym, że ten kontakt jest bardzo bliski, no, dystans metra, dwóch, no niechby nawet trzech. Jest bardzo wtedy familiarnie, ten dystans się skraca. Ja też no, staram się przed piosenkami troszeczkę mówić o pewnych rzeczach, które te pieśni dotyczą. Czasem nawet warto podać jakiś kontekst, aby dana pieśń mogła no, być zrozumiana lepiej albo dotrzeć głębiej. Lubię sobie czasem zażartować, zareagować na jakiś komentarz. Taki rodzaj troszeczkę takiego poetyckiego stand-upu, jeśli mogę użyć takiego porównania. Ale tak, jak najbardziej. Wracając do twojego konkretnego pytania, oczywiście tak.
0: A co dzisiaj wyczytałeś z tej szklanej kuli?
1: Było mi bardzo dobrze. Było mi bardzo dobrze. Ten feedback był piękny. Widziałem no, piękne twarze. Zresztą no, zdarzyło nam się przecież w te interakcje wchodzić, rozmawiać, kiedy no, przyszła pora na bisy i musiałem już powtórzyć coś, bo wszystko zaśpiewałem, co przywiozłem. Więc mogłem tylko zaproponować coś, co już wykonałem wcześniej. No i zdania były podzielone, więc to znaczy, że
0: ludzie wzięli się za głowy,
1: różne piosenki tak, do różnych osób dotarły. No co też jest miłe, no nie ukrywam. Więc jak najbardziej no, w takich kameralnych przestrzeniach no jak najbardziej da się te emocje nie tylko odczuć, ale wręcz zobaczyć i je usłyszeć wręcz.
0: Ja się zastanawiałem, czy ja cię wolę w tych takich lirycznych balladach, czy cię wolę w takich dramatycznych, mocnych, gwałtownych niemalże. I właściwie nie znalazłem odpowiedzi w sobie. I wydaje mi się, że właśnie jesteś w tym spektrum, w którym i ja się znajduję, czyli pomiędzy potrzebą i czułości, i gwałtowności.
1: To prawda.
0: I gdzieś to się musi jednoczyć po prostu. I w piosenkach, czy w balladach to się łączy. Posłuchajmy takiej naszej ballady Modlitewka bezradna. Brzmi to łagodnie. Jest to
1: pierwsza
0: bardzo łagodna
1: nasza piosenka.
0: Tak, pierwsza nasza piosenka, rzeczywiście. Ona została napisana, tekst został napisany podczas COVID-u. Już w COVID-zie został napisany. Posłuchajmy. Rafał Lewandowski puści nam tę piosenkę natychmiast.

Mój aniele stróżu, w pościelowym różu, pozwól się położyć przy twoim weznóżu. Mój aniele stróżu, zasnąłeś przede mną, znowu jest mi zimno.

0: Powiedz mi, czy na hasło kaczmarski ludzie we Wrocławiu reagują pozytywnie, tłumnie, masowo, z przejęciem, jakbyś to określił? Przecież prowadzisz ten wrocławski salon Jacka Kaczmarskiego, więc doskonale wiesz, i co miesiąc organizujesz koncert piosenek, ballad Jacka Kaczmarskiego.
1: Nie tylko Jacka Kaczmarskiego, generalnie piosenki poetyckie, literackie. Czasem jest to koncert z piosenkami Jacka, czasem są to jacyś artyści śpiewający swoje utwory. Ale wracając do meritum, wiesz co, no, masowe to nigdy nie było i tym bardziej nie będzie.
0: Moich czasów to było masowe.
1: No,
0: Jacek Kaczmarski.
1: Tak, no wiesz, no,
0: jak sięgniemy
1: tak daleko, to faktycznie. No, ja jeszcze
0: roku,
1: wychowałem się na kasetach
0: sala kongresowa, rozpoczęcie roku akademickiego.
1: Natomiast no, pamiętajmy o tym, że no, niestety minęło już ponad 20 lat od śmierci Jacka. Jest go coraz mniej w mediach, ewentualnie przy okazji jakichś tam rocznic radio czy telewizja przypomni jakieś sztampowe już takie zgrane materiały telewizyjne. Wznowień nie ma. I tak no, cieszmy się, że mamy naprawdę pięknie wydaną tą twórczość, zarówno jeśli chodzi o dyskografię, jak i antologię tekstów. Natomiast 20 lat wrocławski salon Jacka Kaczmarskiego już funkcjonuje. W związku z tym no, zdążyłem wychować sobie, że tak powiem, publiczność. I mało tego, no, mamy już no, na świecie salonowe dzieci nawet ze związków naszych przyjaciół, no, z którymi poznawaliśmy się podczas koncertów salonowych. Więc mamy taki twardy, żelazny, że tak powiem, salonowy elektorat. W zależności od możliwości, no bo wiadomo, każdy gdzieś pracuje, ludzie wyjeżdżają, przemieszczają się, mają milion innych obowiązków w tym codziennym wyścigu szczurów. Ale dla wielu z nas te koncerty salonowe są czymś więcej niż samym wydarzeniem słowno-muzycznym. To jest też okazja po prostu do spotkania się i do no, współtworzenia jakiejś takiej wspólnoty. Nawet no, jakieś nieżyczliwe języki żartowały sobie z nas, że to jakaś wręcz sekta się z tego wytworzyła. Oczywiście nie ma to z sektą nic wspólnego. To jest po prostu jakaś więź oparta na wspólnym przeżywaniu twórczości czyjejś, ale też no, po prostu jakiejś takiej komitywie, mam wrażenie, towarzyskiej, która trwa przecież no, w niektórych przypadkach właśnie od 20 lat.
0: A powiedz, a możesz wskazać, który Kaczmarski teraz jest chętniej słuchany, czy chętniej wybierany przez...
1: Ciężko tych, powiedzieć.
0: Śpiewają. Teraz czy ten, powiedzmy...
1: Im są tak. Młodsi wykonawcy, czy w ogóle tacy pasjonaci, młodsi, mówię o takim pokoleniu 20-latków, tym chętniej sięgają po rzeczy mniej znane, mam wrażenie. Ponieważ po tych naszych koncertach takich oficjalnych zawsze mamy no, ten taki wieczór afterowy, który się czasem przeradza w afterową noc i tam już bez prądu przy stolikach sobie gramy, śpiewamy. No tak jak w milionach innych tego typu społecznościach piosenki turystycznej, szantowej i tak dalej. I po tych afterach widzę właśnie, że często, bardzo często śpiewający Kaczmarskiego nie na scenie, ale właśnie w takich okolicznościach bardziej swobodnych, bardzo często sięgają po ten repertuar taki mniej znany. Oczywiście te, nazwijmy to w cudzysłowie, hity również są popularne ciągle, ale ku mojej radości właśnie często, gęsto pojawiają się te mniej znane utwory. Natomiast no, staramy się też w ramach salonu prezentować całe programy, całe płyty, że są to nie tylko koncerty takie składankowe, złożone z grupy utworów powstałych na przestrzeni wielu lat w różnych okresach twórczości Jacka, ale też już od kilku lat nasi przyjaciele, wykonawcy, artyści z różnych części Polski prezentują w całości pewne płyty. Słuchaliśmy już w całości albumu Mury, w całości albumu Krzyk, albumu Muzeum. No w planie są kolejne.
0: Musimy, wiesz,
1: staram się, żeby to wszystko żyło.
0: Cały program poświęcić kiedyś Jackowi Kaczmarskiemu.
1: Z wielką przyjemnością wezmę w nim udział.
0: Tak? Naprawdę? No i ciebie, Jacek, też już z góry zapraszam, jeżeli tylko przyjmiesz zaproszenie.
2: Akcja przyjacielska, która miała się nie odzywać, coś dodać, bo jednak o Kaczmarskim muszę. Zapytałeś, co ludzie sądzą o salonie. Co ludzie sądzą, to nie wiem, ale ja zawsze mówię, że to jest mój drugi dom. Simon o tym wie. I Simon, i Salon jest jednym z powodów, dlaczego w ogóle we Wrocławiu jestem, więc myślę, że to jest też spory przykład, jaki wpływ ma Salon nie tylko na Simona.
1: Historia, tak.
2: Natomiast jako to młodsze pokolenie, które nie znało Kaczmarskiego, które nie było na koncertach, też zapytałeś, co teraz. Myślę, że to się nie zmienia, co teraz, bo teraz wszystko. Bo my teraz jako młodzi możemy odczytywać te polityczne, dla nas już historyczne piosenki, żeby zrozumieć w ogóle historię naszego kraju, a te piosenki egzystencjalne o dziełach sztuki i tak dalej, one są ponadczasowe, więc myślę, że tutaj się nic nie zmieni, nie zmienia i nie zmieni, jeżeli chodzi o odbiór i odbiorców, bo na Salonie zawsze są wszystkie pokolenia.
0: Ja kiedy sam sobie śpiewam w samochodzie Kaczmarskiego, to śpiewam Starych ludzi w autobusie po prostu i to jest...
1: Tak, bardzo częsty utwór salonowy.
0: No nic, posłuchajmy jeszcze, bo musimy... O, właśnie, Rafał pokazuje, że musimy kończyć. Posłuchajmy jeszcze kolędy dla Oto Dziecka i jeszcze będziemy mogli się pożegnać, prawda? Jednym słowem. No, kolędy dla Oto Dziecka, którą być może skrócimy w pewnym momencie, żeby się pożegnać. Rafał, bardzo proszę.

Kiedy nam się rodzisz, to komu umierasz? Kto cię opłakuje ponad naszym teraz? Kogo opłakujesz, ty co głośno płaczesz? W świecie, w którym wszystko jest całkiem inaczej, czy w niebie ci było, jak w domu i w niebie? Czy każdej ci w niebie sprostano potrzebie? Powiedz, czy tam byli nasi ukochani, co od nas odeszli, nie uznając granic? Czy był tam nasz piesek, nasza mama, tata? Czy masz dla nas listy od siostry i brata? Mówi się o tobie, że też spoczniesz w grobie. Co się tutaj zdarza każduśkiej osobie? Nawet tak każdeńkiej, nawet tak maleńkiej, jak ty, nocny królu, urodzony w bólu. Kim jesteś, gdy jesteś? Kim, kiedy zanikasz? Twoich znaczeń w jakich szukać nam słownikach? I w jakich słowikach słuchać twoich pieśni? Mają ludzie morscy, pustynni i leśni. Jeśli chcesz nas zbawić, trzymaj nas za rękę. Jeśli chcesz zabawić, trzymaj nas za mękę.

0: Mam trójkę gości, z których jeszcze przypominam tylko o jednym, najważniejszym w tym kontekście, wybaczcie mi, pozostali. Szymon Podwin, tak?
1: I bardzo dziękuję, Jarku, za zaproszenie do Warszawy, do radia, na koncert, do nagrania płyty.
0: Wszystko.
1: To wielkie, wielkie przeżycie. Dziękuję.
0: Rafał Lewandowski był realizatorem. Dziękuję bardzo, a teraz wiadomości. Bóg wie, co się stało.
2: Jak żyły nasze babcie, prababcie i poprzednie pokolenia kobiet urodzone na wsiach? Sprawdziła to Antonina Tosiek, poświęcając im książkę Przepraszam za brzydkie pismo – Pamiętniki wiejskich kobiet. Autorka będzie gościnią przedmowy w sobotę po 18. Zapytam o dzienniki bohaterek, po które sięgnęła pisarka, a które między 1933 a 1995 rokiem zostały zgłoszone do konkursów pamiętnikarskich. To na ich podstawie powstała książka, obraz osobistych doświadczeń kobiet, które nigdy nie zabrały głosu w przestrzeni publicznej, a mimo to ich głos jest słyszalny. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na naszym radiowym YouTubie. Katarzyna Oklińska.
3: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Kolejne miasto chce zmiany władzy. W Radomiu rozpoczęto zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego i Rady Miejskiej. Inicjatorzy podkreślają, że akcja ma na celu przerwanie trwającej od 3 kadencji polityki niegospodarności obecnych władz miasta. Zaznaczają, że akcja nie była inspirowana przez partie polityczne lub też wyniki referendum w Krakowie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odesłał Kancelarii Prezydenta aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Jak podkreślił, nie wyda opinii do dokumentu i uważa sprawę za zamkniętą. Chodzi o niejawny aneks przygotowany jeszcze po likwidacji WSI, którego kolejni prezydenci, od Lecha Kaczyńskiego po Andrzeja Dudę, nie zdecydowali się opublikować. Czarzasty tłumaczy swoją decyzję wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku, który wskazywał na niezgodność części zapisów dotyczących publikacji raportu z konstytucją. Marszałek ocenił też, że ujawnienie nazwisk agentów mogłoby zaszkodzić bezpieczeństwu państwa i relacjom z sojusznikami. Podobną decyzję podjęła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która również odesłała dokument bez opinii. Aneks do raportu WSI pozostaje nieopublikowany od kilkunastu lat. Służby rozbiły zorganizowaną grupę odpowiedzialną za serię fałszywych alarmów w całym kraju. Śledczy poinformowali o zatrzymaniu dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w procederze, w tym jednego, który miał kierować grupą przestępczą. Obaj trafili na 3 miesiące do aresztu. Według śledczych grupa działała w internecie, miała własną strukturę i odpowiadała m.in. za kaskadowe zgłoszenia o zagrożeniach w wielu instytucjach jednocześnie, mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros.
4: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
3: Śledczy zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania. Postępowanie obejmuje także głośne majowe alarmy dotyczące mediów i mieszkania rodziny Nawrockiego. Po 8 dniach dramatycznej akcji ratunkowej laotańscy i tajlandzcy nurkowie dotarli do 5 osób, które od ponad tygodnia były uwięzione w zalanej wodą jaskini w Laosie. Ratownicy potwierdzili, że odnalezieni żyją. Przebywają na skale wewnątrz jaskini ponad 300 metrów od wejścia. Nurkowie dostarczyli uwięzionym jedzenie i wodę pitną, a obecnie opracowują plan ich bezpiecznej ewakuacji. Wciąż trwają poszukiwania dwóch innych zaginionych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Ja nazywam się Kacper Siedlecki, program realizuje Rafał Lewandowski. A dzisiaj taka obiecana opowieść o tegorocznych Tony Awards, czyli takiej najbardziej prestiżowej amerykańskiej nagrodzie teatralnej. Jest to już 79. rozdanie nagród Tony, więc w przyszłym roku 80. okrągłe. Nominowane spektakle aktorów, aktorki, realizatorów już mamy, więc do kogo powędrują statuetki, dowiemy się 7 czerwca. I na pewno będzie emitowana gdzieś w przestrzeni internetowej cała gala, więc będzie można zobaczyć. Szczęśliwie mamy już sporo wydanych albumów lub niekiedy singli, które promują nominowane spektakle, więc dzisiaj będę się nimi częściowo oczywiście posiłkował. Zatrzymamy się na musicalach z jednym małym, dramatycznym wyjątkiem, ale do tego przejdziemy później. Zaczniemy od kategorii najlepszy nowy musical. Na początku nam wybrzmiała piosenka Have to Have You z musicalu The Lost Boys, który powstał oczywiście na podstawie takiego kultowego filmu komedio-horroru o wampirach, Straceni chłopcy z 87 roku. W tym nagraniu pojawił się również gościnnie sam Slash. Natomiast za teksty piosenek i muzykę tutaj odpowiedzialny jest zespół The Rescues i przy okazji musicalu The Lost Boys nominacje otrzymali za role drugoplanowe Shoshana Bean i Ali Louis Burski. Póki co mamy opublikowane 3 single z musicalu z zapowiedzią takiego pełnego nadchodzącego albumu, a więc najpierw nam zaśpiewa Shoshana Bean w utworze Wild, a następnie Ali Louis Burski w piosence Belong to Someone.

0: Teraz czas na musical, który otrzymał 8 nominacji. Na scenie mamy jedynie dwoje głównych bohaterów. Sam spektakl został przeniesiony z West Endu. Two Strangers Carry a Cake Across New York, czyli dwóch obcych niesie ciasto przez Nowy Jork.
1: It's the capital city
2: of the USA.
3: It's not.
1: The city I swore I would see for myself one day.
3: But you've actually been to New York before?
1: Yes. No. But I have seen Home Alone 2 quite a few times, so...
3: You serious?
1: There's pizza for breakfast. There's steam in the air. It's candy, not sweets, and the street

0: Musical na Broadwayu, który opowiada o Nowym Jorku, wydaje mi się bardzo odpowiedni. Jest to trochę taka opowieść pod szyldem syndrom paryski, czyli takie pojęcie, które tłumaczy, że szok kulturowy może być częścią naszej wyprawy turystycznej, kiedy wyobrażenia spotykają się z rzeczywistością. Jest to stworzony taki syndrom, jego nazwa pochodzi od tego, że Japończycy mają pewne wyobrażenie tego, jak wygląda Paryż, a później przyjeżdżają i okazuje się, że jest to zupełnie coś innego, dlatego syndrom paryski. Tutaj nominacja za najlepszą orkiestrację, libretto, reżyserię, muzykę, scenografię i oczywiście najlepszy nowy musical oraz dwie nominacje dla naszych głównych bohaterów, w których role wcielili się Sam Tutti i Christiana Pitts.
1: Jake.
2: No, he's fake.
1: Shame.
2: Andre?
1: Boring.
2: Calvin?
1: Same. Rick the Dick Machine. What's wrong with Rick the Dick Machine?
2: I don't think Rick the Dick Machine is actually his name.
1: Cedric.
2: No.
1: Dante.
2: No.
1: Jaden.
2: No.
1: Oh, Cedric.
2: Again?
1: Chuck.
2: No.
1: Drake?
2: No.
1: Chet,
2: no.
1: Brad,
2: no.
1: Rod,
2: no.
1: Joe.
2: No.
1: Look at these magnificently underwhelming men.
2: You have no idea.

0: give me that.
1: W spektaklu pojawiają się również osobiste wątki każdej z naszych postaci. Chciałbym, żebyśmy dali tutaj teraz szansę zaistnienia w utworach solowych. Najpierw sam Tutti zaśpiewa piosenkę do swojego nieobecnego ojca, a następnie Christiana Pitts z takim pytaniem, co znaczy być szczęśliwym.
2: Dad, is that a word that I can use for you? It's been a while since we had news from you. Since your picture left the frame. Dad, it's been forever since I heard from you. I mean, forever since I heard from you.

0: It's Robin. How you been? I miss your cooking. Make the bed up, light the stove. I'm coming home tonight to Brooklyn, 'cause it's happened. I am happy, and that's all I have to give you. Thanks for waiting. I'll be right with you.
1: Teraz czas na wyjątkowy tytuł, który jest parodią filmu Titanic z 1997 roku. Fabuła przedstawia wydarzenia z filmu z perspektywy Céline Dion. Titanic, chyba powinno się czytać, taki jest tytuł, z off-Broadwayu na londyński West End, a teraz z powrotem już na Broadway. Spektakl jest jukebox musicalem, czyli usłyszymy tam wiele znanych nam dobrze piosenek, między innymi

Płyty ze spektaklu jeszcze nie mamy, ale chciałbym, żebyśmy usłyszeli nominowanych do nagród Tony aktorów. Marla Mindele z nominacją dla najlepszej głównej roli i zaśpiewa nam My Simple Request. Następnie nominowany za drugoplanową rolę Leighton Williams z piosenką z musicalu Crush Hour.

Ostatni musical nominowany w kategorii najlepszy nowy musical to przeniesiony z ekranu na scenę serial Szmigadun, który odnajdziecie na platformie Apple TV Plus i który ogromnie chciałbym wam polecić, bo jest to perełka. Niestety nagrań ze spektaklu jeszcze nie mamy, będę się posiłkował nagraniami z serialu.

Sam serial jest ponownie tutaj parodią nawiązującą do musicalu Brigadoon, stąd Szmigadoon, i parodiuje estetykę musicali lat 40. i 50., jak na przykład ta piosenka.

0: but that'll never be. 'Cause you can't tame me.
1: Dwie aktorskie nominacje przy Szmigadun się pojawiają dla Sary James za rolę pierwszoplanową oraz dla Anny Gasteyer za rolę drugoplanową. I chciałbym, żebyśmy posłuchali tutaj obu artystek. Sara James w piosence z musicalu The Great Gatsby, a następnie Anna Gasteyer w piosence z musicalu A New Brain.

Schmigadoon otrzymał aż 12 nominacji do nagród Tony. Mam nadzieję, że doczekamy się albumu ze spektaklu. A w międzyczasie odsyłam was do dwóch sezonów serialu, który niestety się już zakończył. A na koniec rewelacyjny Alan Cumming, który na ekranie się pojawia, oraz finał pierwszego sezonu Schmigadoon.

Teraz czas na dramatyczny rodzynek, którym wspominałem na początku. Chciałbym, żebyśmy posłuchali kompozycji nominowanej w kategorii Najlepsza muzyka Caroline Shaw za muzykę do spektaklu Śmierć komiwojażera. Spektakl, który otrzymał dramatyczny spektakl, w sumie 9 nominacji i walczy w kategorii Najlepszy Revival of a Play, czyli Najlepsze wznowienie sztuki dramatycznej.

Wśród takich dzisiejszych wyjątków pochylimy się nad musicalem, który nie został nominowany w kategorii najważniejszej, na którą mógłby się załapać, czyli najlepsze wznowienie musicalu, natomiast otrzymał aż 3 aktorskie nominacje. Mowa tutaj o musicalu Chess, Szachy, do którego muzykę skomponowali Benny Andersson i Björn Ulvaeus z zespołu ABBA, a który swoją światową premierę miał w 1986 roku na West Endzie. Z kolei w tej inscenizacji doceniono Nicolasa Christophera, który zaśpiewa nam, myślę, jeden z najbardziej charakterystycznych utworów z musicalu Chess, Anthem.

kategoriach aktorskich tutaj nominowano również Bryce'a Pinkhama za rolę drugoplanową oraz Hannę Cruz również za rolę drugoplanową. Najpierw usłyszymy Pinkhama, a następnie I Know Him So Well, tutaj Hannah Cruz oczywiście, ale będzie dzielić mikrofon z Leo Michel.

Przechodzimy teraz do musicali, które załapały się do kategorii najlepsze wznowienie musicalu. Zaczniemy od Kotów, które powróciły na Broadway w formule ballroomowej, a pełny tytuł nowy to Cats The Jellicle Ball.

Andre DeShields otrzymał nominację za drugoplanową rolę w musicalu Koty. Ten Andre DeShields, który jest postacią kultową na Broadwayu i z pewnością dobrze kojarzycie go stąd.

jest z musicalem Hadestown, a koty otrzymały aż 9 nominacji do Tony Awards. Ile statuetek zabiorą do domu, no to się dowiemy 7 czerwca, a ja zaproponuję jeszcze nagranie o Grisabelli.

Drugim nominowanym w kategorii najlepsze wznowienie musicalu jest, jak może wiecie, jeden z moich ukochanych musicali wszechczasów, Rocky Horror Picture Show, a tutaj pełny tytuł to Richard O'Brien's The Rocky Horror Picture Show, oczywiście nawiązujący do twórcy Richarda O'Briena, również z 9 nominacjami, a skoro tutaj mowa o spektaklu, a nie filmie, to zagramy oryginalne nagranie teatralne, Science Fiction Double Feature.

Wśród nominacji aktorskich mamy Luka Evansa, który wciela się w samego Frankenfurtera, oraz Stephanie Tsu, dlatego posłuchamy ich sobie teraz. Nagrań ze spektaklu póki co nie mamy, mam nadzieję, że otrzymamy, więc Luke Evans wybrzmi nam jako Gaston z aktorskiej wersji Pięknej i Bestii. Tutaj tak fragmentarycznie będzie śpiewał, a następnie Stephanie Tsu zaśpiewa nam piosenkę z musicalu Be More Chill.

A teraz ostatni spektakl na dzisiaj, czyli musical Ragtime, który otrzymał nominację w kategorii Najlepsze wznowienie musicalu. I szczęśliwie mamy nagrania z nowej wersji scenicznej i kilkukrotnie już na antenie Radia Nowy Świat w musicalowych opowieściach się te utwory pojawiały. Należy tutaj dodać, że musical myślę, że rozbił bank, jeżeli chodzi o aktorskie nominacje, ponieważ nominowano aż 5 aktorów, aktorek i każdego teraz sobie wysłuchamy. Zacznie nam Nichelle Lewis, Your Daddy's Son.

0: Ragtime otrzymał łącznie 11 nominacji, to jest bardzo dużo, więc obok The Lost Boys i Schmigadoon, które się już dzisiaj w audycji pojawiły, te tytuły otrzymały 12 nominacji, więc Ragtime jest na pewno jednym z faworytów, jedną nominację niżej. Słuchamy sobie dalej nominowanych. Ben Lewis Ross z fragmentem He Wanted to Say, a następnie Casey Levy z utworem Back to Before.
1: He's here.
2: What is it you want?
1: I want to... Well, I know that if I...

0: A zostawiam Was z utworem w wykonaniu Brandona Uranowica, Gliding, i na koniec Joshua Henry we fragmencie Call House Soliloquy. Obaj panowie oczywiście nominowani do Tony Awards za rolę w musicalu Ragtime. Za tydzień pochylimy się nad takim wyjątkowym wydarzeniem, nad Festiwalem Szkół Teatralnych, ale uwaga, bohaterami będą spektakle muzyczne, bo mowa tutaj o toruńskim festiwalu Przygrywka. Radio Nowy Świat ma patronat medialny nad tym wydarzeniem. Ja przez cały tydzień tam będę oglądał te wszystkie spektakle i przychodzę do Was za tydzień z podsumowaniem. To będzie 10. edycja, czyli taka okrągła, jubileuszowa. Tymczasem do usłyszenia. Kacper Siedlecki, Rafał Lewandowski. Dobrej nocy, pa, pa.
1: Don't cry. Don't be afraid. Oh, I'm here. I'm here. We're together. Oh, look, look. Look at what I made for you. See the silhouettes, it's a little book of silhouettes. When you flip the pages, they move. Look how nice. This is you on skates, turning pretty figure eights.

wyschły twoje łzy. Piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt.